0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: I zaczynamy Odyseję wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. W ostatnich odysejach dużo mówiliśmy o koalicji rządzącej, to teraz zajmiemy się opozycją, bo dużo się dzieje i w tej największej partii opozycyjnej, ale też w pozostałych, szczególnie prawicowych. Tutaj jest ruch, jest życie. Może i na koniec takiego bardzo aktywnego sezonu politycznego. Liczyliśmy, że sierpień też będzie aktywny politycznie, bo miały być wybory na prezydenta Krakowa. Ich, zdaje się, w sierpniu nie będzie. Być może będą we wrześniu, ale też nie jest takie pewne. Władza odwleka te wybory, a więc powoli, powoli sierpień będzie jakimś czasem łapania oddechu i przegrupowania, ale zanim nastąpi, to mamy trzęsienie ziemi. Od tego trzęsienia ziemi na prawicy zaczynamy. Naszym gościem Robert Winnicki, kiedyś z Ruchu Narodowego, kiedyś poseł, a teraz youtuber i obserwator i analityk sceny politycznej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: No i pytanie, które już w paru miejscach także Pan odpowiadał, zdążył Pan już odpowiedzieć, czy to jest koniec Prawa i Sprawiedliwości w pewnym sensie. Wczoraj Komitet Polityczny, uchwała trzymana w tajemnicy. Wczoraj dopiero w ciągu tak koło południa pojawiły się sygnały, że coś się ważnego w PiS-ie zdzieje, coś się zadzieje, coś się wydarzy. No a potem się wydarzyło, czyli chyba już takie bardzo twarde i takie no prawie że jednoznaczne ultimatum: albo stowarzyszenie, albo partia. Mateusz Morawiecki mówi stowarzyszenie. No i jesteśmy raczej bliżej rozłamu niż trwania PiS-u w obecnym kształcie. Jak pan to ocenia? W jakim momencie historii tej partii jesteśmy?
3: No, wydaje się, że tak, że to będzie rozłam i to będzie prawdopodobnie najpoważniejszy rozłam, do jakiego doszło w PiS-ie w historii. Jednak nawet wtedy, kiedy w 2011 roku oddzielała się Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, no to nie wychodził wtedy były premier z dużą liczbą posłów. Jeśli nie wychodził, nie był wyrzucany, tak? Bo przecież tu się zanosi na wyrzucenie całej grupy polityków PiS-u z Mateuszem Morawieckim na czele z tej partii, czyli z byłym premierem, najdłużej urzędującym premierem nie tylko z PiS-u, ale jednym z dwóch najdłużej urzędujących w historii III RP, czy nie wiem, czy nie w historii Polski, obok Donalda Tuska. W związku z czym to jest duża rzecz i duże wydarzenie. Oczywiście mogę powiedzieć, że za mojego życia to już jest drugie wyrzucanie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego z PiS-u. Pierwsze miało miejsce zaledwie parę miesięcy temu, prawda? I zakończyło się tam słynną kolacją pojednawczą w składzie Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek i oczywiście Jarosław Kaczyński. No, ale wydaje się, że to tylko chyba było jakieś odroczenie tych problemów. No i cóż, jest jakieś ultimatum. To ultimatum zaczyna biec dzisiaj, z tego co ja dobrze zrozumiałem, rzecznika prasowego partii Bochenka, czyli tydzień mają ci wszyscy buntownicy i przez ten tydzień prawdopodobnie rzeczywiście on będzie intensywny politycznie, no bo szereg osób w PiS-ie będzie namawianych do tego, żeby Mateusza Morawieckiego porzucić, więc teraz rozpocznie się gorączkowe tam przeliczanie szabel, przeciąganie, kwestia tego, kto jak się zadeklaruje, prawda, ileś osób Mateusz Morawiecki ma pewnych, ileś osób prawdopodobnie się tam ugnie pod presją, czy ileś osób zostanie przekonanych do zmiany frontu, no i zobaczymy za tydzień, za dwa, jak się rzecz ułoży. Ja sam zostałem zaproszony jako panelista na tego słynnego grilla, którego Mateusz Morawiecki urządza właśnie pod koniec miesiąca, jako wolny strzelec do debaty. Ten grill również jest imprezą zakazaną, ekskomunikowaną przez władze PiS-u. No i zobaczymy, jak wielu polityków PiS-u, może byłych już, pojawi się na tym grillu. I rzeczywiście wydaje się, że możemy mieć tutaj do czynienia z tak naprawdę czwartym komitetem takim liczącym się po prawej stronie w przyszłorocznych wyborach.
2: Będą cztery partie, korona Grzegorza Brauna, korona Bosaka, znaczy Konfederacja Bosaka i Mentzena, Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus, czy jakkolwiek inaczej się formacja Mateusza Morawieckiego będzie nazywać.
3: Dzisiaj się na to zanosi, tak. No bo gdyby znowu miało dojść do rekonciliacji, do powrotu do jakichś tam jedności, czy pozorów jedności w PiS-ie, no to czy już powiedzmy sobie szczerze, że teraz sytuacja jest no taka z punktu widzenia jakiejś ogólnej dynamiki politycznej dla partii, byłej partii rządzącej fatalna, bo afera za aferą goni w Platformie Obywatelskiej. Jakby jest to okres, w którym można by dyskontować znakomicie wszystkie błędy, marazm, brak reform koalicji rządowej i trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się Donald Tusk i w kontekście afery szpitalnej, i w kontekście stosunków Polska-Ukraina. Tu jest dużo do zrobienia, dużo punktów do ugrania, tak mówiąc czysto cynicznie, politycznie, a partia największa opozycyjna w tej chwili zajmuje się samą sobą.
2: I a może to jest ostatni moment? Może Jarosław Kaczyński dobrze wyczuł czas, że jeżeli miałoby to być na jesieni albo na wiosnę, to straty byłyby nie do odrobienia i byłyby uderzające, a teraz faktycznie lipiec, część wyborców na wakacjach, no teraz każdy ma pracę, prawie każdy ma smartfon, więc te informacje też inaczej biegną, to już nie ma takich ogórków, że ludzie wyjeżdżają i potem wracają, ale jest jakiś taki wolniejszy rytm tego życia politycznego i może teraz się rozejść, teraz to przeciąć, a od września ruszyć już z nową energią i ze scementowaną partią. Jak ja rozmawiałem z politykami PiS-u, no to podobno kalkulacja Jarosława Kaczyńskiego, o tym też piszą inni dziennikarze lewicowych, prawicowych mediów, Jacek Gądek z tych lewicowych też ma tożsame z moimi informacjami, co się pokrywa. Jarosław Kaczyński po prostu widział, że jego zdaniem Mateusz Morawiecki budował nową partię, wyciągał cały czas nowych posłów, będąc wewnątrz PiS-u łatwiej ich agitował. No i Kaczyński podjął decyzję, Jarosław Kaczyński, że woli mieć może i mniejszy klub, i mniejszą partię, ale ją mieć, niż za chwilę się obudzić w sytuacji, kiedy tej partii już nie ma w ogóle.
3: Znaczy nie ma żadnej wątpliwości, że Mateusz Morawiecki dążył do przywództwa, tak? Dążył do tego przywództwa albo wewnątrz PiS-u, no albo jeśli nie uda w PiS-ie, to no to był, jakby wkalkulowuje to i wczorajsza jego reakcja zdecydowana też to pokazuje, że wkalkulowuje własną inicjatywę polityczną. To jest oczywiste, że jakby jego ruchy o tym świadczą. No a Jarosław Kaczyński, jak widać, nie jest absolutnie gotowy na to, żeby jakiś model sukcesyjny w swojej partii organizować. Wydaje się, że jemu odpowiada taka sytuacja, w której, no właśnie, ma kandydata na premiera, ale w razie czego to wychodzi z konferencją, czy wychodzi z jakimś wpisem w mediach społecznościowych i dyscyplinuje tego kandydata na premiera, jak to zrobił dosłownie dwa dni temu z Przemysławem Czarnkiem, tak? Przemysław Czarnek w jego mniemaniu przeszarżował w sprawie Ukrainy, no i Jarosław Kaczyński postawił go do pionu i gra. I tak, taką rzeczywistość sobie Jarosław Kaczyński wyobraża i chyba przestał sobie ją tak wyobrażać Mateusz Morawiecki. To jest zasadniczy powód. I oczywiście powodem też takim bardzo istotnym jest też kwestia tożsamościowa. Jak powtarzam, PiS musi jakąś swoją tożsamość wykrystalizować. No i na razie pomysł Jarosława Kaczyńskiego właśnie z nominowaniem Przemysława Czarnka jest trochę taki, że PiS ma się licytować z Konfederacją i z Koroną. No ten pomysł Przemysława Czarnka tam z blokowaniem wsparcia europejskiego dla Ukrainy, to jest pomysł licytacyjny już nawet nie względem Konfederacji, co względem Korony, tak? Jakbyś bardziej antyukraińskim niż Korona. To jest taki pomysł dzisiaj. Ta próba bycia trzecią konfederacją nie dała PiS-owi sukcesu, aczkolwiek dla usprawiedliwienia tej linii muszę powiedzieć, że nie ma takiej rzeczy, która by dała dzisiaj PiS-owi sukces. Znaczy, jeśli ktoś w PiS-ie sobie myśli, że wskutek jakichś własnych magicznych zabiegów, czy nawet magicznych, ale profesjonalnych zabiegów, nazwijmy to, oni odzyskają poziom 30-35%, to się absolutnie myli. Zmiany są rdzeniowe, zmiany są głębokie. PiS w porywach będzie partią 20-25%. Natomiast dzisiaj PiS nie wie, jaką chce być prawicą. Nie wie, jaką, bo na razie stara się być trzecią konfederacją, tak? Z tą agendą, którą próbuje uprawiać momentami Przemysław Czarnek. No tylko problem Nowogrodzki polega na tym, że jest Konfederacja i jest Korona. i jakby w elektoracie nie widać zapotrzebowania na trzecią Konfederację, w związku z czym na aferach Platformy Obywatelskiej rośnie właśnie Konfederacja i Korona, a PiS niekoniecznie. Natomiast nie ma dla nich dobrego wyjścia w tym sensie, że oni nie będą już partią bardzo dużą, będą partią, mają szansę pozostać partią dużą, ale muszą wypracować jakąś własną tożsamość. No i tutaj wydaje mi się,
2: ale to, że
3: paradoksalnie...
2: lepszy był pomysł Mateusza Morawieckiego, trochę bronienia rządów, dużo projektów prorozwojowych, no i taka partia centro prawicowa, okcydentalna, proatlantycka, tak, trochę bazująca na tych wartościach, które już były na prawicy.
3: Moim zdaniem pomysł Mateusza Morawieckiego jest doraźnie dla PiSu boleśniejszy, doraźnie, czyli w perspektywie najbliższych miesięcy, najbliższych
2: wyborów,
3: roku, najbliższych wyborów. Jest dla PiSu boleśniejszy ten pomysł, ale jest jedynym pomysłem, który no właśnie daje jakąkolwiek tożsamość inną niż próba licytowania się w Konfederacji, z Konfederacją czy z Koroną w obszarach, w których PiS nie ma wiarygodności. No to jest zasadniczy problem, że PiS może sobie tam dużo krzyczeć i opowiadać. Jarosław Kaczyński skutecznie to robił. W 2015 roku był kryzys imigrancki i co z tego, że ja będąc jeszcze wtedy czynnym politykiem organizowałem manifestacje antymigranckie. Byliśmy zbyt mali, zbyt mało znaczyliśmy. Wychodził Jarosław Kaczyński, mówił jakieś twarde stanowisko antymigranckie, przykrywał i brał wszystkie tematy jak chciał. Tego już nie ma. Po pierwsze, PiS stracił wiarygodność podczas swoich rządów w trzech kluczowych obszarach, czyli polityki migracyjnej, polityki asertywności wobec Ukrainy i polityki klimatycznej. A po drugie, tak silne są kanały komunikacji społecznej niezależne od PiSu, ale również niezależne od Platformy, od centrolewicy, że PiS nie jest w stanie tego zrobić, żeby dzisiaj być bardziej wyrazistym w jakichś topowych tematach Korony czy Konfederacji. No jeśli nie jest w stanie być, to licytowanie się w tym narężniku raczej jest skazane na porażkę.
2: Ale kiedy opisujemy scenę polityczną, no to Prawo i Sprawiedliwość i sam Jarosław Kaczyński ma pamięć PiS instytucjonalną, Jarosław Kaczyński osobistą, polityczną, no bycia w centrum i zawładnięcia prawą stroną, bo przecież kiedyś bardzo silna była Liga Polskich Rodzin. No były te słynne wybory do Europarlamentu, kiedy PiS przegrał z Ligą Polskich Rodzin, jeśli chodzi o poparcie.
3: Tak.
2: Udało się ograć i Romana Giertycha, przyjąć część polityków, jak Antoniego Macierewicza, innych, zwasalizować, no po Leperze śladu nie zostało politycznie, jest wspomnienie, no ale ruch polityczny prawie w całości przeszedł do Jarosława Kaczyńskiego, więc nie wiem, czy to jest manewr do powtórzenia. Czy Jarosław Kaczyński może tak sobie imaginować, że on jeszcze raz będzie mógł w jakiejś konfiguracji tą prawą stronę i ruchy populistyczne okiełznać?
3: Zupełnie nie jest do powtórzenia, dlatego że to się działo w zupełnie innej rzeczywistości komunikacji społecznej. 20 ponad lat temu, oprócz prawicowych, przepraszam za wyrażenie, bo tam świetni ludzie pisali, czy pisują i świetne artykuły, ale oprócz prawicowych biedapisemek wydawanych na kiepskiej jakości, kiepskim papierze, to w mediach elektronicznych, tak, czyli rozumianych jako radio, telewizja czy internet, istniał właściwie tylko ośrodek toruński. Radio Maryja istniało i zakładana była telewizja Trwam, tak? I nic więcej, i nic poza tym nie było. W związku z tym, jak Jarosław Kaczyński wszedł w porozumienie z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, że na antenie toruńskiej wyciszana jest Liga Polskich Rodzin, a wchodzi szerzej PiS, to miało olbrzymi efekt, olbrzymi skutek polityczny i mógł w ten sposób prawą stronę zdominować. A teraz co Jarosław Kaczyński zrobi? Zwoła wszystkich prawicowych, liczonych w setkach youtuberów i nie wiem, instagramerów, ludzi z Facebooka na Nowogrodzką i się z nimi dogada? No przecież nie będzie czegoś takiego. Jest to absurdalne, jest to niemożliwe. W tym sensie fragmentaryzacja prawicowej sceny politycznej jest, oprócz tego, że wyrosły po prostu silne partie konkurencyjne, silne struktury i przywództwo w nich okazało się trwałe, tak, w przypadku Konfederacji i w przypadku Korony, i te struktury okazały się trwałe, nie przewracają się o własne nogi, przynajmniej póki co, tak? To pierwsza rzecz, ale przede wszystkim ta infrastruktura komunikacyjna, społeczna się zmieniła drastycznie. To już se ne vrati, to co było, jeśli chodzi o PiS. To nawet, nie wiem, wpływy Jarosława Kaczyńskiego w Republice, czy gdzieś tam, która też nie chce być monotematyczna, zauważmy, bo chce łowić szeroko wśród prawicowego wyborcy, czy innych, prawda, stacji, Radio Wnet, jest w Polsce 24, jest mnóstwo innych, jest mnóstwo kanałów personalnych i dzisiaj politycy tacy jak Sławomir Mentzen, no są na YouTubie, mają milion subów i no też trochę w nosie mają, z całym szacunkiem dla szanownej redakcji, tak, potrafią mieć w nosie dziennikarzy, no bo sami docierają do wyborców, tak?
2: W związku z czym to się rzeczywiście zmieniło, rynek bardzo mocno się zmienił i chyba dobrze, bo to daje pewien pluralizm, ale też jest ciekawe, że cały czas ta otoczka medialna dla polityków jest ważna, co jest ciekawe, żeby przejść na inną snajszę prawicy, znacznie lepiej to robi Grzegorz Braun niż na przykład Sławomir Mentzen czy Krzysztof Bosak, bo jak się patrzy na taką otoczkę medialną i tą nieoficjalną, jak i youtuberzy, blogerzy, te oficjalne, jak te media papierowe do rzeczy, najwyższy czas, to właśnie Grzegorz Braun ma w tej chwili, tak jak kiedyś miał opisy, pewnie dalej trochę ma, własny, nie wiem, czy już mikro, czy po prostu już kosmos medialno-społeczny dookoła. A chyba Konfederacja do końca tego nie ma. To jest zastanawiające.
3: Tak, Grzegorz, no, powiedziałbym, że istnieje tu pewna równowaga sił polegająca na tym, że Grzegorz Braun ma swoje kanały komunikacyjne, personalne, w mediach społecznościowych, w których jest silny, tak? I on jako szyld, jako Grzegorz Braun. Czego nie ma, co ma Konfederacja, no to nie ma wielu liderów, którzy obok niego są silni medialnie, tak? Mają duże zasięgi internetowe. Jest Grzegorz Braun i długo, długo nic, jeśli chodzi o zasięgi w tym jego uniwersum. Konfederacja ma wielu liderów, którzy mają duże zasięgi i to też buduje jej siłę dotarcia do społeczeństwa. Natomiast rzeczywiście z Grzegorzem Braunem związało się właśnie, czy chociażby środowisko najwyższego czasu, nie de jure, ale de facto, tak? Czy środowisko tam w Realu, telewizji, no, szereg środowisk takich okołomedialnych się związał. I
2: ciekawe, żadne z tych środowisk nie poszło do Mentzena i Bosaka, poszły do Brauna. To jest dla mnie też bardzo ciekawy opis, taki już oczywisty od paru miesięcy, a nie wiem, czy zauważalny, albo te partie się podzieliły. Rzeczywiście, że Krzysztof Bosak jest bardzo aktywny medialnie, ale powinniśmy się w tym mainstreamie, także liberalnym, ale też prawicowym. No a podobno Sławomir Mentzen trochę usuwa starych kolegów politycznych, buduje grupę 20-latków, poza zdaje się panem posłem Pejo i panem posłem Tyszką, wszyscy pozostali w nowej nadziei i nie mają pewnych miejsc, idzie nowe znaczenie już w ogóle poza mediami, tylko poprzez media społecznościowe. Zupełnie inne model robienia polityki.
3: Ja bym tu jeszcze inną rzecz dodał, która jakby nie jest taka, że ktoś się z kimś umówił dokładnie na coś, tak? Tylko że jeśli mamy media, prawda? Mamy jakieś medium i mamy odbiorców tego medium, którzy są przyzwyczajeni do na przykład bardzo ostrego, bardzo zradykalizowanego przekazu, bo taki serwujemy i tak zdobywamy popularność, tak? A w przypadku niektórych mediów tutaj po prawej stronie dokładnie tak było. Czy po prostu przebijają się dane treści wtedy, kiedy je spinujemy, radykalizujemy, no to po prostu potem jakby to automatycznie zakłada pewną skłonność, pewną tendencję do określonych wyborów partyjnych, politycznych również. I to nie jest tak, że to tylko zachodzą procesy po prawej stronie, po tak zwanej lewej stronie zachodzą bardzo podobne procesy, tylko one tam dlaczego nie zaskutkowały pewnymi roszadami partyjnymi? No bo nie wykrystalizował się żaden inny ośrodek i Donald Tusk, proszę zwrócić uwagę, Donald Tusk też pilnuje tych najbardziej rozgrzanych głów, najbardziej zradykalizowanych. One są inaczej zradykalizowane, tak? Są badania, że Platforma Obywatelska ma największą pulę sfanatyzowanego elektoratu Polsce, około 50%, silnych Razem i tak dalej, bardzo jaskrawe, radykalne środowiska, które jednak nie dostały oferty czegoś bardziej radykalnego, wykrystalizowanego ośrodka, niż prezentuje to Donald Tusk, i dlatego przy Koalicji Obywatelskiej trwają. Nie? To znaczy, bardzo podobne procesy tam zachodzą. Jeśli nastąpi moment kryzysu osłabienia, jeśli wykrystalizuje się jakiś inny ośrodek, jakaś inna postać, która byłaby w stanie to pociągnąć politycznie, to może dojść również do podobnych procesów po lewej stronie.
2: To już wróćmy do Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek rzeczywiście trochę się licytuje z Grzegorzem Braunem o różne tematy, także o tematy ukraińskie, a Mateusz Morawiecki mówi raczej brońmy tego, co było, nawet dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego. Czy nie jest tak paradoksalnie, że nagle Mateusz Morawiecki może stać się jego partia tym prawdziwym PiS-em, takim PiS-em, jaki był ta partia od zawsze, czyli prawicowa, z takim odchyłem delikatnym centro-prawicowym, no się różniąca się wyraźnie od Konfederacji, czy od Grzegorza Brauna, no także stosunkiem do NATO. Wiemy, że Konfederacja raczej jest za NATO. Grzegorz Braun miał różne wypowiedzi, raz mówił, że jest, żeby w NATO zostać, co mówił, żeby wyjść. Tu nie ma jasnej deklaracji jeszcze, ale spodziewam się, że raczej to będzie deklaracja, że wychodzimy także z NATO. No tutaj to były takie podziały wyraźne, które potrafiłyby jakoś dać PiS-owi własną część, własną pulę polityczną.
3: No to jest dosyć rzeczywiście paradoksalne, że jeśli spojrzymy na pewną agendę polityczną, temperaturę, powiedziałbym, polityczną, nie wiem jak to jeszcze wyrazić, nastrój polityczny, który jest wyrażany też w konkretnych postulatach, to dzisiaj z Porozumieniem Centrum, czyli rdzeniową strukturą braci Kaczyńskich początku lat 90., no to raczej byśmy utożsamiali Mateusza Morawieckiego i jego ekipę, niż ten PiS taki właśnie dzisiaj jarosławowo czarnkowy, prawda? To dzisiaj jest bardziej taka kontynuacja. A dlaczego? Dlatego, że Jarosław Kaczyński chyba cały czas nie odpuszcza myśli gry o jakby całą prawicę, o całą pulę po prawej stronie. Gry, które już nie może wygrać. Gry, która już jakby, on już ją przegrał, w sensie on ją przegrał. Rzeczywistość się zmieniła i on nie jest w stanie wrócić do tej rzeczywistości, co by nie zrobił, nie? Co by nie zrobił genialnego, głupiego, wspaniałego, to nie jest w stanie zmienić tej rzeczywistości, która po prostu się przeobraziła. Jeśli on nie zechce zaakceptować tej rzeczywistości, to po prostu PiS, moim zdaniem, będzie tracił tak czy inaczej, a no, Morawieckiemu się uda albo nie. Jeśli mu się uda, to dziedzictwo Porozumienia Centrum będzie kontynuowane, a jeśli się Morawieckiemu nie uda, to możliwe, że dziedzictwo Porozumienia Centrum w ogóle nie będzie kontynuowane na polskiej scenie politycznej.
2: I to może część naszych słuchaczy na mnie obrazi, tak jak dziedzictwo Unii Wolności. A to już było porównanie z grubej rury, jak to się mówi kolokwialnie. No rzeczywiście sytuacja na scenie politycznej jest, zwłaszcza na prawicy, złożona. Będziemy jeszcze mówić o rządzących nie raz, nie dwa, ale dzisiaj tematem jest sytuacja na prawicy, o czym rozmawiałem z Robertem Winickim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Łukasz Gadło, dziennikarz, publicysta, jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. I który to już raz my będziemy o tym rozmawiać?
1: Nie pierwszy, to jest pewne. Nie będę dalej liczył, bo mógłbym się pomylić.
2: Właśnie.
1: Ale rzeczywiście, no, jedna była taka sytuacja 3 miesiące temu, wtedy nocne obrady, wyjście, decyzja właśnie o wyrzuceniu niemalże Mateusza Morawieckiego, potem kolacja ubielana. I wydawałoby się, że wszystko się zasklepiło i że PiS jedzie razem dalej, aż do dnia wczorajszego, kiedy znacznie większą energią i muszę powiedzieć, znacznie więcej jest możliwości, że to jest ten moment rozejścia, niż to było przy ostatnim, tym pierwszym kryzysie. Co to mówi o samej partii po pierwsze, ale też o polskiej scenie politycznej? To może jest ciekawsze, dlaczego ten rozłam się dokonuje? Są tylko i wyłącznie ambicje, czy to jest jednak jakieś głębokie, także przewartościowanie wśród części wyborców prawicowych?
2: No, scena polityczna się zmienia, no tak jak życie się zmienia, no przecież życie też jest zmienne i w polityce nigdy nic nie jest dane na zawsze, raz na zawsze. Prawo i Sprawiedliwość i tak bardzo długo utrzymywało taką sytuację bycia hegemonem po prawej stronie, bo te wszystkie partie, które były bardziej radykalne niż Prawo i Sprawiedliwość, nie potrafiły dostać się do Sejmu, ale coś się wyczerpuje i myślę, że po tym jak PiS miało okazję rządzić w Polsce przez 8 lat, no to to jest taki element, w której wyborca Polak, czy nowy wyborca, który na scenę polityczną, potrzebuje czegoś nowego, jakiegoś elementu świeżości i na przykład nie ufa już tej władzy, która go w pewnym stopniu zawiodła. No i tutaj jest szansa oczywiście do zdobycia sympatii wyborców, do zdobycia punktów procentowych przez dwie konfederacje, które jeszcze nie rządziły i właśnie mogą być może już szybciej niż później w tej sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość było przez lata, czyli partią, która aspirowała do tego, żeby objąć władzę i coś w Polsce zmienić, bo po tych 8 rządów PO-PSL, to Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę nie było do tamtego momentu partią typowej władzy. No, rządzili 2 lata, szybko ten rząd został przerwany wcześniejszymi wyborami, nie mieli okazji się sprawdzić, a to 8 lat daje już pewien moment weryfikacji dla tej partii, więc PiS musi się przyzwyczaić do tego i nie ma innej recepty, że są inne ugrupowania na polskiej scenie politycznej i należy z nimi rywalizować. A jak PiS rywalizuje, no to niestety tutaj myślę, że wyborcy PiS-u mogą mieć wiele do życzenia, no bo tej rywalizacji tak naprawdę porządnej nie ma. W mojej ocenie to wszystko zmierza w bardzo złym kierunku i idzie na rozbicie w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Idzie na rozbicie. Misja Przemysława Czarnka, na ile udana, nieudana i ten trochę zwrot, rzeczywiście trudno mówić o tym inaczej w narracji bardziej prawicowej, bardziej wyrazistej, chociaż jeżeli chodzi o Przemysława Czarnka, to on specjalnie poglądów nie musiał wyostrzać, miał takie już wcześniej, tylko mocniej je akcentuje, więc tutaj trudno mówić o zmianie jakichś poglądów, jeśli chodzi o tego konkretnego polityka, ale jako całą formację to ewidentny skręt w prawo, udany, nieudany.
2: Nie za bardzo udane. Znaczy tam nie wszyscy politycy zmieniają poglądy. Czarnek nie zmienia poglądów, Patryk Jaki nie zmienia poglądów, Tobiasz Bocheński nie zauważyłem, żeby zmienił poglądy. To jest, mówimy o tej młodszej generacji Prawa i Sprawiedliwości. No do tej pory PiS rzeczywiście było taką partią konserwatywno-centrową, a teraz idzie w prawą stronę, ale też zauważmy, że jest pewna refleksja w tej partii.
1: Znaczy, szczególnie jeżeli chodzi o temat może mniej medialny teraz, no bo teraz w ramach emocji oczywiście mamy Ukrainę, mamy ten temat na pierwszym planie, ale emocje mają to do siebie, że przychodzą i odchodzą. Ja jeszcze pamiętam emocje, które mnie osobiście bardzo dotykały wówczas, czarnych protestów i ataków na kościoły. Gdzie są teraz 38 czy 65 płci? Gdzie są te wszystkie dyskusje o Noyenu? No, stały się, były od początku śmieszne i trafiły gdzieś tam na śmietnik, gdzieś pokutują jeszcze po największych miastach i po uniwersytetach, co po niektórych, ale tak to...
2: Oj, to gdybyśmy musieli tak rozważać, to byśmy przez godzinę rozmawiali, tak. Bo musielibyśmy dojść do klucza tego, dlaczego PiS straciło władzę i na przykład dlaczego Mateusz Morawiecki tak bardzo chce ponownie zostać premierem.
1: Ale tylko chciałem o tym powiedzieć,
2: że... To już zupełnie jest inna rozgrywka.
1: O merytoryce, no bo... nie jest to podobne, ale to też są emocje, bo teraz są Ukraińcy, oni pewnie wyjadą, to będzie ich mniej, a może zaraz Rosja faktycznie zaatakuje Wilno, no to część mówi, nie pomagamy Wilno, tak. Rosja górą, ale część osób mówi, no zaraz Wilno, przypomni sobie Lecha Kaczyńskiego, to pytań zaraz nie będzie Rosjan w Polsce, część osób mówi, super, witamy Rosjan kwiatami i wracamy do Sowietów, a część powie, no może jednak do Sowietów to nie wracajmy i może jednak pułkownik KGB, czy podpułkownik właściwie Putin, to nie jest najlepszy władca, więc tu też będzie pewnie jakiś podział, to może się pozmieniać, ale merytorycznie co zostanie, do Unii Europejskiej i faktycznie i Patryk Jaki i była suwerenna, solidarna Polska, no była bardzo krytyczna co do polityki unijnej Mateusza Morawieckiego i to był taki realny pozaemocjonalny podział w PiSie. Czy się próbować dogadać z Brukselą, czy jednak iść na bardzo poważne zwarcie i bardzo dużą asertywność w wielu tematach, nawet po tą wizję, że może bez Europy będzie lepiej. I to był realny spór, który dzielił PiS przez lata i on chyba też dzieli bardzo wyraźnie, nawet więcej bardziej niż tutaj do Ukrainy, dzieli te dwie frakcje. To jest taki papierek lakmusowy Unia Europejska. Czy reformować i być jak Konrad Szymański, czy być jak Patryk Jaki i wstawać od stolika. Może to jest to źródło podziału w PiSie również.
2: To też jest to źródło, oczywiście to jest też to źródło ambicjonalne i wewnątrzpartyjne, no bo ten spór na przykład Zbigniewa Ziobry i Mateusza Morawieckiego, on się tlił jeszcze od pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale no jeżeli w ten sposób to mamy rozgrzebać, no to zacznijmy od tego, że pierwsza kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości po wygranych w 2015 roku wyborach, no to była świetna kadencja, po której Prawo i Sprawiedliwość ponownie otrzymało możliwość rządzenia samodzielnie, bo zdobyli świetny wynik, to była dobra kadencja, zrealizowano wiele reform, które zapowiadano, obniżono wiek emerytalny, wprowadzono program 500+, sytuacja Polaków się poprawiła, były zamieszania, były oczywiście awantury, opozycja dymiła, były protesty, były przecież no, protesty pod

0: 30 lat zbilansowany budżet. Miało nie być deficytu. Może byśmy to już spłacali. Może bylibyśmy w innej sytuacji. Moment pandemii zachwiał wszystkim. I teraz tak, pierwszy raz w historii naszego życia dochodzi do takiej sytuacji, że jest pandemia i ludzie nie wiedzą, co robić. I teraz wszyscy wskakują na partię, która też pierwszy raz będzie się musiała z tym mierzyć jako rząd. Wszystkie rządy się z tym mierzyły jako pierwsze. Wskakiwało na PiS, Platforma Obywatelska ówczesna, wskakiwała Lewica, wskakiwali politycy Konfederacji. No generalnie pojawiało się taka narracja: PiS rządzi źle, wszystko jest źle, zamykają, nie wolno wychodzić na dwór, a Kaczyński jedzie do szpitala, czy tam na cmentarz, wszędzie szczepionki, certyfikaty i tak dalej. Cała ta retoryka pandemii pojawiała się i uderzała w Prawo i Sprawiedliwość i to się do tej pory PiS-owi wypomina. I oprócz tej pandemii jeszcze wybucha wojna. Z ówczesną w roku 2022 atmosferą wybuchu wojny, gdzie większość ludzi zgadzała się na to i wszyscy wiedzieli, że przecież pomagamy i oddajemy sprzęt Ukrainie, no bo przecież wszyscy klaskali Mateuszowi Morawieckiemu, który wypomniał kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholzowi, że tam 5 tysięcy hełmów wysyła. Była na to zgoda, było takie nawet poczucie w roku 2022, że no PiS tak świetnie zarządza sytuacją z wojną i ma takie dobre relacje z Ukrainą, że no to jest niemożliwe, żeby ta partia przegrała kolejne wybory, bo było poczucie, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Natomiast problemy dalej były. Przypominam, że w międzyczasie jeszcze był hybrydowy atak na polsko-białoruską granicę. Co wówczas robiła opozycja w postaci Platformy? Przeszkadzała, uderzała, krytykowano działania władzy, żołnierzy, straży granicznej, nie głosowali za budową zapory i tak dalej. Czyli PiS w drugiej kadencji było rządem, była partią okładaną przez wszystkich, pomimo dwóch bardzo poważnych kryzysów, plus kryzys gospodarczy, które wywołały i pandemia, i wojna. A i tak ta partia była oceniana, rząd Mateusza Morawieckiego, jak to odchodził, był lepiej oceniany niż dzisiejszy rząd Donalda Tuska. Więc PiS mierzy się z problemami rządów swoich, ale też z problemami, na które natrafiło, a opozycja na PiS wskakuje. I teraz to jest problem PiSu, że oni nie potrafią się obronić tutaj. Ta retoryka jest rozjechana i nie mają dobrej obrony, no bo jest konkurencja, która mówi: robiliście źle, my byśmy to zrobili inaczej. I część wyborców odchodzi do tej konkurencji, uważając: tak jest, PiS rządziło źle, PiS przyjmowało Ukraińców, PiS wprowadziło szczepionki, zamykali ludzi w domach podczas COVID-u i tak dalej, i tak dalej. I to jest po prostu efekt sprawowania władzy. No i jest też efekt świeżości w postaci tych nowych partii, które to wykorzystują i mają do tego prawo, oczywiście. I to taki moja długa przemowa, ale to tak postarałem się w miarę jak najłatwiej to wytłumaczyć.
1: Jak to wygląda? Pytanie o moment. Koalicja obiektywnie ma kłopoty. Afera ze służbą zdrowia nie chce wygasnąć. Na jesieni wróci pewnie zwiększona tym, że będzie kryzys w służbie zdrowia, więc każdy aspekt Szpitala Południowego czy przychodni w Piasecznie, czy wielu, wielu innych, które funkcjonują, będą drażnić jeszcze bardziej, bo wiele na to wskazuje, dojdzie do ludzkich dramatów, kiedy ta służba stanie się już bardzo niewydolna i poza opieką ambulatoryjną takie zabiegi będzie trudno, które nie są tymi, które ratują życie. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest chwiejący się rząd, kłótnie wewnątrz tego rządu. Trzeci to jest polityka zagraniczna, która leży. Tych kryzysów jest coraz to i więcej, kryzys budżetowy, który narasta i tak dalej, i tak dalej. A w tej chwili największa partia opozycyjna serwuje przynajmniej kilka tygodni festiwalu sporu. To jest prezent dla Donalda Tuska, czy prezent dla obydwu konfederacji?
0: Na pewno jest to prezent dla Donalda Tuska, bo nie mówimy dziś kolejny raz o aferze szpitalnej, a mamy kolejne doniesienia. Nie mówimy o budżecie, nie mówimy o wszystkich problemach, które ma obóz władzy, tylko kolejny raz mamy festiwal kłótni w Prawie i Sprawiedliwości. Oczywiście prezent dla Konfederacji jednej, drugiej to również jest, bo Sławomir Mentzen już to wykorzystał, żeby wykpić Prawo i Sprawiedliwość, wykpić wczorajszą konferencję prasową Jarosława Kaczyńskiego i Marka Wocha dotyczącą Paktu Senackiego. Kaczyńskiego. I przede wszystkim, jeżeli dojdzie do tego rozbicia w Prawie i Sprawiedliwości, no to będą wtedy cztery partie, które będziemy brali pod uwagę przy ewentualnej budowie przyszłego rządu. No pytanie tylko, czy partia Mateusza Morawieckiego jest zdolna wejść do Sejmu. Jest wielu optymistów, którzy mówią, że tak, no,

0: bez problemu, około 5-10% oni zrobią, ale są też pesymiści, którzy uważają, że bez PiSu Morawiecki ta grupa polityczna nie istnieje. I,
1: no właśnie, bo to nie będzie właśnie pierwsza fronda. Ktoś to opisał ciekawie, to chyba Michał Majewski, kiedyś dziennikarz, tu bardzo dobry dziennikarz, teraz trochę już komentator, patrzy na to z kanapy dziennikarskiego, w zasadzie już emeryta, pisząc: grupa fajnych chłopaków kontra zgrana banda nie bojąca się mokrej roboty. No, jednak Prawo i Sprawiedliwość wiele kryzysów przetrwało i ta partia ma swoją instytucjonalną moc. Jarosław Kaczyński to nieraz pokazał. Może to będzie powtórka z Polski 21. Była taka inicjatywa z PJN-u, to już może bardziej znane, i tak dalej, i tak dalej. Wiele było tych odprysków. Wszystkie albo już nie istnieją, albo do PiSu musiały wrócić.
0: Ja uważam, że to będzie dla PiSu, i dla grupy Mateusza Morawieckiego, jeżeli oni wyjdą z PiSu, bardzo brutalna kolejna lekcja. Bo to ja nawet jestem w stanie już rozpisać schemat, jak to będzie wyglądało. No, wychodząc z PiSu, ludzie Morawieckiego i sam Mateusz Morawiecki muszą wzniecić konflikt, tak? Pokazać, że na coś się nie zgadzają, z czym się nie zgadzają, nie chcą być w takim PiSie, mają swoją wizję, więc skłócają się z Prawem i Sprawiedliwością. Wtedy przyklaskują im wszystkie media. Tak, brawo, Mateusz Morawiecki wychodzi z PiSu, no bo wiadomo, że ta druga strona chce, żeby doszło do rozbicia w Prawie i Sprawiedliwości. No i wtedy, kiedy już wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości, no to zacznie się atak i na PiS, i na grupę Mateusza Morawieckiego, no bo wtedy trzeba już minimalizować poparcie dla tych obu formacji. I wówczas Mateusz Morawiecki i jego ludzie będą w trudnej sytuacji, no bo czy krytykować bardziej rząd Donalda Tuska, czy krytykować bardziej Prawo i Sprawiedliwość? Dziennikarze, media tej strony lewicowo-liberalnej, jeżeli będą ich zapraszać na rozmowy, będą zaczynać rozmowy nie od rządu Donalda Tuska, tylko od sporów w Prawie i Sprawiedliwości i co PiS zrobiło źle. Więc u wielu wyborców będzie panował taki dysonans. No to jak to? To oni jednak są, zapisali się do tego obozu Donalda Tuska, tak? Są takimi Pawłami Kowalami, tak mówię oczywiście przysłowiowo, którzy za chwilę zrobią koalicję z Donaldem Tuskiem. No i tak traci się poparcie i potem dlatego te ugrupowania, które wychodzą z PiSu, nie mają poparcia, no bo zawsze kończy się ujadaniem na dawnego lidera, a tego nikt nie lubi. Tego nikt nie lubi, ale tak będzie prowadzona debata publiczna, żeby nie rozmawiać o rządzie Donalda Tuska i o błędach i o tym, co ma do zaproponowania Mateusz Morawiecki, tylko co było złego w tym PiSie. No niestety, to tak będzie wyglądało, to tak jak rozwodnik namówiony do tego, żeby rozmawiać o byłej żonie i o swoim złym małżeństwie, a nie o przyszłości, którą buduje na przykład z nową partnerką. No to tak szczerze życiowo, to wtedy rozpoczyna się jazda bez trzymanki. I tak to działa w życiu, i tak to działa też w polityce. To są te same mechanizmy psychologiczne.
1: No dobrze, ale jak popatrzymy na sytuację wewnątrzpartyjną, może Jarosław Kaczyński musiał wyrzucić Mateusza Morawieckiego, no bo jego trochę jawny bunt ośmieszał byłego premiera, prezesa PiSu, i to musiało się tak skończyć z logiki czysto partyjnej, że to jest trochę inna logika niż publicystyczna, niż takich prostych słupków. No, Jarosław Kaczyński miał powiedzieć, że woli mieć mniejszy klub niż za chwilę w ogóle nie mieć partii. Tam też wchodzą wątki finansowe, że działalność stowarzyszenia mogłaby być pretekstem dla PKW, aby odebrać PiSowi finanse, że to wszystko było groźne, ale przede wszystkim, że Jarosław Kaczyński musiał pokazać, że kontroluje sytuację i że nie pozwala na bunt, a trochę tak to przez 3 miesiące wyglądało, że Mateusz Morawiecki był członkiem partii innej kategorii, który mógł w tej partii robić wszystko, nawet to, co nie podoba się prezesowi.
0: Tak, no dlatego ja tutaj uważam, że politycznie popełnia błąd Mateusz Morawiecki, wychodząc z PiSu, bo ja uważam, że Mateusz Morawiecki i jego partia, jego ludzie nie będą istnieli poza Prawem i Sprawiedliwością. Im się ten projekt w mojej ocenie tak nie uda. A dawać sobie skakać po głowie lider nie może. Oczywiście to jest pewien wyraz pokazania ambicji, którą ja szanuję w Mateuszu Morawieckim, że on się nie daje, że on chce, że on się nie poddaje, no ale mimo wszystko ktoś inny jest w tym momencie liderem i cel numer jeden to powinno być zdobycie władzy i taka praca, praca wszystkich parlamentarzystów, żeby do tej władzy dojść. A niestety ja tej pracy parlamentarzystów PiSu po prostu nie widzę. I to z tych dwóch grup, i z tej grupy tradycyjnego PiSu, i z tej grupy, która ewentualnie jest teraz bliżej Mateusza Morawieckiego. Ileś już jest konfliktów i pożarów w partii i Jarosław Kaczyński powinien już dawno podjąć trudne środki, takie ciężkie decyzje. Być może chciał dobrze. Nie wiemy też wszystkiego. No wiemy tylko to, co się pojawia do mediów. No, dwie grupy toczą spór. Najważniejsze jest pozostanie w jedności i próbuje się tą jedność uzyskać, nawet popełniając błędy i podejmując złe decyzje. No ale być może dochodzimy do kresu. Ja rozmawiałem z jednym z polityków PiSu, który powiedział, że spodziewa się wyjścia Mateusza Morawieckiego z partii. No i być może wreszcie będzie trzeba tę granicę przekroczyć, żeby iść dalej. No zobaczymy.
1: I zobaczymy, gdzie to pójście dalej będzie prowadzić, czy na własną partię, tak teraz wszystko wskazuje. Na koniec zapytam o Donalda Tusa, który właśnie powiedział, ma różne kryzysy, chyba najgorzej idzie mu ostatnio w Europie, w Paryżu był 14 lipca na święcie zdobycia Bastylii, defilada, podpisanie antybalistycznej koalicji. 9 państw, 8 z Unii Europejskiej, Wielka Brytania i 10 Ukraina. Nie ma Polski. Zdaje się, że Polska na wniosek Kijowa, czy na prośbę Kijowa została wykluczona, by Donald Tusk chciał, a Berlin zamiast trzymać stronę Tuska uznał, że lepiej współpracować Mercowi z Zełeńskim. Donald Tusk ma jeszcze jakieś karty w polityce zagranicznej, że tak zmienię na koniec temat?
0: No i właśnie tym powinna wszystkim zajmować się dzisiejsza opozycja. Powinniśmy mieć całą masę konferencji i różnych projektów pokazanych na błędy Donalda Tuska. A rozmawialiśmy całą rozmowę o PiSie zamiast właśnie o tym, jak marna jest polityka międzynarodowa Donalda Tuska. Ta koalicja antybalistyczna nie ma Polski. Jesteśmy wykluczeni. Nie ma Polski w gronie państw, którym Ukraina mogłaby zaoferować swoją technologię dronową. Chociaż były takie rozmowy, podkreślał to Władysław Kosiniak, Kamysz, że to był jakiś warunek do przekazania naszego sprzętu, że będziemy otrzymywać technologię dronową. Bardziej jej potrzebujemy, a Ukraina mają naprawdę dobrą, fajną zrobili, bardzo skuteczną. Nie ma nas tutaj. Na wnioski Ukrainy nie było też Donalda Tuska na spotkaniu w Londynie w formacie czwórki państw. Nie było Donalda Tuska. Nie współpracuje rząd ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj, gdyby nie Władysław Kosiniak-Kamysz, nie byłoby dobrych relacji. Ambasadorów przy Unii Europejskiej żadnego Polaka nie ma. No to jest po prostu płynięcie tego rządu bez żadnych sukcesów i bez żadnego pomysłu. Ale jak my mamy mieć jakikolwiek pomysł, jak widzimy, na jakim poziomie my mamy ministra spraw zagranicznych? Jakie on rzeczy wypisuje, co on robi, jak się udziela, jaka jest jego aktywność? Nie wiem, czy on już odblokował skutki tego swojego X-a, żeby widzieć, co on tam pisze, bo tam ja byłem zablokowany przez Radosława Sikorskiego, więc
1: ja również.
0: Więc i tak te jego wpisy się nie pojawiały, ale my nie mamy pomysłu na politykę zagraniczną. Jeżeli szef polskiego MSZ na spór prezydentów, czy nawet spór między Polską a Ukrainą pisze, że panowie prezydenci narobili bałaganu, niech tam sobie to naprawiają, no to jest kapitulacja, to jest dno. I coraz bardziej jesteśmy brani w te kleszcze przez Niemcy i przez stronę ukraińską. Być może to jest bardzo wygodne dla nich, no bo Niemcom zależy na tym, żeby Ukraina była jak najbliżej Unii Europejskiej, bo Ukraina to jest przecież wielki biznes, gdzie Niemcy mogą robić interesy, a najlepiej, żeby ta Ukraina została członkiem Unii Europejskiej, żeby tam popłynęły fundusze europejskie. Wiemy, jak to wiaderko wygląda. Z wiaderka lecą do wiaderka euro, które mają płynąć do Ukrainy, a wiaderko jest dziurawe i część tych euro wraca zawsze do strony niemieckiej, plus oczywiście zyski gospodarcze. A Polska miałaby być takim pasem, przez który to wszystko przejeżdża, część produktów zostaje, Ukraina handluje, sprzedaje. My nie mamy na to żadnej recepty. Nie mamy niczego. Potrafi nas strona ukraińska zaatakować i Unia Europejska nawet, zauważmy, za to, że mamy utrzymać embargo na produkty rolne z Ukrainy, a my na to nie mamy odpowiedzi. Jako państwo. Nie mamy żadnego głosu. Tusk jest bierny, Tusk siedzi cicho. No, to jest dla mnie, to jest absolutna kapitulacja i to jest przerażające. Jak Tusk unika jakiegokolwiek sporu międzynarodowego, jakiejkolwiek konfrontacji, a bardzo ochoczo wchodzi w konfrontację z politykami polskiej opozycji. To jest absolutna słabość tego rządu, która powinna być wyciągana przez polityków dzisiejszej opozycji, a nie jest. W jak dużej desperacji jest Donald Tusk, to zobaczmy, że i to też nie jest wyciągane przez opozycję, że jeździ i chwali się inwestycjami i realizacją inwestycji zaczętych w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. A przecież jak wiemy, jak był Tusk i jego partia w opozycji, krytykowali niemal wszystko, co robiło Prawo i Sprawiedliwość. No to jest brak pomysłu na własną politykę Donalda Tuska, jakby jemu się już nie chciało. No naprawdę, to tak wygląda.
1: Na czym mówił Łukasz Żygadło. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dziękuję, do zobaczenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: I naszym gościem Waldemar Buda, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: To jedno i to samo, czy nie?
2: No tak, my się organizujemy i działamy w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Chcielibyśmy, żeby tak pozostało.
1: A jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o 7 dni? Za 7 dni, jak się spotkamy, będziemy rozmawiać, też pan powie, jestem w PiS-ie i w stowarzyszeniu, czy odpowiedź już będzie inna?
2: Znaczy, z pewnością już po tym pierwszym dniu tej dyskusji wiemy wewnątrz, że nikt ze stowarzyszenia nie zamierza rezygnować. Natomiast cały czas jesteśmy przekonani, że może dojść do porozumienia, to znaczy trzeba uzgodnić zasady współpracy, ale zawsze w Prawie i Sprawiedliwości. My nie mamy pomysłu na to, żeby dzisiaj tworzyć partię polityczną, a raczej stowarzyszenie jest takim wehikułem do przyciągania ludzi do Prawa i Sprawiedliwości. Taki mamy cel.
1: Taki jest cel, ale może być inaczej odebrany przez Jarosława Kaczyńskiego, który uznał, że wasza działalność zagraża partii.
2: No, trwa dyskusja, czy jakby tworzyć bardzo skrajną konkurencję dla prawicy, dla Konfederacji, czy być partią szerokiego namiotu z różnymi wrażliwościami, między innymi takimi, jak prezentuje Mateusz Morawiecki, czyli gospodarka, rozwój, tematy ludzkie, bez ideologii, populizmu. I w mojej ocenie wielki, szeroki obóz na 40% ma obie flanki, a my mówimy o tym w ten sposób, że to są płuca. I takie uzgodnienie między liderami tutaj, panem Mateuszem Morawieckim a prezesem Kaczyńskim, było. Kto przekonuje do innego podejścia, tego nie do końca wiem, ale to będzie błędna decyzja. Nie możemy Konfederacji naśladować w diagonii. My musimy być szerokim namiotem z różnymi wrażliwościami.
1: A może jednak dwie partie, dwa stronnictwa byłyby lepsze? Może nie ma możliwości, aby w jednej partii była i program polityczny Przemysława Czarnka, i program polityczny Mateusza Morawieckiego, że to się wyklucza?
2: Wielką mądrością byłoby, gdyby dało się to zrobić. My cały czas liczymy, że się da, ponieważ jeżeli mamy ambicje bycia hegemonem na prawicy, to musimy mieć poglądy, które odpowiadają 40% ludzi chodzących na wybory. A te poglądy, jak weźmiemy taki, można powiedzieć, próbkę badawczą, to są bardzo, bardzo szerokie. To nie są, jeżeli chcemy być Konfederacją, mieć poparcie Konfederacja, no to to jest jakiś plan na marginalizację, a my mówimy, że musimy mieć różne wrażliwości w ramach jednego obozu. To jest klucz do sukcesu. Tam działają duże partie, dobrze zorganizowane.
1: Panie pośle, europośle, to jest kłótnia, to jest poważniejsze niż 3 miesiące temu, czy mniej poważne niż ten kryzys sprzed właśnie kwartału?
2: Mam wrażenie, że to jest jakiś etap tej dyskusji, ale ona zakończy się dobrze, to znaczy my się po prostu porozumiemy. Pracujemy, dzisiaj mamy kandydata na premiera Przemysława Czarnka, wspieramy go w tym i liczymy na to, że na jesieni będą już realne efekty tego przedsięwzięcia. My chcemy wspierać Prawo i Sprawiedliwość, a jednocześnie mówić o sprawach, które dzisiaj nie są oczywiste z punktu widzenia mainstreamu, a które ludzi interesują, nie przebijają się. Więc absolutnie jesteśmy skoncentrowani na graniu do jednej bramki, ale w trochę innej retoryce, w trochę innych wrażliwościach, w trochę inny sposób.
1: Jednak w trochę inny sposób, ale jeden program. Dlaczego teraz? Jak długo to potrwa? Bo w tej chwili rząd ma trudności, ma kłopoty, a opinia publiczna, w tym media, ale trudno mieć nas pretensje. No, jeżeli wychodzi prezes partii i mówi, stowarzyszenie ma zniknąć za 7 dni i trzeba wybrać, a wicelider mówi, ja z mojego stowarzyszenia nie zamknę, to trudno, żebyśmy o tym nie dyskutowali. Jak długo ta dyskusja potrwa? Czy nie jest tak, że tracicie cenny politycznie czas i dla waszych rywali z rządu, i dla waszych potencjalnych sojuszników z prawicy, którzy się tym samym umacniają, a za chwilę może być tak, że w ogóle PiS będzie bardzo słabą partią?
2: Znaczy, ja też uważam, że dyskusja publiczna w tych sprawach nie jest potrzebna. No została wywołana i jest, ale ja uważam, że te sprawy bardzo dobrze wydyskutowywali nasi liderzy, Mateusz Morawiecki, prezes Kaczyński, mieli spotkania i dochodziło do kompromisów, do porozumień, do ustalania planu na przyszłość. I obecnie do tego trzeba wrócić i być może i takie rozwiązanie w najbliższym czasie się pojawi. A dyskutowanie publiczne rzeczywiście nie jest potrzebne, ale już my jesteśmy tego świadkami. Nie myśmy to wywołali, ale jesteśmy tego rzeczywiście uczestnikami.
1: Nie byście wywołali, ale kto to zakończy, czy bo ja się zapisałem na Rozwój Plus, czy mam teraz inne zajęcia sobie szykować na piątek 31 lipca, czy na pewno to spotkanie dojdzie do skutku?
2: Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ono się odbędzie. Mamy dzisiaj zgłoszeń gigantyczną ilość. Zastanawiamy się w ogóle, jak to opanować, ponieważ mamy 1300 już chętnych zgłoszeń. Zatrzymaliśmy te zapisy, żeby nie przekroczyć limitu 999, bo taki był plan, ale być może i przeniesiemy w inne, większe miejsce. No, ta dyskusja w ogóle o stowarzyszeniu napędza gigantycznie tę imprezę, więc ona z pewnością się odbędzie i mam wrażenie, że jeszcze z większym rozmachem niż nawet planowaliśmy.
1: Co zarzuty, że to może być trudne dla PiS-u finansowo, że gdyby nie doszło do ewentualnego rozdziału, to PKW odebrałoby za tą imprezę i nie tylko tą Prawo i Sprawiedliwości dotacje i fundusze.
2: Całkowicie błędny argument, z którego już zdaje się jakby wycofują, znaczy nie ma takiego już tematu i tej dyskusji, bo mamy organizacje, które wokół wszystkich partii działają na zasadzie stowarzyszeń i nie ma wątpliwości, że mogą działać. Mało tego, Stowarzyszenie Biało-Czerwonie powstało i w kwietniu mieliśmy taką dyskusję, żeby wspierać to stowarzyszenie, żeby w nim uczestniczyć i tak dalej. Więc absolutnie to nie jest argument, raczej pretekst do dyskusji o wewnętrznych sprawach. Wokół wszystkich partii, Platformy, Koalicji, ale również PSL-u i Lewicy działają stowarzyszenia. My nie zamierzamy, bo tylko jedna sytuacja jest tutaj obarczona pewnymi konsekwencjami prawnymi. Nie ma możliwości finansowania partii poprzez stowarzyszenia. My nie zamierzamy finansować partii politycznej żadnej, to znaczy ani Prawa i Sprawiedliwości, ani żadnej innej i nie będzie żadnych przelewów w tym zakresie, więc jak tego będziemy pilnować, a jesteśmy absolutnie zdeterminowani, to nie ma żadnej wątpliwości, że stowarzyszenie z punktu widzenia finansowo-formalno-prawnego może działać.
1: A jest szansa, żeby Stowarzyszenie Rozwój Plus i Mateusz Morawiecki został się w Prawie i Sprawiedliwości w ramach projektu Premier Czarnek?
2: No ale my dzisiaj jesteśmy w tym projekcie, my dzisiaj jesteśmy w Prawie i Sprawiedliwości, my chcemy zostać w tym projekcie i nie mamy innych planów, to ktoś tutaj doradza panu prezesowi, żeby jakiś scenariusz inny przeprowadzić w polskiej polityce, ale my jesteśmy dokładnie na tym etapie. Wspieramy Przemysława Czarnka w tym projekcie i robimy wszystko, żeby on się udał i to jest nasz cel.
1: Czyli Przemysław Czarnek to dobry kandydat na premiera i Mateusz Morawiecki będzie go wspierał niezależnie od okoliczności?
2: Wspierał go i będzie go wspierał. Takie były decyzje polityczne Prawa i Sprawiedliwości w wystawie tego kandydata. Jest takie założenie, żeby podbierać wyborców z wrażliwością konfederacyjno-braunowską i my wpisujemy się w ten program i mówimy, trzeba spróbować tego scenariusza i
1: on
2: obserwujemy
1: się sprawdza,
2: to i wspieramy.
1: No, ale sam pan powiedział, że naśladowanie konfederacji jednej i drugiej to nie jest droga do sukcesu.
2: Dlatego pewnie przyjdzie to jesień, gdzie podsumuje się efekty tego założenia programu. Partie zmieniają strategię, często je korygują, poprawiają,
1: ale jeżeli
2: sytuację.
1: Strategia, ale też poglądy, programy zmieniają co sezon polityczny, to mogą nie być wiarygodne, panie pośle. Czy PiS jest wiarygodną partią?
2: Proszę Państwa, no my poprzez swoje rządzenie pokazaliśmy, że składane obietnice realizujemy i chyba nie ma na scenie politycznej bardziej wiarygodnej partii politycznej, a wykonawczo realizował to Mateusz Morawiecki. W związku z tym no nie mam najmniejszej wątpliwości, że jest dużo profesorów post factum, czyli mówili, a ja bym zrobił lepiej, a tutaj był błąd, tylko że to są ludzie, którzy nie podejmowali nigdy żadnych decyzji. Mam wrażenie, że będą uciekać od takich decyzji. Więc mamy tu absolutną wiarygodność, że jakiekolwiek problemy by się nie pojawiły z punktu widzenia tego bardzo skomplikowanego i napiętego świata, to Prawo i Sprawiedliwość i Mateusz Morawiecki są gotowi reagować, są gotowi podejmować decyzje. Nieraz błędne, ale podejmować decyzje. A jaki mamy dzisiaj problem z dzisiejszym rządem? On nie podejmuje decyzji. On nazwę nawet CPK zmienił na Port Polska i ustawy nie złożył, żeby tę nazwę zmienić. To jest jakby dowód na to, gdzie oni są. Po prostu nie podejmują decyzji. Nie potrafią, ale też się obawiają.
1: Nie potrafią. Jak to wpłynie na dynamikę polityczną, ta cała kłótnia? To nie jest tak, że dajecie Donaldowi Tuskowi teraz chwilę oddechu swoimi sporami wewnętrznymi?
2: No ja uważam, że niepotrzebnie dyskutujemy publicznie na ten temat. Szybko powinniśmy zamknąć temat i iść dalej. Mamy jakby potworny kryzys służby zdrowia wywołany przez, no można powiedzieć, aktywność partyjną, bo to jest problem systemowy, ale systemowo koalicja doprowadziła do tej sytuacji. No utworzono jakiś system polegający na tym, że członkowie jednej partii mają mieć pewne uprzywilejowanie i to jest system, który się rozkłada na całą Polskę, bo w wielu szpitalach słyszymy o tym, że działacze Platformy mieli mieć ułatwiony dostęp do służby zdrowia. No i o tym trzeba mówić, bo to dotyka ludzi, bo każdy partyjniak przed kolejką to jest moje późniejsze badanie tomografem. No ja mam takie telefony do biura, gdzie kobieta z płaczem zadzwoniła, miała tomograf na lipiec, odłożono na przyszły rok i nie wskazano na który miesiąc. No to pytanie jest, co ja mogę w tej sytuacji zrobić? No, szanowni państwo, no próbowaliśmy szukać i nawet współfinansować usługę prywatnie, żeby ta osoba dostała się, bo ma podejrzenie choroby. Natomiast nie ma takiej reakcji, żeby coś z tym zrobić, bo pamiętajmy, miesiąc wydłużenie kolejki do lekarza albo na tomograf powoduje często dla ludzi zachorowalność albo niemożliwość uleczenia na bardzo poważne choroby. To nie jest tylko kalendarz i harmonogram. To są konsekwencje, które wpływają na życie i zdrowie ludzi.
1: I rzeczywiście w tej chwili to się przekłada na sytuację polityczną, ale pytanie, czy wy to wykorzystujecie, bo na kryzysie jakby tak spojrzeć na sondaże, czy one są zawodne, nie opisują całości sytuacji, ale to jeżeli już ktoś zyskuje, to raczej Konfederacja Mentzena i Bosaka, nawet nie Grzegorza Brauna, bo ona raczej stoi, chociaż ma dość wysokie jak na przewidywania poparcie, bo oscyluje w okresach 10%, ale ostatnie sondaże to raczej zwyżki o 2, o 3, czasami o 4 punkty procentowe dla Konfederacji Mentzena i Bosaka, a wasze poparcie stoi w miejscu, a czasami nawet spada, mimo że rządowi nie rośnie przecież.
2: Nigdy konsekwencje zdarzeń, które mają aktualnie miejsce, nie przekładają się jeden do jednego natychmiast w sondażach. To zawsze jest pewna kula śniegowa, to jest zawsze pewna, można powiedzieć, pewien pług oporu, który jest przełamywany poprzez kilka spraw, które się dzieją. Ktoś, kto głosował na Donalda Tuska, on słyszy o jednej aferze, o drugiej aferze, o trzeciej aferze, o podnoszonych podatkach, o braku realizacji programu, plus Szpital Południowy, plus jeszcze kilka innych rzeczy, które w konsekwencji pozwalają mu odejść od decyzji, którą podjął w 2023 roku. Ale to jest cały kompleks działań i też takie, można powiedzieć, zachowania psychologicznego, to znaczy na początku popieranie podjętej decyzji, a ostatecznie jest z niej wycofywanie, ale pod naporem wielu argumentów, które nie pozwalają już trwać przy tym wyborze, przy tej decyzji i przyznanie się przed samym sobą, że to był po prostu błąd.
1: Co się stało w trakcie tej kadencji, że Prawo i Sprawiedliwość wylądowało w sondażach wyraźnie poniżej Koalicji Obywatelskiej, a zsumowane poparcie dla partii Grzegorza Brauna i partii Bosaka i Mentzena są już wyższe niż Prawa i Sprawiedliwości? Przecież w tej kadencji byliście liderami sondaży. Prawo i Sprawiedliwość na początku, po roku, w trakcie kampanii prezydenckiej było partią wiodącą, idącą do władzy, no nawet marzącą o być może samodzielnej władzy, jeżeli z koalicją to raczej taką słabszą. Co się zadziało przez ostatnie 2-3 lata, że PiS znalazł się w tak głębokim kryzysie? Pan poseł może powiedzieć, że nie ma żadnego kryzysu, ale to nie będzie zdanie prawdziwe.
2: Znaczy, ja unikam słowa kryzys, bo ciężko mówić o partii, która ma 20-kilka% poparcia, że jest w kryzysie, bo to jest marzenie wielu partii. Natomiast rzeczywiście po wyborach to poparcie spadło. Ja mam wrażenie, że myśmy ulegli takiej pokusie, żeby się zradykalizować i naśladować Konfederację, dzięki czemu zabierzemy głosy Konfederatom. W mojej ocenie trzeba tłumaczyć naszym wyborcom, że ich tezy są błędne, a nie mówić ich tezami. bo od naśladownictwa głosu nie przybędzie, a od wyprowadzania z błędu i podważania logiki konfederatów, którzy są absolutnie skrajni, którzy są jakby wykonawczo mają plan nie do zrealizowania, a dzisiaj tylko obiecują, trzeba to pokazywać i kontestować, niż mówić bardziej niż oni tym samym językiem. Mam wrażenie, że myśmy wpadli w tego rodzaju pułapkę i to chyba badania pokazują.
1: Pułapkę, z której jak wyjść?
2: Jak wyjść, być samodzielnym w swoich poglądach, trzymać się własnych wartości, nie radykalizować elektoratu, nie przekonywać ich, że skrajne poglądy są właściwe. Polityka jest skomplikowana, wymaga ważenia, wymaga negocjacji, dyskusji i racjonalnych decyzji. Świat składa się z racjonalnych decyzji. Jak w domu podejmujemy decyzje, to one są racjonalne. W polityce jest dokładnie tak samo. Nie dajmy sobie wmówić, że radykalne decyzje, tak samo w polityce, jak i w domu, są czymś dobrym. Nie, radykalne najczęściej oznacza złe.
1: Czyli umiarkowanie.
2: Tak jest.
1: No dobrze, a jeżeli jakieś wyjście koalicja z PSL-em, to jeszcze jest możliwe, czy już nie jest panią Pełczyńską na łęcz? Widzi pan jakąś szansę przyciągania nie tylko Marka Wocha, ale także tych środowisk, które są obecnie w rządzie do Prawa i Sprawiedliwości, do prawicy?
2: Kosiniak-Kamysz ostatecznie oddał swoje serce i umysł Donaldowi Tuskowi. Jest takim bezwładnym wykonawcą jego planu politycznego, całkowicie mu podporządkowanemu, myśli jak on, robi jak on, zachowuje się jak on. Była przed chwilą nadzieja, że on jest samodzielnym politykiem, on jest w stanie oddziaływać samodzielnie na politykę, całkowicie mentalnie podporządkowany filozofii Tuska. Zdaje się, że tak powiem, stracona kariera i stracone nadzieje na jego, można powiedzieć, przyzwoite zachowanie w polityce.
1: O czym mówił Waldemar Buda, poseł do Europarlamentu, członek Prawa i Sprawiedliwości i Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w tej audycji wakacyjnej, w której, przypomnę, zwiedzamy Jordanię. Jestem konkretnie w Petrze, czyli w jednym z tych cudów świata i chyba tym najważniejszym miejscem na mapie turystycznej Jordanii. Będzie to prawdopodobnie audycja z turbulencjami, od razu mówię, turbulencjami, ponieważ no, z połączeniem internetowym tutaj jest dość słabo i naprawdę musiałem tutaj kombinować, gdy Łukasz Jankowski rozmawiał z panem Jasiną, aby ten zasięg tutaj złapać. Mam nadzieję, że będziemy go mieli jak najdłużej, ale w razie czego za konsoletą na krakowskim przedmieściu w Warszawie siedzi Adam Czerpak. Ma również naszą arabską playlistę i zawsze w razie czego będziemy się mogli salwować piosenką. Jestem tak dosłownie w jednym miejscu, tak dosłownie nie mogę się ruszyć, że odwrócę głowę w taki sposób, aby nie ruszyć się tułowiem i aby tutaj poprosić, która jest tutaj z nami i która oprowadza nas po Jordanii. Tylko troszeczkę bardziej tutaj przybliżyć. O, właśnie, tak jest. Mam nadzieję, że jak ruszmy mikrofon, to wszystko będzie dobrze. A więc dzień dobry.
4: Assalamu alaikum.
3: No to w takim razie zacznę chyba tradycyjnie tę audycję od małego takiego wprowadzenia, w którym jesteśmy.
4: O, jesteśmy dzisiaj w jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym miejscu w Jordanii. Już jesteśmy w perełce Jordanii, wizytówce Jordanii, czyli Petra. Petra, która jest tak naprawdę... Wszystko, część ludzi przyjeżdża do Jordanii, żeby zobaczyć Petrę i spełnić swoje marzenia jeszcze z dzieciństwa. Był tutaj kręcony właśnie Indiana Jones w 89 roku, no to jeszcze przyjeżdżają właśnie z tym wspomnieniem z dzieciństwa, żeby zobaczyć ten skarbiec, jak zobaczył go Indiana Jones, która również jest zapisana na liście UNESCO i liście cudów świata w 2007 roku.
3: No to może dwa słowa o dość skomplikowanej historii i bogatej historii. W ogóle wykuł te wszystkie wspaniałości w tej skale, w tym piasku. W jakiś sposób jest też taki różowy, ale to szczególnie po deszczu podobno.
4: Tak więc Petra ma naprawdę bardzo, bardzo dawną i bogatą historię, to prawda. Ale jeżeli chodzi o głównie te wykucia, no to wykucia jest taka jedna z ważniejszych cywilizacji, która tutaj przebywała. Choć samego miejsca jest jeszcze wspominana przed Nabatyjczykami. No ale zacznijmy tutaj od tych Nabatyjczyków, którzy tutaj najwięcej zrobili, dlatego że to jest miasto nazywane właśnie różowym miastem, tak jest nazywane. No i Nabatyjczycy, którzy panowali tutaj, pierwsze wspominki są jeszcze w IV wieku przed naszą erą, później można powiedzieć, że w II wieku przed naszą erą zaczęli tutaj budować. No i stolicą Królestwa Nabatyjskiego była Petra. Petra oznacza w ogóle skałę. I stąd właśnie to nazwa, ale sami Nabatyjczycy również Rakimo. Nabatyjczycy byli Arabami. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że przybyli tutaj z Półwyspu Arabskiego. To nomadzi, którzy później, przez to, że zaczęli panować na handlowym, zaczęli mieć dostęp do innych cywilizacji. No i przez to, że te wpływy handlowe na nich wpłynęły i proces wielki i w sobie Nabatyjczycy, że byli pierw nomadami, a później jedną z najbogatszych

No i tak proszę. Nie wiem, czy nas słychać, ponieważ ten sygnał albo zanika, albo jest... No ale tak, zapowiadałem te turbulencje. Wiem, że zatrzymaliśmy się na Batyjczyka, natomiast naszego realizatora, aby od czasu do czasu dawał mi znać, czy nas w ogóle słychać, czy też nie, ale przypomnę tylko, jest źle. Dobra, jest informacja, że jest źle. W takim razie i spróbujemy może się przenieść gdzieś tutaj w inne miejsca. Teraz niech zagra Fairuz.

0: I tak, proszę Państwa, 13.53 tutaj w Petrze, 12.53 zmieniliśmy troszeczkę miejsce. Zeszliśmy na dół i jesteśmy aktualnie pod namiotem, to mogę Państwu powiedzieć. I paradoksalnie chyba tutaj lepsze jest połączenie, ale w takim razie zanim serwis informacyjny o godzinie 13, to my jeszcze wracamy do historii Petry, ze mną Amina Ghanem. Zatrzymaliśmy się na Batejczykach.
1: Tak, więc powracając krótko do Nabatejczyków, więc byli to Arabowie, przybyli tutaj, zmienili swój tryb życia, później stali się jedną z najbogatszych cywilizacji, zajmowali się handlem, ale później wykuli całą tutaj Petrę. W Petrze głównie są odkryte do dnia dzisiejszego wykucia Nabatejczyków, chociaż Rzymianie, jak później przejęli w 106 roku naszej ery ten teren, miejsca, ale te wykute rzeczy, miejsca i te fasady wykute bardziej przyciągają. Zdecydowanie, no bo jednak wybudowane świątynie rzymskie jest ich mnóstwo w całej Jordanii, a to jest jedyne miejsce bardzo unique, tak? Nie ma drugiego takiego miejsca na świecie chyba nawet, wykutego przez... Później w 2007 roku zapisano właśnie na listę jednego z 7 świata. Turyści przyjeżdżają, bardzo dużo turystów przyjeżdża do... całego świata przyjeżdżają, chociażby na jeden dzień mam turystów, którzy przyjeżdżają jedno, żeby zobaczyć ten skarbiec tej Petry i wracają do innych, z których przybyli, więc Petra jest, mówię, wizytówką Jordanii, choć ja zawsze mówię, że Jordania to nie tylko Petra, nie być w Jordanii i nie przyjechać do Petry, nawet na typowo religijny, to jest właśnie perełka Jordanii.
0: Bo też są tutaj pozostałości kościołów, choć może na pierwszym planie, ale Bizancjum też tutaj zostawiło swój ślad.
1: O tak, zdecydowanie. Chyba, że pozostałości po Bizancjum są dość ogromne. Są pozostałości po kościołach z VI wieku naszej ery lub przerobione grobowce, również jak właśnie na jeden ze ścian królewskich, które mamy. Więc nawet my, nasze pielgrzymki, jak mamy czasami tutaj, a jest to pielgrzymka trochę aktywna, to kościoła z okresu Bizancjum, w której są przepiękne mozaiki, mamy mszę polową. Ale to, gdzie wiadomo, że grupa jest sprawna i chce dojść do kościoła, to również mamy naszą mszę polową, słuchajcie, Petrze.
0: Żeby dojść do Petry, słynny wąwóz. Pytałem o ten kolor tych skał. Skąd on jest? Skąd się bierze ta różowy odcień?
1: Minerały, które znajdują się w żelaza, szczególnie to ten odcień czerwonego i różowego. Mamy również od niebieski po zielony, to mieszarka, więc wódlenki minerałów, które znajdują się w tym piaskowcu. Piaskowiec jest zadatną do wykucia, ale i również do erozji.
0: Do erozji, znowu o pogarszającym się połączeniu, no ale cóż, próbujemy dalej. To jest Pytanie o to, co mi powiedziałeś tutaj w drodze tutaj do Petry, że ten cały obszar jest zamykany w momencie, gdy są ulewy, ponieważ choć jesteśmy w pustyni, jesteśmy, to jednak tutaj pada deszcz również. Dlaczego Petra jest...
1: Ludzie zazwyczaj myślą, że na pustyni nigdy nie pada, ale taka jest prawda, że tutaj jak pada, to a porządnie. No już powiedzieliśmy, to jest w dół. Byliśmy w wąwozie, więc jak te rzeki okresowe, a to leje dosłownie, to ten nurt rzeki jest bardzo, prąd jest bardzo szybki, ale też zabiera ze sobą tonowe głazy dosłownie, co dopiero ludzi. Oprócz tego kamienie spadają z góry przez wodę, bo ta woda jest tak bardzo silna. Dlatego nawet już w okresie nabatyjskim myśleli o tym Nabatyjczycy i budowali tamy. I tą wodę później magazynowali i wykorzystywali. I tak my na dzień dzisiejszy również próbujemy odbudować ten system wodny, który zbudowali, słuchajcie, więcej niż 2000 lat temu.
0: Więcej niż 2000 lat temu. I rzeczywiście ślady po tej wodzie widać, dlatego że jest to piaskowiec i jak wiemy, piaskowiec jest taką dość miękką, w związku z czym ślady tej erozji są bardzo widoczne, ale także sprawia to, że te różne wykute w skałach zabytki nabierają jeszcze bardziej wspaniałego, jeszcze lepiej wyglądają, moim zdaniem, nabierają takich wręcz surrealistycznych, takiego, skoro było stulecie właśnie Gaudiego kilka tygodni temu, to właśnie bym powiedział, że przypomina to troszkę oczywiście architekturę Gaudiego z Barcelony, troszkę Sagradę Familię, ale to już takie moje skojarzenie. Proszę Państwa, zbliża się godzina 14 tutaj w Petrze, 13 w Warszawie. Ja dostaję sygnały, że połączenie znowu uległo pogorszeniu, więc ja teraz na chwilę, teraz podobno już mnie dobrze słychać, to ja w takim razie, korzystając z tego, że jest dobre połączenie, powiem, że jest tutaj bardzo ciepło w tym momencie i mowa była o turystyce. Rzeczywiście, jak tutaj szliśmy tym wąwozem, który ma ponad kilometr, 1200 metrów, prawda?
1: Tak,
0: potwierdzone 80 metrów wysokości. Tam rzeczywiście tych turystów było całkiem sporo. Było także sporo Jordańczyków, ponieważ dzisiaj zaczyna się weekend, czy też jutro dzisiaj. Ale tutaj w miejscu troszkę dalej, już za tym słynnym skarbcem, który nie jest skarbcem, tylko jest tak naprawdę byłym grobowcem, tutaj już zdecydowanie bardziej odludnie. Czasami przechodzą tutaj turyści, ale ponownie znacznie mniej Europejczyków. Ale no, o tym Państwu mówię dość często w tych ostatnich audycjach, więc obiecuję, że o turystyce dzisiaj będzie troszkę mniej, znacznie więcej o miejscu i także o mieszkańcach, którzy tutaj te tereny zamieszkują i którzy także Petrę zawsze zamieszkiwali, nawet po tym, jak po jej złotym okresie Petra zawsze była w jakiś sposób tutaj zamieszkała. Godzina 13, oddaję głos do studia i słyszę się z Państwem, mam nadzieję, już za kilkanaście minut.
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Państwa, zaczęliśmy tę drugą część naszej jordańskiej audycji od Fajruz. Piosenka o bardzo pięknych, bardzo piękny tekst. Może tylko przetłumaczę refren. Popatrz, jak wielkie jest morze, tak wielka jest moja miłość do siebie. Popatrz, jak szerokie jest niebo, bo tak szeroka jest miłość moja do ciebie. A pomyślałem sobie o tej piosence, ponieważ patrzę właśnie w górę na to niezwykle intensywnie niebieskie niebo tutaj nad Petrą, które tak pięknie kontrastuje z tymi surowymi, pustynnymi skałami i rzeczywiście stąd też ta idea, aby Fajruz posłuchać konkretnie tej piosenki. Mija mnie właśnie Meleksik, ponieważ jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, aby przejść te kilka kilometrów, aby dojść do Petry, takie Meleksiki tutaj są przewidziane, ale przyznam szczerze, że ten Meleksik jedzie sobie i dookoła jest zupełnie pusto, ponieważ tak jak mówiłem przed godziną 13, tutaj również ten kryzys w sektorze turystycznym. Widać również go tutaj w miejscu, w którym stoję, a mianowicie przed kilkoma takimi straganami z pamiątkami najróżniejszymi. I to są stragany, które są prowadzone przez lokalnych Beduinów, ponieważ tutaj, jak Państwo zrozumieli, Petra właśnie z Beduinami związana jest. Przede wszystkim to oni, można powiedzieć, są obecnie gospodarzami tego miejsca. I tutaj jest ze mną pani Amal, która jest właśnie tutaj, jest właścicielką jednego z tych miejsc. Zbliżam się, mam nadzieję, że uda się utrzymać to połączenie, w razie czego zawsze mamy piosenki w zanadrzu. Hello.
1: Hello.
0: So your name is Amal, and what are you doing here in Petra?
1: First of all, my name is Amal, and I am native Bedouin. I born here, and I grown up here my whole life.
0: Więc pani Amal tutaj się urodziła właśnie, jest Beduinką i tutaj również dorastała, tutaj spędziła całe życie. Where are we?
1: You are in Jordan, in Petra. Close to the royal tomb, there is where our shop here.
0: Więc jesteśmy w Petrze, jesteśmy blisko grobowców królewskich i tutaj znajduje się właśnie sklep. And what can we get here in your shop?
1: Okay, there is a lot of good thing and fun thing here. First of all, we have kuhl. Kuhl, it's the eyeliner, how they call it, but this is kuhl. Normally we put it in the waterline and we use it as a protection from the sun and the dust. And it's unisex, men and women. Men, they was before like 70 or 80 years ago, they use it as sunglasses when they go to they hunt or when they go to the desert. And we have perfume, we make it from the incense, we have different items, we have a scarf, we have a lot of good things here.
0: Więc tutaj przede wszystkim jest kohl, jak to się mówi, jest jakieś słowo, tutaj zwracam się do...
2: To jest taka henna czarna, którą dają właśnie w środku oczy, to prawda ona chroniła i nadal chroni, ale ta prawdziwa henna z dodatkiem oliwy na przykład, chroni przed zapaleniami na przykład spojówek i dlatego też nie noszą okularów Beduini, bo ten kohl chroni ich tutaj oczy.
0: I kiedyś był także używany w przyszłości między innymi właśnie przez różnych myśliwych, którzy tutaj pracowali, którzy tutaj polowali, ale są także różne inne rzeczy. Są oczywiście perfumy, są najróżniejsze arafatki i innego rodzaju szale. But your English is perfect, like an American accent, I guess.
1: I grew up here with tourists. I never been to school. My English is just from tourists. I don't know how to read and to write in English because I never get it in school, because I never go to school once, you know, before. I know how to talk. I don't speak like 100%, but I believe my English is better than nothing, and I believe sometimes it's a gift, alhamdulillah. Yeah, it's never easy for me, but I just get it because I told you I am native Bedouin, I grown up here, I work with tourists since ever, you know. I never remember when I get my accent or my English because I grown up with tourists, that's it.
0: Więc zapytałem się, skąd taki doskonały amerykański angielski. Pani Amina mi wyjaśniła, że nigdy nie uczyła się angielskiego w szkole. nie potrafi czytać po angielsku, nie potrafi pisać po angielsku, ale ponieważ tutaj dorastała właśnie w Petrze wśród turystów, no to ten angielski po prostu sobie przyswoiła i być może ma właśnie taki dar, dzięki Bogu, który pozwolił jej ten język angielski tak fantastycznie przyswoić. No i że ma nadzieję, że ten angielski jest całkiem niezły. To ja chyba mogę potwierdzić, że jest nawet chyba mojego, ale zapytam się w takim razie, no właśnie, o ten ruch turystyczny. So you grew up among tourists here in Petra. But those tourists are lacking today.
1: We have hard time since the war start. Before even the war, we have the war between Gaza and Israel. And before that, we have COVID-19, it was the worst. People here arrive with working with tourists. We don't have no salary. It will be so hard for every family here because we just work daily. We don't have salary. This is the hard part. Since the war, Jordan, it's in the center of everything. It's very safe, actually. I believe Jordan is safer than any West country, to be honest. But Jordan, it's in the middle of everything. Every time something happened around us, like in Iraq, in Syria, in Palestine, Lebanon, Egypt, whatever around us happened, Jordan, we have hard time with tourism. This is the hard part.
0: Więc rzeczywiście tutaj są ciężkie czasy w tym momencie, powiedziała pani Amal, tym bardziej, że oni tutaj nie dostają żadnego wynagrodzenia, że po prostu pracują tutaj każdego dnia i z tego się utrzymują. Naturalnie, gdy nie ma turystów, to tego dochodu, tego przychodu nie ma, co z kolei jest dużym problemem nie tylko tutaj dla osób, które tu pracują, ale także dla całych rodzin, dla całych społeczności. No ale to wszystko wynika z tego, bo choć Jordania jest bezpieczna, jak mówi pani Amal, być może najbezpieczniejszym miejscem tutaj w regionie bliskowschodnim, to wszystko, co się dzieje tutaj dookoła, czy to w Egipcie, czy w Palestynie, czy w Syrii, czy w Libanie, czy w Iraku, to wszystko ma wielki wpływ właśnie na sytuację w Jordanii, na to, czy turyści tu przyjeżdżają, czy też nie. So you said that you're a Bedouin. Who are these people here? Who are those Bedouin tribes which are present here?
1: Okay, we are. I call
0: one tribe.
1: Okay, Bedouin. It's like Al-Hwitat. It's the big tribe. It's Al-Hwitat, but there's like a different family with different. We call it in Arabic Fikhid. Mm-hmm. Like you are from this tribe and you are from this tribe, but the biggest tribe, it's Al-Hwitat. Bedouin, they are the native of Jordanian people. We are native Jordanian. We are not, we do respect everyone, of course, and it's not racism to say that. But Jordanian, they are Bedouin people, they are the native Jordanian. We are not Palestinian Jordanian. We are the real Jordanian people here. We are just not in Petra here. All over Jordan, you find a native Jordanian. But Bedouin people, like we are, sorry, you know, some people, they believe we are the grandkids of Nabataean people, but it's their own thing, you know, but we are native Jordanian. And I believe everyone live in his country, or even if he live in the country, he's real from the country, like Jordanian. There is no difference between Jordanian and Palestinian or Iraqi in Jordan, but we still live here. We are native Jordanian. Like we are, when we told you we are native Jordanians, mean we are not Palestinian or Syrian, or we are Jordanian, yeah.
0: Więc tutaj zapytałem panią Aminę, mam nadzieję, że mnie cały czas słychać. Tutaj poproszę realizatora, aby mi w razie czego podpowiedział, czy mnie słychać, czy też nie. Świetnie, tak wiem, że mnie słychać. Zawsze warto się tutaj w tym miejscu upewnić. Ale wracając do tej naszej rozmowy, zapytałem właśnie do tego, odniosłem się do tego, co powiedziała wcześniej Amal, a mianowicie, że jest Beduinką. Zapytałem właśnie, czy tutaj jest jakieś plemię, czy kilka plemion, które tutaj są obecne, jak to w ogóle działa. Amal odpowiedziała, że tak, że przede wszystkim to zależy, o co pytamy, bo jest taka koalicja plemion, to jest powiedzmy takie duże plemię, ale oczywiście są poszczególne plemiona, które wchodzą w skład tej koalicji, więc to oczywiście od tego zależy odpowiedź. Natomiast powiedziała także Amal, że Beduini, oni stanowią tę rdzenną ludność tutaj Jordanii. Czy są tutaj potomkami Nabatejczyków? No to powiedziała, że tak się mówi, że tak mówią, ale czy tak rzeczywiście jest, to nie wiadomo. W każdym razie to, co można powiedzieć, to, że rzeczywiście tutaj Beduini z tą ziemią są związani. What do you like the most about Petra? About your native place, right?
1: You are talking about my home. I feel home.
0: Więc to jest dla Amal, to jest dom.
1: Yeah, I feel home. That's it. That's what I can answer you. I feel... I live once in Turkey for a few years. To be honest, we do sometime, we have hard time here. Some people, they say it's best if you go to the West country to have better future for you and for your kids. I am not single mom, I am divorced. We don't have single mom here because we are Muslim community. We are divorced lady. I believe it's hard sometime here. It's very hard for us because when we work daily, you have to take care of your kids. And they say to go to the West country, but no, I will never choose anything except better because I do, it's my land, it's home.
0: The notion of land is very important here,
1: yes,
0: right?
1: It's very important, actually. You know, we meet lots of people, a refugee from Syria, from Iraq, from Sudan, from Palestine, and it's... Trust me, there is nothing like home, to be honest. Yeah.
0: Więc tutaj ciąg dalszy tej odpowiedzi, że to jest dla Amal dom Petra, to miejsce. I powiedziała również, że mieszkała przez kilka lat w Turcji, ale musiała wrócić, że ona sama jest po rozwodzie, że nie ma tutaj samotnych mam, ponieważ jesteśmy tutaj we wspólnocie muzułmańskiej, ale no są czasy, gdy bywa bardzo ciężko, no chociażby właśnie taki czas jak teraz. I ja dopytałem z kolei, że no, czy właśnie tutaj ta kwestia tożsamości i przywiązania do ziemi jest, że ona jest ważna. I tutaj Amal absolutnie się zgodziła, że ziemia to jest wszystko, że nie ma nic lepszego niż własna ziemia, niż swoja ojczyzna, że spotyka Syryjczyków, Sudańczyków, Palestyńczyków, Irakijczyków. I gdy widzi ich, gdy z nimi rozmawia, to wtedy tym bardziej zauważa, że jak ważne to jest, żeby mieć tam swoją ojczyznę, to myślę, że to też takie przesłanie chyba również dla Europejczyków, że mówi się, że oczywiście należy wyjeżdżać na zachód do państw zachodnich, aby tam mieć lepszą przyszłość. Ona w to raczej nie wierzy. W takim razie zapytam jeszcze o to, jak zaprosić tutaj ludzi, aby tutaj przyjeżdżali, aby no, ponownie jakoś ta turystyka tutaj rozkwitła. So how would you invite people to come here to Petra? What arguments? If there is somebody right now in Poland, you know, hesitating, should I go? Should I choose maybe another destination for my holiday? How would you convince this person to come here to Jordan?
1: Okay. This is a hard one. But it's... Guys, it's very safe, actually. It's very... It's not because I am Jordanian, but it's very safe here to come to Jordan. People, they get scared when they see the media, the social media and the propaganda about what happened around us now. Jordan, it's very safe. And to be honest, Jordanian people, when they look to people, we don't care about your color, your religion. We just look you as a human being. There is no harm in Jordan. And I promise you guys, it's wonderful here. The people, it's kind, the weather, it's amazing, the food is amazing, and it's different culture, and you can meet lots of good people here, and you can see lots of good things here. We have Petra, we have Dead Sea, we have Wadi Rum, we have Jarash, we have Umqais, we have lots of good and fun things, guys. Please just come here.
0: Więc tutaj zapytałem, w jaki sposób, gdyby ktoś z Państwa w tym momencie się wahał, jak spędzić no już chyba tę drugą połowę wakacji, jeżeli Państwo się wahają, czy przyjechać tu, czy pojechać właśnie tutaj do Jordanii, czy może gdzieś bliżej, gdzieś w Europie. Zapytałem, w jaki sposób właśnie można by Państwa przekonać do tego, aby tu przyjechać. Amal zastanowiła się, powiedziała, że to nie jest prosta odpowiedź i powiedziała, że przede wszystkim no, jest tu bezpiecznie i oczywiście widzimy to, co dzieje, że to wszystko, co widzimy w mediach społecznościowych, ale także w normalnych mediach o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, no, że to nie odzwierciedla tak do końca prawdy o tym, co dzieje się w terenie. Powiedziała także, że takim argumentem za tym, aby odwiedzić Jordanię, to jest także to, że można się tutaj dobrze poczuć, że Jordańczycy nie zwracają specjalnie uwagi na to, kim kto jest, na kolor skóry, czy też na wyznanie, że tutaj można po prostu dobrze się poczuć i przede wszystkim, że jest kupa rzeczy do zobaczenia, oczywiście Petra, ale także wiele innych miejsc, Umkejse, ale także inne miejsca. Ja również mogę Państwu powiedzieć, że stąd niedaleko jest Wadi Rum, zresztą tam się po tym tutaj wizycie w Petrze my się tam również udamy. Tak więc tak, zapraszamy, zaprasza tutaj Amal i na pewno wszyscy tutaj obecni. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy właśnie w jednym z tych sklepów, tak naprawdę jest to namiot i tak. A jeszcze tylko dodam tutaj, że jadąc, jeżeli Państwo lubią pustynię, to też jest rzeczywiście miejsce, które trzeba odwiedzić. Jechaliśmy tutaj z Ammanu autostradą pustynną, która została odnowiona jakiś czas temu przez, zresztą z pomocą Arabii Saudyjskiej. To jest duża różnica. Pamiętam, jak jeździłem kiedyś tą autostradą, to była ona dziurawa jak sito i to nie była żadna przyjemność. Teraz naprawdę przyjechać tutaj z Ammanu to jest bardzo prosta sprawa. I jeszcze taka ciekawostka, że wzdłuż tej autostrady można zobaczyć od czasu do czasu tory kolejowe. To jest słynna kolej hidżażańska, a mianowicie ta linia kolejowa, która została zbudowana jeszcze przez Osmanów i która prowadziła z Damaszku, czyli stolicy Syrii, aż do Mekki. To miała być kolej, która miała być przede wszystkim dla pielgrzymów, dla muzułmanów, którzy jeżdżą do Mekki, aby odbyć pielgrzymkę, ale także była to kolej, z którą jest związana bardzo, bardzo długa historia. Zresztą kolej wąskotorowa to jeszcze taka mała ciekawostka, ale tutaj stawiam kropkę, ponieważ o tym mógłbym jeszcze bardzo dużo mówić. Wybiła godzina 14:31 tutaj w Petrze, 13:31 w Polsce. Teoretycznie tutaj audycję moglibyśmy zakończyć, ale ja może zaproponuję Państwu, abyśmy posłuchali jeszcze jednej piosenki. I jeszcze wrócimy na antenie Radia Wnet tutaj z transmisją prosto z Jordanii.

0: No i tak, proszę Państwa, to była Najwa Farouk. Odkrycie tego pobytu tutaj w Jordanii. To wszystko dzięki Hamzie oraz dzięki Aminie, z którymi podróżuję tutaj po tym kraju. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy tutaj w sklepiku Amal, ale jestem tutaj w towarzystwie.
1: Samych kobiet.
0: Właśnie tak to wygląda i tutaj właśnie takie rozmowy na tematy rodzinne, ponieważ to właśnie te tematy rodzinne i tak one są ważne w tych takich rozmowach, prawda, międzyludzkich w krajach arabskich.
1: O, mi się wydaje, że chyba najważniejsze. Rodzina w krajach arabskich, już nie chcę mówić tylko typowo o Jordanii, ale jest priorytetem pod każdym względem, więc rodzina jest bardzo ważna. I to, co mówiła przed chwilą Amal. Amal, co powiedziała? Nie jestem samotną matką. Czemu nie powiedziała, jestem samotną matką? Bo tutaj nie ma samotnych matek, bo zawsze jest za nią rodzina. Nawet jakby ona została wdową, nawet jakby ona jest po rozwodzie, zawsze kto jest za nią? Rodzina. Więc nie ma samotnych matek. Nie dlatego, że ona nie wychowuje. Ona wychowuje sama dziecko. Przed chwilą się ją zapytałam. Ale dlatego, że zawsze jest z nią rodzina. Więc o to jej chodziło tutaj, tak, jeżeli chcieliby ludzie zrozumieć.
0: To jeszcze zapytam. So Amal, one more question, because I was referring to the discussions we had a few moments ago about families, right? Wow. Family is very important here in the Arab world, right?
2: And yeah, actually, yeah. For me, it's for me as a person, yeah. It's very important. I am divorced since 7 years ago. My ex now, I believe he live in Latin America or in America, whatever. I do have my son, and I'm glad I have my son, and I have my mom. We live all together. I believe family, it's number one. I am not talking that's for just for showing, but it's a true family. It's the most important ever.
0: Tak, rzeczywiście tutaj Amal potwierdza to, co przed chwilą słyszeliśmy, że rodzina jest najważniejsza, że ona sama od 7 lat jest po rozwodzie, że jej były mąż jest gdzieś tam w Ameryce Łacińskiej, w każdym razie ona ma swojego syna i to jest ważne, ma swoją matkę, ma całą rodzinę, która stoi za nią i dlatego też należy tę rodzinę, no właśnie, szanować i ta rodzina jest najważniejsza. Proszę Państwa, cóż, chyba będziemy powoli kończyć tutaj transmisję z Petry, ale jeszcze powrócimy do dnia wczorajszego, a mianowicie po naszym programie, w którym zabrałem Państwa tutaj troszeczkę na ulicę Ammanu. Wspólnie zwiedzaliśmy to centrum, zobaczyliśmy teatr, zobaczyliśmy również tę taką starszą część stolicy Jordanii. Przypomnę też, że zakończyliśmy w takim zaułku, gdzie można też dobrze zjeść, ale po tej audycji udaliśmy się do Jordan Tourism Board, do siedziby tej agencji, która odpowiedzialna jest właśnie za promocję turystyki w Jordanii, również tej turystyki pielgrzymkowej, ponieważ i to jest bardzo ciekawe, to się bo tak zbiegło w czasie, że w co najmniej 2 źródłach informacji w języku polskim mogłem ostatnio wczoraj przeczytać właśnie o tym, że tutaj ta turystyka pielgrzymkowa jest bardzo ważna z punktu widzenia tej strategii budowania turystyki i otwierania się na świat. I właśnie o tym rozmawiałem wczoraj z panem Ramzim El-Maaitą, dyrektorem głównym agencji Jordan Tourism Board. I poprosił mnie, aby czy mógłby właśnie skierować kilka słów do państwa właśnie na temat tego dziedzictwa i tej turystyki pielgrzymkowej i tego dziedzictwa chrześcijańskiego i wielokulturowego w Jordanii. Posłuchajmy tych kilku zdań, które oczywiście dla Państwa przetłumaczę. Ramzi Maaito.
3: I'm also excited to announce to our friends in Poland that for 2030 we're gonna celebrate 2000 years of the baptism of Jesus Christ at Bethany beyond Jordan. This is a very special occasion to Christians around the world. And as you're aware, our faith tourism and Christian pilgrimage tourism is a core pillar of what Jordan offers to tourists and pilgrims around the world. As you're aware, we had been blessed by so many visits of popes to Jordan, and I think this is a message of how important Jordan is part of the Holy Land. It's a message of peace, a message of tolerance to Christian communities and around the world. And as you are aware, Jordan as well is a beautiful destination for among the oldest churches in the world. We have the Church of the Map, we call it St. George Map in Madaba, which has one of the oldest maps of the Holy Lands in the world. And always was Jordan on the trail of pilgrims for centuries when they went to the Holy Land. And I think early Christianity, every stone speaks in Jordan about early Christianity, about prophets that brought the message of peace and the message of the Lord to the world. So I think we want to celebrate this with our Polish friends, and we welcome you to visit Jordan and enjoy Jordan as well as a cultural and historic experience and a spiritual journey that is important to the people of Poland. Thank you.
0: I to powiedział pan Ramzi Maita, dyrektor generalny Jordan Tourism Board, i zaczął tę wypowiedź od dobrej nowiny, że ponownie mają wrócić na linie do Jordanii, tanie linie lotnicze, które będą łączyły Polskę właśnie z Jordanią. Takie połączenia już były od jakiegoś czasu, ale niestety właśnie w kontekście tych wojen nie zostały one zawieszone, no ale tutaj jest taka nadzieja, że już od października te loty ponownie ruszą. I tak, to wszystko w kontekście także tych obchodów, i to ta druga taka rzecz, którą tutaj pan Majta chciał powiedzieć, że już w 2030 roku tutaj będzie obchodzona rocznica 2000 lat od chrztu pańskiego, i w związku z tym już teraz Jordania planuje duże wydarzenia, które będą właśnie odnosiły się, będą upamiętniały chrzest pański. Oczywiście mówimy tutaj o nadziei, że turystyka pielgrzymkowa również w ten sposób zostanie napędzona, ale również, i to mówi pan Majta, że tutaj jest też nadzieja, aby podkreślić ten duchowy wymiar tych różnych podróży, które można dokonać do Jordanii. Można tutaj właśnie te różne miejsca odwiedzać śladami tych pierwszych chrześcijan, bo jak powiedział Ramzi Majta, to tutaj każdy kamień tutaj przemawia, mówi właśnie o tej duchowości, o tych pierwszych chrześcijanach, którzy właśnie tutaj w Jordanii byli obecni od pierwszych wieków chrześcijaństwa, od pierwszych wieków naszej ery. Tak więc zaproszenie dla państwa jeszcze jedno, aby do Jordanii przyjeżdżać. To też taka ciekawostka. Wczoraj także po tej rozmowie obejrzałem taką specjalną prezentację i rzeczywiście Jordania także bardzo stawia na taką turystykę wysokiej jakości, o tak mogę chyba to określić, a mianowicie na takie szlaki pod różniące się tematycznie, ale wszystkie odnoszące się właśnie do dziedzictwa chrześcijańskiego, czy to do Starego Testamentu, czy też do Nowego Testamentu. Będzie na przykład szlak Jana Chrzciciela, czy już jest nawet, my również zobaczyliśmy, będąc na Górze Nebo, szlak Mojżesza, jest także bardzo dużo innych szlaków, szlak Eliasza i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie tych wszystkich osób, tych wszystkich postaci, które właśnie związane są z naszym wspólnym dziedzictwem. Tak więc do tego wszystkiego odnosił się pan Majta, i mogę rzeczywiście tutaj powiedzieć, że to zrobiło na mnie wrażenie, w jaki sposób jest refleksja na temat tego, w jaki sposób tę turystykę tutaj zdynamizować, i przede wszystkim, żeby to nie ograniczało się tutaj do, prawda, przyjazdu, do przejażdżki po pustyni i do jakichś głównych atrakcji widzianych zza szyb autobusu, ale żeby rzeczywiście tutaj się zatrzymać i rzeczywiście, aby troszeczkę doznać tego jordańskiego trybu życia, aby tę Jordanię poznać bliżej, także od tej strony bardziej ludzkiej. Czy powinniśmy coś dodać? Pytam Aminę Hanan, która tutaj współprowadzi te nasze jordańskie audycje. Amino?
4: Coś dodajemy, czy kończymy?
1: No, na pewno mi się wydaje, że codziennie będziemy kończyli jednym zdaniem. Przyjeżdżajcie do Jordanii. Słyszymy to od wszystkich tutaj ludzi. Zmieniamy co chwilę miejsca i codziennie słyszymy innych ludzi. I mi się wydaje właśnie, że Jordania ma w tej turystyce swoje przekazanie jakieś. To chodzi o to, że jest właśnie to przekazanie, że to nie jest tylko turystyka na podstawie chodźcie, zobaczcie Górę Mojżesz, ale nie, że tutaj w tym jest coś głębokiego, że w tym jest i tradycja. I w tym możecie zobaczyć coś, co było opisane w Starym Testamencie, tak jak jest to zapisane. Tu już nie chodzi tylko o to, żeby przyjechać i zrobić, ale żeby to poczuć. Właśnie ja zawsze też mówię moim turystom, zanim weźmiecie aparaty i robicie zdjęcia, poczujcie to. My jesteśmy w tak ważnym miejscu. Ono może być małe, może być duże, ale ono dla nas mentalnie jest tak ważne, że jak mówimy o tych miejscach, to mamy ciarki dosłownie na naszym ciele. Więc przekazanie jest bardzo ważne, że to jest głębokie bardzo, że to jest głębokie, że w tym jest coś duchowego bardzo, co porusza każdego z nas. I tu już nie chodzi właśnie o religię, tak? Bo ja jestem muzułmanką, a słysząc te historie, które słyszę o chrześcijaństwie, ja też mam ciarki, bo to jest historia, to jesteśmy my, to jest nasza tożsamość i ja bym bardzo chciała właśnie, żebyśmy przyjeżdżając tutaj mieli właśnie w myśli to, żebyśmy poczuli coś głębokiego, żeby zmieniło coś w nas, to, co zobaczymy i poczujemy tutaj.
0: No i to takie przekazanie, które zapewne jeszcze Państwo usłyszą na naszej antenie, a ja tylko dodam właśnie, ponieważ mówię o tym kluczu tych moich podróży, które po Bliskim Wschodzie, które trwają tak od października, Irak, Syria, Liban, Egipt również wcześniej i rzeczywiście tutaj ta Jordania to jest takie kontinuum, nawet Armenia, ponieważ to wszystko tutaj te tradycje i te przekazy, to wszystko się składa w jedną logiczną całość, którą czasami trudno nam zobaczyć z powodu tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, przez też granice, które są pozamykane, czy też otwierane, ale czasami. Ale tak, zdecydowanie tutaj ten odcinek jordański, szczególnie tutaj w Petrze, gdzie jesteśmy teraz i skąd się z Państwem żegnamy, właśnie można znaleźć. Dziękuję za uwagę. Dzisiejszą audycję zrealizował Adam Czerpak. Przygotował i poprowadził z pewnymi problemami na początku, ale już zupełnie dobrze na końcu Mikołaj Murkocieński. Do usłyszenia. Редактор

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
1: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I raz jeszcze witam Państwa na antenie Radia Wnet, Łukasz Jankowski. To jest audycja W Samopołudnie, a teraz naszym gościem dr Łukasz Jasina, ekspert do spraw polityki zagranicznej, zwłaszcza polityki wschodniej, były rzecznik MSZ. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu.
1: Szybkie
2: prawie za chwilę wsiadam do tramwaju 24, ale jak widzicie, Radio Wnet reaguje w najlepszych momentach.
1: Reagujemy wnet, bo dochodzą informacje o masowych protestach na Ukrainie, Lwów, Kijów, inne miasta również. Wszystko po zapowiedzianej rekonstrukcji rządu. To już mówiliśmy państwu parę ładnych dni temu, że Wołodymyr Zełenski próbuje uciekać politycznie do przodu. Dymisjonuje premier, ale teraz znamy szczegóły rekonstrukcji rządu. Ma odejść niezwykle popularny i młody. Rocznik 91, minister obrony narodowej, to budzi duże protesty. Kim jest ten minister i dlaczego odchodzi?
2: Michał Fedotow. Fedotow to jest chyba lepszy symbol niż tej nowej Ukrainy, niż Wołodymyr Zełenski. Młody człowiek już po 30, który przez kilka lat po objęciu przez Zełenskiego urzędu był tamtejszym ministrem cyfryzacji. Jemu Ukraina zawdzięcza właściwie to, że funkcjonuje do dzisiaj jako państwo, bo Ukraina jest jednym z najlepiej zdigitalizowanych, jeżeli chodzi o usługi publiczne i wszelkie działania państw na świecie. I kiedy kilka lat temu Wołodymyr Zełenski postanowił odsunąć popularnego ministra obrony innego, zdecydował się na nominację właśnie dla Michała Fedorowa, jako symbolu nowej, nowoczesnej Ukrainy. On to stanowisko sprawował w bardzo udany sposób. On nie był od dowodzenia armią, był od zajmowania się kwestiami takimi jak na przykład, uwaga, tramwaj przyjechał, koordynacja tej armii. Zdobył ogromną popularność, a nawet szacunek w ukraińskim społeczeństwie. I jest to szacunek naprawdę gigantyczny. Wskaźniki większe niż u prezydenta Zełenskiego. Nie ma żadnego powodu, aby tego człowieka pozbawić jego stanowiska, a ukraińskie społeczeństwo dostrzegło właśnie, że jej przywódca wszystko zrobi dla wskaźników i pozbycia się osób popularnych i postanowiło przeciwko temu zaprotestować.
1: Zaprotestować jak dużo? Jeżeli to był tak popadły, zanim w jakiej skali są te protesty i co one mogą oznaczać, to jeszcze pytanie, dlaczego Wołodymyr Zełenski podjął decyzję, aby zdymisjonować popularnego i skutecznego ministra, najpierw cyfryzacji, a teraz obrony narodowej, bo tę osobę bronią i Ukraińcy, co widzimy w tej chwili na ulicach ukraińskich miast, ale także bronią wojskowi.
2: Miał też rewelacyjne, proszę państwa, tak zwane przeloty z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, więc to jest też polityk, który ma dobre relacje z Polakami. Dlaczego Zełenski to zrobił? Bo słupki, bo to jest też popularny. Ktoś to może mu zagrozić w potencjalnych wyborach prezydenckich. Z tych samych powodów, dla których zaryzykował stosunki z Polską, aby ugrać kilka procent. A jakie są na razie te protesty? Na razie inteligenckie, na razie liberalna Ukraina idzie protestować, taka, która do tej pory popierała Zełenskiego ze wszelkich sił. Nie są to jeszcze protesty szerokie. Może będą, zobaczymy, to jest dopiero pierwszy dzień. Na razie ich bardzo ważnym czynnikiem jest to, że są we wszystkich ważniejszych miastach Ukrainy. W Kijowie, Lwowie, Winnicy. Więc jest to potencjalny protest rosnący, a już za kilka godzin decyzja Rady Najwyższej w sprawie nominacji nowego premiera, więc zobaczymy, czy to nie będzie generowało kolejnych protestów.
1: Proszę powiedzieć jeszcze, jak to się będzie rozgrywać, chodzi o samą armię, bo poprzednią falę dużych protestów w trakcie wojny wygenerowała decyzja o likwidacji Ukraińskiego Urzędu Walki z Korupcją. Tutaj musiał się wycofać Wołodymyr Zełenski, ten urząd został, deptał po palcach Jermakowi, czyli najbliższemu do niedawna współpracownikowi Wołodymyra Zełenskiego, ten musiał uciec, część osób uciekła do Izraela chociażby przed sprawami korupcyjnymi. Jeżeli za coś chwalono, tak, jeżeli ktoś za coś chwalono, w szczególności obecnego jeszcze cały czas ministra obrony narodowej, to za to, że skutecznie walczył z korupcją, że te zamówienia dla armii stały się coraz mniej obciążone tą rentą korupcyjną, czyli było więcej pieniędzy dla armii, mówiąc wprost, to też może być element tej dymisji, że zbyt dobrze obecny minister obrony narodowej Ukrainy zwalcza układy oligarchiczne w sektorze armii.
2: Wszystko, co mówi pan redaktor, jest prawda. Oczywiście ostateczną decyzję Zełenski podjął prawdopodobnie jednak z takich bardzo własnych, merkantylnych powodów. Część ludzi nawołuje także dzisiaj do dymisji generała Syrskiego, oskarżonego o korupcję i szlachowanie krwią żołnierzy dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Ale zobaczymy. Ja nie mogę w tej chwili bez jakiegoś ryzyka obciążenia nieprawdą powiedzieć, co się zdarzy w ciągu najbliższych kilku godzin. Myślę, że jutro, pojutrze, panie redaktorze, będziemy w stanie coś więcej wyjaśnić.
1: Więcej wyjaśnić, ale to trochę jeszcze opowiedzmy o tych procesach. Mamy i tego odchodzącego szefa MON, ale mamy też poprzedniego ministra z ministra tego szefa sztabu generała Załużnego, który już deklarował, że wystartuje w ewentualnych wyborach prezydenckich. Władimir Zełenski próbuje usuwać wszystkich tych, którzy mogą mu zagrozić. To jest brutalna walka polityczna przed spodziewanymi być może, że w tym roku wyborami prezydenckimi.
2: Tak, zresztą to warto przypomnieć państwu, że tak naprawdę te wybory miały się już odbyć w kwietniu 2024 roku. Władimir Zełenski przedłuża swoją kadencję o ponad 2 lata. To zależy od wielu czynników. Wiadomo, że wystartuje generał Załużny. To jest kandydat popierany przez państwa zachodnie, Niemcy, Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi. W pewnym sensie chyba nawet i my, bo mamy też dobre relacje z generałem Załużnym. Chętnie widzielibyśmy go jako następnego prezydenta Ukrainy. Jest to też człowiek bardzo popularny w ukraińskim społeczeństwie. Ale jeżeli te demonstracje, które teraz zaczynają się na Ukrainie, przedłużą się, minister obrony stanie się symbolem, to będziemy mieli drugiego potencjalnego kandydata na stanowisko prezydenta Ukrainy.
1: Na ile to jest pęknięcie w elitach władzy Zełenskiego, tego typu roszada i ta dymisja?
2: Jak pokazał ostatnio przykład Węgier, system rozsadza nie ktoś z zewnątrz, ale ktoś, kto zna system. Peter Mayer był przecież Orbanowcem. I Zełenskiego, jego system może rozsadzić ktoś, kto został przez ten system stworzony, kto go doskonale zna, kto był przez lata jego podporą, tylko w pewnym momencie wypowiada posłuszeństwo temu przywódcy, kiedy ten przywódca już nie spełnia swoich zadań jako mąż stanu. Minister obrony Ukrainy takiego posłuszeństwa nie wypowiedział, został sam przez Zełenskiego do tego zmuszony, zna wszystkie jego słabości i byłby w stanie pokonać go podczas tych wyborów. Bo wie też naprawdę, jakie są problemy Zełenskiego, a nie te publicystyczne, które my znamy.
1: Wie dużo o kulisach władzy. Na ile to sprzyja Polsce w tym aktualnym kryzysie na linii Zełenski-Polska? Może to polska dyplomacja wyzyskać, że pokłóciła się z, no właśnie, politykiem, który podejmuje decyzje niepopularne i nierozsądne?
2: W wypadku prezydenta Władimira Zełenskiego i jego zachowania, to co teraz robi, będzie nam bardzo sprzyjało. Ci, którzy mają skłonność do zrzucenia odpowiedzialności za Polskę w tym konflikcie, niezgodnie z prawdą, przekonają się, jaki naprawdę jest w tej chwili Zełenski, że nie jest to już polityk racjonalny, że dąży przede wszystkim do uzyskania słupków, do wygranych mniej lub bardziej przewidywalnych wyborach i że zrobi dla nich wszystko, nawet zaryzykuje bezpieczeństwo Ukrainy. W Polsce taki chaotyczny Zełenski może tylko pomóc.
1: Panie doktorze, jeszcze sekundę zajmę, żeby ten temat doprecyzować i dopuentować, jeżeli możemy.
2: Bo może się nam coś rwało.
1: Nie, na razie połączenie jest nie najgorsze, tak to określmy. Armia. Wspominałem o tym, że są apele żołnierzy, także z tych elitarnych, ochotniczych batalionów, którym ta decyzja się bardzo nie podoba. Tą decyzją tak się mówiło, także to jest analiza pana doktora. Dość zgodna analiza, że to działanie z preferowaniem kultu UPA było związane właśnie z próbą pozyskania sympatii armii przez Władimira Zełenskiego. Teraz te ruchy są niwelowane poprzez usunięcie lubianego ministra obrony, że armia zacznie się burzyć przeciwko Zełenskiemu?
2: Oczywiście jeszcze jest daleko posunięta sugestia. Na pewno minister obrony jest człowiekiem popularnym, którego się szanuje równie mocno, a nawet bardziej niż prezydenta. A wojskowi mają to do siebie, że znają sytuację bardzo i nie znoszą polityków, przez których są wykorzystywani. Zełenski takimi decyzjami jak ta pokazuje im, że ma gdzieś ich trud i obchodzi go tylko i wyłącznie polityka. Czy to będzie prowadzić do zaburzeń, czy do buntów? Zobaczymy. Na pewno będzie prowadziło do dalszego upadku autorytetu prezydenta wśród ukraińskich żołnierzy. A naczelny dowódca w okresie wojny bez autorytetu to nie jest ktoś, kto wygrywa.
1: Jeżeli ten autorytet będzie tracony, to może być to taki proces, który zmusi do wyborów? Bo właśnie od czego zależy decyzja, kiedy będą wybory?
2: tak naprawdę ciągle zależy od samego Wołodymyra Zełenskiego, przynajmniej według stanu na dzień

0: zobaczymy, czy nie zmusi go do tego społeczeństwo. Ale to także mówię, przepraszam za takie, może nazwę to odpowiedzialne twierdzenie, będzie kwestia najbliższych kilku dni. Czy ten ruch, który dzisiaj się pojawia na ulicach Kijowa, jest ruchem przyszłościowym, czy też wypali się w ciągu 2-3 dni?
1: Zobaczymy, jakie będą decyzje także w Radzie Najwyższej w parlamencie Ukrainy.
0: Za kilka godzin
1: głosowania nowego premiera. Powiedział pan, że naszym gościem Łukasz Jasina, że jak na razie protestuje ten wielkomiejski, liberalny świat społeczeństwa, czy część społeczeństwa ukraińskiego. Na ile to jest istotna baza i na ile to jest tak, że w tej chwili przeciwko Zełenskiemu no trochę buntują się jego najtwardsi zwolennicy, jego żelazny elektorat?
0: Żelaznym elektoratem są właśnie ci, jak trochę też pan powiedział, wielkomiejscy liberałowie. To dla nich Zełenski jest ciągle jedynym wyjściem, jedynym dopuszczalnym kandydatem. To oni wybaczają mu wszystko, łącznie z promocją nacjonalizmu, tylko dlatego, że jest dla nich najlepszym wyborem dla Ukrainy. Ale kiedy oni zobaczą, że mogą jednak głosować na kogoś innego, na generała lub na ministra obrony, to porzucą Zełenskiego przy pierwszej możliwej okazji. Oni już mają za sobą kilka bardzo poważnych kryzysów. Wspomniano przez pana kwestię korupcyjną sprzed roku, także kwestię Jermaka, Andrija Jermaka, wiceprezydenta faktycznego, szefa administracji prezydenta Ukrainy. I naprawdę bardzo chcieliby już w końcu, żeby pojawił się ktoś, kto umożliwi im dalej popieranie systemu bez popierania samego Wołodymyra Zełenskiego. Ale jak już mówiłem, zobaczymy. Naród na Ukrainie, na każdy Majdan, czy to była rewolucja na granicy, czy rewolucja pomarańczowa, czy ten najbardziej nam znany Majdan w roku 2013-2014 szedł za elitami i teraz też tak będzie. Jeżeli będzie taki Majdan.
1: Jeżeli taki Majdan przeciwko Zełenskiemu powstanie, jak to będzie rzutować na politykę zagraniczną Ukrainy? Mieliśmy ostatnio te doświadczenia z Paryża, koalicja antybalistyczna, czyli 10 państw, 9 z Europy plus Ukraina, które mają rozwijać zdolności antybalistyczne. Tam chciała być Polska, tam chciał być Donald Tusk, ale podobno nawet na pewno już nie wpuścił go Wołodymyr Zełenski, mimo że trwały rozmowy między Polską a Ukrainą.
0: Wołodymyr Zełenski, jeszcze jak przypominam, kompletnie niepotrzebnie obrażał Karola Nawrockiego podczas wręczenia orderu dla pani von der Leyen.
1: Jej ale widać, że siedzi to odebranie Orła Białego, że to dotknęło.
0: Bo mimo całej niechęci pewnie pani von der Leyen do Nawrockiego, jego współpracownicy, proszę państwa, puszczali w Brukseli narrację, że pani von der Leyen jest także tym bardzo poważnie skonfudowana. Polska jest ciągle, pamiętajmy, jednak ważniejsza od Ukrainy, czego Zełenski nie rozumie i nie rozumie, że w polityce trzeba mieć bardzo dobrą pamięć, ale nie być pamiętliwym. I świat może mieć już coraz bardziej dosyć jego fochów. I trochę tych fochów ma, bo on strzela nie tylko Polsce i Karolowi Nawrockiemu. Ja się, wie pan, panie redaktorze, może będę niepopularny, ale bardzo się cieszę, że się w tej koalicji Polska nie znalazła, bo po co mamy żerować rzeczy, które i tak nie nastąpią. Ale tak czy siak, jest na świecie przekonanie, że Ukraina potrzebuje nowego prezydenta. Musi się tylko pojawić ktoś, kogo ten świat będzie w stanie zaakceptować.
1: Pytanie, kto nim będzie, kto będzie dla Polski do zaakceptowania?
0: Obydwaj panowie, generał Walerii Załużny pochodzi z Wołynia, więc problemy polskie są mu bliższe. W przeciwieństwie do Zełenskiego potrafił różne gesty wobec Polaków wykonywać, na przykład po katastrofie w Przewodowie, po tych rakietach ukraińskich, które spadły zestrzelone przez, znaczy rosyjskie rakiety zestrzelone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Generał Załużny ma dobre relacje z polskimi politykami, generałami, oficerami. Tak samo dzisiejszy bohater, czyli minister Fedorow. Więc ja jestem tutaj bardzo dużym optymistą, ale to każdy, kto przyjdzie po Zełenskim, będzie w stanie dokonać nowego otwarcia z Polską.
1: I nowej relacji politycznej. To już na koniec, kto ma zastąpić obecnego ministra obrony Ukrainy? Czy widzimy, jaki jest sens tej zmiany na szczytach władzy w Kijowie?
0: Jestem nazwisko mówiący właściwie coś, zaoszczędzę państwu, tylko osobom, które się trochę znają na Ukrainie, czyli u nas w Polsce tej garstce 20 kilku osób. Jest to naprawdę klasyczna zmiana przez zarządzanie zmianą. Tak samo Sergiej Korecki, który potencjalnie zastąpi panią premier Julię Świrydenko, także nie jest kimś na pewno od niej lepszym, ciekawszym, ważniejszym, politycznie bardziej rozpoznawalnym. To są kolejne dwa dowody na to, dlaczego Wołodymyr Zełenski robi to, co robi.
1: O czym mówił dr Łukasz Jasina, ekspert do spraw polityki zagranicznej, były rzecznik.

0: rzecznik MSZ-u, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, a Państwo niech piją dużo wody, bo na mieście upał.
2: Nocne powtórki w net.
3: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

0: to promocja.
1: Uwaga, plażowicze! Zbliża się godzina 16:00. Z wiadomych powodów przypominamy, że dyrekcja kurortu Wnet zarządziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych w wodzie. Z telefonów można korzystać wyłącznie w wyznaczonych strefach rozmów.
2: A najlepsza strefa rozmów jest na antenie. Audycja Słoneczny Patron powraca. Od wtorku do piątku po godzinie 16:00 antena Radia Wnet tylko dla słuchaczy. Zapraszamy do rozmów, komentowania i zadawania pytań.
0: To była autopromocja.

0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na wiadomości. Czy Morawiecki wyjdzie z PiS? Mejza kontra Murański. Po raz pierwszy czynny polityk ma bić się w klatce. 18-latek oskarżony o malowanie napisów Sława UPA na pomnikach w Polsce działał na zlecenie rosyjskich służb.
1: Wiadomości wnet.
0: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego mają czas do czwartku na jego opuszczenie. Co się stanie, jeżeli tego nie zrobią? Czy zostaną zawieszeni, a może wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości? O tym mówił poseł PiSu, były wicepremier Jacek Sasin w Polsat News.
2: Za 7 dni Mateusz Morawiecki będzie dalej mówił, że Rozwój Plus i tak dalej. I koniec, tak? I będzie papa, papa.
3: To znaczy, że pan premier podejmie decyzję w tej sprawie.
2: Ale sam to nie, bo on nie podejmie, a państwo podejmą, żeby go wyrzucić?
3: Podejmie tą decyzję, ponieważ sprawa jest zupełnie jasna. Albo stowarzyszenie, albo partia. No to no, można łatwiej, czy można jeszcze jakoś bardziej jaśniej
2: myślę, że blisko jest pan do nie, na znaczy, pytanie, że jeżeli ale, zostanie ale stowarzyszenie, to wyleci
3: ale,
2: z partii.
3: Ale nie wyleci, no, sam się wykluczy.
2: Ale nie wykluczy.
3: Wykluczy
2: on nie powie, odchodzę, ale tylko to nie panowie ale, będą musieli kierownictwie PiSu powiedzieć
3: panie redaktorze, nie słowa, a czyny. To już jakby nie ma znaczenia, czy powie, czy nie powie. Znaczy swoim czynem decyduje o tym, że odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. Jakakolwiek decyzja w tej sprawie będzie tylko potwierdzeniem stanu faktycznego.
0: Zwolennik Morawieckiego, europoseł Waldemar Buda zapewnił w Radiu Wnet, że nie zamierza rezygnować ani z członkostwa w PiS, ani w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Dodał, że tak zwany grill u Morawieckiego odbędzie się zgodnie z planem 31 lipca w Warszawie.
4: Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ono się odbędzie. Mamy dzisiaj zgłoszeń gigantyczną ilość. Zastanawiamy się w ogóle, jak to opanować, ponieważ mamy 1300 już chętnych zgłoszeń. Zatrzymaliśmy te zapisy, żeby nie przekroczyć limitu 999, bo taki był plan, ale być może i przeniesiemy w inne większe miejsce. Ta dyskusja w ogóle o stowarzyszeniu napędza gigantycznie tę imprezę, więc ona z pewnością się odbędzie i mam wrażenie, że jeszcze z większym rozmachem niż nawet planowaliśmy.
0: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 2 wyroki dotyczące sądownictwa w Polsce. Stwierdził między innymi, że same wątpliwości dotyczące powołania sędziego mogą stanowić naruszenie prawa do sądu. Do wyroków odniósł się w nagraniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
5: Orzeczenia, które mówią, sama wada w powołaniu sędziego do Sądu Najwyższego wystarczy, żeby strona zakwestionowała zgodność jego powołania z prawem. Oceny tego, czy sędzia jest prawidłowo powołany, nie mogą dokonywać tak zwani neosędziowie, czyli ci, których ta sama wada dotyczy. A teraz do tej pory neosędziowie robili to notorycznie. Ważna także decyzja, czy też stanowisko Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości, który mówi, nie można zmusić sędziego, legalnego sędziego, żeby zasiadał do stołu, orzekał w składzie razem z neosędzią.
0: 2 wyroki TSUE zapadły w odpowiedzi na pytania prejudycjalne Polskiego Sądu Najwyższego dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Jesienią we freakfightach po raz pierwszy zawalczy czynny polityk. Jak informuje Rzeczpospolita, Łukasz Mejza podpisał umowę z Prime MMA, a jego rywalem będzie Jacek Murański. Mejza z mównicy sejmowej mówił, że umowy na walkę nie podpisał.
6: Dementuję, nie podpisałem żadnego kontraktu na walkę we freakfightach. Oczywiście jestem otwarty na te opcje, jeżeli cały event potraktujemy charytatywnie. Ja to mówiłem wielokrotnie, jeżeli będę mógł pół bańki przeznaczyć na schronisko, pół bańki na dzieci chore onkologicznie, bo zarówno za Tuska i schroniska i szpitale onkologiczne potrzebują wsparcia, to jestem na taką opcję otwarty, natomiast nic nie podpisałem.
0: Prokuratura skierowała akt oskarżenia wobec 18-letniego Ukraińca, który działał na zlecenie rosyjskich służb. Według śledczych umieszczał napisy Sława UPA i czerwono-czarne flagi na budynkach i pomnikach w Polsce. Między innymi na pomniku rzezi wołyńskiej w Domostawie. Wynagrodzenie otrzymywał w kryptowalutach. Grozi mu dożywocie, powiedział w nagraniu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
7: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik rzezi wołyńskiej. Jego cel? Wzniecanie konfliktów na tle narodowościowym pomiędzy Polakami a Ukraińcami poprzez wykorzystywanie symboliki banderowskiej. Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. Teraz grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
0: To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
8: Wiadomości sportowe.
9: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
10: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Szymon Marciniak, polski sędzia, który jest na Mistrzostwach Świata, czy też już nawet bardziej był, wraca do domu. Finał nie dla niego. Mecz o trzecie miejsce będzie sędziował Jesus Venezuela, z Wenezueli oczywiście, a finał Slavko Vincic, Słoweniec, ten sam, który prowadził mecz barażowy Szwecja-Polska. Szymon Marciniak, nasz sędzia, który 4 lata temu poprowadził finał Argentyna-Anglia, Argentyna-Francja oczywiście, na tym miał do dyspozycji tylko 2 mecze, jeśli chodzi o sędziowanie główne, a więc sędziował mecz Argentyna-Algieria, no i tam kontrowersyjna sytuacja z nieprzyznanej kartki dla Lionela Messiego, który ewidentnie faulował rywala, i później jeszcze był drugi mecz Egipt-Iran, tam była sytuacja ze spalonym, no ale tutaj przepisy się obroniły, a więc przykre, bo rzeczywiście szkoda obsady polskich sędziów, że już po prostu mundial się dla nich skończył i nie zobaczymy naszego eksportowego sędziego w finale. Tymczasem, jak podaje hiszpańska stacja radiowa COPE, FIFA wszczęła postępowanie przeciwko Argentynie po świętowaniu z kontrowersyjnym transparentem na temat Falklandów. Malwiny są argentyńskie. Tak brzmiał ten transparent i kilku piłkarzy Argentyny miało go w rękach. W Wielkiej Brytanii domaga się zawieszenia piłkarzy, a co na to Światowa Federacja. COPE potwierdza, że FIFA przyjrzy się dokładnie całej aferze, ale nie wyklucza zastosowanie sankcji. Tyle, że jest jedno ale. Kary na pewno nie zostaną nałożone przed rozegraniem finału turnieju, a więc Argentyna w pełnym składzie, bez żadnych po prostu zawieszeń, przystąpi do finałowego meczu z Hiszpanią, a ten w niedzielę. I oczywiście jeszcze Hiszpanie są zmartwieni tym, że Pedro Porro i Lamine Yamal trenują indywidualnie, do efekt tego, że mieli lekkie kontuzje po meczu z Francją, ale być może oczywiście wykurują się. Trener De La Fuente zrobi wszystko, żeby mieć ich w składzie właśnie na mecz finałowy przeciwko Argentynie. Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski w bardzo prestiżowym meczu. To jest początek sezonu, taka inauguracja klubowa. Wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1, a więc mistrz Polski grał ze zdobywcą Pucharu Polski. 7 raz w historii kolejarz wygrywa ten prestiżowy puchar. Zaczęło się od prowadzenia Zabrzan, na początku Chłań, później wyrównał Kozubal, tuż po przerwie Mikael Iszak daje prowadzenie. No i wreszcie trzecia bramka dla kolejarza to Pablo Rodriguez. Teraz to wszystko, dziękuję. Do usłyszenia po 8.
8: Wiadomości sportowe.
9: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
11: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
12: Czy ty go znasz? W każdym z nas jest chęć podziwiania. Szukamy ludzi, których moglibyśmy oklaskiwać, być z nich dumni. To zastanawiające, jak bardzo potrafimy czcić naszych ulubionych sportowców. Ale często bywa tak, że minie krótki czas i ci, których uwielbialiśmy, mogą skończyć w zapomnieniu, a my zachwycamy się następnymi. Co tak naprawdę czcimy? Czy czcimy rzeczy i ludzi, którzy dziś wydają się nam niezwykle ważni, a którzy jutro odejdą w niepamięć? A może jest tak, że oddajemy nasze życie i cześć komuś wiecznemu? Komuś, kto nas kocha najbardziej niezwykłą miłością. Kogoś, kto dba nawet o najmniejsze szczegóły naszego życia. Czy znasz Jezusa? Tego Jezusa, który leczył trędowatych. Jezusa, który kochał biednych. Jezusa, który umarł za ciebie i za mnie. Tego Jezusa, który za nas cierpiał. Jezusa, który zmartwychwstał. Czy ty go znasz? Jeżeli znasz go naprawdę, to czcisz go i podziwiasz.
13: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
14: Reklama.
13: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
14: Została nam już tylko apteczka.
13: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
14: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
13: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
15: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
13: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
15: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
16: Adamet, z pasji do rozwoju.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
18: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
19: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
20: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
21: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Doskonale. Kupujemy.
21: Sposób na Twój dobry dzień?
20: Mamy to w Lewiatanie.
21: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: Po reklamie.
23: Autopromocja.
24: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
25: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
23: To była autopromocja. In the

0: Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na poranek wnet. Jest godzina 7:15, kiedy my, albo większość przynajmniej z nas, smacznie sobie spała. Prezydent Donald Trump o 3:00 w nocy czasu polskiego wygłosił orędzie do narodu amerykańskiego i to orędzie nie dotyczyło wojny w Iranie, ale dotyczyło wyborów w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump oskarżył Chińczyków o to, że weszli w posiadanie bazy wyborczej wyborców amerykańskich. Powiedział, że te wybory są zagrożone. Zaapelował do kongresmenów, żeby przyjęli, to się nazywa Safe America Act, który będzie mówił, w jaki sposób te wybory do kongresu, które będą w listopadzie tego roku, w jaki sposób mają się odbywać. Może za chwilę będziemy mieli połączenie z panem profesorem Prokopowiczem, ale przywitam w studiu doktor habilitowany absolwent VAT-u Adam Januszko, prezes Niewiadów Polska Grupa Militarna. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No to nie od Ameryki, a od Polski zaczniemy. Nie weszliśmy do takiej koalicji antybalistycznej. Premier Donald Tusk stwierdził, że Polska nie ma kompetencji i zdolności żadnych i nie może niczego do tej grupy wnieść. W związku z powyższym my w tej grupie nie jesteśmy. Te słowa premiera Donalda Tuska są słowami prawdziwymi. Czy słuszną decyzję podjął premier Rzeczpospolitej?
1: No ciężkie pytanie. Myślę, że premier ma pewną odpowiedzialność. Z drugiej strony nie zawsze gotowość techniczna pozwala na to, żeby przygotować się do wejścia do grupy, która już takimi środkami dysponuje. My z naszej strony deklarujemy działanie związane z przygotowaniem takich systemów i na początku naszych prac, oprócz gotowości do dostaw, to musimy pomyśleć, czy nie należałoby rozważyć możliwości prac badawczo-rozwojowych, które do takiego systemu powinny nas doprowadzić. I uważam, że Polska ma takie kompetencje i możliwości. Od wielu lat pracuje w systemie związanym z dostarczaniem towarów dla budowania bezpieczeństwa i obronności kraju, jak również prowadzę badania rozwojowe, prace rozwojowe, badania naukowe, które pozwalają twierdzić, że Polska ma potencjał. Niekoniecznie musimy kupować licencje z krajów zachodnich. No, kraje wschodnie w tej chwili oprócz Ukrainy są ograniczone z punktu widzenia łańcuchów dostaw i pandemia pokazała, że łańcuch dostaw łatwo jest przerwać w sytuacji kryzysowej, więc musimy bazować na polskich technologiach, najczęściej i najlepiej, gdyby one były budowane w kraju rękoma polskich inżynierów, polskich naukowców, a proces wdrożenia i komercjalizacji nie jest łatwym ani krótkim procesem i trzeba by to wszystko skoordynować.
0: No dobrze, ale żeby zrozumieć odpowiedź na pierwsze pytanie, czy mamy jakąkolwiek zdolność do tego, żeby wejść do takiej grupy antybalistycznej, czy żadnej zdolności polski przemysł nie ma?
1: Dzisiaj nie mamy zdolności do produkcji masowej, natomiast mamy zdolności naukowe, komercjalizacyjne, które pozwoliłyby na uczestniczenie w takiej grupie po to, żebyśmy nie zostali zapomnieni. Bo jeżeli teraz te wszystkie kraje europejskie przygotowują pewien rodzaj rozwiązanie, no to my będziemy petentami, którzy będą prosili o uzupełnienie naszych możliwości tymi właśnie rozwiązaniami. Lepiej i wartościowymi rozwiązaniami były, gdybyśmy byli my już teraz partnerami, niekoniecznie do produkcji, ale do udziału w pracach rozwojowych, bo nie wszystkie systemy w tej chwili są dostępne. Popatrzmy na amunicję hypersoniczną, tą, którą w tej chwili Rosjanie straszą cały świat, oprócz broni masowego rażenia. Nie ma w tej chwili narzędzi, które pozwoliłyby na ochronę przed hypersonic warfare. My mamy w tej chwili projekt, który składamy razem z partnerami europejskimi, nawet dwa takie rozwiązania, które temu mają służyć, więc ten proces w Europie już się toczy i nie jest on daleki od antybalistycznej ochrony, bo to wciąż jest z tym wszystkim łączy.
0: Ale proces się toczy, takie procesy, w których mamy coś wynaleźć, mogą toczyć się przez 20, 30, 50 lat i może być jeszcze do tego wszystkiego nieskuteczny.
1: No to oczywiście, pewnie ryzyko trzeba podnieść, natomiast nie należałoby odkładać tego w czasie i jak również uważam, że niekoniecznie dobrym rozwiązaniem jest, abyśmy my deklarowali, że nie jesteśmy gotowi. Ja często podejmuję ryzykowne decyzje, bo to one dają szansę na sukces. Jeżeli nie będziemy szukali rozwiązań wspólnych, to na pewno tego sukcesu nie doczekamy.
0: Bo to tym bardziej dziwne, że ta ochrona antybalistyczna właściwie najbardziej, jak patrzymy na mapę, najbardziej przyda się Polsce, tak na dobrą sprawę, bo to Polska jest krajem przyfrontowym i kiedy by nastąpił ewentualny atak rosyjski na państwa NATO, no to są państwa oczywiście bałtyckie, a w drugiej kolejności Polska albo Finlandia.
1: No takie zagrożenia są, natomiast popatrzymy na systemy, które budowali między innymi w kraje Bliskiego Wschodu, czyli myślę tutaj o Izraelu, ten system też nie powstał bardzo szybko, on trwał pewien czas. Natomiast my mówimy o pewnych elementach, o których w Polsce możemy powiedzieć, że mamy kompetencje.
0: I takie kompetencje. Za chwilę o tych kompetencjach będziemy rozmawiać. Adam Januszko, doktor habilitowany, prezes zarządu Polska Grupa Militarna, jest gościem Poranka Wnet, ale mamy połączenie z Waszyngtonem. Profesor Adam Prokopowicz. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. No, jesteśmy dzisiaj po przemówieniu pana prezydenta Trumpa, które miało miejsce w okresie największej oglądalności telewizyjnej, czyli o 9 wieczorem wczoraj. To przemówienie w zasadzie miało trzy części. Pierwsza część to prezydent Trump jak zwykle musiał podkreślić swoje osiągnięcia podczas drugiej kadencji. Drugie to dotyczyło ono spraw związanych z systemem wyborczym Stanów Zjednoczonych i zagrożeniem, jakie dla państwa istnieje w związku z istotnymi naruszeniami tego systemu. Za sekundkę do tego przejdę. Trzeci element, o którym mówił pan prezydent Trump, to w skrócie zwrócił uwagę na to, co dzieje się na świecie i jak te wszystkie rzeczy, o których mówił wcześniej, wpływają na utrzymanie Stanów Zjednoczonych jako kraju o najwyższej jakości. Nie będę mówił na tematy ekonomiczne, bo te sprawy pan prezydent Trump omawia przy każdym swoim przemówieniu. Natomiast jeśli chodzi o sprawy wyborcze, to rzeczywiście ten system został w ciągu ostatnich miesięcy bardzo dokładnie zbadany przez takie organizacje lub części rządu Stanów Zjednoczonych jak CIA, FBI, różnego rodzaju komisje do spraw bezpieczeństwa narodowego. I wykryto już w faktach, w dokumentach pewne elementy, które potwierdzają to wszystko, o czym mówił prezydent Trump w ciągu ostatnich lat. A więc wybory w ciągu ostatnich lat i nie tylko te z 2020 roku, które jedni mówią, że pan prezydent przegrał, jedni mówią, że pan prezydent wygrał, ale wybory w zasadzie od ostatnich 4 czy 5 prezydentów coraz bardziej się pogarszają. Prezydent dał przykład wpływu innych krajów na wyniki wyborcze i na sposób, w jaki wyborcy są dopisywani lub odpisywani o list wyborczych. Na przykład, jeśli chodzi o wybory z 2020 roku, Chiny miały bardzo duży udział po pierwsze w znalezieniu informacji na temat wyborców Stanów Zjednoczonych. Te informacje dotyczą około 250 milionów ludzi i dotyczą nie tylko afiliacji politycznej, ale dotyczą również imię, nazwisko, adres, telefon i tak dalej. A więc ta infiltracja była bardzo duża. Również Chiny miały swój udział w przygotowaniu i drukowaniu fałszywych kart wyborczych. Również miały również udział w przygotowaniu toreb do spalenia niektórych kuponów wyborczych po wyborach i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zostało jeszcze raz powtórzone, dlatego że w tej chwili prezydent Trump i ta administracja nie będzie już mówiła jakichś tam bajek, tylko od dnia dzisiejszego na websajcie Białego Domu będziecie państwo mogli zobaczyć konkretne dokumenty CIA, dokumenty FBI i innych agencji, które potwierdzają to, o czym to mówiono. Dlaczego pan prezydent Trump zdecydował się, żeby na ten temat jeszcze raz mówić? No na pewno nie tylko dlatego, o czym na pewno gazety będą wielokrotnie mówiły, że ma wielkie ego i nie może przeżyć tego, że został uznany za przegranego w wyborach w 2020 roku, ale dlatego, że nadchodzą następne wybory. I sytuacja jest coraz trudniejsza, ponieważ te systemy wyborcze są absolutnie niespójne i w związku z tym ja uważam, że to całe przemówienie to było pewne preludium do tego, co administracja prezydenta Trumpa zamierza zrobić w tej sprawie. Jest to troszeczkę trudne ze względów konstytucjonalnych, dlatego że, jak państwo pamiętają, sam system wyborczy jest w gestii poszczególnych stanów. Natomiast rząd federalny może wpływać na kongres, który może podjąć określone decyzje i w ten sposób jakoś domknąć ten system wyborczy. Między innymi prezydent Trump wezwał wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych do tego, aby dzwonili do swoich przedstawicieli w kongresie i przekazywali informacje, że życzą sobie, aby potwierdzili oni to, że akt SAFE, który ma między innymi doprowadzić do tego, że zostaną praktycznie zmniejszone o około 70% głosy pocztowe, to również trzeba będzie przy głosowaniu przedstawić jakiś dokument identyfikacyjny ze zdjęciem. Jeśli tego ktoś nie będzie mógł zrobić, to będzie musiał udowodnić to, że jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. Więc to wszystko będzie dążyło. Jeszcze wiele innych różnego rodzaju rzeczy zostało wymienionych, które uszczelnią ten system. Także będziemy mieli sytuację taką, że tak jak to jest powiedziane z konstytucją Stanów Zjednoczonych, głosować będą tylko obywatele Stanów Zjednoczonych. Jest to niesłychanie ważne w związku z tym, że na terenie Stanów Zjednoczonych jest w tej chwili około 20-24 milionów ludzi, którzy są na terenie kraju nielegalnie i nie są obywatelami, a część z nich już głosowało w poprzednich wyborach na różnym poziomie. I jeszcze jest to niesłychanie ważne ze względu na to, że mamy bardzo agresywną akcję komunistów amerykańskich, którzy starają się wprowadzić jak największą liczbę osób do kongresu w trakcie tych częściowych wyborów, z którymi będziemy mieli do czynienia w listopadzie.
0: Bardziej szczegółowe informacje ze Stanów Zjednoczonych w najbliższy wtorek. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za opowieść o orędziu.
2: I jeszcze jedna rzecz, krótka informacja na temat Iranu. To znaczy mamy wzajemne ataki, bardzo duże ataki były ze strony irańskiej, które zniszczyły bardzo dużo urządzeń w bazach Stanów Zjednoczonych w kilku krajach w Zatoce. Z drugiej strony Stany Zjednoczone zniszczyły bardzo dużo urządzeń militarnych w Iranie i w związku z tym prezydent Trump stwierdza, że w tej chwili już nie będą mieli możliwości na to, żeby utrzymać pełną kontrolę nad cieśniną Hormuz. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego najlepszego.
0: I dobrych snów, Adam Prokopowicz, prosto z Waszyngtonu. A my wracamy do rozmowy, którą rozpoczęliśmy w studio. Doktor habilitowany Adam Januszko, prezes Niewiadów, Polska Grupa Militarna, jest w studio. Rakiety antybalistyczne uznajemy, że zostały omówione. Teraz program SAFE. Jak funkcjonuje ten pierwszy etap tego projektu europejskiego, w którym pożyczamy 44 miliardy euro?
1: No ten program nie dotyczył grupy niewiadów, niewiadów Polska Grupa Militarna. Nie udało się nam wejść w posiadanie czy też podpisanie umów związanych z dostarczaniem asortymentu, który produkujemy. Natomiast liczymy na drugą fazę tego programu, która w tej chwili toczy się. Jak przypomnę, wymaganie podstawowe tego drugiego etapu jest takie, aby to dwa państwa z Europy wystąpiło o dostawy pewnego rodzaju środków uzbrojenia. My jesteśmy w stanie takie przynajmniej 3-4 rodzaje uzbrojenia dostarczyć, więc przygotowujemy się w tej chwili do drugiej fazy. Mimo oprócz naszej polskiej strony, to również w grupie państw europejskich, które przystąpiły do SAFE, są kraje nadbałtyckie, które uważam, że są naszymi potencjalnymi odbiorcami produktów.
0: I takie rozmowy z krajami bałtyckimi trwają?
1: Tak, jesteśmy po wysłaniu oferty do krajów nadbałtyckich, dwóch spośród tych trzech, i czekamy w tej chwili na odpowiedź, jak również przygotowujemy się do złożenia takiej oferty dla krajów, które z nami podpisały umowę, czyli krajów europejskich. Jak przypomnę, podpisaliśmy umowę z KNDS, francusko-holenderskim grupą militarną, bardzo silną. No i to jest podstawa, oraz Rheinmetall, który jest niemiecką firmą, ale również jesteśmy w umowie, która pozwala na dostarczanie w obu kierunkach produktów, które jesteśmy w stanie dostarczać w jedną bądź drugą stronę, czyli do Polski z Niemiec albo z Polski do Niemiec.
0: Czyli wszystko gra.
1: No, jesteśmy dobrych myśli i wydaje się, że te kierunki, które objęliśmy, przyniosą skutek. Czekamy w tej chwili tylko na podjęcie decyzji w krajach, które tymi środkami dysponują.
0: Doktor habilitowany, albo prawie profesor. Tak. Adam Januszko, prezes Niewiadów Polska Grupa Militarna, był gościem, bo już więcej pytań panu dzisiaj nie zadam.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo za wizytę w studio, bo my przeniesiemy się do Jordanii.
3: Wnet tu i tam, czyli
4: wakacyjne podróże małe i duże.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
0: I w takiej wakacyjnej podróży jest Mikołaj Murkociński z Jordanii, gdzieś w jakimś bardzo pięknym miejscu. Polecam Państwu otworzenie naszego kanału na YouTubie, kanał Radia Wnet, bo wtedy można zobaczyć, ale teraz będzie można usłyszeć, gdzie jest i co widzi, co widział Mikołaj Murkociński. Dzień dobry, Mikołaju.
6: Dzień dobry, panie Krzysztofie, dzień dobry państwu. Jesteśmy chyba na najbardziej znanej pustyni na świecie, czyli na pustyni Wadi Rum, a znamy ją dlatego, że była ona scenografią w różnych filmach, czy to w Gwiezdnych Wojnach, czy to w filmie Lawrence z Arabii, czy też wreszcie z filmu Marsjanin. Jest to bardzo znana pustynia również przede wszystkim z tych niezwykłych formacji skalnych, z tych poszarpanych szczytów górskich. No i oczywiście z tego piasku o takim niezwykłym, różowawym, gdzieniegdzie kolorze.
0: Bardzo, bardzo piękne miejsce, ale co w tym pięknym miejscu robisz? I troszeczkę bliżej mikrofon.
6: Troszeczkę bliżej mikrofon, tak? Może mam nadzieję, że mi się tu nic nie skręciło. Jeżeli chodzi o to, co tutaj robię. Wczoraj opuściliśmy północną część Jordanii, opuściliśmy Amman i pojechaliśmy na południe do Petry, czyli do tego chyba głównej atrakcji turystycznej w Jordanii, ponieważ przyjeżdżają do Petry nie tylko osoby, które Jordanię odwiedzają, ale również ci turyści, którzy jadą na przykład do Izraela, czy też nawet do Egiptu, to bardzo często do tej Petry, czyli do tego starożytnego miasta położonego na dnie głębokich, głębokich wąwozów, do miasta wykutego w skale, ci wszyscy ludzie zmierzają. I również w tym miejscu, wczoraj zresztą z Petry prowadziliśmy audycję. To, co się rzuciło w oczy, to podobnie jak w innych miejscach, znów bardzo mało turystów z krajów zachodnich. Dominowali zdecydowanie Jordańczycy, którzy wczoraj zaczynali swój weekend, a już poza tym znanym z różnych także filmów skarbcem, czyli tym takim symbolem tej Petry, to rzeczywiście było już bardzo pusto. No i później z tej Petry przejechaliśmy do właśnie pustyni Wadi Rum, która znajduje się kilkadziesiąt kilometrów bardziej na wschód. I cóż, no i tutaj trzeba było się zatrzymać na nocleg. Dzisiaj ciąg dalszy podróży z powrotem do Ammanu, ale z małym przystankiem na tym Morzu Martwym.
0: To są bardzo ważne i ciekawe przystanki. A dlaczego z Petry wyprowadzili się ludzie?
6: Nie, nigdy się nie wyprowadzili specjalnie ludzie z Petry, tylko po prostu Petra stała się ojczyzną Beduinów. czyli tych ludów koczowniczych, którzy zamieszkują te tereny pustynne i również to są rdzenni Jordańczycy. Mówią niektórzy, że są oni tymi potomkami Nabatejczyków, którzy głównie właśnie pracowali nad pięknem tej Petry, to oni wykuwali te wszystkie wspaniałości tej różowej skale. No ale Beduini zamieszkiwali ten teren przez całe wieki. Grobowce z czasem również stały się takimi jamami, w których mieszkały całe rodziny. I do tej pory Beduini są gospodarzami tego miejsca. Zresztą przez wiele lat Petra była niedostępna. Zresztą to ogólnie jest, rzecz biorąc, bardzo trudno dostępne miejsce, bo trzeba tam się dostać przez głębokie wąwozy. Ale to właśnie Beduini, że tak powiem, no, pilnowali, kto do tej Petry ma dostęp i w XIX wieku dopiero archeolog o nazwisku Burkhardt podstępem musiał się dostać do Petry, aby te wspaniałe zabytki opisać.
0: To ja podstępem zadam pytanie na temat tego, co wiemy na temat bombardowań irańskich.
6: Czy ja wiem, czy to był taki, to taki podstęp. No na pewno ich nie było w Petrze, to mogę potwierdzić. Nie było ich w Wadi Rum, bo w Wadi Rum przede wszystkim widać wspaniałe gwiazdy. Chociaż kilka dni temu rozmawiałem jeszcze z inną osobą, która mi opowiadała, że w Ammanie również można było w pewnym momencie oglądać, co prawda nie gwiazdy, ale ludzie stawali na dachach, aby właśnie patrzeć sobie na te rakiety przelatujące z Iranu w kierunku Izraela. No ale to już kilka miesięcy temu. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, sprawdzałem i chyba wygląda na to, że po raz pierwszy od mojego przyjazdu nie było żadnych pocisków, które by leciały w kierunku Jordanii. Nie przypomnę tylko, że od czasu tego wzrostu napięć ponownego między Iranem a Stanami Zjednoczonymi ponownie Republika Islamska wysyła drony i rakiety balistyczne w kierunku krajów Zatoki Perskiej i Jordanii, bo Jordania, przypomnijmy, krajem Zatoki Perskiej nie jest, ale znajdują się tutaj kontyngenty amerykańskie. Niektórzy by powiedzieli, że bazy amerykańskie, ale tutaj mówi się raczej o kontyngentach, około 4000 żołnierzy, ale nie tylko Amerykanów, są też Francuzi, są również żołnierze polscy, z którymi tutaj nawet leciałem samolotem.
0: Pytanie dotyczyło, czy są informacje na temat skuteczności nalotów, które miały miejsce 24 godziny temu?
6: Nie ma absolutnie żadnych informacji. To jest, bym powiedział, temat tabu, ale nie ma absolutnie żadnych informacji. Tak jak mogę tylko panu powiedzieć i odezwać państwa do różnych raportów na kontach X, chociaż próbowałem znaleźć jakieś informacje, to tylko i wyłącznie są jakieś dane satelitarne, które są bardzo, bardzo słabej jakości, więc nie ma takich informacji, czy rzeczywiście te ostrzały są skuteczne. Natomiast można oczywiście interpretować to, dlaczego w ogóle Iran strzela w kierunku Jordanii. Zresztą też ciekawe są te komunikaty, które są podawane przez irańskie agencje prasowe, że właśnie bardzo często oni wzywają Jordańczyków do tego, aby sprzeciwili się oni obecności amerykańskiej w regionie. No ale wygląda raczej na to, że tutaj te komunikaty irańskie raczej nie są skuteczne.
0: A jakie plany na dziś?

0: słów powiedzieć na temat tych przede wszystkim znaczenia historycznego tego morza, ale także o tych walorach różnych zdrowotnych błota, które znajduje się na dnie tego akwenu.
1: O czym opowiedział i opowie Mikołaj Murkociński prosto z Jordanii. Bardzo...
0: I odsyłam Państwa do naszych mediów społecznościowych, ponieważ tam można także zobaczyć relacje też właśnie z obrazem o tych wszystkich miejscach, które z Radiem Wnet odwiedzamy.
1: I zachęcamy do tego. Mikołaj Murkociński. Mikołaju, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Do usłyszenia.
1: A my teraz posłuchamy zespołu Raz, Dwa, Trzy.
2: Zostałem Jolkę?
3: Jolka, do ciebie!
4: Słucham? Kto mówi?

0: Troje, jest godzina 7:44 i znowu doktor pojawi się na naszej antenie. Doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski, prezes zarządu Fundacji Razem w Chorobie. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: 6 miliardów złotych, tyle mamy za 6 miliardów złotych czy euro?
1: To jest 6 miliardów złotych. Ja to przeliczyłem na złotówki. To jest, tak mi się wydaje, że to jest kwota, którą rząd polski musi zapłacić firmie Pfizer za nieodebrane szczepionki.
0: Czyli te szczepionki to jest to odszkodowanie, to jest to zablokowanie kont jednej z bardzo ważnych polskich firm, czyli krótko mówiąc komornik już i Pfizer odbiera te pieniądze. Dlaczego płacimy?
1: Znaczy, cała historia to jest takie przedstawienie w dwóch aktach. Ja pozwolę sobie w krótkich żołnierskich słowach przedstawić państwu, jak to wyglądało. Ponieważ uczestniczyłem niejako w akcie pierwszym i akcie w drugim. Akt pierwszy. Resort zdrowia za poprzedniej władzy został poinformowany o dwóch spostrzeżeniach ekspertów rynku zdrowia. Po pierwsze, powiedzieliśmy, pogarsza się wyszczepialność społeczeństwa. Drugie, zastanawiająca jest droga szybkich mutacji wirusa SARS-CoV-2. W następstwie tych dwóch spostrzeżeń zaproponowaliśmy ograniczenie kontraktowania dużej ilości szczepionek. Ja tutaj użyję dla państwa takiego obrazowego przykładu. Jeżeli mamy 2-letnie dziecko, to nie kupimy mu 100 par obuwia, bo dziecko rośnie i buciki trzeba kupować coraz większe co jakiś czas. Tak samo jest ze szczepionkami patogenów, czyli wirusów i bakterii, które intensywnie mutują, zmieniają się, przeobrażają się, ponieważ szczepionka nie działa na wszystkie mutacje, tylko działa na tą, przeciwko której została wyprodukowana. To jest takie ograniczenie szczepionek, no i naszego rozumu. Akt drugi. Po wyborach w 2023 roku poinformowałem osobiście senatora z Koalicji Obywatelskiej o konieczności i możliwości rozmowy przed sądami z firmą Pfizer. Polska miała dobre argumenty. Te argumenty zostały znalezione przez grupę ekspertów, którzy współpracują również z Komisją Europejską. I uważaliśmy, że lepiej negocjować i rozmawiać przed salą sądową niż na sali sądowej, niż w sytuacji, kiedy zapadają różne wyroki. Z wyrokami jest tak, póki nie zapadnie, nie wiemy, jaki będzie. Jest ta niepewność. Niestety w pierwszym i w drugim przypadku postąpiono tak samo. Obie partie zlekceważyły naszą ofertę. Był totalny brak reakcji ze strony resortu zdrowia i jakby założono, że pani wiceminister, która jest wybitną specjalistką stosunków międzynarodowych, bez całkowitej znajomości i rozumienia zasad rynku farmaceutycznego, który jest specyficzny i inny, poradzi sobie doskonale. No, jak sobie poradziła, to widzimy. Co będzie dalej? Nie wiemy. Jest nam niezwykle przykro, że nie wykorzystano potencjału mądrych ludzi, którzy w Polsce są.
0: To w Polsce zaczyna być normą raczej niż przypadkiem, ale pytanie, jakie dobre argumenty mamy i mieliśmy?
1: Te dobre argumenty są związane z przyszłą współpracą na rynku z firmą farmaceutyczną. Każda firma farmaceutyczna chce mieć dobre relacje w takich zasadach jak rejestracja, refundacja, specjalne wskazania, programy lekowe i tak dalej. I firma, która ma dużo leków, tak jak Pfizer, myślę, że nie odrzuciłaby rozmów szczegółowych na ten temat. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo one są bardzo specjalistyczne, ale w mojej opinii, ja na rynku farmaceutycznym, proszę Państwa, pracuję ponad 54 lata, jestem ekspertem Komisji Europejskiej, w związku z tym wiem, co można było zrobić, aby uzyskać próbę porozumienia się z firmą i zminimalizować straty, które powstały w wyniku błędnych politycznych decyzji, a nie merytorycznych poprzedniego rządu.
0: Czyli krótko mówiąc, trzeba było się zdecydować na zwykłe handlowe negocjacie. Macie w refundacjach, dostajecie tyle i tyle. Jeżeli cofniemy refundację, no to wtedy w budżecie polskim zostaną te pieniądze na ewentualne odszkodowanie, ale wy nie będziecie mieli przez następne 10 lat żadnej możliwości dostępu do polskiego rynku. Tak te negocjacje powinny się odbywać?
1: Tak, panie redaktorze, pan jest specjalistą i pan doskonale wie, jak to wygląda. No, taka jest brutalna prawda.
0: Ale najgorsze, że nie jestem specjalistą, tylko to się wydaje takim zwykłym, logicznym postępowaniem.
1: Ja bym powiedział tak. Ministerstwo Zdrowia od 30 lat jest niezdobytą twierdzą mądrości. Nieważne, która partia rządzi, który minister. Zawsze jak się pojawia nowy minister, pojawia się przekonanie, jestem wybrankiem świata, jestem najmądrzejszy, a reszta wynocha.
0: Ale twierdza mądrości dwuznaczne, znamy Tolkiena, twierdza mądrości, znaczy mądrość jest w środku czy na zewnątrz?
1: Mądrość jest na zewnątrz, a w środku jest pustka, bo patrzymy, jakie są efekty. Patrzymy, co się dzieje w służbie zdrowia, patrzymy, ile ma Polska zapłacić pieniędzy, zamiast przeznaczyć je na leczenie chorych dzieciaków. To są efekty pustoty w twierdzy i braku woli do słuchania tych, którzy są poza twierdzą mądrości.
0: No, ale ta pustota w twierdzy doprowadza do właściwie wielkiego kryzysu w całym systemie służby zdrowia.
1: Tak jest. To jest niebezpieczne, bo ja mówię, jeżeli inne działy gospodarki będą miały potknięcia, to nie będzie to tak bolesne, proszę Państwa, jak ochrona zdrowia. Dlatego, że każdy człowiek, który się urodzi, będzie miał w swoim życiu kontakt z ochroną zdrowia i będzie potrzebował sprawnego systemu, żeby żyć dłużej i lepiej. Jeżeli nie opracujemy, nie zrobimy porządku w tym zakresie, to no, będzie jak było, albo jeszcze gorzej. Na przykład muszę powiedzieć, że usłyszałem, że pani minister ma dwa projekty. No co z tego, że ma dwa projekty? Ja też mam dwa projekty, jak usprawnić służbę zdrowia na Marsie, a drugi na Wenus. I co z tego wynika? Nic. Proszę Państwa, muszą być działania. Zasada jest bardzo prosta. Wyznaczamy cel i ten cel ma być osiągnięty i koniec, a nie gadanie i gadanie.
0: No dobrze, to powiedział pan twierdza mądrości, czyli mądrość mieszka na zewnątrz, ale czy w tej mądrości, która jest na zewnątrz Ministerstwa Zdrowia, jest jakiś taki projekt, który mógłby uzdrowić chorą służbę zdrowia? Jest gdzieś to myślenie?
1: Są różne projekty, ale one a priori przez kolejnych ministrów zdrowia są odrzucane w myśl zasady. To jest poza twierdzy mądrości. To na pewno jest złe. Czytałeś? Nie, nie czytałem, ale wiem. To tak to funkcjonuje.
0: I niezależnie od tego, który minister wchodzi do tego gmachu przy ulicy Miodowej?
1: Tak. To nie ma nic związanego z kolorem partii politycznej.
0: Ale dlaczego? Bo jest taki układ, nie wiem, układ interesów, układ towarzyski. Urzędnicy decydują o tym. Co jest przyczyną?
1: Przyczyną są według mnie złe doktryny polityczne, które zakładają, że nieistotne jest zdrowie Polaków. Istotne jest utrzymanie się u władzy każdej formacji. I to powoduje, że są podejmowane karygodnie złe decyzje, o których wiemy albo nie wiemy, zależy czy się zupa wyleje, i one skutkują tym, co mamy. Przecież to, co jest, to jest efekt decyzji. To nie jest to, że Polacy chorzy psują system, coś wymyślają. Nie, to jest system chory, bo oparty na złych założeniach. I to widzimy.
0: A te złe założenia, możemy je nazwać? Co to za założenie, które psuje system opieki zdrowotnej?
1: To znaczy, powiedziałbym tak. Pierwsze założenie, które powinno być akceptowalne, to jest zdrowie Polek i Polaków jest ponadpartyjnym interesem. I ten interes musi być tak prowadzony, żeby zabezpieczał potrzeby bez względu na to, jak duże koszty w wyborach poniesie dana formacja. To jest priorytetem. Priorytetem dla mnie nie jest, żeby Iksiński był premierem czy był u władzy. Priorytetem jest dla mnie, żeby moi pacjenci w szpitalu, w którym pracuję, mieli lepsze leki, byli lepiej leczeni i żyli dłużej. To jest moim priorytetem.
0: I to nie jest przy założeniach reformy służby zdrowia? No przecież już mieliśmy jedną reformę, drugą reformę, naprawianie pierwszej reformy, naprawianie drugiej reformy. I co? I
1: znaczy,
0: nic.
1: To są takie zabawy. Ja od 30 lat obserwuję albo początkowo uczestniczyłem w tej chwili jakby zdegustowany tym, co się dzieje. Powiedziałam dosyć. I widzę te takie pozorne zabawy, które nic nie wnoszą. Jest to bicie piany, a jak się to ściśnie i przyjdzie pytanie, jaki jest rezultat finalny, co zrobiliście, to jest cisza i patrzenie w sufit tych decydentów, których się o to pyta.
0: To jeszcze raz wróćmy do tego Pfizera. Ile tych szczepionek nieodebranych, za które musimy zapłacić?
1: Znaczy, to jest kilka milionów, ja nie pamiętam dokładnie liczby.
0: Ale to jest tak, kilka milionów szczepionek żeśmy zamówili w trakcie COVID-u. W ogóle żeśmy zamówili dużo więcej, bo część Polacy sobie wszczepili.
1: Znaczy tak, zamówienia szły kaskadowo.
0: Z Unii Europejskiej szły zamówienia, tak. Przez Unię Europejską.
1: Tak. I to, co ja mówię, to dotyczyło końcówki zamówień. Czyli była opinia, żeby tą kaskadę, ten szeroki strumień zawęzić do węższego strumyka, bo to zabezpieczyłoby potrzeby. Poza tym obserwowaliśmy te zmiany tego wirusa i pojawiły się różne pytania. Państwo wielu pytań nie widzieliście w mediach, ponieważ one były jakby dyskutowane w bardzo zamkniętych gremiach. Zastanawialiśmy się, jak robić to wszystko, żeby uratować jak najwięcej ludzi, bo to był cel. Nas nie obchodziły słupki partyjne. Chcieliśmy uratować. Proszę Państwa, w COVID-zie zmarło 120 tysięcy. Zobaczcie, ile to jest osób.
0: Tak, myślałem, że jeszcze pan doktor doda do tego zdanie, jak to się stało, że kupiliśmy szczepionki, znaczy zapłacimy za szczepionki, które nie dotarły do Polski, które zamówiła Unia Europejska, a rachunek jest wystawiony Polsce. Jak do tego doszło?
1: To znaczy, to jest sytuacja taka, że Unia Europejska nie zamówiłaby takiej ilości szczepionek, gdyby nie decyzja polskiego rządu, że z całej puli chce wziąć tak duży woreczek szczepionek. Gdybyśmy mieli rozum wtedy i powiedzieli, bierzemy mniejszy woreczek szczepionek, to Unia by zamówiła mniej, bo przecież Unia jest wszystko jedno. No jeżeli jestem hurtownikiem...
0: Ja nie jestem pewny, czy Unia jest wszystko jedno, bo są te słynne, nieujawnione SMS-y między Pfizerem a panią von der Leyen, więc może nie było Unii wszystko jedno, bo może tam był element korupcyjny, który był bardzo istotny.
1: Znaczy, ja bym powiedział tak. Są różne teorie spiskowe. Póki one nie zostaną ujawnione, potwierdzone, to ja stosuję taką zasadę w życiu, że o nich nie mówię, dlatego żebyśmy zapętlili się w jakichś paranormalnych domysłach, które do niczego nie prowadzą. Ja jestem niezwykle pragmatycznym człowiekiem. Proszę Państwa, ja jestem farmakologiem, ja jestem prosty człowiek, który mówi tak, ma pacjent lek, obserwuje działania, są dobre, lecimy. Są złe, zmieniamy lek albo inaczej ratujemy pacjenta. Jestem pragmatyczny, tak zostałem wychowany w moim zawodzie.
0: A w zawodzie dziennikarza też czasami ważna jest teza i ważna jest próba zobaczenia, co się z tą tezą dzieje, bo pani von der Leyen nie ujawniła SMS-ów, więc jest jakiś powód, dla którego nie ujawniła tych SMS-ów. Jaki to jest powód? Oczywiście nie wiemy, ale wiemy, że Polska ma zapłacić 6 miliardów złotych za szczepionki Pfizera, bo źle negocjowaliśmy i nie skorzystaliśmy z wiedzy tych, którzy wiedzę posiadają. Tak, panie doktorze?
1: Tak jest, panie redaktorze. Taka jest konkluzja.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski, prezes zarządu Fundacji Razem w Chorobie Wszystkiego. Zdrowia, panie doktorze.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. Jest godzina 8:00.

0: Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie ewentualnego rozłamu w partii. Mejza kontra Murański. Po raz pierwszy czynny polityk ma bić się w klatce. 2000 zł grzywny za hajlowanie w Muzeum Auschwitz. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Ewentualna partia Mateusza Morawieckiego nie osiągnie sukcesu w najbliższych wyborach, powiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla kanału TAK.
2: Ja też nie uważam, żeby to było przedsięwzięcie o jakiejś szerokiej perspektywie, jeżeli chodzi o sukces polityczny, a przynajmniej w najbliższych wyborach. Mamy do czynienia z działaniem w tym wypadku osoby, no bo bez Mateusza Morawieckiego oczywiście to wszystko by nie miało miejsca, która, pozwolę sobie to tak określić, w pewnym momencie zaczęła koncentrować się tak bardzo na sobie, że myślenie racjonalne zostało co najmniej ograniczone.
0: Kaczyński stwierdził, że nie wie, ile osób należy do frakcji Morawieckiego.
2: Były, jak sądzę, dwie przesłanki przystępowania do tej grupy. No po pierwsze, stare, mocne związki z byłym premierem. To jest grupa co najwyżej kilkunastoosobowa i konflikty regionalne. To znaczy pewni ludzie poczuli się zagrożeni, jeżeli chodzi o obecność w kolejnej kadencji Sejmu. I to ich prowadziło do takiej szkodliwej w moim przekonaniu decyzji.
0: Powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla kanału TAK. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego mają czas do czwartku na jego opuszczenie. Co się stanie, jeżeli tego nie zrobią? Czy zostaną zawieszeni, a może wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości? O tym mówił poseł PiS-u, były wicepremier Jacek Sasin w Polsat News.
3: Za 7 dni Mateusz Morawiecki będzie dalej mówił, że Rozwój Plus i tak dalej. I koniec, tak? I będzie papa.
4: To znaczy, że pan premier podejmie decyzję w tej sprawie.
3: Sam podejmie. Nie, bo on nie podejmie, a państwo podejmą, żeby go wyrzucić?
4: Podejmie tą decyzję, ponieważ sprawa jest zupełnie jasna. Albo stowarzyszenie, albo partia. Czy można jeszcze jakoś bardziej wyjaśnić?
3: Myślę, że blisko jest pan do pytania, że jeżeli zostanie w stowarzyszeniu, to wyleci z partii.
4: Ale nie wyleci, sam się wykluczy.
3: Ale nie wykluczy.
4: Wykluczy
3: on nie powie, odchodzę, ale tylko panowie będą musieli w kierownictwie PiS-u powiedzieć do widzenia.
4: Nie słowa, a czyny. To już jakby nie ma znaczenia, czy powie, czy nie powie. Znaczy swoim czynem decyduje o tym, że odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. Jakakolwiek decyzja w tej sprawie będzie tylko potwierdzeniem stanu faktycznego.
0: Jesienią we freakfightach po raz pierwszy zawalczy czynny polityk. Jak informuje Rzeczpospolita, Łukasz Mejza podpisał umowę z Prime MMA, a jego rywalem będzie Jacek Murański. Mejza z mównicy sejmowej mówił, że na razie umowy na walkę nie podpisał.
5: Dementuję, nie podpisałem żadnego kontraktu na walkę we freakfightach. Oczywiście jestem otwarty na te opcje, jeżeli cały event potraktujemy charytatywnie. Ja to mówiłem wielokrotnie, jeżeli będę mógł pół bańki przeznaczyć na schronisko, pół bańki na dzieci chore onkologiczne, bo zarówno za Tuska i schroniska i szpitale onkologiczne potrzebują wsparcia, to jestem na taką opcję otwarty, natomiast nic nie podpisałem.
0: 34-letni obywatel Kolumbii został zatrzymany na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Podczas zwiedzania wykonał gest pozdrowienia nazistowskiego, pozując do zdjęcia. Straż muzealna ujęła go i oddała w ręce policji. Kolumbijczykowi postawiono zarzut propagowania nazizmu. Sąd wymierzył mu karę grzywny w wysokości 2000 zł. Do zdarzenia doszło w środę. Mężczyzna legalnie pracuje w Polsce. A teraz wiadomości sportowe.
6: Wiadomości sportowe.
7: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
8: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Szymon Marciniak nie poprowadzi meczu finałowego w piłkarskich Mistrzostwach Świata. Nie poprowadzi także meczu o trzecie miejsce. Ten mecz z kolei poprowadzi Jesus Venezuela, przedstawiciel Wenezueli, a finał Slavko Vincic ze Słowenii. Ten sam, który sędziował mecz Szwecja-Polska. Na spotkaniu z szefem sędziów, a więc Pierluigi Colinom, ten wyczytał nazwisko blisko sędziego, który poprowadzi finał. I kiedy to zrobił, Slavko Vincic po prostu się popłakał ze szczęścia, a inni bili mu brawo, w tym Marciniak. Nasz eksportowy sędzia prowadził na tym mundialu tylko 2 mecze. Argentyna-Algieria, gdzie mógł pokazać przynajmniej żółtą kartkę Lionelowi Messiemu. Tego nie uczynił. Natomiast Egipt, Iran, tam już wszystko odbyło się zgodnie z przepisami do gry w piłkę nożną. Natomiast sama sytuacja na pewno przykra, bowiem Szymon Marciniak prowadził finał Mistrzostw Świata w Katarze. Później także inne bardzo ważne wydarzenia piłkarskie. Zawsze był na samym topie, a teraz kończy się na 2 meczach. Dziś gościem o godzinie 17:10 Studia Mundial będzie Michał Listkiewicz, a więc na pewno zapytamy właśnie naszego byłego sędziego, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, o całą tę sytuację. Tymczasem przed finałem hiszpańskie media donoszą, że w obozie właśnie ekipy finalistów niepokojące obrazki, bowiem Lamin Yamal i Pedro Porro trenowali indywidualnie obok innych reprezentantów, którzy ćwiczyli zespołowo. Po meczu z Francją obaj zgłosili pewne urazy, może nie jakieś ciężkie kontuzje, ale na pewno Yamal odczuł także uderzenie w polu karnym Dinia, po którym był rzut karny. No i tutaj z kolei trener De La Fuente powiedział, że zrobią wszystko oczywiście, by jeden i drugi byli absolutnie gotowi do gry, a póki co Hiszpania trenuje na obiektach New York Red Bull w New Jersey. Tymczasem bardzo duży problem w Stanach Zjednoczonych, bowiem miasto Nowy Jork, także doszło do Chicago, jest spowite taką mgłą i dymem, który po prostu napływa do Stanów Zjednoczonych z północy po pożarach, czy w trakcie ciężkich pożarów, wielkich pożarów, które wybuchły w Kanadzie, pożarów lasów. No i na przykład tutaj wysłannicy polskich mediów, którzy przyjechali na inaugurację Roberta Lewandowskiego, na jego pierwszy trening, na spotkanie, mówią, oddycha się bardzo ciężko. Miało być wielkie święto z udziałem Lewandowskiego, a tymczasem jeszcze tego święta nie było. 6 października z powodu pożarów, które mają miejsce Chicago, po prostu to spotkanie odwołało, przesunęło, ale właśnie wszystkie media donoszą, iż to powietrze w Stanach Zjednoczonych, właśnie tam na północy, gdzie teraz rozstrzygają się bardzo ważne losy mundialu, no, jest w jakiś sposób bardzo utrudnione. Miejmy nadzieję, że do niedzieli wszystko będzie już zgodnie z planem i po prostu mecz finałowy odbędzie się bez żadnych problemów. Ale jak się ogląda obrazki też, różne przekazy z mediów społecznościowych na całym świecie, to widać, że po prostu Statua Wolności, na przykład, którą zawsze widać z bardzo daleka, to jej, ona jest jakby w jakiejś mgle, ona jest jakby właśnie taka spowita mgłą, jakąś taką zasłoną, taką jakąś szarym pyłem, no i to jest na pewno niepokojące, bo jeśli to nie przejdzie, to może tak być, iż ten mecz, no po prostu będzie trzeba przełożyć, ale miejmy nadzieję, że do niedzieli jest trochę czasu, oczywiście w sobotę mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją a Anglią, a więc tak zwany finał pocieszenia. Mecz, którym 2 razy grała reprezentacja Polski. W 1974 roku w meczu o trzecie miejsce wygraliśmy z Brazylią 1-0 po bramce Grzegorza Lato, który został wtedy królem strzelców turnieju. My zajęliśmy trzecie miejsce. Takie symboliczne srebrne medale zakłada się trzeciej drużynie, gdyż zwycięzca ma złote, drużyna druga ma pozłacane i później właśnie trzecie miejsce to są srebrne medale i brązowe dla czwartego zespołu. Tak jest w całej tradycji piłki nożnej. No i oczywiście 82 rok, 3-2 zwycięstwo reprezentacji Polski nad Francją w Alicante w meczu o trzecie miejsce. Wszyscy na pewno wiemy, jak ważne są to spotkania i na pewno Francja i Anglia tak do tego podejdą. No i jeszcze mamy doniesienia związane z polską ekstraklasą, która Powoli rusza, a takim meczem symbolicznym jest Super Puchar Polski, który odbył się i Lech wygrał z Górnikiem 3-1, a więc mistrz Polski pokonał zdobywcę Pucharu Polski 7 razy w historii. Kolejorz właśnie zwyciężał w Super Pucharze. 1-0 prowadzili Górnicy z Zabrza. Maksym Chłań strzela pierwszą bramkę na początku, później wyrównuje Antoni Kozubal. Na 2-1 Lecha wyprowadza Mikael Iszak i w 69 minucie Pablo Rodriguez daje Lechowi ten wspaniały puchar i to na pewno wielka sprawa dla wszystkich kibiców Kolejorza. Przyszło ich na ten mecz ponad 37 tysięcy, a więc mundial nie sprawił, iż po prostu polscy kibice kochają, tęsknią piłkę taką na żywo jeszcze na stadionie. To na pewno jest zawsze fantastyczne przeżycie. Od godziny 9:05 zapraszam Państwa na Studio Mundial. Później to zapowiadane z Michałem Listkiewiczem o 17:10. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
6: Wiadomości sportowe.
7: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
7: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
8: To jak? Kto wygra mundial?
9: Nie wiem, a co ty myślisz?
8: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
9: No wszystko fajnie, ale z kim?
8: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
9: Dobra, a kiedy? Kiedy?
7: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17:10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent tynku elewacyjnego Gemini.
1: Po reklamie.

0: Jest godzina 8:12 w studiu. Jest już Maciej Świrski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
0: Ale rozmowa wnet nastąpi, ale zanim to będzie, posłuchamy piosenki zespół brazylijski Evinha. Zobaczymy z czasem, to jest tytuł tego utworu.

0: Wywiad Wnet.
1: A gościem poranka Wnet jest pan Maciej Świrski, który szczęśliwie wrócił do domu z wycieczki na koszt Skarbu Państwa z Suwałk do Rzeszowa. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. No, wycieczka jak wycieczka. Raczej taka niechciana wyprawa w kierunku nieoznaczonym. Znaczy oznaczony od początku, natomiast rzeczywiście pewne wydarzenie w moim życiu, bo nie mam takich doświadczeń za sobą. Dosyć to było mocne przeżycie. W tym sensie, że człowiek pozbawiony wolności z nagła, i z zaskoczenia i w sytuacji pewnej bezradności. No jest jednak, to dla człowieka dojrzałego jest poważnym przeżyciem, zwłaszcza, że nigdy żadnego przestępstwa nie popełniłem i także w tej sytuacji jestem niewinny. A prokurator się mnie pytał, czy ja przyznaję się do winy. Pytanie, co to jest za wina. Nie przyznaję się do żadnej winy w tej konkretnej sprawie. Zarzuty postawiono mi, jeżeli chodzi o Polską Fundację Narodową, że to jest zarzut niegospodarności na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej. Nie mogę wchodzić w szczegóły, natomiast treść tego zarzutu wynika po prostu z nieporozumienia, czym jest, i niezrozumienia, czym jest NGO, czyli organizacja pozarządowa, i jak gospodaruje. Nie może być niegospodarności tam, gdzie nie ma działalności gospodarczej. Od tego trzeba zacząć. Ale to jest po prostu pewnego rodzaju zdarzenie, które mocno wpłynęło na mnie.
1: To mimo tego, że to właściwie było takie krótkotrwałe, bo to zakończyło się...
2: Zakończyło się w nocy. Znaczy zatrzymano mnie o 6 rano, tam 6:05 do naszej chatki w środku Puszczy Augustowskiej. Zapukało CBA.
1: Ale czy wiedziałeś, że toczy się jakieś śledztwo, czy już byłeś przesłuchiwany w tej sprawie?
2: Nie, nigdy nie byłem przesłuchiwany w tej sprawie. Wiedziałem, że były wyroki sądów mówiące o tym, że to akcja informacyjna Sprawiedliwe Sądy, którą prowadziliśmy w PFN-ie, została oceniona jako przekraczająca zakres statutowy, ale to były wyroki sądów administracyjnych. No to wiedziałem także, że były prowadzone jakieś postępowania, ale były dwa razy umorzone. I dopiero w 2023 roku także się też dowiedziałem z mediów, że jest wznowione to postępowanie, co jest jakby wykroczeniem przeciwko takiej znanej formule powaga sprawy osądzonej. Że znowu się tą sprawę drąży. W kodeksie postępowania karnego jest mowa o tym, że można wznowić takie umorzone postępowanie, jeżeli są jakieś nowe okoliczności. Problem polega na tym, że sprawa tego typu opiera się na papierach i dokumentach, które są w Polskiej Fundacji Narodowej, więc jakie nowe okoliczności mogą się pojawić. Ja nie byłem przesłuchiwany podczas trwania tego postępowania. W ogóle straciłem to z pola widzenia, bo w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji było dużo pracy i zupełnie na innych polach. I nagle teraz się okazuje, że przyjeżdża do mnie CBA. No cóż mogę powiedzieć, nie wchodząc w szczegóły i w materię tego przesłuchania, mogę powiedzieć o takich objawach zewnętrznych, to znaczy, że rzeczywiście funkcjonariusze CBA byli profesjonalni, kulturalni, nie było żadnych ekscesów. To samo mogę powiedzieć o prokuratorze. No, ze zdziwieniem zobaczyłem dopiero następnego dnia po zwolnieniu mnie, że bez powiadamiania mnie, być może ta decyzja była podjęta później i dopiero to zawiadomienie do mnie przyjdzie, że zablokowano mi konto wspólne z żoną, z którego żyjemy. W związku z czym jest sytuacja dosyć trudna. No, ale to z kolei przyspieszyło moją decyzję o publikacji książki, którą napisałem i miałaby ukazać się we wrześniu. Właśnie z tego konta, które zablokowano, miałem sfinansować redakcję i druk. Więc stąd wczoraj uruchomiłem akcję przedsprzedaży tej książki i bardzo Państwa proszę o wsparcie w tej materii. Na stronie maforion.pl można kupić tą książkę. Przedsprzedaż...
1: W jakiej stronie?
2: Maforion.pl. Maforion.pl.
1: To jest po angielsku, po hiszpańsku, po włosku?
2: To jest określenie, to jest nazwa własna, która pochodzi z języka greckiego. Oznacza chustę Matki Bożej, która na wizerunkach Matki Bożej jest, na głowie Matki Bożej, na przykład Matki Boskiej Częstochowskiej. To maforion.pl. Tak jest nazwa wydawnictwa, które wydaje tę książkę.
1: A i pisze się tak, jak się słyszy?
2: Tak, jak się słyszy. Maforion.pl.
1: I co tam się dzieje?
2: Na tej stronie jest możliwość zakupu przedsprzedaży czy przedkupna mojej książki Unicestwianie. Czy Polska przetrwa epokę algorytmów?
1: To, a dlaczego taką książkę warto kupić?
2: Dlatego, że jest w niej opisane dokładnie to, co się także mi wydarzyło. Tam w tej książce, którą piszę już 10 rok, opisuję metody unicestwiania czy wygaszania życia publicznego polskich patriotów za pomocą kampanii nienawiści w mediach i w internecie. Opisuję dokładnie te metody i są także wywiady z osobami, które przez takie piekło hejtu przeszły, czyli na przykład pan Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz, Jacek Saryusz-Wolski, profesor Bogdan Chazan, pani Barbara Nowak, kurator z Krakowa, jeszcze parę innych osób. I to są wywiady dosyć mocne. To znaczy wywiad, który przeprowadziłem z Jarosławem Kaczyńskim, mogę powiedzieć, mając porównanie z lektur tego, co do tej pory Jarosław Kaczyński powiedział na temat swój prywatny, no to nie ma takiego wywiadu w polskiej literaturze politycznej, tak bym to powiedział. Tam w tej książce jest także część teoretyczna, czy taka pokazująca mechanizmy hejtu w Polsce, na jakiej bazie to się wszystko odbywa, dlaczego to się odbywa, jakie narzędzia są wykorzystywane do niszczenia polskich patriotów.
1: Ale z określeniem grup, które tymi sterują, czy to są tylko algorytmy, które pomagają?
2: To jest książka na czasie o tyle, że do tej pory była mowa o jakichś grupach osób. Natomiast tutaj, ze względu na moją wiedzę i profesję, wyjaśniam także ten mechanizm algorytmiczny, ponieważ algorytmy w połączeniu ze sztuczną inteligencją przejęły część tych rzeczy, które dawniej działy się w sposób, nazwijmy to, świadomy, a w tej chwili ze względu na mechanikę i taką behavior tego, co się dzieje w przestrzeni internetowej, pewne rzeczy zaczynają już działać same. Właśnie przez to, że algorytmy skłaniają ludzi do...
1: Ale kto tworzy te algorytmy?
2: To są wykorzystane metody profilowania i właśnie algorytmizacji życia stworzone w Dolinie Krzemowej, bo tam to wszystko się pojawiło. I one są uniwersalne i mogą być wykorzystywane przez każdego. To nie jest tak, że Dolina Krzemowa czatuje na nas tutaj w Polsce, tylko że po prostu te mechanizmy, które tam powstały, dotyczące personalizacji i wykorzystywania ludzkiej skłonności do pewnych zachowań, są także wykorzystywane w Polsce i dzieją się w Polsce. Media społecznościowe są nastawione na zysk, a zysk pojawia się wtedy, kiedy jest jak najczęstsza interakcja z tym medium społecznościowym. I to, co najbardziej wzbudza zainteresowanie, a więc interakcję i wyświetlenie reklam, jest agresja. Agresja i nienawiść kierowana wobec różnych osób, co w Polsce jest, jesteśmy klinicznym przypadkiem tego rodzaju manewru mediów społecznościowych i działania mediów społecznościowych. I algorytm, na którym działa Facebook na przykład, wykorzystuje nienawiść skierowaną do rozmaitych osób do zwiększenia oglądalności czy wyświetlalności reklam.
1: Ale algorytm musi mieć pożywkę, musi się czymś żywić. Ktoś musi ten algorytm wykorzystywać. Czy też bawiłeś się, czy próbowałeś nie bawić się, bawić w cudzysłowie, dziennikarstwem śledczym i określić, taka i taka grupa użyła takiej i takiej w celu takim i takim, czy nie?
2: Są tam tego rodzaju inwestygacje, są zawarte w tej książce. Nie w sensie dokładnym, jak mówisz, dziennikarstwo śledcze, bo to nie moja rola. Nie jestem dziennikarzem śledczym, jestem analitykiem pod tym względem. Natomiast te mechanizmy prowadzą prosto do pewnych źródeł tego, co widzimy. A co jest tym źródłem, już nie będę szczegółowo opowiadał w tej chwili. To trzeba książkę kupić, żeby się dowiedzieć.
1: Gdzie ją można kupić?
2: Maforion.pl. Księgarnia maforion.pl. Wydawnictwo
1: dobrze
2: Maforion.
1: Powiedziałeś, że temu samemu hejtowi żeś podlegał teraz po tym zatrzymaniu, czy wcześniej?
2: No, hejtowi to jestem poddawany od dobrych... No każda, w tej chwili 14 lat.
1: Każda osoba publiczna musi podlegać, podlega, tak. Nie musi, mogłaby podlega, nie podlegać, tak. Ale podlega.
2: Tak, w Polsce tak. W Polsce
1: i po lewej jest... stronie, i po prawej, po obu stronach barykady.
2: Tak, ale to nie jest symetryczne. To tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że zwolennicy strony konserwatywnej, tak ją nazwijmy, są, tak jak zresztą pokazują badania takiej osoby jak profesor Bilewicz, zwolennicy strony konserwatywnej są bardziej odporni na właśnie tę algorytmizację tego życia. Po drugie sięga...
1: Ale odporni w znaczeniu takim, że jak są obiektem ataku, to są odporni, czy odporni w znaczeniu, że nie używają?
2: Nie ulegają. W mniejszym stopniu ulegają poduszczeniu algorytmów do zachowań nienawistnych. To prawdopodobnie wynika także z aksjologii, znaczy z hierarchii wartości, którą osoby o poglądach konserwatywnych wyznają z racji chociażby wiary i 10 przykazań. Natomiast zwolennicy strony, nazwijmy to liberalnej, mają według badań także profesora Bilewicza, mają mniejszy zakres źródeł informacji, bardziej jednorodny. Ci konserwatyści patrzą na jedną i na drugą stronę przekazu medialnego, a ci liberalni patrzą tylko na tę liberalną bańkę informacyjną. W związku z czym, także to z badań profesora Bilewicza wynika, publikowanych parę lat temu, że większy stopień agresji jest po tej liberalnej stronie w stosunku do tej konserwatywnej strony. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, już pytałeś, czy ja podlegam. Oczywiście podlegam i to od dobrych 13-14 lat. Od czasu, gdy zacząłem działać publicznie. Najpierw w Reducie Dobrego Imienia, a potem w PFN-ie i teraz w Krajowej Radzie. I te wszystkie mechanizmy doświadczyłem na sobie. A teraz po moim twicie na temat tego, co się wydarzyło i właśnie takim prośbie o wsparcie wydania tej książki, no ten ściek, który pod tymi moimi tweetami się pojawił, to ja jestem do niego przyzwyczajony. Tutaj ci, którzy słuchają nas służbowo, niech nie myślą, że ja się jakoś przejmuję tymi atakami. To jest laboratorium dla mnie, zarówno ta, nazwijmy to, przygoda w Rzeszowie, jak i to, co się dzieje teraz w przestrzeni medialnej na mój temat, jest laboratorium do sprawdzenia i znalezienia nowych form ataków. Ponieważ ta branża nienawiści, ona się cały czas rozwija.
1: Ale czy ta nienawiść uważasz, że jest w algorytmie, czy w ludzkich głowach?
2: I to jest właśnie pytanie wchodzące w ogóle w filozofię współczesności. Dlatego, że w dobie algorytmów, a jesteśmy w dobie algorytmów, ja nazywam to epoką algorytmizacji. Tak jak była epoka totalitaryzmu, to w tej chwili mamy epokę algorytmizacji, a algorytmizacja jest jakby, to powiedzieć, zbiegiem dwóch totalitaryzmów naraz, bez warstwy ideologicznej. Czyli z jednej strony mamy chaos i taką bezbrzeżną nienawiść związaną, którą mamy w komunizmie, a z drugiej strony jest maszyneria i zdyscyplinowanie w nienawiści hitleryzmu, bez warstwy ideologicznej. Ale te dwa mechanizmy są wykorzystywane w algorytmizacji do tego, żeby no, zniszczyć wroga, a tym wrogiem jest ten, kto jest w sprzeczności z taką politycznie poprawną postawą, tak to bym nazwał.
1: A
2: to jest temat na osobną książkę. Ja w tej chwili też zaczynam ją pisać. Mam już zgromadzone materiały. Książka będzie się nazywać Korzenie algorytmizmu. To jest świadome nawiązanie do korzeni totalitaryzmu Hannah Arendt.
1: A czy nie jest tak, że jeszcze jest podmiot trzeci, który wykorzystuje algorytmy do tego, żeby dzielić społeczeństwa?
2: To jest...
1: Czyli algorytmy są... Podsyca jeszcze to, co podsycają algorytmy, tylko jeszcze dodatkowe sterowanie temu wszystkiemu
2: tak.
1: nadaje.
2: I to jest to, o czym w tej książce jest dosyć obszerny rozdział, wynikający z moich badań nad środkami aktywnymi. Środki aktywne to jest narzędzie rosyjskiego i chińskiego wywiadu do dezintegracji zachodnich społeczeństw. I to środki aktywne w świadomości publicznej pojawiły się parę lat temu przy okazji wyborów w Stanach Zjednoczonych. Ingerencji chińskiej w wybory i tam się mówiło także o Russian collusion, czyli rosyjskiej ingerencji. Natomiast w świadomości takiej popkulturowej o środkach aktywnych było pierwszy raz mowa w filmie Homeland. I tam to była jedna z serii, była ten jeden z sezonów tego serialu był poświęcony środkom aktywnym. Oczywiście w wykrzywieniu hollywoodzkim, czy takim popkulturowym, ale tam dosyć dobrze określono, czym to jest. I w mojej książce o tych środkach aktywnych jest bardzo obszerny rozdział. Więc jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak to działa właśnie na przykładzie Polski, to tam to jest opisane.
1: W tej książce, którą teraz można kupić.
2: Teraz można ją kupić i z dostawą we wrześniu. maforion.pl, unicestwianie, czyli czy Polska przetrwa epokę algorytmów. Pełny tytuł tej książki.
1: Jeszcze wróćmy na chwilę do sądu. Ten zarzut przez prokuratora został sformułowany, tak?
2: Tak, no, zostały postawione mi zarzuty.
1: Nadużycie uprawnień, tak to się nazywa.
2: Znaczy nadużycie uprawnień i niegospodarność. Znaczy, tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo nie mogę. Natomiast ja odrzucam całkowicie te zarzuty, bo nie było ani niegospodarności, ani nadużycie uprawnień. To jest zaważające spojrzenie po pierwsze na statut fundacji, a po drugie niezrozumienie, czym jest działalność NGO-sa, czyli fundacji.
1: No to, co jest opisane, że fundacja miała działać na zewnątrz Polski, a to było działanie do wewnątrz Polski. To jest chyba tak postawiony problem.
2: To jest właśnie to niezrozumienie, dlatego że statut fundacji mówi o tym, że zadaniem fundacji jest ochrona wizerunku Polski. Ale problem polega na tym, że wizerunek Polski jest zarówno wewnątrz kraju, jak i na zewnątrz kraju. To, co obywatele mają w głowach na temat swojego kraju i to, co obywatele innych krajów mają w głowach na temat Polski. Więc jeżeli mówimy o wizerunku, to trzeba patrzeć na to całościowo. Przez lata pedagogiki wstydu, która była promowana przez rozmaite media, tak to nazwijmy ogólnie, już nie musimy wymieniać dokładnie kogo, Polacy mają zaniżoną samoocenę i zaniżoną ocenę własnego kraju, jego osiągnięć. I akcja, którą żeśmy przeprowadzili w Polskiej Fundacji Narodowej, miała na celu wyjaśnienie obywatelom, na czym polegać ma reforma sądownictwa, która wtedy była wprowadzona i dyskutowana. Ponieważ to, co pokazywały media w tego mainstreamu, było całkowicie różne od tego, czym była ta ustawa. Znaczy, jeżeli się czytało treść ustawy i to, co o tej ustawie mówiły mainstreamowe media, to były dwie różne rzeczy. Znaczy, i to jest zresztą z mojego punktu widzenia jako członka organu regulacyjnego. Wtedy ówczesna Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w ogóle nie reagowała na to. Ale jest ustawa prawo prasowe, artykuł 6, który artykuł 6 ustawy o radiofonii i telewizji mówi, że jeżeli są jakieś sprawy nieuregulowane przez ustawę o radiofonii i telewizji, to odwołuje do artykułów prawa prasowego. A tam w artykule 10, 11 i 12 bodajże jest mowa o tym, że dziennikarze mają badać szczególnie źródła i informować rzetelnie o rzeczywistości. To tobie jako członkowi zarządu SDP nie muszę tego opowiadać. W związku z czym, a państwo, którzy nas słuchają, mogą sięgnąć do internetu i zobaczyć przepisy prawa prasowego. I wtedy, gdy się to wszystko działo w 2017 roku, ówczesna Krajowa Rada w ogóle nie reagowała na ten rozdziew pomiędzy prawdą o ustawie, a tymi treściami, które były przekazywane mediom. Gdyby wtedy była reakcja, to nie byłoby całej tej sprawy. Ale niestety brak reakcji regulatora zawsze skutkuje katastrofami społecznymi. To tutaj przed chwilą mieliście państwo audycję na temat, wywiad na temat Pfizera i regulacji leków. W Stanach Zjednoczonych z powodu bezczynności regulatora rynku leków doszło do katastrofy związanej z OxyContinem, czyli z plagą środków przeciwbólowych używanych jako narkotyki. Bo regulator nie reagował. I stąd moja postawa w Krajowej Radzie jako przewodniczącego właśnie polegała na aktywności, żeby zapobiegać katastrofie społecznej, jaką jest rozprzestrzenianie dezinformacji i kłamstw w mediach dostępnych publicznie.
1: To jeszcze powiedzmy na zakończenie. Sankcją jest takie zablokowanie konta, niemożliwość opuszczania Polski.
2: Tak, znaczy zabrano mi paszport i to mam postanowienie w ręku, z tym opuściłem prokuraturę, natomiast o tym, że zablokowano mi konto i pieniądze z tego konta przeznaczone zarówno na wydanie tej książki, jak i na grób mojej mamy, na wymurowanie grobu mojej mamy, bo te pieniądze, które tu dla wyjaśnienia, które były na tym koncie, to były pieniądze ze sprzedaży mieszkania, które odziedziczyłem w spadku po mojej mamie. Ja to mieszkanie sprzedałem i zamierzałem, oprócz tam właśnie wymurowania grobu mamie, przeznaczyć na działalność aktywną. W sensie właśnie wydania tych książek, które mam do napisania. Więc teraz bardzo serdeczna prośba do państwa, którzy nas słuchają, żeby zalogowali, weszli na stronę maforion.pl, tak pisze się, jak się słyszy, i tam, żeby kupili moją książkę.
1: I z tym apelem państwa zostawiamy. Maciej Świrski był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego państwu życzę.
1: A my przeniesiemy się teraz na Ukrainę. A właśnie.
0: Wojna na Ukrainie.
1: Studio Lwów, Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
3: Dzień dobry, Krzysztofie, kłaniam się nisko ze Lwowa.
1: I o co chodzi w tych sporach o ministra obrony narodowej? Kim jest ten minister obrony narodowej? Dlaczego Ukraińcy wyszli na ulicę, żeby pokazać solidarność z nim i zaprotestować przeciwko decyzjom prezydenta Zełenskiego?
3: Mykhajlo Fedorow to jest jeden z najbardziej popularnych polityków na Ukrainie. Sondaże dają mu powyżej 50% poparcia, a tak naprawdę zaufania społecznego wśród Ukraińców. On ma także wielu zwolenników zarówno wśród wojskowych, jak i tego całego środowiska wolontariackiego związanego ze wspieraniem armii, ale także wśród przemysłu obronnego. A co ważniejsze, też ma wielu zwolenników i wielu partnerów po stronie zachodniej. No, chociażby Ilona Muska. Fedorow z Ilonem Muskiem współpracuje od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Między innymi to, że Starlinki w tak szerokim stopniu znalazły się na froncie ukraińskim, to między innymi zasługa Fedorowa. To, że w tym roku udało się odłączyć Rosjan de facto od Starlinku, czyli zrobić im dużą krzywdę pod względem łączności na froncie, ale także uniemożliwić ataki dalekiego zasięgu przy pomocy właśnie dronów ze Starlinkiem, to bezpośrednio kontakty z Elonem Muskiem Michaela Fedorowa, rozmowy z Elonem Muskiem, które wprowadziły tak naprawdę możliwość odłączenia niemalże z dnia na dzień wypracowania algorytmu współpracy. Fedorow to jest taki klasyczny technokrata, związany z Zełenskim od początku tak naprawdę prezydentury Zełenskiego. Niektórzy twierdzą, że sukces Zełenskiego w 2019 roku to jest wyborczy sukces i uzyskanie 73% w wyborach prezydenckich w drugiej turze to jest w dużej mierze sukces Fedorowa, bo jako fachowiec, jako pracownik IT, jako wieloletni tak naprawdę uczestnik tego biznesu informatycznego, był w stanie w ten sposób poprowadzić kampanię tą internetową właśnie też między innymi przy pomocy algorytmów, które doprowadziły też do wygranej prezydenta. Później on przez wiele lat był ministrem cyfryzacji Ukrainy. To jemu większość specjalistów twierdzi, że należy zawdzięczać tą bardzo szeroko posuniętą cyfryzację życia państwowego na Ukrainie. To jest niewątpliwie naprawdę bardzo duży sukces. A ministrem obrony on jest dopiero chyba niecałe pół roku. Tak naprawdę od początku tego roku on objął taką ministra obrony. Chociaż jako minister cyfryzacji oprócz tego życia cyfrowego od początku pełnoskalowej inwazji był bardzo zaangażowany właśnie też w kwestie takiej dronizacji i cyfryzacji pola walki z Ministerstwem Obrony, czyli po prostu bezpośrednio współpracował zarówno ze Sztabem Generalnym,
1: no
3: jak
1: dobrze.
3: I Ministerstwem Obrony.
1: Arturze, same dobre rzeczy o nim powiedziałeś, to dlaczego prezydent Zełenski postanowił go odwołać?
3: I wszyscy sobie zadają to pytanie tak naprawdę.

0: wyrzucić z rządu i Fedorowa, a z armii i Syrskiego, czyli należałoby generalnie pozbyć się zarówno Fedorowa, jak i generała Syrskiego, naczelnego dowódcę sił zbrojnych Ukrainy. Niemniej jednak w tej sytuacji chyba Zełenski podjął decyzję, że woli zachować Syrskiego. Część specjalistów twierdzi, że według Zełenskiego to właśnie to, że front się trzyma i te metody walki generała Syrskiego powodują to, że front nadal stoi. No, zresztą nie należy tak naprawdę też zabierać należnego Syrskiemu, bo faktycznie generał Syrski jest odpowiedzialny za wiele sukcesów z roku 2022. Obrona Kijowa to de facto zasługa generała Syrskiego. Operacja Charkowska i wyzwolenie Chersonia to operacji, którymi planował Syrski. Niemniej jednak specjaliści twierdzą, że generał Syrski też jest osobą genialną w swojej sprawie, czyli w wojskowości, ale właśnie na poziomie takim operacyjnym i nieco skostniałym jak na rok 2026.
1: No, czyli krótko mówiąc, konflikt między dwoma
0: ambitnymi ludźmi, co w warunkach wojennych, Krzysztofie, chyba nie muszę tobie i nikomu, także słuchaczom mówić, na pewno nie służy. Zmiana rządu przerodziła się właśnie w rozmowę, w konflikt na temat prowadzenia wojny.
1: Ale rząd został zmieniony, dlaczego? Dlatego, że poprzedni był skorumpowany, czy...
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, bo akurat...
1: Czy to są przygotowania już do wyborów prezydenckich, bo może tu są te zagrożenia, które czuje prezydent Zełenski? Arturze, mamy cytat a propos nie zmiany w rządzie, ale cytat z prezydenta Zełenskiego, którego teraz posłuchamy i mam nadzieję, że Artur też usłyszy, co powiedział prezydent Ukrainy.
2: Я підписав відповідний закон. Це велика честь вручити Урсулі сьогодні тут перший український орден Європи.
3: За визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки усієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами, нагороджено Орденом Європи Урсулу фон дер Ляєн, президентку Європейської комісії.
2: Дорога Урсула, це нагорода, якої ніхто ніколи не зможе скасувати і позбавити. Bo słowo Ukrainy twarde.
1: I to o te ostatnie słowa prezydenta Zełenskiego chodzi, czyli krótko mówiąc o aluzję do odebrania mu orderu Orła Białego.
0: Znaczy, no jedyne, co mogę skomentować, i to w sposób dosyć kolokwialny, że to jest po prostu głupie tak naprawdę. Tutaj po raz kolejny wyszło na to, że jednak Zełenski jest, łagodnie mówiąc, pamiętliwy i nadal czasami mam wrażenie, a może nawet dosyć często mam wrażenie, że prowadząc politykę, szczególnie politykę taką międzynarodową, korzysta z narzędzi jeszcze z czasów tych gier kabaretowych, które prowadził w swojej młodości, a tak naprawdę przez sporą część swojego życia. To jest, łagodnie mówiąc, niepotrzebne. To w żaden sposób, pomimo takiego uśmiechu z powodu trollowania, w żaden sposób walczącej Ukrainie nie pomaga, nic nie wnosi i nic dodatkowego nie daje. Tylko tak mogę to skomentować.
1: O tym, co dzieje się na froncie. Czy coś istotnego się zdarzyło? Czy noc na Ukrainie była taka jak zwykle, czy mniej jeszcze spokojna niż normalnie?
0: Jeżeli chodzi o noc na Ukrainie, tak naprawdę niestety muszę powiedzieć, że wygląda ona niemalże jak każda noc. Oczywiście nie było takiego zmasowanego ataku saturacyjnego, ale z drugiej strony 138 środków napadu powietrznego. Była atakowana chociażby Odessa, jest co najmniej dwie ofiary śmiertelne w Odessie. 7 osób odniosło poważne obrażenia, w tym dzieci. Były atakowane Sumy. O Sumach tutaj nawet ciężko jest mówić, bo Sumy na tyle blisko leżą do granicy z Federacją Rosyjską.

0: rosyjską, że jednak te środki napadu powietrznego bardzo szybko i bardzo często tam przylatują, więc no, trudno jest powiedzieć, żeby ta noc była spokojna, niemniej jednak nie było zmasowanego ataku. Jeżeli chodzi o front, to tak naprawdę od wielu tygodni, jak nie miesięcy, jest, no można to nazwać stagnacją, pomimo tego, że działania wojenne, aktywne działania wojenne trwają, tak? I Rosjanie próbują na wielu kierunkach tak naprawdę nacierać.
1: Znacząca odpowiedź Ukrainy?
0: Jeżeli chodzi o Ukrainę, no to Ukraina, jeżeli chodzi o te uderzenia, no nie pozostaje w tyle. Tak naprawdę wydaje mi się, że ten parytet już został dawno przełamany i więcej środków napadu powietrznego co nocy leci w kierunku rosyjskim. No, Krym jest niemalże całkowicie odcięty. W tym wypadku tam praktycznie... No, większość specjalistów twierdzi, że może grozić nawet katastrofa humanitarna, jeżeli Rosjanie nie zaczną sukcesywnie w jakiś sposób próbować ewakuować lub pomagać tym ludziom, którzy de facto razem z wojskiem rosyjskim mogą zostać zablokowani.
1: O czym prosto z Lwowa powiedział Artur Żak. Arturze, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
0: Dziękuję i kłaniam się nisko.
1: Jest godzina 8:46 i o tej godzinie zaśpiewa Anna Jantar.

0: Studio za Nysą.
1: Słyszę, że redaktor Jan Bogatko walczy z techniką, bo rzeczywiście technika jest coraz bardziej skomplikowana, ale mam nadzieję, że jak powiem mu dzień dobry, to odpowie dzień dobry, a jeśli nie, to zobaczymy, co zrobimy. Dzień dobry, panie redaktorze. A jednak walka...
2: Wszystko się rozsypa.
1: Nie, panie redaktorze, słychać pana. Słychać pana bardzo dobrze. Ja tak już zaczynam po krakowsku. Wszystko jest dobrze. Tylko trzeba odpowiedzieć na pytanie. Trzeba powiedzieć dzień dobry. To wystarczy.
2: Dzień dobry.
1: O, jest dzień dobry.
2: Dzień dobry, jest dzień dobry, tylko tu widzę, że moja aparatura niezbyt dobrze działa, ale dzień dobry jest. Oczywiście jak dzień dobry przychodzi, to dzień będzie na pewno dobry.
1: I będzie ten dzień na pewno dobry. Walczył pan z tymi wiatrakami rzeczywiście, ale się udało. Po prostu się udało.
2: Walczymy. Tak, naturalnie.
1: Jest sukces, czy jakimiś sukcesami kanclerz Merz albo jakikolwiek inny polityk może się pochwalić, a może prezes dużej fabryki motoryzacyjnej odniósł w ostatnim tygodniu jakiś sukces?
2: No więc z tymi sukcesami jest trochę gorzej, ale ciągle się na nie liczy i ciągle się na to czeka. No sukcesy są niezbędne dla Merca. Zresztą Merc spotkał się z prasą w środę. Było tam 200 dziennikarzy, na tym 90 minut trwało to spotkanie i mówił, jaki on jest doskonały, jak doskonała jest polityka rządu. No wszyscy patrzyli na niego trochę dziwnie, ale większość tych dziennikarzy, którzy byli wokół niego, którzy zadawali pytania i słuchali odpowiedzi szefa rządu, to jednak populistyczna lewica, no co tu dużo mówić, to jest CDU, CSU, bliscy ludzie tej formacji, która kiedyś była chrześcijańską demokracją, a dzisiaj jest tylko CDU. W związku z czym no, po prostu nie ma dobrych przed wakacjami kart, którymi może rozegrać, ale no, najważniejsze jest to, żeby wakacje się udały, żeby mógł sobie odpocząć po tej ciężkiej pracy, po właśnie walce z wiatrakami, to znaczy na rzecz wiatraków.
1: Na rzecz wiatraków, bo...
2: No dlatego, że po prostu chodzi o to, by utrzymać tę aktualną sytuację, jaka jest, i bronić się przed wrogami, których nikt nie dostrzega poza kanclerzem Mercem i którzy to wrogowie czyhają po prostu na jego polityczną cnotę.
1: Ale Niemcy mają bogate plany inwestycyjne, na przykład chcą konkurować z panem Muskiem, wysłać w kosmos na orbitę 1000 satelitów, bo wiedzą o tym, że pan Musk ma w planach stworzenie globalnej sieci dla telefonii komórkowej i chce zabrać w całej konkurencji wszystkich abonentów.
2: No tak, naturalnie to byłby wielki cios w Niemcy, które są krajem o potężnej telekomunikacji, także na rynku amerykańskim, w związku z czym jest to dla Niemiec wyzwanie wielkie i potężne. Oczywiście takie inwestycje w wysyłanie w kosmos satelitów są bardzo opłacalne, no opłacalne przede wszystkim dla producentów, dla tych, którzy pobierają jakieś prowizje, dla tych, którzy prowadzą różnego rodzaju firmy. No więc to może być rzeczywiście coś, każda inwestycja jest dobra, dlatego że pomaga w rozwoju, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że nie zupełnie. Ale tak to jest. Inwestycje są wskazane, tylko do czego one prowadzą, tego nie wiemy. Inwestycje polityczne w Niemczech są teraz na pierwszym miejscu. Inwestycje przeciwko AfD, inwestycje przeciwko siłom, które czekają na cnotę niemieckiej polityki, byłej demokracji, jak to się już zaczyna mówić i jak się o tym pomału pisze, że to demokracja to już była kiedyś, teraz jest po prostu walka o sprawiedliwość społeczną, czyli po prostu bonjour NRD. Był kiedyś taki film, że NRD się skończyło, ale okazuje się, że nie zupełnie.
1: Bo kiedy właściwie ten kalendarz wyborczy niemiecki jest jaki? Wybory są w 2028 roku?
2: wybory do parlamentu, do Bundestagu. Tak, ale są bardzo ważne wybory w tym roku, a mianowicie wybory landowe, wybory w Turyngii na przykład. Są także wybory na Pomorzu Zachodnim w Mecklenburgii. One są nie mniej ważne, ale Turyngia jest takim papierkiem lakmusowym. Kto wygra w tej Turyngii? No więc wygląda na to, że oczywiście wygra AfD i tego nie może znieść CDU. Te partie lewicowe, które są u władzy dziś w Berlinie, które starały się wszelkimi siłami doprowadzić do tego, żeby AfD była na marginesie, żeby nie odgrywała żadnej roli na politycznym parkiecie w Niemczech, no okazały się te wysiłki na marne. Ten cały sanitarny wał, który został zbudowany wokół AfD, żeby nie dopuścić jej do przejęcia jakiejkolwiek władzy. No w tej chwili AfD, można na to patrzeć dobrze albo niedobrze, w tej chwili AfD jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o preferencje wyborcze. I wygląda na to, że te preferencje wyborcze rozwijają się dalej. To znaczy przed wyborami do Bundestagu mogą być na takim szczeblu, że Merz będzie się musiał zdecydować na coś, na jakieś rozwiązanie, powiedzmy sobie, niezupełnie zgodne z demokracją. Przy czym większość posunięć różnego rodzaju, które mają miejsce w tej chwili w Niemczech, nie ma nic wspólnego z demokracją. To jest ta walka po prostu za wszelką cenę przeciwko przeciwnikowi. Przecież nie ma w Niemczech takich mediów, jak na przykład w Polsce jest Radio Wnet. To byłoby nie do pomyślenia, bo tego typu instytucja byłaby zaszczuta, zdeptana, byłaby traktowana tak nieludzko, że sobie trudno to wyobrazić. No w Polsce nie ma takich sytuacji, że dziennikarz bije się na ulicach. W Niemczech to ma rację, to ma miejsce, z tym, że oczywiście dziennikarze muszą być po prawicy. Lewicowy dziennikarz jest przecież w todze niewinnego, bardzo ważnego przedstawiciela mediów.
1: Ale czy to jest taka walka, która mogłaby się skończyć delegalizacją, oficjalną delegalizacją AfD?
2: No, delegalizacja AfD jest bardzo trudna, bo to jest jednak największa partia w tej chwili. Więc sobie można wyobrazić, to nie byłaby delegalizacja, to musiała być rewolucja, to musiałaby być jakiegoś rodzaju, nie wiem, no należałoby odśpiewać hymn NRD-owski i przywrócić NRD-owską konstytucję. Taki zabieg można zrobić chyba szybko w Bundestagu, przeszłaby ona i wtedy można byłoby wszystkich zesłać. Tylko dokąd, zesłać?
1: To jest pytanie, z jakich ciekawych pozapolitycznych informacji, czym żyją Niemcy?
2: Niemcy żyją pogodą, obawiają się, że nadchodzi kolejna fala upałów i że trzeba będzie kręcić lody w większej ilości po to, żeby ludzie mogli się ochłodzić albo będą mogli sobie kupić klimatyzator. W tej chwili wszędzie, jak wchodzi się na Facebooku czy do innych tak zwanych social mediów i patrzy się, co tam jest, to są tylko reklamy. Są reklamy albo klimatyzatorów, albo automatycznych toalet dla kotów. To są wszystko bardzo ważne rzeczy, bo koty w tej chwili stały się głównymi obywatelami Niemiec. Obok psów zamieszcza się zdjęcia wózków z kotkami i z pieskami. To jest przyszłość tego narodu.
1: Pies czy kot, to jest pytanie.
2: No to jest pytanie, można jedno i drugie. Ja jestem za jednym i drugim. Uważam, że psy i koty są bardzo często milsze od niektórych ludzi. Poza tym można z nimi porozmawiać, a co ważniejsze, niespecjalnie się sprzeciwiają, jeżeli wygłosi się jakąś opinię, która się może im na przykład niezbyt podobać.
1: To prawda, panie redaktorze. Bardzo serdecznie dziękuję za poranną rozmowę. I na zakończenie, jaka pogoda jest w Zgorzelcu?
2: W Zgorzelcu jest pogoda piękna. Patrzę w tej chwili przez okno. Jest błękit nieba, białe obłoczki. No w ogóle marzenie. Wiem, że dużo ludzi wybiera się już w piątek na weekend. Na weekend po południu jadąc. No niektórzy jeżdżą nawet na wakacje, ale na weekend i w związku z tym będą przepełnione takie miejscowości jak Karpacz czy Świeradów-Zdrój po polskiej stronie, które cieszą się coraz większym wzięciem ze strony niemieckich turystów.
1: Miło i spokojnie.
2: Miło i spokojnie.
1: I dobrego dnia.
2: Wzajemnie kłaniam się.
1: Jan Bogatko, studio za Nysą. Jeśli chodzi o wakacje, to Adam Czerpak wybiera się na wakacje, więc życzę mu miłego urlopu. Pan Konrad Tomaszewski pozostaje w studio, jeszcze będzie tutaj realizował wideo, a Hanna Tracz była wydawcą dzisiejszego poranka. Wszystkim dziękuję, Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu miłego dnia.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
4: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
6: Wiadomości Wnet.
7: Dzień dobry, Michał Trześniewski, zapraszam na wiadomości. Gościem poranka Radia Wnet był Maciej Świrski, były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, którego w tym tygodniu zatrzymało CBA, a prokuratura postawiła mu zarzuty.
8: To jest zarzut niegospodarności na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej. Nie mogę wchodzić w szczegóły, natomiast treść tego zarzutu wynika po prostu z nieporozumienia, czym jest, niezrozumienia, czym jest NGO, czyli organizacja pozarządowa i jak gospodaruje. Nie może być niegospodarności tam, gdzie nie ma działalności gospodarczej. Od tego trzeba zacząć. Zablokowano mi konto wspólne z żoną, z którego żyjemy. W związku z czym no jest sytuacja dosyć trudna. No ale to z kolei przyspieszyło moją decyzję o publikacji książki. Wczoraj uruchomiłem akcję przedsprzedaży tej książki i bardzo Państwa proszę o wsparcie.
7: W tym tygodniu dwóch byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, Maciej Świrski i Cezary Jurkiewicz, usłyszało zarzuty. Sprawa dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku prowadzonej przez tę fundację. Według prokuratury ponad 8 milionów złotych zostało niewłaściwie wydatkowanych. Kampania polegała na publikowaniu materiałów w internecie i telewizji oraz rozmieszczaniu billboardów z napisami typu pijany sędzia, a awanturował się w klubie, sędzia kradła spodnie. Według opozycji zatrzymanie to próba przykrycia afery w Szpitalu Południowym. Ewentualna partia Mateusza Morawieckiego nie osiągnie sukcesu w najbliższych wyborach, powiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla kanału TAK.
9: Ja też nie uważam, żeby to było przedsięwzięcie o jakiejś szerokiej perspektywie, jeżeli chodzi o sukces polityczny. A przynajmniej w najbliższych wyborach mamy do czynienia z działaniem w tym wypadku osoby, no bo bez Mateusza Morawieckiego oczywiście to wszystko by nie miało miejsca, która pozwala sobie to tak określić, w pewnym momencie zaczęła koncentrować się tak bardzo na sobie, że myślenie racjonalne zostało no, co najmniej ograniczone.
7: Jarosław Kaczyński stwierdził, że nie wie, ile osób należy do frakcji Morawieckiego.
9: Były, jak sądzę, dwie przesłanki przystępowania do tej grupy. No po pierwsze, stare, mocne związki z byłym premierem. To jest grupa no, co najwyżej kilkunastoosobowa i konflikty regionalne. To znaczy, pewni ludzie poczuli się zagrożeni, jeżeli chodzi o obecność w kolejnej kadencji Sejmu. I to ich prowadziło do takiej no, szkodliwej, w moim przekonaniu, decyzji.
7: Powiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla kanału TAK. Nie wierzę, że Kaczyński usunie kilkudziesięciu parlamentarzystów z partii, powiedział Marcin Horała, zwolennik Morawieckiego w Polsat News.
10: Mimo wszystko nie chce mi się wierzyć, że dokona destrukcji tej partii, że pozbędzie się kilkudziesięciu parlamentarzystów. To by na przykład spowodowało, że Klub Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie przestanie być największym klubem z wszystkimi tego konsekwencjami, że usunie sześcioletniego premiera rządu PiS-u, który jest twarzą właściwie wszystkich prawie że sukcesów tego rządu i osiągnięć wielu osób, które odpowiadają za różne osiągnięcia naszej formacji. Osoby, które mówią, że PiS powinien zostać PiS-em. To my w tym dyskusji, powiedzmy, nie nazwę tego sporu, stoimy po stronie, że my powinniśmy trzymać się tej naszej tożsamości, którą mamy od lat, a to nasi adwersarze mówią, że powinniśmy ją w pewnym sensie porzucać.
7: 34-letni obywatel Kolumbii został zatrzymany na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Podczas zwiedzania wykonał gest pozdrowienia hitlerowskiego, pozując do zdjęcia. Straż muzealna ujęła go i oddała w ręce policji. Kolumbijczykowi postawiono zarzut propagowania nazizmu. Sąd wymierzył mu karę grzywny w wysokości 2000 zł. Do zdarzenia doszło w środę. Mężczyzna legalnie pracuje w Polsce.
6: Prognoza pogody.
7: Wróciły upały, w Warszawie pełne słońce i do 32 stopni. We Wrocławiu pochmurno i do 28, w Krakowie i Lublinie do 31, a w Białymstoku do 30. A teraz wiadomości sportowe.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
11: Reklama.
12: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
13: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
12: To możliwe?
13: W Radiu Wnet jak najbardziej.
14: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
12: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
14: Słuchajcie Radia Wnet.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
15: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
16: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
17: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
16: Zaprasza Fundacja Art Bene.
11: Po reklamie.
6: Autopromocja.
18: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
19: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
6: To była autopromocja.
3: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
20: Dzień dobry, Studio Mundial dzisiaj nieco krótsze do 9.30. Jesteśmy z Państwem, Adam Czerpak audycję realizuje, Grzegorz Milko, witam. I od razu oczywiście informacja ta, którą podajemy od rana. Szymon Marciniak nie poprowadzi ani meczu o trzecie miejsce, ani finału na piłkarskich Mistrzostwach Świata, więc za niego udział się skończył. Slavko Vincic jest tym, który został wyznaczony do prowadzenia finału. Słoweniec, ten, który sędziował mecz Szwecja-Polska w barażu. Takie obrazki, które obiegają świat, kiedy to właśnie te Pierluigi Collina, szef sędziów, mówi to nazwisko. Słoweniec zaczyna płakać, no, łzy radości, a później po prostu on i jego koledzy, cały sztab, ta obsada oczywiście z danego kraju, wychodzą na środek, no i dostają koszulki, specjalne koszulki sędziowskie już na finał. A więc no, przykra sprawa na pewno, jeśli chodzi o Szymona Marciniaka. Dziś gościem od 17.10 w studiu Mundial będzie Michał Listkiewicz i tam oczywiście porozmawiamy. Natomiast wczoraj gościem był redaktor Mateusz Święcicki z Eleven Sports. Bardzo dużo ciekawych wątków poruszonych. Rozmowa z jednym z no, takich najbardziej rozpoznawalnych, popularnych, jak to się ładnie mówi, dziennikarzy piłkarskich w Polsce. I bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do tej rozmowy na kanał YouTube Radia Wnet, a także oczywiście na portal Wnet FM. I posłuchajmy takiego fragmentu, bo między innymi o geniuszu Lionela Messiego, o tych wspaniałych Argentyńczykach, ale też tych wybitnych, bo właśnie oczywiście nie omieszkaliśmy mówić o Diego Maradonie, o Lionelu Messim, który teraz dowodzi tej Argentynie, tak jak 4 lata temu, i może się stać, że on będzie właśnie po raz drugi pokazywał Puchar Świata, jeśli wygrają z Hiszpanią. No to jest oczywiście taki, taka zależność, a Hiszpania też jest świetna. Ale posłuchajmy właśnie Mateusz Święcicki.
0: Ludzie, jakaś grupa, bo trzeba to powiedzieć, nie cierpi Leo Messiego, nie znosi. Jest duża grupa antagonistów, jest duża grupa fanów. Natomiast moim zdaniem ci, którzy nie lubią, przede wszystkim robią to dlatego, że nie są w stanie zrozumieć i znieść, że w wieku 39 lat można być piłkarzem wciąż tak fenomenalnym. Mieć dwie asysty w kluczowym meczu. I Grzegorz, pamiętamy wielkich czempionów, jak oni wraz z upływem swojej kariery nie tracili tylko szybkość, dynamikę, ale nawet swoją jakość piłkarską. No pamiętamy schyłkowego Ronaldinho w Milanie. To już nie było to samo. Pytamy Kakę. To już nie było to samo. I człowiek czasami spoglądał na te wielkie postaci piłki i mówił, kurczę, jednak ten czas jest nieubłagany, prawda? A Messi wygrywa z czasem. W ogóle nie widać u niego żadnej utraty jakości. No ten pojedynek z Kane'em, który się przerodził w jakąś jatkę z innymi piłkarzami, pokazujący moc Leo Messiego, no to mój kolega twierdzi, że albo podpisał pakt z diabłem, chwilę trwa i jesteś wieczna, albo jest piłkarzem po prostu nadprzyrodzonym i chyba to powinniśmy powiedzieć, że Messi, no jak wygra Grzegorz drugi finał z Argentyną, specjalnie przed tą audycją sprawdzałem, kto był argentyńskim piłkarzem wygrywającym dwa mundiale.
20: No, ja ci powiem, kto. Passarella nie, bo nie został zabrany w 86. Diego Maradona go bardzo nie lubił. Kto był? Kempesa nie było już w tej kadrze 86. Diego nie było z kolei w 78. Też ci powiem, że nie było takiego piłkarza.
0: No właśnie. I teraz tak. To postawi nam Leo Messiego na tronie argentyńskiej piłki. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości po tym ostatnim mundialu, chociaż niektórzy uważają, że i tak już pobił Diego, no to jest najlepsza odpowiedź. Puentą tego, co ja mówię teraz, jest w nawiązaniu do Maradony jego zdanie na temat Lionela Scaloniego, tymczasowego trenera reprezentacji Argentyny w pierwszej fazie. Otóż Maradona powiedział, Scaloni nie byłby w stanie kierować nawet ruchem ulicznym, jak może kierować reprezentacją. Dzisiaj brzmi to jak bardzo trafna i prorocza wypowiedź.
21: Prawda, i Scaloniego, jeżeli uda mu się wygrać to drugie mistrzostwo, będzie się wymieniało, myślę, że jednym tchem z takimi kultowymi postaciami tenerskimi dla Argentyny, jak Bilardo na przykład. Tak jest. Wracając na temat, natomiast jeszcze do Lamina Yamala, to on taką kostuchą bardziej takich wiekowych piłkarzy na Mondelu już jest, ponieważ pojedynek z Portugalią, więc można powiedzieć, że dla Yamala 1-0, mimo tego, że nie rozgrywa jakiegoś fenomenalnego turnieju, to Luis de la Fuente no dalej na niego stawia. Pytanie, czy będzie 2-0 w niedzielę?
0: No nie wiem, bo muszę powiedzieć, że to jest finał, którego się nie da przewidzieć. Natomiast jest to finał, w którym, tak patrzę z zazdrością jako Polak, widać, jak warto zaufać procesowi. Luis de la Fuente, selekcjoner do lat 19, później do lat 21 reprezentacji olimpijskiej i ostatecznie selekcjoner, który prowadzi kadrę do finału mundialu i wygrywa Euro. Lionel Scaloni, asystent Jorge Sampaolego, później tymczasowy selekcjoner, człowiek, który wygrał dwa razy Copa America. Nie ma przypadku.
20: I to była rozmowa z Mateuszem Święcickim, którą przeprowadziliśmy wraz z Pawłem Kobierskim. Natomiast jedno sprostowanie, i to słuchacz Radia Wnet na to zwrócił uwagę, bo Daniel Passarella był na Mistrzostwach Świata w 86 roku jako głęboki rezerwowy. No w zasadzie człowiek, który zupełnie nawet się nie pokazywał gdzieś tam, dlatego że on miał po prostu konflikt z Diego Maradoną. Maradona go nie lubił, ten najnormalniej w świecie, a w 86 Maradona decydował, Carlos Bilardo w zasadzie wszystko robił pod Diego, który był w wyśmienitej formie. Więc ten Passarella w ogóle był na zasadzie wycieczki tak naprawdę, aż to był kapitan 78 roku, więc to jest jedyna postać tej Argentyny, która wtedy jakoś te dwa Mistrzostwa Świata w jakiś sposób, tak można powiedzieć, wzięła w nawias. Proszę Państwa, posłuchajmy teraz piosenki Łukasza Mateckiego. To jest ten sam Łukasz Matecki, który wraz z Jackiem Plutą zaprasza Państwa na ten spektakl Seminarium Diabła. I Łukasz Matecki, co jest ciekawe, napisał, zaśpiewał piosenkę Silny o reprezentantach Polski. Wymienia wszystkich naszych reprezentantów i to warto tego posłuchać. A za chwilę rozmowa także z Tomaszem Zapertem. A więc najpierw Łukasz Matecki.

0: tam, trenerze?
1: No ogólnie są postępy, ale lewą nogę trzeba poprawić. Lewa noga.
2: No, kuchwale. Hej, to Fabiański, Milas, Molarek, Stolarczyk.

0: musisz być.
1: I to zaśpiewał i wyśpiewał Łukasz Matecki w utworze Silny 25 lipca, 26 lipca, dwa spektakle Seminarium Diabła. I tam właśnie Łukasz Matecki i Jacek Pluta wystąpią na scenie. Zawsze można z Łukaszem też porozmawiać po spektaklu, na przykład o tym utworze, bo naprawdę kapitalnie to zrobił i szacun ogromny, bo musisz być silny. Ja myślę, że każdy gdzieś przekazuje komuś, no komu dobrze życzy. Takie zwykłe, proste zdanie, no musisz być silny. Czasami ciężko jest być silnym, ale warto. A teraz Tomasz Zapert, Radio Wnet i także inne tematy mundialowe.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Chciałem tylko uzupełnić, że z tym Pasareją wątek 86 rok, on pojechał tam w charakterze takiego rezerwowego, nie był wpisany do oficjalnego protokołu. Podobny status mieli dwaj Polacy z kontynent, Waldemar Prusik i Krzysztof Baran, którzy pojechali w nagrodę za udział w eliminacjach i przygotowaniach, ale w kadrze mogło być tutaj chyba 21 zawodników. I oni właściwie pojechali turystycznie, że tak powiem, siadali na trybunach tam przy meczach Polaków, a za Pasareję został powołany zawodnik Kuciufo, no i zresztą stał się podstawowym obrońcą Argentyny w tym turnieju. Tragicznie zarób kilka lat później po zawodach, postrzelony w czasie polowania w Argentynie, ale to tak zupełnie na marginesie. Natomiast przeglądam tutaj internetowe serwisy i reakcje na obsadę arbitrów finału, no to bardziej krytyczne głosy są wobec Slawkowiczyka. Przypominają mu jego błędy chociażby w meczu Bayern-Real Madryt, kiedy czerwoną kartkę dostał Kamavinga, co spowodowało de facto, że Real odpadł, bo Bawarczycy strzelili dwa gole i przeszli do dalszej fazy. No my też nie mamy dobrych wspomnień z Wińczyczem. Pamiętam też Grzegorzu mecz Polska-Szwecja w marcu, który był rozegrany w Sztokholmie.
1: Tak, tak, właśnie mówiłem o tym, że... Ale to my, to wiesz, to sędzia tam nic nie zawalił, no po prostu my byliśmy słabsi.
2: No my byliśmy słabsi, ja myślę, aczkolwiek że... ta bramka druga po faulu, którym nie było, był rzut wolny, podyktowany, jeśli Szwedzi zrobili bramkę, my błąd oczywiście w krysie i błąd Grabary, to swoją drogą, natomiast no, wydaje mi się, że tam była analiza później, pamiętam, w telewizji z różnych ujęć kamery, no i tam nie było tego faulu Zaleskiego, zdaje się, na zawodniku Szwecji. No tak czy owak, dyskusyjna kandydatura. W przecieku wynikało, że będzie zupełnie kto inny. Ci, którzy mieli sędziować, są sędziami technicznymi, to znaczy Marokańczyk i Jordańczyk zaledwie, więc no, nie wiem, zobaczymy, może się okażą te takie strachy na lachy, że jednak się sprawdzą ci sędziowie. Oby tak się stało. Natomiast przykro z Szymonem Marciniakiem, no bo dwa mecze grupowe, jednak nie tego spodziewaliśmy. On chyba sam też myślał, że przynajmniej w fazie pucharowej też zaistnieje. Nie wiem, jak uważasz?
1: No to znaczy właśnie, no tak też dzisiaj na pewno będę wypytywał Michała Listkiewicza, co tam się wydarzyło, ale mam takie też wrażenie, że nie sędziowie są bohaterami mistrzostw i teraz akurat na szczęście tak mecz, te dwa półfinały, tam w ogóle się o sędziach nie mówiło praktycznie, no bo wszystko było jak trzeba, więc myślę, że te najgorsze rzeczy już są po prostu za nami, ten mecz, te decyzje, bo nie mecz, ale Argentyna-Egipt, w jakiś sposób ta nieszczęsna linka od Spider-Cama, Brazylia, Norwegia, Anglia i tak dalej. Więc ja po prostu, ja zawsze mam takie wielkie wrażenie, że nie chodzi o sędziów, chodzi o piłkarzy. No, a sędziowie są tylko takim dodatkiem, takimi arbitrami. Więc jak najmniej o sędziach, jak najwięcej o piłkarzach. Natomiast pytam cię, czy ciebie nie przeraziła ta informacja, że dym spowił Nowy Jork, te dymy z pożarów, z lasów po prostu Kanady, które idą w dół. No przecież zdjęcie, które pokazuje Statuę Wolności, której praktycznie nie widać. No to jest po prostu tak jakiś Armagedon. Czy do niedzieli się ta sytuacja poprawi? Bo jeśli na przykład Chicago Fire odwołał swój mecz, tak, miał być debiut Lewandowskiego z Vancouver i nie ma. I teraz czy do niedzieli sytuacja się rozjaśni w Nowym Jorku?
2: No nie wiem, mam nadzieję, że się rozjaśni, ale chyba o ile się orientuję, to stadion New Jersey ma zadaszenie i chyba będzie zamknięty, bo jak dym wpadnie na stadion i sędzia nie będzie nic widział, ani VAR, to mogą być różne sytuacje na boisku, no ale to tak pół żartem mówię oczywiście. No, nie, no myślę, że nie będzie przełożenia terminu meczu finałowego. myślę, że się jakoś sobie poradzimy z tymi kaprysami Aury.
1: Jeśli chodzi o piłkarzy, bo wiadomo, że jedni i drudzy, ta piłkarska jakość Hiszpanii i Argentyny jest absolutnie na najwyższym poziomie, to są Himalaje piłki nożnej, no to na przykład z Hiszpanów kto ci się najbardziej podoba w tej drużynie?
2: Bardzo mi się podoba Cucurella, lewy obrońca, czy tam lewy obrońca łączony ze skrzydłowym, wahadłowy jest teraz taki termin. Uważam, że to jest znakomity piłkarz i bardzo dużo wniósł do gry Argentyny. On gra trochę wykosił z tej pozycji Nico Williamsa, który 2 lata temu brylował. Nico Williams był właśnie takim skrzydłowym, bardziej klasycznym, no ale Cucurella mi się bardzo podoba. Rodri jest może tak specjalnie, nie rzuca się w oczy, ale bardzo dużo pracy wykonuje w środku pola. Jest takim nie do przejścia, taką zaporą. Chyba ci dwaj. No i Dani Olmo też mi się podoba. Jego niekonwencjonalne zagrania, takie jakieś kiwki, kółeczka, oczy dookoła głowy. To myślę, że te trzy postacie. No i swoje robi też Mikel Oyarzabal oczywiście. Docenić też czas Unaia Simona, aczkolwiek nie ma dużo pracy. Blok defensywny.
1: No wybiega, tak?
2: Tak.
1: Ale widziałeś, jak on wybiega za pole karne, tak trochę radośnie gra. No ale mając takich obrońców obok siebie, Kubarski, prawda?
2: No to wszystko prawda. Ja trochę byłem zaskoczony, że postawił na Simona, bo bramkarz Arsenalu, David Raya, który miał bardzo dobry sezon w Arsenalu. Tak wydaje mi się, że warunki i dyspozycja no, wskazywały, że może być numerem 1, natomiast selekcjoner hiszpański chyba przywiązany do Simona i nie chcę rozbijać tej zgranej formacji defensywnej, która się sprawdza.
1: Czy w meczu o trzecie miejsce takich drużyn przegranych, no bo to będzie Francja w sobotę i Anglia, mogą się pozbierać, bo my pamiętamy tą Francję, która praktycznie w rezerwowym składzie wyszła przeciwko Polsce i Polska wygrała 3-2 i oczywiście chwała bohaterom, bo co nas to obchodziło, że Platini siedział na ławce rezerwowych, czy tam Didier Six, Dominique Rocheteau i tak dalej, a tam Jean Vion taki by stanowiło sile,
2: tak.
1: Tigana, nie wiem, bo to było po tym ciężkim boju przeciwko RFN-owi po serii rzutów karnych, tam Francja już po prostu była załamana. Polska wygrała 3-2, a 4 lata później Francja znowu załamana po RFN-ie.
2: Ale tutaj był mecz, ale bardzo dobry był ten mecz o trzeci miejsce z Belgią. To ja pamiętam. 4-2 było, zdaje się.
1: Dla Francji.
2: Tak, tak. I to był mecz, który mnie się bardzo podobał. Tam to było i trzecie miejsce, i finał był znakomity, to swoją drogą. Natomiast to zawsze mam wrażenie tak, że jak dochodzi, jest w meczu o trzecie miejsce, jest jakiś tak zwany czarny koń turnieju, jak było Maroko przez 4 lata chociażby, no to ma jakąś większą temperaturę, to spotkanie. Natomiast jak są takie dwie potęgi, które celowały w te decydujące starcie, to może być widać jakoś frustrację, rozczarowanie na boisku. Może to być taki mecz, oni mogą się tak nie przykładać do tego meczu. No nie wiem, oby tak nie było.
1: Może przykładać nie, bo myślę,
2: zależy,
1: że
2: jakie składy,
1: bardzo
2: zależy
1: będzie chciał odejść.
2: Zależy, jakie składy wystawią zawodnicy. Może będą chcieli dać, pokazać się zawodnikom, którzy grali mało albo w ogóle nie grali. No, ja czekam na Rajana Szerkiego, bo miałem oczekiwania.
1: Tak, mają być zmiany. Mają być zmiany, to Tuchel zapowiada zmiany w swoim składzie. To już jest powiedziane. Ale Tuchel pewnie będzie dalej pracował, mimo że tam pół Anglii chce go zwolnić, a Deschamps się żegna.
2: Tak.
1: To też takie bardziej...
2: No więc chciałbym się pożegnać jednak z podniesioną przybicą, czyli wygraną. Więc, a poza tym jeszcze weźmy pod uwagę to, że Mbappé walczy o koronę Króla Strzelców i będzie chciał to przypieczętować w tym meczu i myślę, że drużyna będzie tak nastawiona pod tym kątem, żeby mu wypracowywać dogodne sytuacje bramkowe. Mm-hmm. Ja tylko przypomniał mi się taki pierwszy mecz Anglii z Francją.
1: Bo chciałbym puścić jeszcze jedną piosenkę.
2: Tak, to
1: może to przypomnienie sobie na popołudniu, ale proszę, to chociaż wprowadź w temat.
2: Krótko mówiąc, 82 rok, pierwszy mecz na turnieju w Hiszpanii, Anglii, Francji. 3-1 dla Anglików, pierwszej minucie, oraz pierwsza akcja, Brian Robson strzelił.
1: Tak.
2: Na 0.
1: Tak, tak, tak, a to się potem wszystko inaczej toczyło. Tak. Proszę Państwa, my puszczamy piosenki piłkarskie, mundialowe, nie tylko mundialowe, w ogóle o reprezentacji Polski, ale o tematach piłkarskich. A do tej pory, do tej pory, kończy się mundial, ani razu nie wyemitowaliśmy chyba największego przeboju dotyczącego piłki nożnej, zaśpiewanego przez polskiego artysta, konkretnie Marylę Rodowicz. I tak dla ku pokrzepieniu serc po prostu, zakończmy to spotkanie teraz w studiu Mundial właśnie wybitną piosenką, świetnie zaśpiewaną, no wspaniale, 74 rok na otwarciu i ta wspaniała nasza Maryla Rodowicz w ludowym stroju z gitarą, później przecież wielka kariera, no tak, prawda, wielka nasza artystka, a więc zakończmy to spotkanie piosenką Futbol, Futbol, przeżyjmy to jeszcze raz, a my się spotkamy później od 17.10 do 18.00. A teraz żegnają Państwa
2: Tomasz Zapert,
1: Adam Czerpak, audycję zrealizował Grzegorz Milko i zostańmy z Marylą Rodowicz.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
2: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Wspaniała pogoda. Nie będzie nam tumanił wiatrak, tak, ptaków, ale otumanił umysły ludzkie Leo Messi. Po prostu cały świat, po prostu emeryt, no można powiedzieć, i po prostu robi wszystko tak, że po prostu wszyscy są zachwyceni, tak?
4: No oglądał pan też? Oglądałem. Wreszcie zachwycił Messi, no bo jak nie dostał wtedy tej żółtej kartki od Marciniaka, to taki niesmak był.
3: Niesmak był, ale Marciniak, może akurat mu wpadło do oka coś albo coś.
4: No, sędzia Marciniak został strasznie ukarany, żadnego meczu już w fazie pucharowej nie prowadził.
3: Więc... A nie będzie finału prowadził?
4: Nie, tu przed chwilą panowie.
3: Tak, bo my tu się przygotowywaliśmy audycję, więc Marciniak do domu, tak?
4: Tak, no to okazuje się w sumie dobrze, że za błędy ponosi się odpowiedzialność.
3: A to nie jest takie oczywiste, zwłaszcza pod naszą szerokością geograficzną.
4: I w ramach naszych atomów, wiatraków.
3: No właśnie.
4: Tu nie pracuje to jakoś.
3: My się przygotowywaliśmy, nasłuch robiliśmy już. Miała być audycja w Kanale Zero. Miała być rozmowa z najbogatszym Polakiem, który się nazywa Sołowow.
4: Tak, Krzysztof Stanowski zapowiedział w niedzielę, że będzie w czwartek o godzinie 20:05, w godzinie zero, będzie wywiad z najbogatszym Polakiem. Zapraszał do zadawania pytań, ludzie zadawali pytania i w poniedziałek nagle wszystkie posty zniknęły. Czysty Orwell, zero słowa wyjaśnienia. No rysa na sztandarze kanału zero, a sztandar ma tylko
3: wysoko,
4: jedno słowo, tak, transparentność.
3: Jak te wiatraki najwyższe.
4: Tak, rysa na kanale zero, na ich sztandarze, czyli transparentność, otwartość. No jest spora, no
3: nie wiadomo,
4: i...
3: wiadomo, może się zaczną tłumaczyć.
4: Nie kończę, że zaczną tłumaczyć, może po prostu im pomożemy, żeby tą rysę naprawić.
3: No może, tak apelujemy. Jak się mówi A, to trzeba powiedzieć B.
4: No i chętnie
3: tak
4: pomożemy.
3: Powinno być, tak?
4: Tak.
3: Tak powinno być. No w każdym razie teraz porozmawiamy może o konflikcie między gigantami, bo jest z jednej strony pan Fonfara, tak, a z drugiej pan Sołowow, i oni mają w pewnym sensie jeden interes, ale się rozdzielili, że tak powiem, i to chodzi. To wszystko jest oczywiście w kontekście, proszę państwa, wiatraków i energetyki jądrowej i tak dalej.
4: Tu jest to w kontekście energetyki jądrowej, jako że ani Michał Sołowow, ani Krzysztof Stanowski nie powiedzieli nam, dlaczego nagle to odwołali, więc możemy jedynie spekulować. A spekulować, no warto. Dlaczego? Dlatego, że ku mojemu osłupieniu również odgrzana została dyskusja pomiędzy prezesem Orlenu Fonfarą i prezesem i Michałem Sołowem, najbogatszym Polakiem, na temat układu firm, umowy między firmami Syntos i Orlen, aby budować tą flotę reaktorów. Ta flota reaktorów Beveridge 300 jest bardzo niebezpieczna dla Polski. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. Już wielokrotnie o tym tu mówiliśmy. A dlaczego mnie zadziwiły te artykuły prasowe? Dlatego, że sprawa jest znana od grudnia 2023 roku, kiedy ostatni dwutygodniowy rząd PiS-u wydał 6 zgód zasadniczych na budowę floty reaktorów Beveridge 300. Zgód wbrew opiniom merytorycznym i wbrew opiniom ABW. Czyli to, że coś tam jest nie tak w tych umowach, wiadomo od 3 lat. I teraz, kiedy no coraz bardziej wychodzi, że ta inwestycja jest po prostu szaleństwem pod względem finansowym, no nagle znowu odgrzewany jest stary kotlet, że te umowy zostały źle zawarte. albo to doprowadzić do wielkiej hucznej imprezy, w której my będziemy poinformowani, że jednak mamy to finansować, olbrzymie pieniądze wszystkich nas, podatników, albo jest to jakieś polowanie na kozła ofiarnego, nie wiem,
3: to
4: dowiemy
3: się. To będzie kolejne spektakularne aresztowanie prokuratury.
4: No tak? Możliwe, tak.
3: Będzie, no i będzie bardzo, i to jeszcze wszystko w kontekście, ale przecież to wszystko blednie wokół programu kosmicznego przecież Donalda Tuska. Ogłosił program kosmiczny, więc może to wszystko nie jest ważne. My po prostu podbijemy kosmos, wyślemy te niepotrzebne wiatraki na Księżyc na przykład i tam będziemy, no nie, może tam
4: no
3: jest.
4: No może tak. Dobrze, a tu winie jest to oczywiście przypomnienia, dlaczego jest to szaleństwo budowa tej floty dla tych reaktorów. 14 reaktorów łącznej mocy 4,2 gigawata. Po pierwsze, żaden taki reaktor nigdzie nie działa, nigdzie nie został zbudowany. Po drugie, budowa jest dopiero ledwo co zaczęta, chociaż już trwa pracę na placu budowy od 4 lat. Jest początek instalacji budynku i obudowy bezpieczeństwa w technologii, której nikt nigdy nie robił, dlatego że jest bardzo trudna i zbyt ryzykowna. Technologia w skrócie polega na tym, że się zamiast żelbetu tradycyjnego stosować, to takie pudełka się spawa stalowe i te pudełka zalewa betonem. Jest to rzecz, której no, wygląda atrakcyjnie dla kogoś, kto w ogóle nie wie, co to, jakie są związane z tym trudności, że spawy zalewane betonem to nie jest dobry pomysł, trudny pomysł. No i więc jeżeli tego podjęli się Kanadyjczycy, to poczekajmy, czy to im wyjdzie i ile to będzie kosztować. Czyli tu katastrofa może być finansowa, czy włącznie z zatrzymaniem inwestycji.
3: Ale może być tak romantycznie, jak Greg Zorba. Jaka piękna katastrofa.
4: No tak, tylko że jeżeli ta piękna katastrofa nastąpi po tym, jak my zobowiążemy się do finansowania wielkiego programu, no to będzie nas to bardzo drogo kosztować. I teraz jest punkt zwrotny. W tym punkcie zwrotnym można oczekiwać takich decyzji jak, po pierwsze, że zostanie wydana zgoda, że Skarb Państwa będzie gwarantował tą inwestycję. No i wtedy w układzie, kiedy prywatny biznes jest odbiorcą tejże gwarancji, no to jest ryzyko wycieku zysków na zewnątrz, czyli prywatyzacji zysków, a nacjonalizacji kosztów. Podkreślam, że to jest zupełnie inna sytuacja niż dawanie gwarancji Skarbu Państwa dla budowy w Choczewie, prowadzonej przez spółkę w 100%, której właścicielem jest Skarb Państwa.
3: Ja tylko chciałem tylko wspomnieć, że jutro jest specjalny reportaż z Choczewa w ramach, bo nasz korespondent, wiceprezes Stowarzyszenia Antywiatrakowców jest w Choczewie i właśnie umyka przed jakimiś wielotonowymi pędzącymi w jakąś nieprawdopodobną szybkością ciężarówkami, gdzie tam są różne budowy i jutro będzie reportaż na temat tego i jak właśnie już wiemy, że tam widać to, czego miało nie być widać. To tak. Znaczy na przykład miały być poza linią horyzonty wiatraki na Bałtyku, a okazuje się, że można je doskonale sobie oglądać gołym okiem.
4: O, to zanim zakończymy jeszcze ten wątek, to jeszcze moment do podsumowania. Jeżeli w Polsce by był projekt SMR-owy, który by zakładał budowę no, jednego takiego reaktora, to nie będzie oczywiście first of a kind, bo first of a kind, czyli pierwszy danego rodzaju jest w Kanadzie budowany, ale takiego drugiego czy trzeciego, to oczywiście podjęcie takiego wyzwania no, ma sens. Oczywiście zależy to, jak będzie podpisana umowa, jaka część praw własności będzie po stronie polskiej i tak dalej, jaki podział kosztów, ryzyka. Natomiast w momencie, kiedy nieznane są koszty inwestycyjne, mało tego, jest zagrożona katastrofa finansowa takiej inwestycji, bo wyzwania techniczne są ogromne. Po drugie, wiadomo, że w Polsce budowa na takiej głębokości 35 metrów, no w piaskach i iłach polowych,

0: z Sołowowem, a ogłosił to premier Tusk, że Polska wykupiła Olefiny, część inwestycji w Olefinach od Sołowowa, bo poprzedni rząd centralną działkę w Olefinach 3 zamiast trzymać władzę, to sprzedał Sołowowowi, po czym za 4 razy większe pieniądze właśnie premier Tusk stwierdził, że nie, ta centralna działka to musi być w rękach polskich. Więc jeżeli ten mechanizm już został raz zastosowany, że Sołowow zawsze wygrywa, to inny scenariusz rozwiązania tego problemu jest taki, że zostanie nam opowiedziana bajka, że Polska musi wykupić za miliardy złotych udziały Sołowowa w tejże inwestycji. No oczywiście jest trzeci scenariusz, o którym my tutaj walczymy, żebyśmy my nie ponieśli strat, a ponieśli odpowiedzialność za nieprzemyślane decyzje, ci, którzy te decyzje podejmowali.
1: Zminimalizować troszeczkę.
0: Zminimalizować te straty.
1: Tak. Akcje kupię, sprzedam, oddam z powrotem i tralalala. No i to niektóre...
0: Tak, i tutaj przygotowując się do tej audycji, już widać, że absolutnie nie ma czasu, ale taki króciutki tekst obiecujemy, że na pewno się ukaże. Jaka jest różnica między budową floty, a budową jednego reaktora, żeby...
1: Będzie dołączony do podcastu, także bardzo proszę,
0: teraz
1: żeby nie generować, że tak powiem, jakichś takich gorących, nie będzie komentarzy, ale można będzie przeczytać i sobie przemyśleć.
0: Tak, i my tu jesteśmy zawsze otwarci na komentarze, na informacje.
1: To teraz zanim przejdziemy do drugiego tematu, bo to jest też bardzo ciekawy temat. To dla takiego laika jak ja to bardzo ciekawy temat, bo okazuje się, jest taka miejscowość Świdwin w zachodniopomorskim. I tam bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, ponieważ tam jest baza tych super, być może to jest takie przygotowanie, baza tych samolotów F-35, tak? To one się
0: tak,
1: nazywa.
0: F-35 mają tam.
1: I tam jest taka wspaniała akcja, żeby uniemożliwić latanie tym. Właśnie tam władze robią wszystko, żeby te F-35 nie mogły latać, to może trzeba by po prostu je oddać jakiemuś innemu.
0: Skoro my nie możemy korzystać z F-35, bo lotnisko zostało otoczone wiatrakami, no to możemy tylko oddać zaprzyjaźnionemu krajowi.
1: Ale do tego tematu zaraz wrócimy, ale teraz ja chciałem Państwu tutaj taki fragment takiej przeróbki kultowego, puścimy za chwilę tą piosenkę też. Fragment, bo nie całą, bo ona jest bardzo długa, ale to brzmi tak, uwaga, to jest wiatraki rosną, rosną, rosną, śmigła wciąż kręcą się wśród fal. Znają Państwo pewnie melodię, to teraz Państwu podamy melodię. Jacek Kaczmarski i troszkę co innego.

0: No i mili Państwo, jesteśmy tutaj w Stowarzyszeniu Antywiatrakowców. Najpierw jeszcze, bo tutaj mamy bardzo dużo tematów i nie wszystko zdążymy, ale chciałem bardzo tutaj zacytować takie zdanie z artykułu, który się ukaże w nadchodzącym tygodniku Solidarność. I to jest tak: koszty zakupu energii morskiej, energetyki wiatrowej zabiją w Polsce przemysł. No i to, kto to napisał, ten artykuł?
1: Ten artykuł to Szczepan Ruman, tutaj też gości w Radiu Wnet w audycjach o metalach rzadkich, o ile pamiętam.
0: Tak, zapowiadał się ulot, ale doczekamy.
1: Doczekamy, tak. No ciężko wstać w piątek rano.
0: Tak.
1: Może dlatego. Natomiast tu koszty. Koszty są właśnie zabijające albo z takiego nieprzemyślanego atomu, takiego na hura, bo nie ma, first of a kind, nie ma przykładu. Albo też z energetyki wiatrowej, a nie na morzu, a te są generowane nie dlatego, że w ogóle ta technologia jest zła, tylko jeżeli koszty wszystkich przyłączeń sieciowych, koszty opłat za to, no będą rosły dramatycznie w miarę, kiedy będziemy dążyć do tego przeinwestowania, które widzimy w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Więc tego musimy uniknąć. Natomiast taki punktowy rzecz, co przed przerwą poruszyliśmy z F-35, no to dzisiaj ukazały się w prasie informacje, w których jest podane nazwisko burmistrza, który zabiega...
0: Świdwin.
1: Tak, burmistrza, który zabiega o to, żeby ta inwestycja była prowadzona. Jest informacja, że Ministerstwo Obrony Narodowej się sprzeciwia temu. No i można dość, to w związku, że no coś tam ktoś może i przegapił, bo gdyby sprzeciwiało się od początku ministerstwo, to pewno by do tego nie doszło, no ale no tutaj konflikt między władzą centralną, bezpieczeństwo polskie, władzą regionalną. Trudno zrozumieć, jak coś takiego mogło dojść, bo te wiatraki no nie mogą blokować
0: lotniska. Ale może na przykład, nie wiem, no te latające nad głową w Świdwinie te F-35 to przeszkadzają spać burmistrzowi na przykład.
1: I woli wiatraki mieć, tak. A mamy już na linii?
0: Mamy na linii naszego wspaniałego wiceprezesa Stowarzyszenia Antywiatrakowców, Zbigniew Zieliński. Dzień dobry, słyszę wiatr,
2: dzień
0: tak?
2: Dzień dobry panu. Dzień dobry słuchacze, wszyscy tutaj na plaży.
0: Tak, wiatr od morza, taka książka była Żeromskiego, to słyszymy.
2: Znaczy kapitan. No tutaj jestem na plaży Słajszewo, 48 zejście. Jest na wprost bramy do rzeki Atomów, czyli do placu przyszłej budowy. Ale najlepiej to są widoczne tutaj wiatraki, bo tu jest Baltic Power. W tej chwili jest widocznych 60 kilka wiatraków, można je policzyć. To jest wprost na...
0: Przepraszam, że się wtrącę. To te wiatraki, które były w planach, miały być niewidoczne na horyzoncie.
2: Podobno tak, 40 kilometrów, ale one są chyba, no nie wiem, bliżej. No, w każdym razie ja widzę łopaty, które niechętnie się poruszają, bo dzisiaj wieje wschodni wiatr. Wydawałoby się, że sprzyjający, ale jednak nie. Są tutaj również plaże widoczne wielkie platformy, takie dwie, które najwyraźniej służą do odbierania prądu od tych wiatraków, który popłynął już w lipcu, 10 lipca pierwszy prąd. I to jest zdumiewające troszeczkę, że ten przekop, ten przewiert, którym te kable wychodzą na ląd, czy też wchodzą do morza, znajduje się w zasadzie, on musiał powinien iść pod placem budowy, bo to jest osieki lęborskie, to jest 8 kilometrów stąd z grubsza. Ta wielka 400 kilowoltowa stacja elektroenergetyczna, która odbiera ten prąd i rozsiewa dalej. No i to jest za placem budowy, więc oni tam pod spodem. Być może tu się szykuje jakaś ciekawe wydarzenie, że mianowicie budowa zostaje wstrzymana lub jakieś zacięcia ze względu na przeszkody, które się znajdują pod ziemią.
0: Może pod ziemią jest kosmodrom Tuska.
2: Dlatego za chwileczkę dojdziemy. Tutaj jak się w ciągu kilku minut z tej plaży dochodzimy do bramy, gdzie stoi, widać kilka samochodów, trochę tam ruch na tym placu budowy, jakieś waraczki powstają, ale przede wszystkim natychmiast rzuca się widok klucza trzech wiatraków, które są tuż za placem budowy, takich lądowych. Być może będzie tak zwany support w razie problemów z atomem, to zostaną zasaportowane tymi wiatrakami lądowymi. To jest dosyć takie ciekawe, rozpowszechniane informacja w prasie, że Choczewo, bo to jest wszystko w gminie Choczewo buduje w momencie transformacji. energetycznej naszego kraju. Ale zajrzałem sobie na te Baltic Power strony i okazuje się, że Baltic Power to nie jest Orlenu, tylko to jest kooperacja dwóch przedsiębiorstw, właśnie grupa Orlen oraz Northland Power. Northland Power to jest, okazuje się, kanadyjska firma. Obie firmy mają misję transformacji energetyczną. Tylko Kanadyjczycy globalną, a my tutaj regionalną. Mam na myśli Orlen w tej chwili. Jest tam też opisane to, jak i tak z grubsza, czym się te przedsiębiorstwa zajmują. No i zasadniczo wygląda na to, że całe know-how, tak to się mówi po anglosasku, te wszystkie umiejętności budowy tej całej infrastruktury wiatrakowej, to jest kanadyjskie, a Orlen wnosi właściwie kapitał, miejsce, zezwolenia na budowę i sieci. Także nawet jeżeli te wiatraki zaczną pracować, to wygląda na to, że część tych pieniędzy i tak będzie nie tylko jakby do budżetu szła, to będzie zupełnie gdzie indziej, na zagranicę. Ale to warto wspomnieć jeszcze o jednej sprawie, jeżeli powiem, jeszcze mam chwilkę. Mianowicie niedawno był minister Kanady do spraw zasobów naturalnych, chyba coś podobnego, i na stronach gov.pl można przeczytać, na czym ma się ta współpraca, taka szeroka współpraca kanadyjsko-polska, rozwijać. I co z jednej strony to jest energetyka wiatrowa, a z drugiej strony energetyka SMR. I to jest ciekawostka taka, że w zasadzie Kanadyjczycy nie produkują SMR-ów, tylko mają reaktory prądu. Tu profesor może nam objaśnić, że one nie są małe. Natomiast jedyne SMR-y, które oni budują, to są, w sensie nie tyle produkują, ile budują, to są BetWary. I dajmy sobie sprawę, że obie firmy mają misję transformacji energetyczną. Transformacja energetyczna to nie jest inwestycja. Wymaga ogromnych pieniędzy, które są potrzebne do realizacji, które nie przynoszą żadnego zysku. Więc tutaj można powiedzieć, że się tak zakreśla taka możliwość.
0: Panie profesorze, jutro wracamy na dłuższą rozmowę i będziemy rozmawiać o znikających znakach drogowych na przykład. Będziemy rozmawiać o tym, że drogi, które były przeznaczone dla małych samochodów, są rozjeżdżane przez gigantyczne jakieś, po prostu przed którymi pan ucieka, ciężarówkami, które pędzą 500 km na godzinę i pan powie wszystko, dlaczego tak się dzieje. A teraz pan profesor tytułem komentarza tutaj się podnosi paluszek.
1: Tak, no bo kluczem rozwoju naszej gospodarki jest cena energii. I od cytatu z artykułu, który się ukaże w poniedziałek, zaczęliśmy. Wobec tego, ciągnąc ten wątek, wracając do tego początku naszej audycji, podkreślimy, że transformacja energetyczna, czy my chcemy, czy nie chcemy, się dzieje. I bierzemy w niej udział z wielu powodów. Nie ma co tu dyskutować. Natomiast czego powinniśmy pilnować? Czego powinny dotyczyć dokumenty strategiczne? Każdy dokument strategiczny musi zawierać, do jakiej ceny energii dążymy. Państwo musi dbać o to, żeby przemysł mógł się rozwijać. Jeżeli cena energii jest taka, jaka dzisiaj, no to jakikolwiek rozwój polskiej gospodarki jest niemożliwy. Jeżeli na tej zasadzie, na jakiej są obecnie budowane farmy wiatrowe na Bałtyku, będzie budowane dalej, no to też nie będzie się rozwijać. Jakie są kluczowe elementy? No pierwszy kluczowy element to jest, skąd się biorą opłaty, które my ponosimy. Generalnie rzecz biorąc, to jest opłata za prąd i opłata za to, że ten prąd został przesłany do nas. I dzisiejsza regulacja jest taka, że opłaty za przesył są punktem naszej taryfy. Są tylko i wyłącznie odbiorcy końcowi płacą za przesył. Jeżeli operator sieci ma za zadanie dołączyć jakieś nowe źródło generacji, to musi wykonać jakąś inwestycję. Jeżeli inwestycja okazuje się, że jest tak zwanie uzasadniona, o czym decyduje Urząd Regulacji Energetyki, to koszty tej inwestycji są wpisywane do naszych taryf, które my płacimy za prąd. Krótko mówiąc, wszyscy są zainteresowani, żeby inwestycji sieciowych było jak najwięcej, żeby były jak najdroższe, dlatego że płaci cały naród, nikogo to nie obchodzi, przepraszam, z rządzących, a zyski mają operatorzy, operator sieciowy, operatorzy dystrybucyjni i wytwórcy energii elektrycznej. Jeżeli mamy handel energią elektryczną, to pamiętajmy, że tego nie da się magazynować. Energia dziś wytworzona w danej sekundzie musi być skonsumowana. Jeżeli można to do jakiegokolwiek rynku porównać, no to na przykład do rynku czereśni. Straszny wysyp czereśni był w tym roku, bardzo się cieszymy, były smaczne, ale wiemy, że teraz można kupić je, a nie będzie można ich kupić później.
0: Ale można weki robić.
1: Tak, ale to już nie są te czereśnie. Tak, świeżych nie ma. I teraz, jeżeli jest, mamy targowisko to jest, są sieci energetyczne. Producent czereśni to jest ta elektrownia, a my to jesteśmy konsumentami tej czereśni. Otóż, jeżeli ktoś chce sprzedawać czereśnie na targu, to musi wnieść opłatę przesyłową. Oczywiście ten, co sprzedaje na targu, sprzedaje czereśnie i konsument, płacąc za czereśnie, no, pokrywa koszty tejże opłaty, ale koszty tej opłaty targowej nie są w rachunku za czereśnie. Nikt nigdy czegoś takiego na paragonie nigdy nie zobaczył. A u nas jest odwrócenie odpowiedzialności. Jeżeli mamy system sieciowy, który jest opłacany wprost przez końcowych odbiorców, no to jest to system absolutnie niewydajny i to on powoduje, że ceny energii u nas będą w nieskończoność rosły. Musimy to zatrzymać, wprowadzając element równowagi, że jeżeli jakiś producent energii elektrycznej chce wprowadzić moc, energię do sieci, no to musi podnosić koszty tego. Koszty proporcjonalne do ilości energii, którą chce prowadzić, oraz do tego, to jest dynamicznie ustalone przez krajowe sieci energetyczne, jakie jest zapotrzebowanie na energię. Jeżeli w danej chwili jest duże zapotrzebowanie na energię, no to wtedy nawet trzeba premię płacić takiemu producentowi energii. Ale jeżeli jest upalne południe letnie, wszystkie instalacje fotowoltaiczne, którymi rząd się tak chwali, ile ten i poprzedni, ile to jest gigawatów, no to po prostu te sieci są zagrożone, są zapchane. No to jest jak korek na autostradzie i nie można dopuścić do tego, żebyśmy my płacili za to. To muszą oni za to płacić, ci, którzy chcą produkować, chcą sprzedawać energię. Ci, którzy chcą sprzedawać czereśnie, muszą zapłacić opłatę targową, żeby w ogóle zacząć je sprzedawać. I bez takiej istotnej zmiany, moim zdaniem, nie ma szans, żeby polski przemysł otrzymał tańszą energię. Ani wiatraki, ani atom, ani powrót do węgla. Nic tutaj nam nie da, jeżeli nie będzie uporządkowany rynek opłat przesyłowych. Te opłaty przesyłowe muszą być oczywiście ponoszone przez odbiorców końcowych, ale muszą być wprost identyfikowane z tymi, którzy zarabiają na tej sieci.
0: Musimy kończyć, niestety, powolutku. Także ja tutaj takie pytanie od słuchacza, takie tylko do zastanowienia, bo to a propos tego konfliktu między panem Fonfarą a Sołowowem. Jeden ze słuchaczy takie dał zapytanie, czy Sołowow jest twórcą fanfary?
1: Raczej na odwrót, ale to musielibyśmy sięgnąć do lat 80. i legend o Nikosiu i innych gangach pruszkowskich i tak dalej.
2: Czy można jeszcze słóweczko?
0: Ostatnie, bo już 10 minęła.
2: Ostatnie, tak? No tutaj, innymi słowy, nasze wydatki na WWX-y przez Kanadę wrócą na wiatraki. I to była moja ta myśl. A druga sprawa to jest ta nieuchronność. Profesor tutaj jest autorem takiej teorii nieuchronności, że transformacja jest nieuchronna, rzucamy sobie kłody pod nogi. Regulacje są takie, żeby ona szła do przodu. I tu nie ma co walczyć z rezultatami, to trzeba uciąć przyczynę. Przyczyną jest właśnie ta nieuchronność profesora, że jest ta nieuchronna transformacja, która nas prowadzi w taki sposób do katastrofy. Czy to będzie w ten sposób robione, czy nie, zawsze będzie prowadziło do katastrofy. Bo tak po prostu to wynika z prostego rachunku. W takim razie ja tu już kończę, my się nie poddajemy.
0: No my też kończymy.
2: Antywiatrakowcy. Pozdrawiam.
0: Pan profesor Ludwik Pińkowski.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pan wiceprezes Zbigniew Zieliński. Jutro transmisja z Choczewa. No to będzie fascynujące.
1: O której? O
0: 9.30.
1: 9.30.
0: Tak, jesteśmy umówieni. Dziękuję bardzo. To pa!
2: Do widzenia.
3: nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
4: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Awantura w Sejmie. Poseł Gomoła próbował podarować posłowi Czarnkowi czarną opaskę. Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie ewentualnego rozłamu w partii.
1: Wiadomości wnet.
0: Awantura w Sejmie. Poseł Polski 2050 Adam Gomoła próbował wręczyć czarną opaskę zasłaniającą jedno oko Przemysławowi Czarnkowi. Powstrzymali go jednak posłowie PiSu. Wcześniej Gomoła grzmiał z mównicy sejmowej, że Czarnek mówi jak Grzegorz Braun.
2: To widzi patrzący na nas z góry świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, widząc jak brukane jest jego dziedzictwo. Czy jest taki diabeł, z którym się nie sprzymierzycie w tym swoim chorym marszu po władzę? Czy jest taka puszka Pandory, której nie otworzycie? A pan, panie ministrze Czarnek, się tak zagalopował w tym udawaniu Grzegorza Brauna, że zapomniał o jednej podstawowej zasadzie. Nie wystarczy kwakać jak kaczka. Nie wystarczy pływać jak kaczka. Trzeba jeszcze wyglądać jak kaczka. Dlatego, panie ministrze, ja mam dla pana taki prezent. Opaska piracka. Niech pan ją nosi z dumą.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. W nagraniu opublikowanym w internecie powiedział, że podważa ona instytucję małżeństwa.
3: Niestety to, co do mnie trafiło, to nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby czy załatwianiu spraw w urzędzie. Te projekty tworzą w istocie nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej zakładała, że dwie osoby, hetero lub homoseksualne, mogą zawrzeć u notariusza umowę partnerską. Stanowiła, że można w niej zapisać między innymi prawo do wspólnego nazwiska, rozliczania się informacji medycznej, dziedziczenia i decydowania o pochówku. Gościem poranka Radia Wnet był Maciej Świrski, były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, którego w tym tygodniu zatrzymało CBA, a prokuratura postawiła mu zarzuty.
4: To jest zarzut niegospodarności na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej. Nie mogę wchodzić w szczegóły, natomiast treść tego zarzutu wynika po prostu z nieporozumienia, czym jest, niezrozumienia, czym jest NGO, czyli organizacja pozarządowa i jak gospodaruje. Nie może być niegospodarności tam, gdzie nie ma działalności gospodarczej. Od tego trzeba zacząć. Zablokowano mi konto wspólne z żoną, z którego żyjemy. W związku z czym jest sytuacja dosyć trudna. No ale to z kolei przyspieszyło moją decyzję o publikacji książki. Wczoraj uruchomiłem akcję przedsprzedaży tej książki i bardzo Państwa proszę o wsparcie.
0: W tym tygodniu dwóch byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, Maciej Świrski i Cezary Jurkiewicz, usłyszało zarzuty. Sprawa dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku prowadzonej przez tę fundację. Według prokuratury ponad 8 milionów złotych zostało niewłaściwie wydatkowanych. Kampania polegała na publikowaniu materiałów w internecie i telewizji oraz rozmieszczaniu billboardów z napisami typu „Pijany sędzia awanturował się w klubie, sędzia kradła spodnie. Według opozycji zatrzymanie to próba przykrycia afery w szpitalu południowym. Ewentualna partia Mateusza Morawieckiego nie osiągnie sukcesu w najbliższych wyborach, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla kanału Tak.
5: Ja też nie uważam, żeby to było przedsięwzięcie o jakiejś szerokiej perspektywie, jeżeli chodzi o sukces polityczny. A przynajmniej w najbliższych wyborach mamy do czynienia z działaniem w tym wypadku osoby, no bo bez Mateusza Morawieckiego oczywiście to wszystko by nie miało miejsca, która pozwoli sobie to tak określić. W pewnym momencie zaczęła koncentrować się tak bardzo na sobie, że myślenie racjonalne zostało co najmniej ograniczone.
0: Jutro w Grunwaldzie odbędzie się coroczna inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem. Wydarzenie jest częścią obchodów Dni Grunwaldu organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Skupia miłośników odtwarzania historii.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
1: Ościeżnica.
7: A teraz na trzy. Tam są drzwi.
1: Vox.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
11: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
3: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
2: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
3: Wywiady z interesującymi ludźmi.
2: I dużo dobrej muzyki.
3: Oraz kultury polonijnej.
2: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
3: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
2: Niedziela.
3: 9 rano, czerwony dywan.
2: Zapraszają
3: Iza Smolarek
2: i Aleks Sławiński.
4: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ella Mazol, zapraszam.
1: To była autopromocja.
5: Odyseja wyborcza.
6: 10:10 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą Odyseję Wyborczą. Pierwsza część będzie poświęcona temu, co dzisiaj dzieje się na ulicy Wiejskiej. Sejm podejmie dziś kilka ważnych decyzji, zarówno tych legislacyjnych, ale też personalnych. Posłowie wybiorą nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, zagłosują nad kandydatem na prezesa IPN, ale zajmą się też prezydenckimi projektami dotyczącymi IPN-u i obniżenia kosztów energii elektrycznej. Będzie także informacja o działalności KRS, Krajowej Rady Sądownictwa. Teraz trwają głosowania. My na momencik przeniesiemy się na salę plenarną.
7: Sposób Sejm poprawkę odrzucił. W 12 poprawce do artykułu 14b ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wnioskodawcy proponują nadanie nowego brzmienia ustępowi 6. Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12 poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 438 osób, za 186, przeciw 243, wstrzymało się 9 osób. Sejm poprawkę odrzucił. W 6. wniosku mniejszości do artykułu 1 wnioskodawcy proponują zmiany w punkcie 12. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Mało 443 posłów, za 188, przeciw 247, wstrzymało się 8 osób. Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W 7. wniosku mniejszości do artykułu 1 wnioskodawcy proponują zmiany w punkcie 14. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 438 posłów, za 186, przeciw 244, wstrzymało się 8 osób. Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W 20. wniosku mniejszości do artykułu 14 wnioskodawcy proponują zmiany w punkcie 5. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 20. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 441 posłów, za 186, przeciw 246, wstrzymało się 9 osób. Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W 21. wniosku mniejszości do artykułu 14 wnioskodawcy proponują skreślenie punktu od 9 do 11. Przyjęcie tego wniosku mniejszości spowoduje bezprzedmiotowość poprawek 13, 14 i 15. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 21. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 443 posłów, za 187, przeciw 248, wstrzymało się 8 osób. Sejm wniosek mniejszości odrzucił.
6: I tak, drodzy Państwo, to wygląda dzisiaj na sali plenarnej. To była transmisja na żywo, ale my nie będziemy oczywiście jej Państwu teraz przybliżać. Natomiast podsumujemy ją na pewno też w drugiej części Odysei Wyborczej o godzinie 11. Zapraszam już teraz na rozmowę redaktora Łukasza Jankowskiego. Wtedy też już będzie wiadomo więcej. Dzisiaj kwestia wyboru nowego rzecznika praw obywatelskich. Na razie kandydaci przedstawili swoje wizje. Mamy także głosowanie nad kandydaturą na prezesa IPN i między innymi projekty dotyczące obniżenia kosztów energii elektrycznej, a to jest temat, który dotyczy wszystkich Polaków, bo to czy powinniśmy przygotowywać się na kolejne lata drożyzny energetycznej, czy może uda się jakoś ustabilizować rynek, a przede wszystkim, czy nie grożą nam na przykład blackouty. To są pytania, na które powinniśmy dzisiaj sobie przede wszystkim odpowiedzieć. Może to posiedzenie Sejmu przynajmniej częściowo te odpowiedzi przyniesie. Jak będzie? Zobaczymy. 10:14, drodzy Państwo, to teraz Mysłowic i Sprzedawcy Marzeń.

0: Odyseja wyborcza.
1: 10.18, drodzy Państwo, Odyseja wyborcza. Głosowanie w Sejmie cały czas trwa i do tego tematu jeszcze wrócimy, ale też wakacje. I teraz porozmawiamy z moim gościem, który jest podróżnikiem, natomiast nie będzie to taka typowo opowieść podróżnicza. Pan Mariusz Majewski, autor, współautor książki Kongijskie piekło, Polak w afrykańskim więzieniu, historia prawdziwa, ale także, a może przede wszystkim podróżnik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: No właśnie, historia wstrząsająca, historia niesamowita. Tutaj już książka jest, więc Państwo będziecie, jeżeli będziecie chcieli, to będziecie mieli okazję zapoznać się z nią szerzej. Ale zacznijmy może od początku. Jedzie Pan do Konga i jak to wszystko się zaczęło?
2: To był rok 2024, luty. W związku z tym, tak jak zapowiedziałem pani, jestem podróżnikiem i tym razem padło na Demokratyczną Republikę Kongo. To jest kraj w środkowej Afryce i chciałem eksplorować ten kraj. Natomiast ta cała moja podróż zbiegła się z wizytą prezydenta Dudy w tym samym czasie w sąsiedniej Ruandzie. A warto tutaj powiedzieć, że Ruanda jest skonfliktowana z Kongo. I no, słowa prezydenta po konferencji z prezydentem Ruandy, panem Kagame, no, spowodowały, że wpadłem w kłopoty, dlatego że zostało obiecane, że jeśli Ruanda będzie w problemach, w kłopotach, to pomożemy jej również, tak jak pomagamy Ukrainie. I te słowa rozwścieczyły Kongijczyków, były protesty w Kinszasie, palono polskie flagi. I ja, nie wiedząc o tym incydencie, pojawiłem się tam w lutym właśnie 2024. Wyjechaliśmy z kierowcą eksplorować kraj i na takim posterunku wojskowym zostaliśmy zatrzymani. I wydaje mi się, że sprawa zakończyłaby się pozytywnie, gdyby nie mój polski paszport. Bo w momencie, kiedy zobaczono, że jestem Polakiem, od razu podejrzewano mnie właśnie o szpiegostwo w związku ze słowami prezydenta.
1: Co jest, może też, żeby trochę jeszcze kontekst przybliżyć naszym słuchaczom, oskarżenie o szpiegostwo w takich miejscach jak Kongo czy Ruanda, o której pan wspomina, to jest naprawdę zupełnie inny wymiar. To jest bardzo niebezpieczna, ekstremalnie niebezpieczna sytuacja zagrażająca życiu chyba, tak można mówić wprost.
2: Tak, no ja początkowo nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wydawało mi się, że za chwilę wyjaśnimy ten problem i będę wolny. No okazało się, że spadłem im z nieba właściwie, bo władze Konga zapowiedziały, że wyciągną konsekwencje w związku z tą wypowiedzią naszego prezydenta. No i pojawiłem się ja, dlatego od początku nikt mnie nie słuchał, właściwie prawda nie miała znaczenia. Byłem pionkiem w grze między państwami.
1: Jak pan poczuł, jak pan zrozumiał, że no, to nie jest takie zwykłe zatrzymanie, które będzie się dało wyjaśnić, prawda, w przeciągu na przykład kilku godzin, to co pan czuł?
2: No, ja mimo wszystko wierzyłem w pierwszych dniach, że bardzo szybko to wyjaśnimy, ale kiedy wtrącono mnie do aresztu i kiedy zobaczyłem tam warunki, zobaczyłem innych współwięźniów, którzy przebywają tam tygodniami, miesiącami, a nawet latami bez aktu oskarżenia, bez przesłuchania, bez procesu. I byliśmy zupełnie odcięci od świata zewnętrznego, nie mieliśmy żadnego kontaktu. Moja rodzina nie wiedziała, czy żyje. Trafiłem do takiego miejsca, w którym przetrzymywano mnie przez ponad 5 tygodni. No, wtedy sobie zdałem sprawę tak naprawdę z powagi tej sytuacji. I nie było prosto.
1: A jak wyglądały te pierwsze dni, w ogóle taka codzienność w tym więzieniu?
2: Pierwsze więzienie to było takie typowe więzienie, bo ogólnie byłem w czterech, przenoszono mnie później. To było więzienie pierwsze dla szpiegów i zdrajców narodu. I ja byłem tam jedynym szpiegiem, pozostali współtowarzysze, współwięźniowie byli żołnierzami, oficerami. I chciano nas od początku złamać, dostawaliśmy bardzo małe porcje jedzenia raz w dzień, taką miskę fasoli. I co najgorsze, to no, przy ponad 40-stopniowym, wydaje mi się, ponad 40-stopniowym upale w środku otrzymywaliśmy tylko pół litra wody na dwa dni. I to były takie... No,
1: tortury, które pewnie tak, miały złamać.
2: Tak, dokładnie. No, to było za mało, żeby umrzeć, ale też niezbyt dużo, żeby żyć. Pragnienie było ogromne. No, ale to był jeden ze sposobów, którymi chcieli nas złamać.
1: Jak słuchając tego teraz, to przechodzą mi ciarki po ciele, bo próbuję sobie wyobrazić no, sytuację, w której mamy z jednej strony te ogromne czynniki zewnętrzne, czyli to, że pewnie wycieńczenie takie fizyczne, ogromny ból, bo niedożywiony człowiek, czy jak już brakuje prawda, wody, to naprawdę tak. Mówi się, że taka jakby śmierć głodowa, czy to jest jedna z najgorszych, najtrudniejszych, najbardziej bolesnych. A co było gorsze? Ten fizyczny wymiar, czy może ta świadomość z tyłu głowy, że nie wiadomo, czy w ogóle jest szansa na to, że kiedyś opuści pan mury tego więzienia.
2: No, wspomnę o tym fizycznym bólu, bo to jest dokładnie tak, jak pani powiedziała, ból. Najpierw to jest taka suchość oczywiście w ustach, potem robi się taka gula w gardle, ciężko się przełyka, nie można mówić, bo to sprawia ból, boli cała szyja, boli głowa. Bardzo szybko odchodzi się od takiego logicznego myślenia, bo no, brak wody w organizmie to jest też, odbija się na głowie. Ale mimo tego fizycznego bólu jednak walka z własną głową to było coś, na czym musiałem się skupiać, bo doszedł jeszcze jeden problem dla mnie. Mianowicie ja od wielu lat przyjmuję leki na depresję, choruję i nie mam z tym problemu, kiedy je przyjmuję po prostu, mój stan jest stabilny. Natomiast wtedy nie przewidziałem, że będę dłużej podczas tego wyjazdu, miałem tylko zabezpieczone leki na tydzień czy 10 dni. Także mój stan, kiedy skończyły się leki, nikt tam o to nie dbał, żeby dostarczyć mi jakieś nowe i mój stan się pogarszał z dnia na dzień. Na tyle, że doszło do tego, że znajdując się w tej sytuacji, a nie w innej, bez kontaktu z rodziną i no bez takiej świadomości, jak długo tam mogę być, czy to będą tygodnie, miesiące, myślałem również o odebraniu sobie życia. Także no, było fatalnie.
1: Był pan też w miejscach, które są no, owiane bardzo, bardzo złą sławą, czyli to nie są też takie więzienia, jak my sobie, no, zresztą już tutaj słyszeliśmy, prawda, kwestie żywieniowe, wszystkie te tortury. Ile łącznie czasu to trwało i czy któreś z tych miejsc było najgorsze, w którymś było takie najtrudniejsze doświadczenie dla pana?
2: W sumie byłem tam ponad 3 miesiące, przebywałem w tych więzieniach. Kolejne, do którego trafiłem, to było więzienie, w którym już mogłem mieć kontakt ze światem zewnętrznym, już mogłem kupić pożywienie, mogłem kupić wodę. Natomiast tam był zupełnie inny problem, problem bezpieczeństwa, bo po pierwsze to było więzienie bardzo przeludnione, wybudowane na 1500 więźniów, w którym przebywało minimum 15 tysięcy, czyli 10-krotnie więcej. I do tego ja byłem jedynym białym, no i jeszcze w obecnej sytuacji politycznej Polakiem. Także było mi tam bardzo trudno, zostałem od razu na początku dość dotkliwie pobity, ale chciałbym tu jeszcze uświadomić słuchaczom jedną rzecz, czym różnią się tamte więzienia od naszych, mianowicie w tym więzieniu nie było ani jednego strażnika. I to jest bardzo przerażające, bo właściwie cokolwiek się tam wydarzyło, to zostało między więźniami i dlatego było to niebezpieczne. Codziennie było tam jakieś morderstwo, ludzie umierali z głodu, z chorób i no, trupy leżały na ścieżkach tego więzienia, bo to było takie małe miasteczko właściwie. Także w tym pierwszym więzieniu to ta tęsknota może za rodziną była ogromnie bolesna. I taka walka z własnymi myślami, a w tym drugim jednak bezpieczeństwo. To co się najbardziej bałem. Co? Bo właściwie każdego dnia groziła śmierć.
1: Czy paradoksalnie przy depresji, w tak trudnym momencie, w jakim pan się znajdował, to może być taki bodziec, że jednak człowiek próbuje walczyć o przetrwanie, myśli o tym, że chce przeżyć następny dzień i może właśnie czuje, że w sumie to życie tak naprawdę kocha?
2: Tak, muszę powiedzieć, że miałem chwilę załamania, tak jak wspomniałem, nawet myślałem o tym, żeby odebrać sobie życie, chociaż to też by było tam trudne, ale muszę powiedzieć, że przy życiu trzymała mnie, no, może tak prosto powiedzieć, miłość, po prostu miłość do moich dzieci, mam czwórkę dzieci, moja partnerka Mariola też została tutaj w Polsce i starała się, no, najpierw dowiedzieć się, co się ze mną dzieje, potem próbowała mnie wyciągnąć. Zresztą nie tylko ona, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych, różne ambasady i ludzie, którzy pracowali przy tym. Ale sprawa się komplikowała, dlatego że bez żadnych dowodów zostałem oskarżony, postawiono mi zarzuty, między innymi sabotażu, to jest w Kongo karane karą śmierci. Odbył się proces sądowy, wojskowy, właśnie kilka tych spraw sądowych miałem i ostatecznie zostałem skazany na dożywocie w Kongo. I resztę życia miałem tam spędzić.
1: No właśnie, a te pierwsze takie próby, no obywatel polski zostaje zatrzymany, wszyscy sobie zdajemy sprawę, jakie to mogą być warunki, jak to jest zagrażające jego życiu. Miał pan jakiekolwiek informacje, jak wyglądają te pierwsze kroki, jeżeli chodzi o działania naszej dyplomacji?
2: Nie, no ja nie miałem zupełnie pojęcia, co się dzieje w kraju, czy ktoś mnie poszukuje. No tak podejrzewałem, że rodzina, tak, no bo oni nie mieli żadnego kontaktu, nagle się urwał i nie wiedzieli, co się ze mną dzieje. To było ponad 5 tygodni. Bardzo trudno jest znaleźć człowieka w Kongo, w Afryce. To jest zupełnie inne miejsce od tych naszych europejskich. Poszukiwano mnie w kostnicach, poszukiwano mnie w szpitalach, też w więzieniach. To więzienie, w którym ja byłem, było po prostu tajne więzieniem służb. I władze się nie przyznawały w ogóle, że przekroczyły mi granice. Nie chcieli się do tego przyznać. Z tym, że no, cały czas moja rodzina miała nadzieję, bo dostaliśmy taką informację, że nawet gdybym został zabity, gdybym zmarł, to w Afryce biały człowiek jest dużo warty i ktoś by się zgłosił do mojej rodziny po prostu z informacją, że może udzielić informacji, gdzie są moje zwłoki. Także dopóki ktoś się nie zgłosił, to oni cały czas mieli nadzieję, że żyje.
1: Takie traumatyczne przeżycia rezonują w człowieku, one nie znikają w momencie, kiedy człowiek wraca do domu, tylko mamy, prawda, wszystkie też te traumy, o których słyszymy, o których często na przykład żołnierze opowiadają, którzy wracają z różnych misji. Jak to było w pana przypadku i w jakim momencie jest pan dzisiaj?
2: No tak, te wydarzenia były 2 lata temu i każdy właściwie, no w sumie ja też myślałem, że wszystko się skończy, jak wrócę do domu, że to będzie najszczęśliwszy dzień. To, w jaki sposób wróciłem, to nie będę tutaj zdradzał słuchaczom. Bardzo polecam książkę, którą niedawno wydaliśmy z Jarosławem Kocębą, dziennikarzem śledczym Wirtualnej Polski. Kongijskie piekło, Polak w afrykańskim więzieniu, wydawnictwo Harde. Ale pyta pani o ten powrót, to wydawało mi się, tak jak wszystkim zresztą, że skończy się moje nieszczęście, że wrócę do domu i będę najszczęśliwszy na świecie. Okazało się, że dopiero problemy tutaj mi złapały. Kiedy wróciłem, miałem objawy PTSD właśnie. To jest trudne do wytłumaczenia komuś, kto tego nie przeżył, bo to są tak silne, no chociażby takie flashbacki, to są takie momenty, w których czuję się praktycznie, no tak jakby się było z powrotem w tym miejscu, w którym przeżywało się te złe rzeczy. I to może wywołać cokolwiek, może wywołać temperatura na zewnątrz, może zapach wywołać to. No ja szedłem, bo byłem na badaniach szpitalnych i szedłem krok po kroku za sanitariuszem i nagle wróciłem do tamtego miejsca, do więzienia, kiedy chodziłem krok po kroku za żołnierzem, który mnie prowadził gdzieś na przesłuchania czy w inne miejsca. Także to są bardzo silne przeżycia. Oczywiście koszmary nocne, lęk przed wszystkim, przed otwartą przestrzenią, przed jazdą samochodem. na mnóstwo rzeczy. Poza tym na dużo kłopotów się też zwaliło nam na głowę. Ta cała sprawa kosztowała nas bardzo dużo. Poza tym po powrocie okazało się, że moja firma upada. Także wtedy, kiedy wydawało się, że wszystko już będzie dobrze, zaczęły się kolejne problemy. Ja ponad pół roku byłem na terapii. I tak naprawdę mogę powiedzieć, że od roku funkcjonuje tak już lepiej, dużo lepiej, chociaż pewnie to już zostanie ze mną do końca życia, czy przeżycia. Te widoki, to co tam widziałem.
1: Zaczęłam od tego, że jest pan podróżnikiem po takich doświadczeniach, tak trudnych doświadczeniach. Jak dzisiaj pan patrzy na kwestię, wyjeżdżania, być może odwiedzania takich miejsc, bo czy Ruanda, czy Kongo, to też nie jest, prawda, pierwszy wybór podróżniczy. To jest, tak. Jak już tam się leci, to człowiek zazwyczaj albo jest właśnie takim z prawdziwego zdarzenia podróżnikiem, albo leci po coś.
2: Tak, podróże nie przestały być moją pasją. Nadal są, to jest coś, co kocham. Myślę, że te moje doświadczenia mogą być jakąś nauką dla kogoś. Mam nadzieję, że ktoś może coś z tego wyciągnąć. Rzeczywiście było tak, że ja nie poleciałem do miejsca, które było bezpieczne. Nasze ministerstwo przestrzegało przed wjazdem do Kongo, które było nie dość, że jest pogrążone w wojnie takiej domowej, to jeszcze ma ten konflikt właśnie z Ruandą. Dla mnie to nie było pierwsze miejsce ogarnięte wojną czy terroryzmem. Ja już miałem takie doświadczenia i wszędzie dawałem sobie radę, ale ta rutyna mnie po prostu zgubiła. Ja nie przygotowałem się odpowiednio do tej podróży i cóż mogę powiedzieć? Ja nie chciałbym nikomu nic radzić, bo to jest ostatnia rzecz. Natomiast mogę powiedzieć o sobie, że póki co nie wybieram się w takie rejony, tym bardziej do Afryki, dlatego że cały czas ciąży na mnie wyrok dożywocia. Ja mogę dostać ekstradycję z dowolnego lotniska na świecie, właściwie na to, żeby odbywać tą karę dalej. Ale mimo wszystko na inne podróże, które wydają się bezpieczniejsze, też inaczej już w tej chwili się do nich przykładam.
1: Jak słucham teraz tej opowieści, to znowu ja mam też taki flashback. Robiłam badania do pracy magisterskiej w więzieniu na Białołęce i to nie będzie jakby tutaj trafne porównanie absolutnie, jeżeli chodzi o całą historię, ale rozmawiałam tam często z osobami, z recydywistami, którzy po prostu wracali już po raz kolejny do tego więzienia i było takie zdanie, które się powtórzyło kilka razy, czyli że człowiek może wyjść z tego więzienia, z tego więzienia wychodzę, ale ono zawsze we mnie jest i tak naprawdę dlatego wracam.
2: Tak, myślę, że to jest prawda. Można być w więzieniu, ale mentalnie, bo te kraty są tylko fizyczne, ale mentalnie w głowie można się uwalniać od tego, a można odwrotnie, tak jak pani wspomniała, wyjść i mieć sobie cały czas to więzienie. Ja nie popełniłem żadnego, nie popełniłem nic złego, także jakoś nie ciągnie mnie do powrotu, chociaż pytała pani o to PTSD, muszę powiedzieć, że miałem taki moment w tej właśnie całej terapii, że chciałem tam wrócić. Chciałem tam wrócić, ale to był jeden z objawów PTSD, z efektów. Chciałem tam wrócić ze względu na to, że przytłoczały mi to wszystkie sprawy, nie potrafiłem normalnie wejść w życie i terapeutka powiedziała, że to jest całkiem normalne, że tam przyzwyczaiłem się po prostu do tamtego życia, do tamtej rutyny, do tamtych ludzi i tam było wszystko, co już jest, nauczyłem się tam żyć. A tutaj nie potrafię, ale powiedziała, że potrzebuję trochę czasu i wszystko się zmieni. I rzeczywiście się zmieniło.
1: Książka, która jest przed nami, Kongijskie piekło, wyobrażam sobie, że tak naprawdę to sama praca nad tą książką, kwestia wspomnień, wracanie do tego wszystkiego, to też jest jakby powtórne przeżywanie.
2: Dokładnie.
1: Więc to musiał być bardzo dla pana trudny proces, a czy jednocześnie może był w pewnym stopniu oczyszczający, był takim zderzeniem się z tym?
2: Tak, to była taka druga terapia. My spędziliśmy dużo godzin z Jarkiem rozmawiając i muszę powiedzieć, że opowiadając o tych rzeczach jakieś chyba 3 razy rozpłakałem się. Były takie momenty, to już mnie dziwiło, bo byłem po terapii, a mimo wszystko są takie chwile, kiedy są nadal trudne. Jarek miał trudne zadanie, bo my się związaliśmy, między nami powstała taka więź przyjaźni, ale on musiał być, pisząc tą książkę, profesjonalistą, także widział, że jest ze mną kiepsko, kiedy pyta mnie na przykład o samobójstwo, ale będąc profesjonalistą musiał drążyć ten temat, jak chciałem to zrobić. Widział, że jest coraz trudniej ze mną, a mimo wszystko musiał o tym rozmawiać. Ja się przyznam szczerze, że w całości przeczytałem tą książkę tylko raz, bo tylko raz byłem w stanie. Po prostu wtedy, przed tym, jak oddaliśmy ją do wydawnictwa, żeby wszystkie fakty zgadzały się. Chcę też powiedzieć otwarcie, że to nie jest książka o idealnym bohaterze. To jest, jestem tam z krwi i kości człowiekiem, który ma swoje wady. Ja bardzo dużo rzeczy po tym Kongo zauważyłem w sobie. Przede wszystkim, jakim byłem wielkim egoistą, właśnie chociażby myśląc o tym, że konsekwencje takich wyjazdów ponoszę tylko ja. Natomiast okazało się, że nie tylko ja leczyłem PTSD, ale cała moja rodzina. Mój syn do dzisiaj nie może spać. Ciężko.
1: To są. Dziękuję, że pan się podzielił też ze słuchaczami Radia Wnet częściowo tylko opowieścią, bo w książce znajdziecie państwo, myślę, że nie tylko ten opis faktów, co może być pewnie ciekawe dla każdego, jak wyglądają te więzienia, ale właśnie coś głębiej, podróż.
2: Chciałbym zachęcić właśnie po to, że nie zdajemy sobie sprawy, chociażby właśnie jak wyglądają tamte więzienia, jak wygląda życie ludzi. Tam większość ludzi, ponad 90% tych więźniów umrze w tym więzieniu. Oni nie mają pieniędzy, żeby się wykupić, nie mają pomocy. O tym, jakie są tam układy, czyli kto rządzi, jakie są i jak się w ogóle stamtąd wydostałem. Także zachęcam. Dziękuję.
1: Ja również zachęcam, bo też zdradzę państwu, zaczęliśmy na pan i tak, ale ja Mariusza znam już...
2: ponad 10 lat.
1: Tak, ponad 10 lat i ta przemiana tylko z tego, co ja panu już... To ja ją na przykład widzę, też widzę człowieka dzisiaj zupełnie bardziej dojrzałego,
2: pokornego.
1: Tak, i to można by powiedzieć pod tym względem, że to jest piękna rzecz, że może Bóg, może już jeżeli ktoś nie wierzy, to coś, że może jest potrzebne, ale może ty też byłeś w stanie po prostu to znieść i może

0: nawet w podcaście tutaj powiedzieć. Mariusz Majewski, podróżnik, autor książki Kongijskie Piekło, Polek w afrykańskim więzieniu, historia prawdziwa, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Drodzy Państwo, 10:41, Artur Rojek pod numerem 3 Syreny.
2: Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest.

0: Odyseja wyborcza.
1: 10.45, Odyseja wyborcza trwa. W Sejmie cały czas jeszcze głosowania. Za kilka chwil redaktor Łukasz Jankowski tuż po godzinie 11, ale teraz jeszcze mamy połączenie z kolejnym gościem, pan Adam Zawadzki, Fundacja Dziękujemy za Wolność. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No i my wielokrotnie na antenie Radia Wnet rozmawialiśmy po twoich powrotach z Ukrainy, z frontu. Jesteś już od wielu lat wolontariuszem, ale dzisiaj mamy wyjątkowo trudną sytuację i taką napiętą, jeżeli chodzi o te relacje polsko-ukraińskie. Jak to wygląda? Jak wygląda taka ocena też z tej drugiej strony?
2: Oczywiście tak, ja przed tygodniem dosłownie wróciłem z frontu, z terenów, gdzie trwają regularne naloty, gdzie kaby niszczą przede wszystkim infrastrukturę cywilną. I oczywiście nie da się uciec od pytań, a co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich. I im dalej od tej wielkiej polityki, im dalej od tego wszystkiego, co się dzieje,

0: od mediów. Tym ludzie myślę, że są rozumniejsi, jakkolwiek to zabrzmi, ponieważ oni rozumieją to, co się działo historycznie, natomiast cały czas są wdzięczni Polsce i Polakom. Też narasta ze strony ukraińskiej niechęć do władzy, która też już się zużyła, i oni też rozumieją, że to, co się dzieje, to są tylko PR-owe zagrywki mające na celu integrację Ukraińców wobec prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego i też zakrycie afer korupcyjnych, które są tam obecne.
1: A jak wygląda samo właśnie poparcie dla prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego? Czy te działania, no, które część osób w Polsce właśnie określa, czy mówię teraz o działaniach prezydenta Zeleńskiego, jako takie próby zdobycia elektoratu, że są to takie no, trochę działania PR-owe, też jakby te ataki, które tak może, prawda, częściowo Polska odbierać. Jak to jest odbierane przez Ukrainę i jak faktycznie wygląda to poparcie dla prezydenta Zeleńskiego?
0: Powiem tak, na froncie i wśród rozmów ze zwykłymi Ukraińcami, nie mówimy tutaj o klasie politycznej, to co wspomniałem, no prezydent Zeleński traci, ale jednocześnie jego działania związane z wywołaniem takiego sztucznego konfliktu z Polską wśród żołnierzy, no do końca oni tego nie rozumieją, bo im Polska kojarzy się poprzez też wolontariuszy, poprzez naszą organizację, ale przecież też ta pomoc płynie z Polski i przez inne fundacje. Oni są za to wdzięczni, natomiast tutaj no cóż, mamy też zmęczenie wojną. Ten konflikt trwa od 2014 roku, a pewno taki skalowy od 2022 roku. I ludzi bardziej interesuje to, czy oni będą mieli co jeść, a nie wszystkie oddziały na froncie są dobrze zaopatrzone. Większość też funkcjonuje dzięki dostawom chociażby żywności przez wolontariuszy ukraińskich. My z taką fundacją Auto Angel Lwów jeździmy regularnie i chociażby wieziemy zupki chińskie, które później są pakowane w paczki i zrzucane do okopów z dronów. I na takiej zupce chińskiej, na takim posiłku suchym, ci żołnierze sobie tam mogą przeżyć, tak? Bo nie ma tam gdzie ugotować, a zawsze są ostrzały. Ale to, co wspominałem, bo tego też media nie podają, takim odwetem Rosji za te naloty na rafinerię jest bombardowanie stacji benzynowych. I na każdej stacji benzynowej są poprzez komunikatory przesyłane informacje, żeby nie stawać dłużej niż 10 minut, żeby tankować paliwo nawet 150-200 kilometrów od tych stref wojennych, no bo to stwarza zagrożenie. Zresztą to widać chociażby w Wasilkówce, w takiej miejscowości, w której byłem też 3 tygodnie temu, 6 tygodni temu. W tych sklepach, w których kupowaliśmy rzeczy, no to tych sklepów już nie ma. Są ogromne naloty kabów na zaplecze, na te miejsca, gdzie mieszka ludność cywilna. I ta ludność cywilna powoli się z tego wycofuje, a wiadomo też, że żołnierze muszą mieć jakieś też zabezpieczenie logistyczne i wsparcie ludności cywilnej, więc to jest takie systematyczne, taka totalna wojna, nie już na froncie, nie ostrzeliwanie żołnierzy, ale tych miejscowości mniejszych, żeby cywile się wycofywali, żeby uciekali stamtąd.
1: To już na zakończenie, króciutko, rozumiem, że pan jeszcze na Ukrainę wraca i będzie pan dalej jeździł jako wolontariusz z pomocą.
0: No, najbliższy wyjazd szykuje nam się 24 lipca, natomiast chcę powiedzieć, że prezydent Zeleński, ale to co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich, sam sobie zaszkodził, bo ten wolontariat i pozyskiwanie tych rzeczy jest coraz cięższe, coraz więcej takiej nienawiści po obu stronach się rodzi. W internecie jest to podgrzewane, no ale dopóki tylko będziemy mogli, dopóki też sił, to będziemy starali się pomóc, bo ja zawsze mówię, że my nie pomagamy Ukrainie, ale pomagamy tym konkretnym ludziom, którzy tam walczą, giną, którzy codziennie są narażeni na śmierć i to do nich właśnie jeździmy. Mamy zaprzyjaźnionych medyków, mamy dziewczęta, które naprawdę robią heroiczną pracę i to im jest potrzebna pomoc, nie wyimaginowanej dużej Ukrainie politykom, natomiast zawsze liczy się człowiek. No i dopóki będziemy mogli, no to na tą Ukrainę będziemy jeździli.
1: powiedział pan Adam Zawadzki. Fundacja Dziękujemy za Wolność. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy, drodzy państwo, a my w takim razie na moment zerkniemy na to, co dzieje się obecnie w Sejmie, ale widzę, że jeszcze cały czas trwają głosowania. Tak, to w takim razie nie będziemy państwu głosowań puszczać, ale podsumujemy je już za jakiś czas po ich zakończeniu. Natomiast puścimy dla państwa zespół Republika i Biała Flaga.

0: Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, czyli tak zwanych związkach partnerskich. Awantura w Sejmie. Poseł Gomoła próbował podarować posłowi Czarnkowi czarną opaskę. Zaskakujące słowa minister do spraw równości o zrównaniu wieku emerytalnego. Dzień dobry Państwu, zapraszam na Wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. W nagraniu opublikowanym w internecie powiedział, że podważa ona instytucję małżeństwa.
2: Niestety to, co do mnie trafiło, to nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby czy załatwianiu spraw w urzędzie. Te projekty tworzą w istocie nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej zakładała, że dwie osoby hetero lub homoseksualne mogą zawrzeć u notariusza umowę partnerską. Stanowiła, że można w niej zapisać między innymi prawo do wspólnego nazwiska, rozliczania się, informacji medycznej, dziedziczenia i decydowania o pochówku. Awantura w Sejmie. Poseł Polski 2050 Adam Gomoła próbował wręczyć czarną opaskę zasłaniającą jedno oko Przemysłowowi Czarnkowi. Powstrzymali go jednak posłowie PiSu. Wcześniej Gomoła grzmiał z mównicy sejmowej, że Czarnek mówi jak Grzegorz Braun.
3: Kto widzi patrzący na nas z góry świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, widząc jak brukane jest jego dziedzictwo? Czy jest taki diabeł, z którym się nie sprzymierzycie w tym swoim chorym marszu po władzę? Czy jest taka puszka Pandory, której nie otworzycie? A pan, panie ministrze Czarnek, się tak zagalopował w tym udawaniu Grzegorza Brauna, że zapomniał o jednej podstawowej zasadzie. Nie wystarczy kwakać jak kaczka. Nie wystarczy pływać jak kaczka. Trzeba jeszcze wyglądać jak kaczka. Dlatego, panie ministrze, ja mam dla pana taki prezent. Opaska piracka. Niech pan ją nosi z dumą.
0: Nie macie prawa powoływać się na Lecha Kaczyńskiego, mówił poseł niezrzeszony Janusz Kowalski. Z mównicy sejmowej pokazywał książkę kandydata na rzecznika praw obywatelskich Adama Borowskiego pod tytułem Byle nie Tusk. Studium zaprzaństwa.
4: Skoro wy mówicie o Rosji, to poczytajcie sobie, jak Tusk wspierał Rosję. Nie macie prawa wymieniać imienia i nazwiska świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 1 września 2009 roku Lech Kaczyński ostrzegał przed Putinem, a wtedy Tusk ściskał się z Putinem. Ta książka jest naprawdę studium przypadku. Studium przypadku zaprzaństwa Donalda Tuska. I bonus dla pana Czarzastego. Panie Włodziu, o panu żadna książka oczywiście nie powstanie. Może ewentualnie broszura. Broszura pod tytułem Studium Czerwonego Komunisty Hipokryty.
5: Dziękuję serdecznie. Zapomniał pan przez komuną, panie pośle. Dziękuję bardzo.
0: Minister do spraw równości Katarzyna Kotula zaskoczyła swoją wypowiedzią w Polsacie. Powiedziała, że warunkiem ewentualnego zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest równy podział obowiązków domowych.
6: Jeśli pełna równość, czyli równy wiek emerytalny, to także pełen równy podział obowiązków domowych. Najnowsze statystyki, najnowsze badania, jakie są dostępne, ja sobie tutaj je dzisiaj sprawdziłam. Polski Instytut Ekonomiczny opracował badania w 2025 roku i one są dalekie od satysfakcjonujących. One pokazują, jak dzisiaj wygląda podział obowiązków w większości polskich rodzin i w większości polskich domów. Ale panie redaktorze, no to ważne. To znaczy, jeżeli chcemy rozmawiać o równości, to
7: chcemy rozmawiać o równości. Wie pani, jak to wygląda w wielu państwach europejskich, no ten wiek emerytalny jest zrównany.
6: Ale ja powiem panu, jak
7: będzie mówiła, że ktoś więcej sprząta w domu, tak?
6: Ale czy to nie ma znaczenia, panie redaktorze?
0: Tak Kotula odniosła się do ostatniej głośnej wypowiedzi minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Pełczyńska powiedziała, że tu cytat, być może, jeżeli kobieta nie ma dzieci, powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama. Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
1: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
10: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
1: Zaprasza Fundacja Art Bene.
11: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
9: Po reklamie.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paroletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Odyseja wyborcza.
3: Za 11, drodzy Państwo, na zegarach. Tak jest, coś powiem. Powiem, że zapraszam Państwa na rozmowę. W studio z nami jest już gość, pan Michał Nieznański, Konfederacja, także Ruch Narodowy. Dzień dobry.
4: Witam panie Dato, dzień dobry Państwu.
3: Odyseja wyborcza, tak nazywa się ten program. W takim razie przejdźmy teraz do kolejnego dnia. Posiedzenie Sejmu. Mamy między innymi wybór nowego rzecznika praw obywatelskich. Kto tu ma większe szanse?
4: Czy myślę, że niestety szanse ma kandydatka koalicji rządowej, natomiast niestety nie jest to rzecznik i nie będzie to rzecznik praw wszystkich obywateli. Mam jakąś taką niesłychaną próbę wyrzucenia dwóch osób, jednego powiązanego ze środowiskiem PiS, drugiego powiązanego ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej. No to ja się pytam, jak taki człowiek może być rzecznikiem wszystkich obywateli? No nie może być. Prawda jest taka, że pani, która ma być wybrana, nie, kompletnie nie pamiętam jej dwuczłonowego nazwiska.
3: I teraz będzie tak, że ja też nie wiem, o ile Adam Borowski, Sobierańska Grenda,
4: to akurat minister zdrowia, natomiast rzecznik praw obywatelskich zupełnie tak, pani się inaczej nazywa, tak. Natomiast zasłynęła z tego, że była w grupie wejścia chociażby do TVP, wspierała również bardzo mocno środowiska LGBT. No nie mamy takiego człowieka, który mógłby scalać wszystkich obywateli. Ja nawet jadąc do państwa i słuchając w jednej z innych rozgłośni debaty na temat Rzecznika Praw Obywatelskich, pomyślałem, czy nie można było wybrać jakiegoś bardzo mocno wybijającego się prospołecznego księdza. Bo jakby nie patrzeć, księża mają prospołeczność i sprawy obywateli we krwi. I są
3: ale
4: to...
3: myślę, że ksiądz mógł być tutaj o
4: zawsze...
3: tyle...
4: No ja wiem, zawsze byłoby jakiekolwiek powiązanie, natomiast ksiądz akurat pełni też swoją posługę kapłańską i nie mógłby jawnie kłamać na jakieś tematy. Jakbyśmy znaleźli takiego księdza, to byłoby to zupełnie coś innego niż wybieranie.
3: To jest bardzo ładny argument, ale taki, którego tylko może pan użyć i trafić w serca osób wierzących, bo dużo osób powie teraz szczególnie, jeżeli ja chodzi o liberalną stronę, powie, a jakby księża mieli nie kłamać, albo no to jest...
4: Znam część osób, która mówi wprost, że są katolikami, to jest ten żyję, ale nie oddycham, czyli jestem katolikiem, ale nie praktykującym, którzy jednak podzielali moje zdanie, mówili, że to byłby jednak dobry pomysł, bo faktycznie księża katolicy mogą wzbudzić zaufanie. Ja wiem, że bardzo nad tym ubolewam, że nie wszyscy, bo taka jest prawda, nie wszyscy księża katolicy pokazują się tutaj jako wzór do naśladowania, tak nie powinno być. Natomiast myślę, że spośród tych, którzy mamy w Polsce spokojnie, byśmy takiego jednego wybrali i może taki mógłby pełnić tą funkcję w dużo lepszym stopniu niż kandydat PiS-u czy kandydat Koalicji Obywatelskiej. Daleki jestem od tego, żeby na przekór tym dwóm kandydaturom dawać kogoś, kto jest związany z moją partią, czyli z Konfederacją, bo to by znowu absolutnie nic nie dało. Rozumiem, że każdy ma swoje poglądy i działałby na rzecz danej partii, no ale dwie większe partie, jak widać, tego absolutnie nie rozumieją.
3: Tak, mamy pana Adama Borowskiego bez poparcia komisji, a pani Sylwia Gregorczyk-Abram.
4: No mówiłem dwuczłonowe.
3: Ma tutaj chyba może zdecydowanie...
4: Może nie warto się w takim razie przyzwyczajać do jej nazwiska, skoro nawet ciężko je zapamiętać, no ale jest to osoba o charakterze bardzo lewicowym i niespełniającym norm bycia rzecznikiem praw wszystkich obywateli, raczej jednak tylko tej jednej części. No, samo to, że grupa wejścia to było jej to, na czym wypłynęła. Wcześniej oczywiście organizacja Wolne Sądy i to stowarzyszenie, no pokazuje jasno, że jest po jednej stronie sporu politycznego.
3: I mamy ten wielki spór polityczny, trochę wybór teraz Rzecznika Praw Obywateli. No, można powiedzieć, że jest takim całościowym obrazem tego, jak wygląda nasza scena polityczna. No i mamy Konfederację i cały wielki spór między prawicą, a powiedzmy no nurtem, czy tymi partiami, czy po prostu rządem, opowiedzmy wprost. Dzisiaj też słyszymy, że jeżeli nie uda się prawicy dogadać, jeżeli nie uda się stworzyć, nie wiem, mówić jednym głosem, to nie uda się też wygrać tych wyborów, bo mimo tych wszystkich afer od Szpitala Południowego, prawda, przez, czyli cała służba zdrowia i gdziekolwiek nie spojrzymy, no to nadal tutaj rząd ma duże szanse, aby zwyciężyć w tych wyborach, a temu też sprzyja takie rozdrobnienie, a nawet duże konflikty na prawicy. Czy widzi pan jakąś szansę, żeby...
4: Nie ma czegoś takiego jak niewidzenie szansy w pojednaniu, bo jednak polityka ma to do siebie, że trzeba patrzeć na nią wielowektorowo i mieć w głowie różne scenariusze, które mogą się wydarzyć. Jedne są bardzo mało prawdopodobne, jedne wydają się absolutnie niemożliwe, a są takie, które wyglądałyby na możliwe już tu i teraz. Natomiast ja daleki jestem od mówienia tego, że rząd po tych wszystkich aferach się podniesie na bazie sprawdzania sondaży wyborczych, bo bardzo łatwo w sondażach, gdy ktoś do nas zadzwoni, powiedzieć, że tak, ja dalej będę głosować na Koalicję Obywatelską, natomiast ciężko potem mieć motywację do pójścia na wybory i ten rząd już raz to zrobił w 2014 roku, kiedy wypłynęły te sławne ośmiorniczki, wypłynęły...
3: Ale też pokazał, przepraszam, że wejdę słowa, ale też niestety pokazał jakby patologię systemową i to, że dba o swoich. Jest to cała sieć powiązań. W związku z tym można też wyjść z założenia, że będzie cały szereg ludzi, którzy korzystają z tego układu i którzy będą chcieli go utrzymać.
4: Ale ich nie ma aż tak dużo. W ostatnich wyborach w Polsce wygrywała jednak motywacja wyborców do tego, żeby pójść do urn wyborczych. Przypomnę to sławetne Jagodno, które stało się takim kultem jakby dla Koalicji Obywatelskiej. To pokazało, że ludzie tak bardzo chcieli ich wybrać. Tak, ludzie nie chcieli wtedy PiSu i poszli zagłosować na Platformę Obywatelską. I tego momentu mobilizującego wyborców Platforma już teraz nie będzie miała. To jest sytuacja identyczna do tej z 2014 roku, kiedy wypłynęła ta afera ośmiorniczki. Wiadomo, z górą kamieni to sławne przysłowie, którego na antenie powiedzieć nie można. Natomiast wtedy sondaże im też nie spadły. Sondaże były na tym samym poziomie, tylko finalnie później Polacy, którzy popierali Platformę Obywatelską, nie poszli do wyborów, bo nie widzieli mobilizacji w dalszym wspieraniu tego rządu i to może być efekt dokładnie taki sam. Natomiast co do już samej prawicy, no widzimy duże problemy w PiS. Widzimy, że ta partia ma się ku rozpadowi, ale to nie jest taki rozpad na drobny mak, to będzie raczej rozpad na dwie oddzielne frakcje. Myślę, że Mateusz Morawiecki przynajmniej od pół roku jest już jedną nogą poza PiS-em. Natomiast próbuję też, to takie moje, nie zgadzam się nieraz z moimi kolegami, ale mam na to zupełnie inne spojrzenie. Myślę, że Mateusz Morawiecki czeka na moment, w którym Jarosław Kaczyński go wyrzuci z PiS-u, bo potrzebuje takiej łatki męczennika, żeby zalegendować swoją nową partię i żeby jakiś procent wyborców do siebie ściągnąć. Samo odejście to byłaby łatka jednak rozbójnika pisowskiego bez żadnej możliwości dodatkowych głosów.
3: Ale no właśnie, ale faktycznie teraz te, jeżeli się podzieli faktycznie PiS na dwie frakcje, one obie tak naprawdę będą dosyć mocne. Były premier potrzebuje całego zaplecza, być może też jakiegoś wsparcia w Pałacu Prezydenckim. Czy ma na tyle faktycznie siłę podmiotowości, żeby zostać wyrzuconym, być w roli męczennika, ale jakby zbudować konkretną siłę polityczną.
4: Pytanie jeszcze musimy określić, co oznacza konkretna siła polityczna, jak ona ma się potem przekładać na procenty wyborcze. Czy konkretną siłą polityczną jest ktoś, kto wchodzi do Sejmu na bazie 5%, czy na bazie 15%?
3: Bo tutaj... Myślę, że w przypadku PiSu, no to trzeba patrzeć trochę.
4: No myślę, że z 25% 15% Morawiecki PiSowi nie odbierze, więc raczej będzie musiał strzelać w te 5-8, jeśli będzie taka możliwość. To raczej w tym stosunku wejść do Sejmu, a nie jakieś większe. Jednak ludzie będą popierać dalej partię, w której jest Jarosław Kaczyński. Zresztą tworzy Jarosław Kaczyński. Jakby dla mnie to jest jak najbardziej normalne. Natomiast Mateusz Morawiecki, myślę, że zaplecze ma przez tyle lat bycia w polityce, zaplecze sobie spokojnie zbudował. Myślę, że również zaplecze finansowe nie jest tutaj mu obce i będzie go stać na to, żeby do tych wyborów pójść. A mówiąc stać, wiem jak to wygląda. My w 2019 roku musieliśmy prosić naszych wyborców o wpłaty, żeby przeprowadzić jakkolwiek normalną kampanię wyborczą. Ja jeszcze raz wszystkim, którzy wtedy wpłacili, serdecznie dziękuję. Natomiast był to moment, w którym potrzebowaliśmy naprawdę sporej ilości pieniędzy na banery, na reklamy, żeby jakkolwiek konkurować z dużymi partiami.
3: A środowisku Konfederacji, teraz też nie wiem, czy tu bardziej pytać o pana marszałka Krzysztofa Bosaka, czy może o pana posła Sławomira Mentzena, bo...
4: To raczej jedność.
3: Raczej jedność.
4: To, że gdzieś się pięknie różnimy, to nie znaczy, że koalicja nie trwa. I patrząc na to od środka, czyli w sumie tworzymy tą partię od końcówki 2018 roku, czyli mija już ponad 7 lat, 7,5, a za chwilę 8, żyjemy w dobie koalicji. Myślę, że nie ma w Polsce Polsce bardziej przygotowanej partii do tego, żeby być z kimś w koalicji, niż Konfederacja, która jest połączeniem dwóch partii.
3: To łatwiej byłoby wam rozmawiać z prezesem Jarosławem Kaczyńskim czy z premierem Mateuszem Morawieckim?
4: Myślę, że najłatwiej byłoby rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim o tym, jakby miał wyglądać następny Sejm, czy chociażby jakiś ewentualny pakt senacki. Ja mam daleką nieufność i do Mateusza Morawieckiego, i do Jarosława Kaczyńskiego. Wiem z opowiadań starszych kolegów, jak wyglądała koalicja w 2005-2007 roku. Wiem również, jak wyglądała koalicja z Zbigniewem Ziobro i z Jarosławem Gowinem, że jednak nie była ta uczciwa koalicja. Natomiast też wiem, że Mateusz Morawiecki wychował się w tym systemie, więc jakby nasiąknął dokładnie tym samym działaniem. Ja bym chciał koalicji uczciwej na spełnianie swojego programu wyborczego i na tym powinna być baza ewentualnej umowy koalicyjnej, a nie na rozdaniu stołków, jak to ma obecnie. Przecież ta koalicja rządowa Donalda Tuska trwa tylko dlatego, że Tusk odpowiednio rozdał stołki. Nie dlatego, że ci ludzie chcą coś zrobić w polskiej polityce, tylko dlatego, że Tusk odpowiednio rozdał stołki i oni się tych stołków trzymają. Jesteśmy naprawdę dalece od takiego prowadzenia polityki.
3: No właśnie, często słyszymy i być może faktycznie to ten pakt senacki, takie środowisko zbudowane wokół prezydenta Karola Nawrockiego dzisiaj jest najbardziej realne. Czy miałoby największą...
4: Miałoby najbardziej realne spoiwo w postaci prezydenta, to fakt.
3: A jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, bo teraz już na moment może zostawmy naszą wewnętrzną politykę, chociaż to też są dzisiaj już te wszystkie sprawy związane z dyplomacją, z tymi ruchami, one są wykorzystywane, rozgrywane niestety wewnętrznie przez nas samych. Jak pan ocenia zarządzanie tym kryzysem dyplomatycznym z poziomu, może najpierw zacznijmy od rządu, z poziomu rządu?
4: Z poziomu rządu to nie ma żadnego zarządzania, to jest raczej brnięcie w dalszy kryzys w tych relacjach, to jest pójście o krok dalej. Przekazanie rakiet Patriot, to, że oni chcieli tego powiedzieć opinii publicznej, było też czymś niesamowitym. Natomiast rząd nie robi nic, żeby te relacje były jakkolwiek dobre, czy jakkolwiek poprawne. Sytuacja, w której nazywanie jednostki wojskowej nagle wyszło i odbiło nam się o uszy, to jest coś niesamowitego, bo kult Bandery na Ukrainie to trwa w najlepsze tak naprawdę od Euromajdanu. Wtedy się to zaczęło, wtedy mieliśmy wysyp czerwono-czarnych flag i to jest absolutną nieprawdą, że od 2022 roku tego nie było, bo nawet pan Niedzielski czy pan Błaszczak byli ofiarami kultu Bandery, bo pojechali jeden do szpitala, drugi na obchody i zobaczyli te czerwono-czarne flagi i jeszcze niestety dla nich zrobili sobie na ich tle zdjęcia. Sytuacja w tym momencie wygląda tak, ja uknąłem taki pomysł, że Polska powinna zachować się trochę jak elektryk przy tablicy rozdzielczej i jeśli Ukraina nie chce zrobić najbardziej podstawowej rzeczy, o którą Polska się od tylu lat domaga, czyli ekshumacji na Wołyniu, no to trzeba jak ten elektryk przy tej tablicy, jeden przełącznik w dół, zamknięte lotnisko. Drugi przełącznik w dół, wyłączamy Starlinki. Zobaczymy, w którym momencie Ukraina jednak zmięknie i zobaczy, że jesteśmy państwem, z którym się rozmawia, a nie jesteśmy państwem, którego traktuje się jako petenta w oddawaniu sprzętu.
3: Tutaj cały czas słyszymy taką narrację, że nie teraz czas na te niesnaski, jakby, czy nie wiem, czy to jest adekwatne słowo, ale na kwestie polityki historycznej. Wrócimy do tego tematu po zakończeniu.
4: Ja myślę, panie redaktorze, że my to słyszymy od 20 kilku lat ze strony ukraińskiej, że jest nie czas na ekshumację.
3: Ale my to też słyszymy ze strony naszych rządzących i nie tylko, mówię tutaj o rządzie, bo to jest...
4: Bardzo mnie boli, że ktoś przyjmuje taką narrację, która płynie prosto z Kijowa. To jest narracja, która jest potrzebna Ukrainie, a nie Polsce.
3: Bo jeszcze w tym momencie jakby strategicznie mamy jakiś wpływ, jakiś lewar i możemy z Ukrainą rozmawiać po zakończeniu wojny. Tak naprawdę bardzo możliwe, że nie będziemy mieli w ogóle żadnych kart.
4: W 2022 roku w niedalekiej odległości od państwa stacji, bo również na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim robiliśmy konferencję i składaliśmy pismo wtedy do pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby już teraz wykorzystać tą sytuację do ekshumacji na Wołyniu, bo być może właśnie lepszej nie będzie lepszego punktu negocjacyjnego z Ukrainą. Minęły 4 lata, nie zrobiło się absolutnie w tej sprawie nic. Mówienie o tym, o tym powiedział Lech Parys na obchodach w Warszawie, że nastąpił jakiś przełom. Myślę, że ludzie, którzy tam stali, którzy są zainteresowani sprawą Wołynia, dosadnie pokazali, co o tym myślą. Jedna ekshumacja i kilka prac poszukiwawczych to jest kropla w morzu tego, co potrzebujemy jako państwa. W tym samym czasie 12,5 tysiąca żołnierzy Wehrmachtu zostało tam ekshumowanych. No,
3: tak, ciężko to nazwać dobrą wolą.
4: Nawet nie ma
3: jakiejś
4: symetrii. To po prostu widać, że Ukraina nie chce, żebyśmy tych ekshumacji tam przeprowadzali. I o zgrozo muszę się zgodzić z byłym premierem Leszkiem Millerem. jestem aż w szoku, że muszę zgadzać się z kimś, kto tworzył i współtworzył były system, że Ukraińcy boją się tego, co w tych kościach może być i tego, jak będą wyglądali w oczach społeczeństwa po tym, jak te ekshumowane kości Polaków ujrzą światło dzienne. Co do żołnierzy Wehrmachtu, takich wątpliwości nie mieli, bo wiedzieli, że ci ludzie zginęli na polu walki, co jakby w czasie wojny, jakby to nie zabrzmiało, jest normalne, że żołnierze giną. Natomiast nienormalne jest zabijanie takie, jakie miało miejsce na Wołyniu.
3: I to są tematy, do których na pewno będziemy wracać. Pan Michał Nieznański, Ruch Narodowy, także Konfederacja, był gościem Odysei Wyborczej. Bardzo panu dziękuję. 11:25, drodzy państwo, więc powoli Odysa Wyborcza dobiega końca. Za kilka chwil jeszcze piosenka na zakończenie. Ja podziękuję. Adam Czerpak zrealizował program. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Drodzy państwo, pięknego piątku, spokojnego weekendu i bądźcie razem z Radiem Wnet.

0: Studio Dublin. Studio Dublin od samej północy, panie i panowie. 17 dzień lipca, rok pański 2026. Dwa dni po rocznicy. Której rocznicy? 116. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. A ze mną on, redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com. Najpoczytniejszy portal nie tylko na Szmaragdowej Wyspy, ale wyróżnia się też z tych wszystkich portalów i portalików pod niebem Albionu. Dzień dobry, redaktorze.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, witam też ciebie, Tomasz.
0: No znowuż zapowiada się piękny, słoneczny dzień w krainie deszczowców, jakby to powiedział Baltazar Gąbka, ergo Smog Wawelski, albo Bartolini, ten mistrz patelni kulinarnej z Włoch eksportowany do grodu Kraka. W Dublinie dzisiaj maksymalnie do 23-25 stopni, bez opadów, bez wiatru, a jak na zachodnich rubieżach Szmaragdowej Wyspy, redaktorze?
1: No u nas będzie trochę cieplej, bo do 27 stopni, no ale jest też zła informacja, takie wysokie temperatury utrzymają się prawdopodobnie jeszcze przez cały kolejny tydzień, chociaż zapowiadana jest trochę większa ilość deszczu, którego no niestety brakuje i to widać bardzo, bardzo wyraźnie. Nawet zaczęli narzekać rolnicy, którzy już zapowiadają klęskę urodzaju w tym roku.
0: I o tym za chwilę opowiemy, panie i panowie. Studio Dublin. Dzisiaj wieści ze Szmaragdowej Wyspy trochę o kwestiach natury uchodźczej, czyli Ukraina, czyli Bliski Wschód, czyli to, co dzieje się pod niebem Bliskiego Wschodu, no i też diktum, niezwykłe diktum J.D. Vance'a, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówi wprost i bez ogródek, że ta wojna niczemu nie służy. Oczywiście wspiera prezydenta Donalda Trumpa, ale tak naprawdę trzeba podpisać porozumienie, gdyż wielka fala imigrantów znowuż może ruszyć pod niebo Europy, tak jak to było w przypadku konfliktu w Libii, konfliktu syryjskiego, czy nieco wcześniej konfliktu irackiego. Natomiast rozpoczniemy od naszych irlandzkich historii.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Drogi Bogdanie, do suszy i rolników jeszcze dzisiaj irlandzkich powrócimy, natomiast dobra wieść się rozniosła po pięknej Szmaragdowej Wyspie. Będzie lotnisko piękne, wspaniałe, cudowne, rozbudowane. No i pani prezydent złożyła swój podpis na tej długo oczekiwanej ustawie. Czy coś się rzeczywiście zmieni, czy między ustami a brzegiem pucharu wiele może się zdarzyć, panie redaktorze, szefie portalu polska-kije.com?
1: No ten podpis jeszcze nie przesądza tak naprawdę o niczym, no ale można powiedzieć, że przeszliśmy już pełną drogę legislacyjną, czyli najpierw te konsultacje, które były prowadzone, później przygotowana ustawa, która trafiła do naszego irlandzkiego parlamentu.
0: Ale wróćmy do genezy, Bogdanie. Po co jest ta ustawa? No, chodzi o to, aby bardziej potoczysty był ruch pasażerski na naszym dublińskim lotnisku, no, który ostatnio no, po prostu dusi się w korkach. Coraz więcej osób chce przylecieć albo odlecieć ze Szmaragdowej Wyspy. No i tak naprawdę Dublin staje się od przynajmniej 7-8 lat ważnym centrum pasażerskim pod niebem Europy.
1: To prawda, mamy limit 32 milionów pasażerów, który już został przekroczony o 4 miliony w roku ubiegłym. No i wymagane było, żeby po prostu coś z tym wszystkim zrobić, jeżeli Irlandia w ogóle chce się rozwijać. Oczywiście politycy właśnie argumentowali tutaj, że nie możemy jako kraj wyspiarski po pierwsze wprowadzać tego typu ograniczeń, po drugie próbować zabierać możliwości rozwoju ruchu lotniczego samym przewoźnikom, no a jednocześnie jeżeli Irlandczycy, ale nie tylko turyści chcą tutaj przylatywać, my odlatywać, no to musimy mieć sensowne rozwiązania, które będą pomagały w tym wszystkim, żebyśmy po prostu zachowano mieli drogę komunikacyjną. No i wtedy rozpoczęła się właśnie ta batalia, która przetoczyła się przez Irlandię. Skończyła się tym, że przepisy zostały przygotowane, parlament to wszystko przeprowadził przez proces, który jest wymagany do tego i wczoraj właśnie pani prezydent Catherine Connolly podpisała ustawę, co otwiera możliwości naszemu rządowi. Ale właśnie tutaj jest ten problem, bo będą prowadzone dodatkowe konsultacje, to też nie rozumiem. No jest ustawa, jest podpisana, przeszła przez parlament i przez prezydenta, a teraz będą jakieś konsultacje środowiskowe, i z mieszkańcami pobliżu, mieszkańcami tych domów, które położone są w pobliżu lotniska, czy im nie będzie bardzo przeszkadzał hałas, czy będą spełnione normy środowiskowe. Bzdura totalna, jak na Irlandię nawet. No ale cóż, bo mnie się wydawało, że jeżeli mamy coś takiego jak prawo, uchwalone prawo i zatwierdzone prawo, należy je wprowadzić w czyn i po prostu realizować i podnieść te limity, żeby nie było żadnych już ograniczeń, żeby powróciły normalne ilości slotów lotniskowych, żeby linie lotnicze mogły, nowe linie lotnicze mogły pojawiać się w Dublinie. No a tutaj jeszcze będziemy mieli przez kilka miesięcy przynajmniej taką przepychankę i mogą się pojawić protesty, które jak gdyby walczyć będą z samą prawnie podjętą ustawą, czy przeprowadzoną ustawą, która już obowiązuje tak naprawdę. No ale to jest takie typowo irlandzkie, że musimy jeszcze pewnych rzeczy słuchać. Nie byłoby tego problemu, przynajmniej ze względów środowiskowych, gdyby Irlandia wyszła z Unii Europejskiej, do czego bardzo namawiam. No ale zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.
0: Powiedział redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com. Na chwilę przejdziemy do historycznych zaszłości naszej Szmaragdowej Wyspy. Ależ zadudnił ten nasz dżingiel, ale temat bardziej niż ważny, bowiem, drogi Bogdanie, za 3 lata, niecałe 3 lata, 10 kwietnia roku pańskiego 2028, jeżeli dożyjemy, no, będziemy świętować 30-lecie ważnego dokumentu, porozumienie Good Friday Agreement, który położył kres tej wojnie domowej, jeżeli chodzi o Irlandię, Republikę i Ulster. Oczywiście bitwa między katolikami, między republikanami, a lojalistami sprzyjającymi Wielkiej Brytanii. Tak naprawdę kres tej wojny, rok pański 2005. Lipiec, kiedy to IRA oświadczyła, że zawiesza broń, nie będzie żadnych działań natury militarnej. Natomiast czytając zapiski porozumienia wielkopiątkowego, no tam była informacja, że po 25 latach będzie możliwe referendum, gdzie Irlandczycy z Ulsteru i z Republiki będą mogli ogłosić tak albo nie, chcemy wspólnej Irlandii, albo wciąż tej wspólnej Irlandii, jednej wyspy nie chcemy. My dużo głośno o tym się mówi pod niebem naszej Republiki, czy to Dublin, czy to Cork, czy to Wexford, czy to Galway, twoje ukochane miasto. Natomiast w Ulsterze po tych zamieszkach, które miały miejsce 3-4 tygodnie temu, jakoś sprawa referendum ucichła, co potwierdza nasz redakcyjny piór senior.
1: No tak, ucichła, ale nie do końca, ponieważ o ile do niedawna tylko Sinn Féin mówiło o zjednoczeniu Irlandii, a inne ugrupowania polityczne jak gdyby dystansowały się od tego, a przynajmniej krytykowały w jakiś sposób, no tak jak sama Fianna Fáil, której szef, czyli Michael Martin, a jednocześnie premier Republiki Irlandii mówił, że to nie jest dobry czas, to nie jest ten moment i że musimy się zastanowić, referendum za 10 lat. No tak Fianna Fáil Gael przejęło tę pałeczkę w tym momencie i szef Fiany Simon Harris powiedział, że jeżeli mamy już robić to zjednoczenie, to musimy to przedyskutować. Oczywiście pokazał dobre i złe strony zjednoczenia, ale to jest bardzo ważne. Fianna przygotowuje się do tego, żeby jak gdyby przejąć inicjatywę i w pewien sposób odebrać zwolenników zjednoczenia właśnie Sinn Féin. No jednak tutaj jest dużo pragmatyzmu w tym wszystkim, co się mówi, ponieważ pokazuje się między innymi koszty. Chociaż pokazuje się też dobre strony. No dużo mówi się przede wszystkim o tym, że zyskają na zjednoczeniu północni Irlandczycy. Tylko że taka jedna dziwna kwestia, bo ja przejrzałem zarówno te doniesienia z Republiki, jak i z Irlandii Północnej, no i jak się okazuje, to tylko Republika dosyć głośno mówi o zjednoczeniu, bo w Irlandii Północnej ciężko jest znaleźć doniesienia prasowe o tym, że do tego zjednoczenia mogłoby dojść, i to w całkiem krótkim czasie, że północni Irlandczycy zyskają na tym, że będą mieli dostęp do unijnego rynku na przykład, że to Dublin wtedy będzie utrzymywał całą Irlandię Północną, że rozwinie się gospodarka. No cóż, to jest tak bardzo jednostronne, że aż zaskakujące i tak się zastanawiam, czy idziemy w kierunku, że tylko i wyłącznie politycznym i opartym na to, żeby na tym obliczonym na to, żeby zdobyć popularność przed zbliżającymi się przecież w Republice Irlandii wyborami? Czy jest to faktyczna chęć i wola polityczna, żeby Irlandia stała się Wielką Irlandią, jak lubią tutaj mawiać politycy? No ja muszę tylko przypomnieć, że faktycznie koszty zjednoczenia, nie mówię samego procesu zjednoczenia, ale późniejsze już po ewentualnym zjednoczeniu będą naprawdę bardzo wysokie, bo administracja i kwestie socjalne są na tyle wysokie i tyle druzgocące budżet Belfastu, że no niestety potrzebne jest bardzo duże wsparcie ze strony Londynu. Irlandia Północna nie utrzymuje się, drodzy Państwo, sama. Bez tych dotacji z Wielkiej Brytanii, bezpośrednio z Wielkiej Brytanii, no niestety ten kraj nie jest w stanie się utrzymać.
0: Niektórzy złośliwie, Bogdanie, mówią, że jadąc w rolnicze ostępy Ulsteru, które ja bardzo lubię, twierdzą, że trzeba cofnąć zegarki. No to każdy pyta zainteresowani ile, o godzinę, o dwie. A niektórzy Irlandczycy z północy mówią nie, o całe 200 lat.
1: No tak, bo tam po prostu ten czas płynie inaczej. Nie ma specjalnego przemysłu, oprócz co byśmy zyskali.

0: powiedzmy powrotu do tych nieciekawych wydarzeń sprzed 1998 roku. Czy ludzie, którzy byliby przeciwni temu, wyprowadziliby się na główną brytyjską wyspę? Nie wiadomo, jak to wszystko się rozłoży, jak to wszystko będzie wyglądało i jak ten proces, jeżeli zacznie się już dziać, a musi być poparty przecież referendum, jak będzie tak naprawdę wyglądał, czy już wtedy nie będzie dochodziło do poważnych protestów, czy nie wywoła się głębokich podziałów w samej Irlandii Północnej, a później poprzez te właśnie między Północną a Republiką. Także mamy dużo zagadkowych rzeczy, które są teraz tak na tapecie tutaj rozkładane.
1: Ale Bogdanie, coś jest na rzeczy, bo przecież to święto oranżystów, które miało miejsce kiedy? 12 lipca, przypomnę panie i panowie to na pamiątkę, bitwy pod Boyne, rok pański 1690, kiedy protestancki król Wilhelm III Orański pokonał Jakuba II Stuarta, ostatniego katolickiego monarchę Anglii. No i na tę okoliczność właśnie Ulsterczycy, czyli mieszkańcy Irlandii Północnej, wierni Londynowi, wciąż przywołują tamten czas i się cieszą. Bitwa w okolicach miasta Drogheda była punktem zwrotnym w wojnie irlandzkiej toczonej w latach 1689-1691. Natomiast no, tym razem obyło się bez żadnych zamieszek, bez żadnych bijatek, obrzucań kamieniami itd., itd. Więc ja staram się, Bogdanie, ty mnie znasz, doszukiwać tych pozytywów, tak, że być może to dobry prognostyk, jakaś jaskółka, że a może tym razem się uda i będzie pięknie. Twoje odczucia są daleko inne.
0: Nie. Dokładnie tak. Ja myślę, że tutaj przeważy, to znaczy w mojej ocenie, wiem, co powinni zrobić politycy z naszej części wyspy, czyli z Republiki Irlandii. Przedstawić zjednoczenie w taki sposób, aby opłacało się ono przede wszystkim Irlandii Północnej. Jeżeli pójdziemy w tym kierunku, czyli pokażemy te pozytywy, te, które, a nie będzie ich dużo, od razu mówię, bo Republika Irlandii nie jest w najlepszej kondycji.
1: Najlepiej powiedzieć jak Siara w pewnym filmie Killerów Dwóch, gdzie tam są dociągnięcia gospodarcze czy przemysłowe.
0: Dlatego cały czas nazywam Republikę krajem niedokończonym, no ale jeżeli faktycznie do połączenia by doszło, czy będzie miało dojść, to ta kampania skierowana do Irlandii Północnej, czy też do przeciwników połączenia z Irlandii Północnej, no musi być na tyle sensowna, żeby przedstawić im te rzeczy, które mogą być korzystne dla samej wyspy. Oczywiście będzie z tym dużo problemów, bo głównie zagadnienia polityczne są podziałami. Nikt nie mówi, jeżeli już mówi się właśnie po stronie Irlandii Północnej.
1: Niestety, jak wszędzie, prawda?
0: O kwestiach dzielących, mówi się bardziej o kwestiach politycznych niż gospodarczych, więc tutaj rząd Irlandii, czy też Irlandia, Republika Irlandii, jeżeli będzie chciała, żeby to referendum było po stronie północy wygrane, będzie musiała to w odpowiedni sposób przedstawić, ale to też nie na zasadzie po prostu mówienia, a bardziej na zasadzie twardych danych, co będzie plusem, co będzie minusem tego wszystkiego. Może wtedy ci przeciwnicy, których jeszcze chyba jest większość w Irlandii Północnej, bo tam poparcia dla zjednoczenia jest stosunkowo niskie, choć rosnące, tam jest około 20%, o ile dobrze pamiętam. Więc jest takie na średnim poziomie. Tutaj w Irlandii, w Republice Irlandii jest około 60%. Także też nie mamy pełnej zgodności co do tego, żebyśmy byli jedną wielką wyspą.
1: No tak.
0: Na tym naszym północnym Atlantyku.
1: Ale pięknie byłoby pojechać nad groble giganta Kaisway i popatrzeć na okładkę piątej płyty grupy Led Zeppelin Houses of the Holy. Co ten piór dzisiaj po godzinie?
0: Ale wiesz, 11:40
1: sekundami. No możemy pojechać, tam się nic nie dzieje, natomiast odetchnąłbym powietrzem republikańskim. Ale to takie moje pobożne życzenie. Ale to wszystko dzisiaj nasze radiowe dokazuje, prawda? No właśnie, jest dialog cały czas.
0: Piątek, weekend się zbliża.
1: No
0: może
1: właśnie.
0: Ktoś planuje i rozmawiają.
1: Panie i panowie, to taki nasz ptasi oddział Ptasiego Radia, Studia 37. Ten pododdział liczy już 4 mewy, które trzeba dokarmiać, które dostają również picie, gdy jest bardziej niż gorąco. No, Mr. Pure, Mr. Feder potwierdza to, że tak to jest.

0: Natomiast teraz przejdziemy, Bogdanie, do jeszcze jednej rzeczy, bo Irlandia jawi się w większości przypadków jako piękny kraj, gdzie można sporo wspaniałych rzeczy zobaczyć. Nie mówię tylko o Johnny the Fox, najwyżej położonym pubie w górkach Wicklow. Nie tylko Muzeum Guinnessa, nie tylko o wspaniałej National Gallery of Ireland, gdzie można kilka Val d'Elmerów obejrzeć, co dla fanów malarstwa, ale też mój ukochany obraz Caravaggio. Ciebie też zaraziłem Caravaggiem. Pojmanie Chrystusa w pełnej krasie. Jeżeli redaktor Bogdan Ferenc jest w Dublinie, to obowiązkowo maszerujemy, no bo to ze studia 37 dość blisko. A i siedzimy na tej ławeczce, podziwiając w pełnej krasie obraz Caravaggio, pojmanie Chrystusa. Wspaniały fresk odnaleziony cudem w Dublinie z początku wieku XVII. Natomiast te wszystkie historie, które związane są, Bogdanie, niestety z bandycką działalnością tych, którzy szukają ochrony i pomocy, opieki pod niebem Szmaragdowej Wyspy, sprawiają, że niektóre organizacje turystyczne w niektórych rankingach ten rating gościnności, bezpieczeństwa Szmaragdowej Wyspy idzie w dół, no bo trzeba oczywiście powiedzieć o tym mordzie w Killarney, i to też jest powód na to, że z jednej strony totalna cenzura, o tej cenzurze też powiemy, bo to gdzieś przeszło niezauważone, też na antenie Radia Wnet, chociaż na antenie Radia Nir FM o tym powiedzieliśmy. Natomiast Amerykanka Jamie Kearney została zamordowana, po prostu zaszlachtowana przez jej partnera, dużo młodszego, 28-letniego Ahmada Al-Sakara, który uciekł z kraju i został zatrzymany dopiero w rodzinnej Jordanii. Na szczęście w rodzinnej Jordanii został znaleziony. No i cóż, turyści powinni trzymać się z daleka od wyspy. Irlandia nie jest już bezpieczna. Tak piszą ci owi w turystycznych portalach, w turystycznych pismach, które brane są pod uwagę. Prawda czy fałsz, Bogdanie? Bo ja powiem, że tak na przewagi. Trochę tak, trochę nie. I mógłbym też powiedzieć Polsce, które jest krajem bezpiecznym, chociaż nie tak do końca, bowiem ostatnio tak naprawdę, panie i panowie, tutaj prośba od naszych słuchaczy, aby jeżeli coś się dzieje na linii tych kłopotliwych przybyszy ze wschodu, to aby ktoś z boku nagrywał cały dialog albo całe wszystkie historie, które się dzieją, bo potem jesteśmy narodem ksenofobów, tak jak napisałem w jednym z felietonów na antenie Radia Wnet, ale do tego jeszcze dojdziemy za chwilę. Natomiast Irlandia bezpieczna, czy bezpieczna już nie, Bogdanie?
1: To jest takie, tak jak powiedziałeś, na dwoje babka wróżyła. O ile te przewodniki turystyczne mówią, że może być tak albo tak, że Irlandia jest bezpieczna lub nie, to jest pół biedy, drodzy Państwo, bo ważniejsza chyba była wypowiedź radnego, który reprezentuje Finglas, czyli Gavina Pipera. Wypowiedział się w pewnej dosyć dużej rozmowie na amerykańskiej stacji Fox News, gdzie właśnie tam wystosował taki dosyć dramatyczny apel do turystów ze Stanów Zjednoczonych, żeby po prostu nie przyjeżdżali tutaj, bo stało się niebezpiecznie. No niestety muszę powiedzieć, że w ostatnich latach faktycznie widać ten wzrost zachowań antyspołecznych, czyli pojawiają się napady, pojawiają się różne zabójstwa, do których dochodzi coraz częściej. I prasa w Irlandii, co jest bardzo ciekawe, o tym pisze. Tylko że tak, to, że informuje o tym prasa, radio i telewizja, to jest jedna strona medalu, ale to, że politycy nie podejmują żadnych działań w tym kierunku, żeby sprawy, po pierwsze, uspokoić całą sytuację na wyspie, żeby policja zajęła się nareszcie zaprowadzeniem porządku, żeby była bardziej widoczna niż jest do tej pory, no jakoś kończy się to wszystko tylko i wyłącznie na słowach, zapowiedziach i takich apelach do społeczeństwa, żeby jak najszybciej zgłaszać niebezpieczne przypadki. No tak się też nie robi. O ile w Galway można czuć się bezpiecznym, ponieważ no jest to na tyle spokojne miasto, że tutaj niespecjalnie się, chociaż kilka tygodni temu doszło do nieciekawego pchnięcia nożem na jednej z tutaj z głównych ulic. Tak chyba te większe miasta, czyli Dublin, czyli Cork, no mogą powiedzieć, że mogłyby mieć większy problem.
0: No chyba najbardziej szokujące jest, Bogdanie, to, że tak jak mówię, ja wracam do tego wychowania i w edukacji, ja nie mówię edukacja, tylko mówię w edukacja, jak to w naszym prastarym polskim języku pięknie to brzmiało, od słowa weda, mądrość. Natomiast szokujące dla mnie było to, że w biały dzień grupa gówniarzy na O'Connell Street, główna ulica, okłada pięściami turystów obwieszonych pamiątkami, aparatami fotograficznymi i nikt nie reaguje. Gówniarze w wieku 12-13 lat i cisza, nic się nie dzieje. Do podobnych rzeczy doszło przecież niedawno w Bytowie, kiedy trzech ukraińskich bandytów zakatowało 36-latka i zaatakowała 44-letnią kobietę. Nikt nie zareagował. Ja zawsze reaguję, znasz mnie przecież i tak trzeba po prostu robić. Natomiast coś złego z tym społeczeństwem się dzieje. Tutaj jeszcze glosa, jeżeli Polak zaszlachtował swoją partnerkę, no to też mówiliśmy z Bogdanem Ferencem, że to jest polski bandyta, tak? I dla dobrego świadectwa naszej nacji nie pokazuje i nie wystawia, więc mówimy równo, tak jak to wygląda. Natomiast no, z tym wychowaniem, z tą poprawnością, no coś poszło nie tak, Bogdanie. Na Boga.
1: No tak, to jest chyba to, do czego sprowadzono nasze społeczeństwo, czyli zajęliśmy się już parę lat temu własnymi sprawami, zamknęliśmy się w tych swoich bańkach i nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje wokół nas. No oczywiście należy reagować, ja też staram się reagować, jeżeli ewentualnie zobaczę coś takiego, chociaż później to obraca się przeciwko mnie, bo... No cóż, niby przez przypadek, ale jeżeli przejdę, popchnę takiego atakującego, on się przewróci, uderza głową w jakiś tam bruk, później mam problemy z tego tytułu, raz miałem, może tak. No ale cóż, trzeba reagować w ten czy inny sposób. Drodzy Państwo, no tak, mamy taką sytuację, że po prostu chcemy odwrócić wzrok, nie widzieć tego, nie chcemy nawet zadzwonić na policję, żeby przyjechała i zareagowała. A w Galway nie ma ich dużo i muszę przyznać, wczoraj akurat dosyć długo byłem w mieście, i przez te chyba 2 godziny, kiedy chodziłem ulicami, nie zauważyłem nawet jednego policjanta, więc jest to też w jakiś sposób znaczące. Nie wiadomo, gdzie są, może dostali urlopy, wyjechali wszyscy, a może zostali wciągnięci do Dublina, bo tam przecież prezydencja w Unii Europejskiej się toczy i co chwilę jakieś tuzy europejskiej polityki pojawiają się na wyspie.
0: Tutaj kropka postawmy. No dostaje cięgi od opozycji politycznej. Nasz premier i wicepremier no za to, że foruje ponad inne kraje, które wcześniej podpisywały klastry, jak chociażby Mołdawia, czy Albania, czy chociażby Macedonia Północna, prawda?
1: No tak, oczywiście i tutaj powinniśmy też zwracać uwagę na takie rzeczy. Nie powinniśmy pozwalać. No, drodzy Państwo, ja widzę, co wy robicie w internecie. Czyli w internecie jesteście odważni, wasze sądy są bardzo ostre, słowa tym bardziej, ale dlaczego nie reagujecie na ulicach? Może w końcu zobaczmy, co się dzieje wokół nas i po pierwsze wzywajmy policję, po drugie sami reagujmy, a po trzecie nie pozwólmy, żeby w naszych krajach, w których mieszkamy, panoszyło się zło i to, co przywiezione zostało do nas spoza Unii Europejskiej.
0: I nieważne, czy to robią rdzenni obywatele, tacy jak my w Polsce, czy Irlandczycy, czy przybysze, czy rezydenci. Przestępstwo jest przestępstwem. Zło jest złem, koniec, kropka i tutaj nie ma żadnej poprawności. Tutaj nie ma jakiegoś wstydu. No jak powiem, nie wiem, o sobie, o innym odcieniu skóry, żeby się inaczej zachowywał, albo komuś z Ukrainy, żeby po prostu zachowywał się tak jak inni, no bo przecież nie wypada, bo przecież bo wojna, bo biedacy, bo uciekają, by spełniać swoje marzenia i pragnienia i czuć się bezpiecznie. Natomiast ja często powtarzam, dlaczego ci, którzy przybywają do Polski czy do Irlandii, chcą robić dokładnie ten sam stary grajdał śmierdzący w ich krajach. No tego nie mogę zrozumieć. Uciekają, żeby było lepiej, a robią jednak to samo, co i tam się działo, czy dzieje.
1: To jest tak zwana kultura. Mnie też zastanawia, że z jednej strony, bo chodzi mi tutaj o Ukraińców w tym momencie, z jednej strony siedzą sobie w Europie od kilku lat na naszym utrzymaniu, a z drugiej strony jak przychodzą wakacje, to jeżdżą na urlopy, że tak to szumnie nazwę, na Ukrainę. No to przepraszam bardzo, albo jest ta wojna, albo tej wojny nie ma. Albo można się bawić w Ukrainie, albo trzeba stamtąd uciekać.
0: Ale Bogdanie, większy problem mają chyba Niemcy, bo jeżeli chodzi o naszych Ukraińców, ja bardzo chwalę, Bogdan, i wiesz o tym, bardzo chwalę tych naszych już polskich Ukraińców, którzy przybyli długo przed rokiem pańskim, czy 2014, czy przed 2022, którzy pracują, asymilują się, płacą podatki, no i traktują już Polskę jako kraj numer jeden. I powiem tak, do Zełenskiego i całej reszty radosnej ekipy w Kijowie, tych Ukraińców nie oddamy, nawet jak zrobicie pobór powszechny, bo to są już nasi Ukraińcy w Polsce. Natomiast tych, którzy dymią, tych, którzy jeżdżą po pijaku, tych, którzy szlachtują Polaków na ulicach, tak jak w Bytowie, z przyjemnością oddamy nawet zaraz. I tu też musi być umiar, bo nie możemy jedną miarą oceniać każdej nacji, bo wszędzie są good manners i bad manners, jak to mawiają Irlandczycy. Prawda, Bogdanie?
1: Dokładnie tak. I w Irlandii jest dokładnie to samo, bo ludzie, którzy przyjechali tutaj przed wojną, zaczęli pracować, płacić podatki, mieszkają, oni sami, Ukraińcy, mówię o Ukraińcach, oni sami mówią, że ci, którzy tutaj przyjechali po lutym 2022 roku, robią po prostu bagno i gnój. I to są słowa, które mówią Ukraińcy, którzy byli tutaj już wcześniej, którzy pracują, którzy nie korzystają z pomocy społecznej. Trzeba na coś takiego reagować.
0: I być może, Bogdanie, my z nimi kiedyś zrobimy sobie taką pogawędkę, tak? Bo każdy mówi, że redaktorzy mówią to czy tamto. Nie. Mówimy w oparciu o faktografię. Panie i panowie, czas się kończy. Z redaktorem Bogdanem Ferencem zawsze ten czas szybko upływa. Bogdanie, piękne, dziękuję za dzisiejszy program. Kłaniam ci się nisko.
1: Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Tobie, Tomaszu, i do usłyszenia.
0: Panie i panowie, było to Studio Dublin, który przygotowali dla Państwa Katarzyna Sudak, produkcja, research Jakub Grabiarz, nasz ekspert od sportu, a w rolach głównych on, redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com oraz Rzesemła, Tomasz Wranowski. Spotkamy się dzisiaj po godzinie 13:06 w Muzycznym Piątku.
2: Studio Dublin.
3: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
4: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Słuchacie Radia Wnet. Wiadomości Wnet.
1: Formalny sprzeciw do sądu w Brukseli złożyła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Chodzi o zajęcie należnych jej środków finansowych. PAŻP poinformowała, że zajęcie należnych środków finansowych ma związek z wyrokiem sądu w sporze między koncernem Pfizer a państwem polskim. Jak przekazała agencja, informację o zajęciu wierzytelności otrzymała od Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol. Chodzi o opłaty trasowe należne PAŻP. Agencja podkreśla, że nie jest stroną tego postępowania, a działania Eurocontrol wynikają z realizacji obowiązków związanych z egzekucją orzeczenia sądu. Prokuratura przedstawiła zarzuty kolejnym 4 osobom w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, o czym poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Według śledczych 3 byli prezesi Fundacji BGK mieli doprowadzić do przekazania Fundacji RedisBet ponad 1 400 000 zł. Zdaniem prokuratury środki te zostały następnie przeznaczone na finansowanie kampanii politycznych. 4 z podejrzanych to były pełnomocnik prezesa RARS do spraw zakupów. Śledczy zarzucają mu wpływanie na zawarcie i realizację umów dotyczących zakupów agregatów prądotwórczych o wartości przekraczającej 345 milionów złotych. Łącznie w prowadzonym postępowaniu występuje obecnie 18 podejrzanych, którym przedstawiono 41 zarzutów. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wprowadzającą związki partnerskie. Podkreślił, że proponowane przepisy mogłyby osłabić konstytucyjny status małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Przyjęta wcześniej przez parlament ustawa przewidywała możliwość zawierania związków partnerskich przed notariuszem. Nowe rozwiązania miały regulować m.in. kwestie majątkowe, prawo do informacji o stanie zdrowia partnera, dziedziczenie, alimenty oraz organizację pochówku. Uzasadniając weto, prezydent ocenił, że projekt wykracza poza techniczne uregulowanie relacji między partnerami i w praktyce tworzy nową instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w uprawnienia zbliżone do tych, które przysługują małżeństwom. Aby odrzucić prezydenckie weto, Sejm musiałby ponownie uchwalić ustawę większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Stany Zjednoczone przeprowadziły 6 z rzędu noc nalotów na cele w Iranie. Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA poinformowało, że uderzenia miały osłabić irańskie zdolności wojskowe. Amerykanie przekazali również, że w ramach blokady irańskich portów przejęli jeden ze statków. Według irańskich władz i mediów państwowych celem ataków była także infrastruktura cywilna, w tym mosty, dworzec kolejowy i lotnisko. Niezależna weryfikacja potwierdziła zniszczenie jednego z mostów w prowincji Hormozgan, informuje o tym BBC. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że w odwecie zaatakował amerykańskie stacje radarowe w Omanie oraz cele wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie. Iran twierdzi również, że uderzył w centrum dowodzenia amerykańskich sił specjalnych w bazie Al-At-Tanf w Syrii. Informacji tej nie udało się potwierdzić. Armia Jordanii poinformowała z kolei, że zestrzeliła 3 irańskie pociski, nie odnotowując ofiar ani zniszczeń. Z kolei w irackim Kurdystanie zginęło 8 osób. Kurdyjskie siły bezpieczeństwa oskarżają o ten czyn Iran.
2: Prognoza pogody.
1: Chmurzenia i postępujące od zachodu opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Temperatura od 28 do 33 stopni to maksymalnie. Chłodniej oczywiście nad morzem od 23 do 27. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni i południowy, tylko nad morzem okresami północno-wschodni, a w czasie burzy porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
2: Vox. Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta ze ścieżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
15: Riksza Miłosierdzia, w każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
13: To była autopromocja.
16: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
17: Jestem paruletnim, wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
18: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
19: Szczecin 98,9 FM. Radio

0: Z lewej.
1: Z prawej.
0: W centrum.
1: Taktyka polityki.
0: W Radio Wnet. I dzisiaj z Piotrem Matczukiem jesteśmy w zasadzie prawie o czasie. 12:08, taktyka polityki w piątek w Radio Wnet. Piotrek Matczuk, dzień dobry.
2: Kłaniam się.
0: Piotr Matczuk, ekspert od polityki, zajmujący się analizą tego, co się w polityce dzieje. A dzisiaj się dzieje, nie tylko dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, rozłam w PiS-ie. Co ja mam powiedzieć? A mam powiedzieć, że była taka umowa, że nie rozmawiamy o prywatnych sprawach Piotra, więc nie będę o to pytał. Tak, jakby ktoś się dziwił, dlaczego nie wykorzystujemy to na prośbę Piotra, tego nie opowiadamy. Mówimy o tym, jak wygląda sytuacja na scenie politycznej. Mateusz Morawiecki wychodzi, czy tylko udaje, że wychodzi?
2: Znaczy ten konflikt w PiS-ie, i przerabialiśmy to przez kilka naszych audycji, bo ten temat wraca. Ten konflikt jest realnym konfliktem. Ta wojna frakcji, zresztą taka była nasza teza kiedyś postawiona, jest już nie tylko walką frakcji, ale taką wojną, wojną realną, polityczną wewnątrz ugrupowania, również jeśli chodzi o przywództwo, jeśli chodzi o ideologiczne kwestie programowe. Parę tygodni temu mieliśmy jakby zagaszony ten konflikt. Wydawało nam się, że on przygasł. I tak było na parę tygodni.
0: Wydawał, ja byłem przekonany. Ja ludziom, że jestem takim normalnym człowiekiem, jeżdżę komunikacją miejską, kolejką WKD, nawet mam nową smycz WKD. I mnie ludzie zaczepiają w WKD-ce, w tramwaju, w autobusie. Co tu, panie? Ja mówię, nie, żaden rozłam, dogadali się, czy nie lubią się, ale już się dogadają, razem wystartują. No i chodziłem i opowiadałem tak ludziom, co ich spotkałem w różnych miejscach,
2: no i
0: na głupka.
2: No i niepotrzebnie.
0: Niepotrzebnie. I wyszedłem na człowieka, który się nie zna. Co się zadziało? Bo chyba rzeczywiście był taki moment, że nie uznali, dobra, nie lubimy się, ale taktycznie wystartujemy razem, bo to daje największe szanse. I w pewnym momencie coś się wydarzyło, że ten rozłam jest w tej chwili bardzo prawdopodobne.
2: No, ja czytam sytuację tak, że tym razem sytuację podgrzała strona Mateusza Morawieckiego. Jednak i wywiady członków tej frakcji, ale co jest mniej istotne, ale same wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, które w pewnym momencie ocierały się o takie kwestionowanie przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, musiały wznowić tą sprawę. No i teraz mamy tak, że Jarosław Kaczyński potwierdza swoje przywództwo, wystawiając ultimatum, bo wszyscy w PiS-ie muszą odnosić się teraz do ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego w kwestii stowarzyszeń, no ale wiemy, że te stowarzyszenia są tylko takim narzędziem tego sporu. Nie jest tu kwestia stowarzyszeń, tylko tego, że frakcja Mateusza Morawieckiego i sam były premier wybija się na tą niepodległość, no i zaczyna prowadzić autonomiczną politykę, równoległą kampanię i jednocześnie kwestionuje przywództwo w partii. Więc trochę patrząc na ostatnie dni, na ostatnie tygodnie, musiało do tego dojść.
0: Musiało dojść, to czemu myśmy o tym nie mówili?
2: Tematy są inne.
0: Nie, ale ewidentnie ja byłem przekonany, że to jakoś da się połączyć. Tak, że już okej, była bitwa, było napięcie, ale teraz Jarosław uznał, że jakoś to kontroluje, co uznał, że jednak nie kontroluje, że te procesy polityki są tak oczywiste, że jak ktoś kwestionuje przywództwo, to musi dojść do starcia i musi dojść do rozłamu.
2: Nie, ale też pamiętajmy, że te frakcyjne takie przepychanki, one mają wiele tych elementów. Nie jest tak od razu, że pada jakaś wypowiedź i ona od razu niesie skutki. Czasami potrzebuje trochę czasu, trochę dni jakiegoś takiego pracowania. Pamiętajmy, że jeżeli przyjmijmy, że ty jesteś członkiem takiej wojny frakcji, to twoja wypowiedź jest używana przez twoich przeciwników, to wszystko się tam jakoś musi w tych partyjnych młynach przemielić. Stało się tak, jak stało. Teraz mamy to ultimatum, mamy ten tydzień, ale ja nie jestem zwolennikiem tezy, że na pewno dojdzie do rozłamu. Jest teraz wśród publicystów, wśród konserwatywnych obserwatorów sceny politycznej takie przekonanie, które zresztą ty też wyraziłeś, jak rozmawialiśmy przed programem, tak, że to się już nie da cofnąć, że teraz to już na pewno oni wyjdą i
0: zobaczymy, czy ty jako ekspert od polityki, czy jako dziennikarz, także korespondent sejmowy, kto ma lepsze wyczucie, bo moja teza jest taka, to już się nie sklei. Znaczy po tym, co padło, po tej wymianie ciosów, no to ktoś albo Jarosław Kaczyński, albo Mateusz Morawiecki, za przeproszeniem, musiałby zrobić sobie idiotę. Ale czy to... musiałby się poddać, wiesić białą flagę i powiedział, przeszarżowałem. Albo prezes powiedział, nie no, przeszarżowałem, kolacja ubierana, zostaw to stowarzyszenie, ale może go nie rozwijaj tak bardzo. Albo Mateusz Morawiecki musiałby posuwać głowę popiołem i powiedzieć, przepraszam Jarosławie, zawieszam stowarzyszenie, realnie przestaje działać, realnie przestaje kaptować nowych członków, przestaje realnie budować struktury, podporządkowuje się. Ktoś musi ustąpić. Wydaje mi się, że tutaj no to będzie trudne, żeby ktoś ustąpił.
2: Źle trochę patrzysz na tą sytuację, bo to jest pytanie takie, jeżeli ty stawiasz na początku tezę, tego nie da się już skleić, czyli nie da się skleić tych frakcji, to trochę prawda, bo ten spór zaszedł tak daleko, jak zapytasz jednych czy drugich, to oni mówią to samo. Czy zapytasz polityków antymorawieckich, tych pseudo tam maślarzy i ten, to oni powiedzą, z nimi się nie da, ale jak zapytasz polityków z frakcji Morawieckiego, oni mówią podobnie, z nimi się nie da.
0: Tu mamy te same informacje i te same...
2: Ale pytamy o co innego. Pytamy, czy w przyszłym tygodniu nastąpi rozłam. Czy w przyszłym tygodniu, w ten czy inny sposób, Mateusz Morawiecki i jego środowisko wyjdą z partii Prawo i Sprawiedliwość i zaczną budować swój odrębny ruch partyjny.
0: Nie wyjdą. Będą wyrzucani. Znaczy,
2: ale no, nie. To, ale to, ale...
0: Scenariusz jest taki.
2: Dobra, Mateusz Morawiecki, nieważne, czy wyrzucani, jedzie... czy wychodzą. Czy nastąpi rozłam? O to pytamy. Bo sama jego technologia jest nieistotna. I ja stawiam tezę, że nie nastąpi. Bo to piłka jest po stronie... Już ci mówię. Piłka jest po stronie Mateusza Morawieckiego i jego frakcji. Bo to wiemy. No bo tu jest kwestia jego stowarzyszenia teraz tylko już została na stole i jego tej autonomii i jego działania. I jeżeli tam... ludzie u Mateusza Morawieckiego i sam Mateusz Morawiecki przemyślą sprawę, przeanalizują na chłodno, a tam są takie głowy, które mogą to zrobić. Sam Mateusz Morawiecki jest człowiekiem inteligentnym, rozumiejącym wiele procesów i potrafi na chłodno przyjąć pewną analizę, to jest najgorszy moment, żeby wychodzić. Jak tego nie nazwiemy, czy oni będą wychodzić sami, czy będą wyrzucani, nieważne. To jest najgorszy moment, żeby się znaleźć poza PiS-em. Najgorszy moment marketingowo, bo nadchodzi sierpień sejmowy, czyli taka polityczna pustynia. Jeżeli oni chcą coś budować poza PiS-em, to potrzebują temperatury, potrzebują sporu, potrzebują codziennej politycznej walki. Sierpień tego nie daje. To jest najgorszy moment. Jeżeli tak się stanie, że w przyszłym tygodniu oni się zostaną poza PiS-em, to mają prawie 2 miesiące, gdzie są na pustyni, a tak się nie buduje marki. To jest katastrofalny pomysł. Jeden powód marketingowy.
0: Masz rację, oni nie wyjdą. Ale co zrobi Jarosław Kaczyński?
2: Nie, ale oni też teraz, oni mają trudno, żeby nie wyjść, bo oni mają mało możliwości, żeby to zrobić. De facto, jeżeli by przeanalizowali sprawę, to muszą zrobić tak, bo ty słusznie zauważyłeś, że muszą też wyjść z twarzą jakoś ze sporu. I skoro ultimatum dotyczy stowarzyszenia, a takie jest, dotyczy stricte tylko stowarzyszeń, tak formalnie jest. To tego dotyczy, no to politycy Mateusza Morawieckiego i Mateusz Morawiecki w przyszłym tygodniu musieliby powiedzieć, my wychodzimy z tego stowarzyszenia w imię jedności,
0: Musieliby się cofnąć.
2: Ale stowarzyszenie zostaje na przykład i działa z niepolitykami w środku, bo tam jest dużo postaci również niepolitycznych. My wychodzimy z tego stowarzyszenia, ultimatum wypełnione. Co nie znaczy, że dalsze ruchy też nie będą...
0: To wtedy jest po Mateuszu. Czy Mateusz Morawiecki, który... miał i to go pierwotnie odróżniało, czy Przemka od Mateusza, że Mateusz do końca kadencji wypełniał i na początku tej kadencji wypełniał każdą wolę Jarosława. Tak, znaczy był politykiem, który był uważany w PiS-ie za takiego, który nie ma silnego charakteru, nie potrafi się postawić Jarosławowi. Duża część pozycji politycznej Przemysława Czarnka polega na tym, że on się potrafi Jarosławowi postawić. Chociażby początek kadencji, głosowanie nad wykluczeniem z prezydium Sejmu z fotela wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Tak, Jarosław i Mariusz Błaszczak mówili, głosujemy razem z Platformą, odwołujemy Krzysztofa Bosaka, bo oni byli przeciwko nam. Przemek Czarnek powiedział, absolutnie głupia decyzja, pojechał, wynegocjował i na oczach całego klubu zmienił stanowisko Jarosława na to, żeby się wstrzymać od głosu i wyciągnąć karty, tak żeby utrzymać.
2: Ale to jest nieistotne, to jest wtórne.
0: Bo Mateusz Morawiecki od tego momentu budował swoją pozycję jako tego polityka, który jest samodzielny.
2: Nie, ale nie chodzi o to.
0: I teraz musiał to wszystko podeptać i położyć, posypać w głowę papierem i powiedzieć, nieprawda, nie jestem samodzielny, jestem wasalem Jarosława.
2: No dobra, ale my jesteśmy w innej sytuacji. To, co mówisz, jest wtórne. W obecnej sytuacji, na rok przed wyborami, podczas dyskusji, czy Mateusz Morawiecki zbuduje swoją partię i stanie do wyborów, czy zostanie w Prawie i Sprawiedliwości, to, co mówisz, jest wtórne. Bo czym jest marketing polityczny? On się różni od zwykłego marketingu, ale na poziomie takim meta on jest bardzo podobny i tak trzeba go traktować. Marketing komercyjny zastanawia się, jak sprzedajemy jogurt, czym jest ten jogurt nasz, dla kogo on jest. I teraz czym będzie ten jogurt Mateusza Morawieckiego? Bo z jednej strony masz jogurty z lewicowo-liberalnej strony i one wiadomo dla kogo są. Są uznaną marką na rynku. Potem masz jogurt Prawo i Sprawiedliwość, też uznana marka. Wiadomo, ten opis jest jasny. Jak dzisiaj zapytasz, dla kogo jest Prawo i Sprawiedliwość, jest cała lista tych cech, które go identyfikują.
0: Jest?
2: Jest. Target,
0: jogurtem, który ma określony skład.
2: Określony target, określony skład, określoną markę uznaną na rynku już. Czym byłby ten jogurt Mateusza Morawieckiego? Dla kogo on jest? Mateusz Morawiecki...
0: To zatrzymajmy się. Patrzę,
2: on tego nigdy nie zdefiniował. On nie zdefiniował nigdy, czym miałoby być to środowisko. Ale... To jest taki mniejszy PiS, lepszy PiS, szybszy PiS. Zobacz, że jak ten spór wybuchł teraz, to mieliśmy tą w internecie walkę na grafiki.
0: Zostaje w PiS?
2: Zostaje w PiS.
0: Wybieram PiS,
2: czyli maślarze. Tak. Wybieram Polskę. Zrobili grafiki Mateuszowi. Tak. Z małym logiem PiSu pod tym. Tak. Czyli potrzebują logotypu tego jogurtu. Bo to jest problem przy rozłamowcach. Poprzednio też tak było. Inne czasy, inna dynamika, te wszystkie pejoteny, wyjścia z PiSu. Bardzo ciężko jest dzisiaj wyjść z Prawa i Sprawiedliwości, stanąć obok i powiedzieć, my jesteśmy ci lepsi, ale nie oni. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości chcą Prawa i Sprawiedliwości. Zobacz, że nawet Zbigniew Ziobro, który wyszedł i miał sprecyzowane to, kim jest. Bardzo miał to rozpisane. Solidarna Polska to była jedyna formacja, która wyszła z PiSu, która była już opisanym jogurtem. Jak pytałeś po tym wyjściu, dlaczego oni wyszli, to było wiadomo, bo oni są bardziej na prawo, bo oni mają to, mają tamto. A mimo to nie była sukcesem, bo zmierzyła się z tą dużą, dużą marką. A Mateusz Morawiecki jest dużo wcześniej. On jeszcze nie opisał swojej oferty. On nie stargetował wyborców. Te mrzonki o tym, że on idzie po jakichś nowych wyborców, okazały się nieprawdą, bo jak weźmiesz jakiekolwiek badania jakościowe, to okazuje się, że najwierniejszymi wyborcami Mateusza Morawieckiego są wierni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego oni mieliby zostawić Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego i pójść za Mateuszem Morawieckim?
0: Podam ci przykład. Profesor Stanisław Żerko. Były wyborca PiSu z roku 19 i chyba z roku 15 również, ja tego nie jestem pewien. Potem w roku 23 został w domu. A teraz agituje, że zagłosowałby za Mateuszem Morawieckim, gdyby ten wyszedł.
2: Tak.
0: I teraz... myślę, że takich sensownych Żerków jest jednak trochę. Ale pytanie, jak dużo?
2: Tak, 2%? 3%? Bo ja nie neguję, że ich nie ma, bo nie ma w polityce nigdy takich, tak? Że nie ma nic, zero. Nie ma zera w polityce. Zawsze jest. Ale jaki to jest potencjał takich właśnie wyborców? Drugie, dynamika kampanii i dynamika samego głosowania. Już ty możesz popierać, co chcesz, ale jak chcesz na przykład odsunięcia, jesteś takim wyborcą, który jest po tej prawej stronie, zawsze głosował na Prawo i Sprawiedliwość, na przykład jak profesor Żerko, chcesz odsunięcia Donalda Tuska od władzy, to czy przy urnie jednak nie zdecydujesz zagłosować na tą większą, na tą silniejszą, na tą, która ma większy potencjał odebrania władzy Tuskowi, czyli oryginalny jogurt Prawo i Sprawiedliwość.
0: No dobrze, ale...
2: Bardzo trudna rzecz, a jeżeli zaniedbane zostały ze strony Mateusza Morawieckiego te kwestie właśnie takiego stargetowania siebie. Do tego dochodzi ten czas, w którym jesteśmy. Lipiec, sierpień, który jest fatalną w polityce momentem, żeby to budować, bo jest to, co mówiliśmy, pustynia. To wszystkie te elementy, komuś, kto teraz usiądzie razem z Mateuszem Morawieckim, wyłoży te fakty na stół i powie, porozumujmy, co robić, no to wszystkie te fakty świadczą o tym, nie wychodźmy. To nawet jakbyśmy mieli się krok cofnąć, nawet jak mieliby Łukasze Jankowscy mówić, że straciliśmy twarz, to lepiej się cofnąć, przeżyć ten sierpień i zobaczyć od września, października, może wtedy będzie lepsza szansa.
0: No pytanie wtedy, z jakim klubem się wyjdzie, bo jak się raz komuś przekręci kręgosłup, to on się długo zrasta.
2: Oczywiście. Nie ma tu dobrych wyjść. Ja nie mówię, że są idealne wyjścia. Frakcja Mateusza Morawieckiego jest w złej sytuacji. Ma te wyjścia takie jedno lepsze, drugie gorsze, ale wszystkie są nieoptymalne. Tylko moim zdaniem, ja stawiam tezę, wyjście w przyszłym tygodniu to jest fatalny błąd, który doprowadzi do końca środowiska Mateusza Morawieckiego.
0: To cofniemy się trochę w naszej dyskusji. Po pierwsze, chciałem podziękować bardzo Państwu za obejrzenie poprzedniego odcinka naszego podcastu z zeszłego tygodnia. Było mniej o taktyce, więcej było o strategii, bo w takim nastroju przyszedł Piotrek i się spodobało, więc może będziemy robić raz tak, raz o taktyce polityki, raz o tej strategii. To jest jedno podziękowanie. Drugie, ponieważ to na początku, ale ja kompletnie nie umiem w ten marketing, zrobiłem tak wczoraj z Józefem Orłem i są super wyniki, więc teraz też powiem w środku, o czym jak będzie. Jeżeli nas Państwo na YouTubie oglądają, to trzeba subskrybować kanał jeden i drugi i Radia Wnet i kanał Piotra Maczuka Taktyka Polityki. Można podbijać nasze audycje, tam jest taka możliwość, przesunąć się komentarze na komórce, jest podbijanie, to bardzo mocno wzmacnia to, jak ta treść się wyświetla, więc zachęcamy, żeby nas i dziękujemy za każde podbicie, za polajkowanie, za subskrypcję. No i oczywiście przede wszystkim patronom dziękujemy, bo to tylko dzięki tej garstce słuchaczy, czy tam dużej grupie słuchaczy, którzy nas patronują, udaje nam się nasze audycje realizować, więc ta autoreklama jest skuteczna jednak, więc będę ją stosował i bardzo Państwu dziękuję za komentarze oczywiście, nawet te krytyczne, szanuję, doceniam. Ostatnio mi się dostało za moje stanowisko, ale nie żałuję, bo tak myślałem, trochę Piotra prowokowałem i za lajki, i za podbijanie też bardzo na YouTubie dziękuję, a cofnąć się chciałem w dyskusji, bo chciałem, żebyś nas przekonał, mnie przekonał, bo ja nie wiem, czy jestem taki przekonany, czy na pewno jogurt o nazwie PiS jeszcze jest ciekawym jogurtem. Czy my całe nasze 15 minut, cały kwadrans rozmowy o sporze Mateusz Jarosław, Mateusz Maślarze, czy to już nie jest nieistotne? Że to życie na prawie już jest gdzie indziej, już jest w Konfederacji, już jest u Brauna, że to jest przepychanka na tonącej łajbie.
2: Nie, absolutnie nie. No nie, w ogóle nic nam o tym nie świadczy.
0: No jak sondaże o tym świadczą?
2: Nie.
0: No. Po raz pierwszy mam, wiem, nie lubisz sondaży, ale ja nie mam innego.
2: Nie, w ogóle nie mamy. My wszyscy nie mamy innego narzędzia.
0: Innego narzędzia. Masz całą serię trzech sondaży, gdzie po raz pierwszy połączone, sumowane poparcie dla obydwu konfederacji jest wyższe niż dla PiSu.
2: No tak.
0: Przecina się to poparcie. To
2: sondaże to nie są lody truskawkowe, żebym ja je lubił, czy nie. To jest kwestia taka. Ja po prostu im w pewnych momentach polityki zupełnie nie ufam. To jest inna rzecz. Teraz zbliżamy się do wyborów, więc one będą musiały siłą rzeczy coraz bardziej być wiarygodne, bo ten, który robi sondaże, no nie chce się za chwilę zbłaźnić, tak? Chociaż różnie to w Polsce bywało. Nawet mimo tego, oczywiście jest tak, że na prawo od PiSu już nie ma ściany, są duże środowiska, duże agregaty wyborców i tego nie można negować, ale teza, że Prawo i Sprawiedliwość to już jest skończony okręt, no nie jest prawdziwa, bo dalej to jest największe środowisko po prawej stronie. Dalej masz całe rzesze wyborców i całe grupy demograficzne, które tylko w Prawie i Sprawiedliwości widzą alternatywę dla Donalda Tuska. Dwa, to jest na razie najskuteczniejszy politycznie w opozycji ośrodek Prawo i Sprawiedliwość. Zobacz,
0: jest taki skuteczny, że stracił 10 punktów procentowych poparcia z 30 do 20 paru.
2: Ale poczekaj. Stracił je od początku kadencji.
0: Tak
2: przez
0: jest.
2: Pierwsze półtora do dwóch lat, bo rzeczywiście nastąpił taki powyborczy, po przegranym marazm. Ale od początku roku musisz przyznać.
0: Przy wyborach prezydenckich mieli 30 parę procent.
2: Oczywiście.
0: Oni ten pierwszy etap przetrwali, dopiero potem się posypali.
2: Nie. Stracili już, tak się cofamy, to możemy wcześniej. Stracili między 19 a 23, stracili też. Bezwzględną, ale nawet nie chodzi o punkty, 411 tysięcy głosów realnych, bo punkty to są różne, bo punkty to zależą od innych, tak? Procenty, jakie ty dostaniesz, zależy od procentów, jakich dostają inni. Ale 411 tysięcy, oczywiście, że tak, to środowisko też ma kłopoty, traci wyborców, ale teza do tego, że ono już za daleko idziesz, to okręt płynie, ma kłopoty, zwolnił, zygzakuje, ale ty mówisz, że on zatonął. No nie jest to prawda.
0: Nie, że tonie.
2: Że tonie. Nie jest to prawda. Nawet jak on gdzieś tam w zęzie wodę bierze, to jeszcze nie jest, to nie jest ten kłopot. Teza moja na przykład od początku roku. PiS znowu wrócił na tego lidera opozycji. To on atakuje główne tematy. To on jest główną siłą recenzji. Ale nie, poczekaj, bo ty od razu i ty do tego sondażu od razu wracasz.
0: Tak.
2: No, co nie jest, to się tak nie przekłada. Jak wyjdzie polityk w styczniu i powie A, i to A jest, my uznamy, że jest skuteczne, to nie znaczy, że w lutym on już wzrośnie. Tak polityka nie działa. Polityka to jest ciągła gra, która ci ma przynieść rezultat w określonych momentach, w wyborach. Więc to jest cały proces. A trzeba przyznać, że zobacz, od Safę PiS w grze jako główny kontestator podjął tą szansę. Później kolejne tematy, PiS w grze, to PiS się odnosi. to jednak Konfederacja i Braun są w pewnym, pewnym marazmie.
0: Tylko, że im rośnie, a PiS-owi spada.
2: No ale to jest taka, rośnie, wziąłeś to z tych sondaży. Zobaczymy, jak to będzie dalej, bo może wcale tak nie rośnie. Może to jest tak, że wynik...
0: Zaklina rzeczywistość.
2: Nie, nie, nie chodzi o to.
0: Ja nie lubię takich... większe poparcie niż w tych sondażach.
2: Ja nie lubię takiego od razu przeważania, takiego stawiania sprawy radykalnej. W polityce nie ma żadnego zawsze, nigdy, tylko. Tam nie działają takie zaklęcia. I jak jest spadek jakiś w sondażach, to już o, koniec tego środowiska. Nie, partie takie jak Platforma czy PiS stały się wielkimi okrętami, które bardzo trudno zatopić. One mogą mieć kłopoty. Zobacz Platforma, która przegrywa wybory w 15 roku. No wydawało, też mógł. Wtedy taką byś postawił tezę.
0: Czy jeszcze były sondaże, gdzie Nowoczesna ją wyprzedzała?
2: No i tonący okręt. No i ten okręt potem przypływa, wygrywa wybory de facto. Nawet jak je przegrywa, to Donald Tusk bierze władzę. Donald Tusk, który parę lat temu byś powiedział, że Donald Tusk jest skończony w krajowej polityce, tak? Człowiek, który uciekł do Brukseli, zabrał tym lemmingom ofę i w ogóle najgorszy czarny lud na świecie i on wraca i jest premierem. Nie działa tak to w polityce. Te procesy są dłuższe. I Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli ostatni rok wykorzysta dobrze i wyciągnie też z ostatnich błędów pewnych takich drobnych lekcje, to nie jest to ma ogromny potencjał, żeby odzyskać tych wyborców. Bo jest duża grupa wyborców takich obrażonych na PiS, którzy nie poszli do Brauna i do Konfederacji. Czekają na pewną ofertę, czekają na pewien...
0: Dobrze, a oferta Czarnka jest dla nich odpowiednia? Projekt premier Czarnek jest jeszcze atrakcyjnym projektem po tej kwestii ukraińskiej, gdzie może... przeszarżował. Jest tak, że wyszedł za daleko niż partia chciała wyjść w tej ofensywie, czy tej, no, zmianie poglądów albo dostosowaniu się do poglądów w kwestii ukraińskiej.
2: No na pewno bardziej niż partia chciała, ale jak zapytamy, czy to padło na podatny grunt, jeśli chodzi o elektorat, to chyba odpowiedzi będziemy mieli trochę inne. Więc ja bym też tak nie przesądzał tego. Oczywiście...
0: Czy co błędem był tweet Jarosława, że zaatakował...
2: Nie, to czy... nie chodzi o to, co było błędem...
0: Czy skarcił publicznie.
2: To nie chodzi o to, co było błędem w tej kwestii. Pamiętajmy, że teraz właśnie to był ten tydzień, ten czas, kiedy PiS znowu wchodził w tą walkę frakcyjną, więc pamiętajmy, że wiele rzeczy też jest podbijanych, interpretowanych i nadaje im się jakiś wydźwięk poprzez też poprzez ten spór. Nie dowiemy się teraz, czy obrana strategia jest sukcesem, bo jesteśmy w wakacjach, jesteśmy w innym tempie polityki. Od września się dowiemy, moim zdaniem, czy i projekt Czarnek, czy on dalej jest kontynuowany i czy ma tą energię, czy nie. Teraz jest za wcześnie, żeby takie coś oceniać, ale ja widzę, że odkąd Przemysław Czarnek został tym kandydatem, to dynamika na wielu polach, które często w mediach umykają, na przykład takiego działania na dole, takiej energii, którą dostali ludzie, działacze. Partia to nie jest tylko ta Warszawa, posłowie i tutaj siedziba partii. Partia to jest też dół. Oni dostali tej energii, zaczęli, że po coś biegną, że znowu są w grze. W PiS-ie zawsze to było ważne. PiS tą inercją swojej, takiej energii swoich działaczy zyskiwał dużo. Stąd na przykład zawsze dużą wagę przykładał do konwencji, do takich wydarzeń angażujących. Ten aparat w tym rozumieniu takim pozytywnym, nie aparat ten warszawski, ale aparat takich zwykłych ludzi na dole. Tak?
0: Co, i tych zwykłych ludzi na dole ma Jarosław Kaczyński, ma Przemysław Czarnek, a nie ma ich Mateusz Morawiecki?
2: Ma pewnie jakąś część, tylko pytanie, czy to jest część wystarczająca. Polityka dzisiaj jest tak jak inne branże, takie jak pokrewne, jakbyśmy powiedzieli. Ciężko jest wejść z czymś nowym. Rynek się pozamykał w pewnych miejscach. Zobacz, jak mówisz teraz o Konfederacji czy o Braunie. Zobacz, jak długo oni budowali swój wyłom.
0: No nie, no Grzegorz Braun błyskawicznie zbudował swoją własną...
2: Jakie to jest? To błyskawicznie trwało ile lat?
0: To błyskawicznie trwało od wyjścia z Konfederacji.
2: Czyli chwilę. Kiedy to było?
0: To było przy wyborach prezydenckich, które były w zeszłym roku.
2: Nie.
0: On oczywiście jeździł, robił filmy, to jest jasne, no ale nie całe jego życie było podporządkowane temu, żeby założyć Konfederację Korony Polskiej. No, miał zupełnie inny pogląd. W roku 14 siedział, wtedy bardzo lubił Ukrainę, chciał robić Unię z Ukrainą.
2: No to był inny Braun. No.
0: Inny Braun, potem wjechał do Moskwy, zapuścił brodę, wrócił trochę, wjechał w futerku, wrócił w kuferku, trochę inny, nieistotne, tak? No ale żyje całkiem nieźle, ale czy to jest ten, czy inny, nieważne. Przyjechał, pojechał do Moskwy, wrócił inny, jest jak
2: to jest. Nawet przyjmując ten rok, chociaż rok to jest rok, to nam mamy od wyborów mamy rok.
0: Nie no, okej, partię swoją miał wcześniej, tak? No bo tak. Jego partia wchodziła w skład Konfederacji. To jest jakby jasne, ale no, zaistniała jako samodzielny byt dopiero po wyborach prezydenckich. Bo kiedy on powiedział, nie zgadzam się na dyktat Mentzena, nie zgadzam się, żeby on wybierał bez praw wyborów siebie jako kandydata na prezydenta, idę własną drogą. I to był moment, kiedy Braun powiedział, jest takie... jestem solistą.
2: Nie, ale to jest ściskanie tego czasu. Nie, no to było już wcześniej. Wiadomo było, że Braun jest solistą już podczas kampanii prezydenckiej, więc nawet przyjmijmy te półtora roku, które powiedziałeś, no to masz półtora roku, gdzie robisz wyłom na kilka procent. No to nie jest błyskawicznie, nie jest ten. I to jeszcze robisz to, tworząc te wszystkie, no na innej trochę zasadzie. No. Gaśnica już była tym momentem, kiedy on był samodzielny, tak?
0: No na pewno wtedy miał się wystak, pokazał się jako ten, który wyrasta obok, nawet trochę ponad pozostałych liderów.
2: Nawet nie trochę obok, no już na pewno obok.
0: Obok
2: no
0: i, już też, na pewno obok. I też trochę tak ponad Krzysztofa Bosaka czy Sławomira Mentzena, bo jednak nie śpiewano o Mentzenie, a o Braunie owszem.
2: Nawet przyjmując te twoje skrócone terminy, dwa lata, półtora roku, to zobacz, jak dużo wyrazistych, skandalicznych, skandalizujących, takich bardzo ostrych rzeczy musiał zrobić Braun, żeby uzyskać to, co uzyskał. No to teraz, jeżeli my mówimy, że ma wyjść Mateusz Morawiecki z PiSu i ma rok, no to ma krótki czas, żeby cokolwiek uzyskać, zwłaszcza, że zakładamy, że nie będzie tak wyrazistych rzeczy robił z racji tego, że inny elektorat, inne podejście, inne wszystko. Konfederacja buduje to, co ma i wynik Mentzena, który w wyborach prezydenckich był bardzo dobry, no ale dalej to jest kilkanaście, budują to od już, zobacz, ilu lat. Nie jest to proste na polskiej scenie politycznej. Hołownia, który był wybuchem jakby takiego zainteresowania i zdobywa te 3 miliony głosów, za chwilę go nie ma, a te głosy są z powrotem w Platformie. Nie jest prosta teraz nie jest prosta ta scena polityczna teraz, jeśli chodzi o konkurencyjność.
0: Mamy dzisiaj audycję, dzisiejszy nasz podcast o PiSie skoncentrowany, to kawałek Mateusza Morawieckiego. Nasi widzowie mogą go w tej chwili odczytać, a słuchacze będą musieli niestety słuchać, jak ja odczytuję sprzed godziny wpis na Platformie X Mateusza Morawieckiego. Chcę dziś powiedzieć jasno do milionów Polaków, którzy w roku 2023 poparli rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie pomyliliście się. Nie pomyliliście się, wybierając rząd, który obniżył bezrobocie, uszczelnił finanse publiczne, wzmocnił polskie rodziny, odbudował godność zwykłych ludzi i przeprowadził Polskę przez najtrudniejsze kryzysy ostatnich dekad, pandemię, kryzys energetyczny i wojnę za naszą granicą. Nie pomylił się też Jarosław Kaczyński, bez którego nie byłoby to możliwe. Nie byłoby Polski bardziej solidarnej, bezpiecznej i ambitnej. Nie rozumiem tych, którzy chcą dziś chować dorobek naszego rządu do szuflady. Ten dorobek powinien być na naszych sztandarach. Nie pomylili się Polacy, którzy nam zaufali. Pomylili się ci politycy, którzy dali Donaldowi Tuskowi drugą szansę. Wyborcy głosowali na koalicjantów Donalda Tuska, chcieli korekty kursu wytyczonego przez nas, a w zamian dostali jeden z najgorszych rządów w historii III RP. Walki o ich głosy nie można dziś odpuścić. Wielokrotnie udowodniliśmy, że wiemy, jak docierać także do takich ludzi. Wielokrotnie to pokazywaliśmy wspólnie. Wiemy, jak pokonać Platformę Obywatelską i zadbać o rozwój Polski. Możemy tego wspólnie dokonać kolejny raz. Wyborcy prawicy i całego obozu patriotycznego mają wobec nas wysokie wymagania, mają do tego pełne prawo. Nie możemy ich zawieść ani zamknąć się w pustych sporach, które niczego Polsce nie dają. Dlatego wybieram pracę nad programem, konkretnymi rozwiązaniami i ambitną wizją Polski na kolejne lata. Stowarzyszenie ma być miejscem poważnej debaty, eksperckiej pracy i słuchania ludzi. Wyciągamy wnioski z wyborów 2023 roku, ale patrzymy już na rok 2027 z przekonaniem, że prawica może znów wygrać, jeżeli odpowie na realne potrzeby Polaków i pokaże im silną, nowoczesną i ambitną Polskę. Pokazaliśmy, jak rządzić, pokazaliśmy, jak wygrywać. Teraz idziemy po trzecie zwycięstwo. Nie dajemy szansy zniszczyć dorobku naszych rządów w grupie frustratów. Zdjęcie okraszone zdjęciem Mateusza Morawieckiego, który z dzieckiem, chyba nie własnym, on ma starsze dzieci, przybija sobie piątkę, a młody chłopczyk trzyma w ręce flagę biało-czerwoną. Prosiłeś o przekaz, to jest przekaz Mateusza Morawieckiego. Strawny czy niestrawny? To jest wpis sprzed godziny, długi, odczytałem go w całości. Co ty myślisz? Analizuj, drogi Piotrze.
2: Czy tam jest, no, to jest takie marketingowo sprawne, no bo to jest powiedzenie, to ja jestem Prawem i Sprawiedliwością. W 23 głosowaliście na Prawo i Sprawiedliwość, czyli na mój rząd. Na wszystkie te sukcesy, których wyborcy PiSu nie kwestionują, tak? No bo oni je uważają za sukcesy obiektywnie i uważają to za dokonania Prawa i Sprawiedliwości. Więc z tej strony to jest marketingowo cwane, ale z drugiej strony jest ten błąd, który zawsze Mateusz Morawiecki popełniał, czyli również porażki wrzuca do tego kosza sukcesów. I tutaj też tak zrobił. Ci wyborcy, którzy odeszli od Prawa i Sprawiedliwości, te 411 tysięcy głosów, które stracił PiS w 23 roku w porównaniu do 19 roku, kiedy wszyscy inni wzrośli i frekwencja wzrosła, oraz ci wyborcy, którzy z PiSu przeszli do Brauna czy do Konfederacji, no to oni dzisiaj przeczytają ten wpis i powiedzą: serio, człowieku, pandemią się chwalisz? Ukrainą? Tym się chwalisz? To myśmy od ciebie odeszli właśnie dlatego, że źle zadziałałeś w pandemii, że źle zadziałałeś z Ukrainą, więc Mateusz Morawiecki chce to wrzucić wszystko do jednego kosza i powiedzieć: każdy, kto krytykuje, podważa dorobek, tak, tam to jest takie zdanie, nie chowajmy naszego dorobku, nie wiem dlaczego, no ale są i sukcesy, i porażki. Moim zdaniem dlatego też przeciwnicy Mateusza Morawieckiego używają takiego argumentu i to jest, na podatny grunt pada ten argument. No Mateusz Morawiecki, oprócz tego, że był premierem naszego rządu, ogromne sukcesy Prawa i Sprawiedliwości, to jest też twarzą tych porażek, przez które wyborcy od nas odeszli. No, a Mateusz Morawiecki nie koryguje tego swojego kursu i mówi: i te sukcesy, i te porażki, wszystko do jednego kosza, super, super rządy Prawa i Sprawiedliwości. No, tutaj jest problem, bo ktoś może powiedzieć, jak jest przeciwnikiem Mateusza Morawieckiego: słuchaj, nie wrócą do nas ci wyborcy, jeżeli dalej będziemy mówić, że to były sukcesy, skoro oni uważają to za nasze największe porażki i to był powód, dla którego odeszli.
0: To już na koniec, byśmy mocno po czasie, powiedz, jak ty to widzisz? Jaki to będzie proces i dynamika? Co się wydarzy? Dokąd nas prowadzi ta sytuacja i dokąd zaprowadzi ta sytuacja polską prawicę i Prawo i Sprawiedliwość?
2: Znaczy nie, ja nie wykluczam, że ten rozłam w końcu nastąpi. I on, bo on tam, to tak jak mówisz, to dochodzi coraz dalej. Coraz pewnych rzeczy się nie da cofnąć. Rzeczywiście, bo w polityce są emocje. Ale trudno mi uwierzyć, że ktoś, że w ogóle Mateusz Morawiecki w tej sytuacji nie opamięta się i nie uzna tego, co mówiliśmy w pierwszej części, że to jest najgorszy moment, żeby to zrobić. I tego kroku w pół kroku w przyszłym tygodniu nie wykona. Ja bym stawiał na opcję, że teraz jednak się trochę cofnie. Zagaśnie nam to znowu na koniec lipca, sierpień, pewnie początek września i ten konflikt nam wróci wrzesień, październik znowu i pewnie wtedy będzie moment, że będzie musiał się rozstrzygać już bardziej, bardziej radykalnie. Ale teraz, jeżeli znajdzie się Mateusz Morawiecki poza PiS-em, to będzie jego błąd.
0: O czym mówił Piotr Matczuk, analityk sceny politycznej, były doradca i spin doktor polityczny. Dziękuję bardzo za rozmowę, jak dziękuję. Co tydzień. A Państwa, jeżeli Państwo dotrwali z nami do końca, co mogło być przyjemne dla tych, którzy lubią politykę, to zachęcamy. Można subskrypcję zostawić na naszym kanale Radia Wnet, na kanale Taktyka Polityki Piotra Matczuka. Można też dać lajka, jak się spodobało, i można podbić, jak się bardzo spodobało, na co liczę. A jak się bardzo, bardzo spodobało, to można patronem zostać, to będzie jeszcze lepsze. Mamy osę w studio, zaraz ją wykończę ręką, ale zanim to zrobię, zakończę audycję. Do zobaczenia.
2: Zostaw osę.
0: Nie, tam, nie lubię. Z lewej.
1: Z prawej.
0: W centrum.
1: Taktyka polityki.
0: W Radio Wnet.

0: wiadomości wnet.
1: Uchwała w sprawie uczczenia pamięci ofiar ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II RP została dziś jednogłośnie przyjęta przez Sejm poprzez aklamację. W uchwale podkreślone zostało znaczenie rozpoczętego procesu poszukiwań ekshumacji i godnego pochówku. IPN poinformował niedawno o rozpoczęciu prac ekshumacyjnych ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, które potrwają do 7 sierpnia. Formalny sprzeciw do sądu w Brukseli złożyła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jak poinformowała, że zajęcie należnych jej środków finansowych ma związek z wyrokiem sądu w sporze pomiędzy koncernem Pfizer a państwem polskim. Jak przekazał PAŻP, informację o zajęciu wierzytelności otrzymała od Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol. Chodzi o opłaty trasowe należne PAŻP. Agencja podkreśla, że nie jest stroną tego postępowania, a działania Eurocontrol wynikają z realizacji obowiązków związanych z egzekucją orzeczenia sądu. Prokuratura przedstawiła zarzuty kolejnym czterem osobom w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, o czym poinformował rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Według śledczych trzej byli prezesi fundacji BGK mieli doprowadzić do przekazania fundacji Redisbet ponad 1 400 000 zł. Zdaniem prokuratury środki te zostały następnie przeznaczone na finansowanie kampanii politycznych. Czwarty z podejrzanych to były pełnomocnik prezesa RARS do spraw zakupów. Śledczy zarzucają mu wpływanie na zawarcie i realizację umów dotyczących zakupu agregatów prądotwórczych o wartości przekraczającej 345 milionów złotych. Łącznie w prowadzonym postępowaniu występuje obecnie 18 podejrzanych, którym przedstawiono 41 zarzutów. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wprowadzającą związki partnerskie. Podkreślił, że proponowane przepisy mogłyby osłabić konstytucyjny status małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Uzasadniając weto, Karol Nawrocki ocenił, że projekt wykracza poza techniczne uregulowanie relacji między partnerami i w praktyce tworzy nową instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w uprawnienia zbliżone do tych, które przysługują małżeństwom. Aby odrzucić prezydenckie weto, Sejm musiałby ponownie uchwalić ustawę większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Stany Zjednoczone przeprowadziły 6. z rzędu noc nalotów na cele w Iranie. Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA poinformowało, że uderzenia miały osłabić irańskie zdolności wojskowe. Amerykanie przekazali również, że w ramach blokady irańskich portów przejęli jeden ze statków. Według irańskich władz i mediów państwowych celem ataków była także infrastruktura cywilna, w tym mosty, dworzec kolejowy i lotnisko. Niezależna weryfikacja potwierdziła zniszczenia jednego z mostów w prowincji Hormozgan, pisze BBC. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że w odwecie zaatakował amerykańskie stacje radarowe w Omanie oraz cele wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie. Armia Jordanii poinformowała, że zestrzeliła 3 irańskie pociski, nie odnotowując jednak ofiar ani zniszczeń. 7 amerykańskich pracowników organizacji humanitarnej, którzy pomagali zwalczać epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga, zostało objętych kwarantanną w nowym ośrodku izolacyjnym w Kenii. To efekt nowych przepisów wprowadzonych przez USA. Ośrodek w Kenii po raz pierwszy przyjął osoby odbywające obowiązkową kwarantannę. Jego budowa wywołała jednak protesty mieszkańców i stała się przedmiotem postępowania sądowego. Zgodnie z nową polityką Stanów Zjednoczonych, amerykańscy obywatele wracający z Demokratycznej Republiki Konga, gdzie trwa epidemia eboli, muszą spędzić 3 tygodnie na kwarantannie w państwie trzecim, zanim będą mogli wjechać do USA.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
4: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Dzisiaj trochę nowości oczywiście. Przede wszystkim o najnowszej płycie Different When It's Silent. W roli głównej kto? Wielki Tricky, który po 6 latach wraca od wydania niezwykłej płyty Fall to Pieces z 2020 roku. Triki powraca z 15. albumem studyjnym. Panie i panowie, z ukłonami dla stałego słuchacza Stanisława, który te koniczynki, myślę, pozdrawiam tych wszystkich pasażerów, którymi teraz no, na swój sposób dowodzi platynowy słuchacz Stanisław. Ale dzisiaj też będzie przewijał się wątek niejakiego Sławomira Orwata. Mój przyjaciel, moja prawa muzyczna ręka, mawiam zawsze tak, człowiek, który robi najwięcej dla tego, by wypromować młode zespoły, które czasami nie mają możliwości, aby zaistnieć gdzieś eteralnie, a Sławek Orwat i jego lista Polish Chart czyni to znakomicie. Ale zanim to nastąpi, panie i panowie, ten niezwykły album jest już z nami tydzień i mawiamy tak, że to najlepszy krążek grupy The Rolling Stones od roku 1989, kiedy ukazała się płyta Steel Wheels, a znakomita płyta numer 25 nosi tytuł Foreign Tongues. Yeah. 14 znakomitych nagrań. O tej płycie opowiadałem nieraz i już nie 7. A to jeden z hitów. Never Wanna Lose You.

0: Never Wanna Lose You, hicior z płyty Falling Tongues, płyta absolutnie znakomita, najlepsza od 27 lat, co ja opowiadam, panie i panowie, 1989 rok, płyta Steel Wheels, no i Falling Tongues, płyta absolutnie znakomita, z ukłonami dla księdza Wojtka Iwanickiego, panie i panowie, mój ziomal i krajana, przy okazji też członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, no i cóż, też opowiada pod niebem katolickiego Radia Zamość. To i owo muzycznie dzisiaj powróci w moim programie do godziny 15, kiedy usłyszą Państwo głos ojca Romka Sikonia, Riksze Miłosierdzia. Jego song dobrze znany, dobro jak kwiatu bukiety, ale teraz...
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Ale teraz... Trzeci krążek srebrny z tego zestawu, Baby, You Too Baby. Until the End of the World z płyty Kindergarten, The Alternative, Achtung Baby.

I YouTube z tych najlepszych platynowych czasów Bono, The Edge'a, Adama Claytona i Larry Malena Juniora. Kindergarten, The Alternative, Acting Baby, rok pański 2011. Takie wydawnictwo niezwykłe okazało się w 20. rocznicę premiery płyty Acting Baby. Baby Until the End of the World. Panie i panowie, ale dzisiaj w drugiej części będzie bardziej niż poważnie, bo moim państwa gościem będzie zapowiadany już w moich programach pan Jarosław Papis. Jak mawiam, człowiek, instytucja, ale skupimy się przede wszystkim, opowiadając o przypadkach życia Jarosława Papisa, o jego obecności w ważnym gremium, czyli Radzie do Spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, doktorze Karolu Nawrockim. No i to będzie bardziej niż ciekawa opowieść z ukłonami dla pana Jarosława Papisa, który nas teraz podsłuchuje, no i pewnie też odczuwa ten upał, panie i panowie, bo skwar też pod niebem Szmaragdowej Wyspy. No ale cóż, wiosenna pieśń o tym, co warto spożywać, aby jakoś ten upał przeżyć, i w związku z tym pierwsze słowo, które przychodzi mi na myśl: kompot rabarbarowy, roślinno-zielone.

Peter K. Rabarbar sprzed prawie 20 lat, rok pański 2008. Rabarbar. Jak mówią moi glęcy przyjaciele, słowo, na którym można połamać sobie język. Chociaż ja zaprzemawiam, że wszystko, co magiczne językowe na całym świecie, zaczęło się od naszego języka polskiego. Koniec, kropka, tak uważam. Natomiast, panie i panowie, piątek, weekendu, początek, to pomyślałem sobie, że wrócę do płyty grupy Gorillaz, opatrzoną tytułem The Now Now. Ta ostatnia płyta jakoś niespecjalnie, ale nagranie trans. Bardziej niż bardzo. Damon Albarn i spółka. Trans przez pisane płyta The Now Now. Muzyczny piątek z redaktorem wybranym.

Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale dzisiaj wigilii 52. urodzin redaktora Sławomira Orbata. Znamy się lat prawie 17, no i cóż, stałem się starszy od Sławka, mimo że chwilę jest starszy. W związku z tym... Drogi bracie Orbacie, jak mawiam do ciebie, tylko zdrowia, bo cała reszta jest twoją własnością i ten błękit nieba i wspaniałe dźwięki i niezwykłe muzyczne, radiowe pomysły na przełęczy serca i duszy. No i cóż, spełniaj się, realizuj się i tylko tego zdrowia. Potęgi zdrowia, panie i panowie, dla redaktora Sławomira Orbata. Oczywiście w niedzielę te główne uroczystości, pewnie coś będzie ekstra w urodzinowym programie Listy Polish Chart na antenie Radia Wnet kilka chwil po godzinie 20. Natomiast ja dzisiaj, korzystając z okazji, że muzyczny piątek z redaktorem Tomaszem Wybranowskim, to i owo poopowiadam o Sławku Orbacie. Człowiek, od którego dużo się nauczyłem, przez długi okres czasu też mój brat emigrant, który pod niebem Londynu, no i cóż mogę powiedzieć, no niestety z mądrości wielu wspaniałych Polaków, takich jak Sławomir Orbat, który wrócił na łono ojczyzny kilka lat temu i jest moją prawą ręką, gdy mowa o zarządzaniu muzyką na antenie Radio Wnet, jest szefem Listy Polish Chart, niestety nie jest należycie wykorzystywana i o tym między innymi dzisiaj po godzinie 14:15 będę rozmawiał z Jarosławem Papisem. Myślę, że to będzie bardziej niż ciekawa i bardziej niż poglądowa rozmowa a propos tego, co nazywa się mitem, a co szarą, smutną, naszą, polską rzeczywistością. Natomiast rodzinowo pierwszy dar muzyczny dla Sławomira Orbata, mojego przyjaciela. No i cóż, Państwo wybaczą tę moją prywatę, ale Radio Wnet to jedna wielka rodzina, która się szanuje, czasem sprzecza, ale kocha jeden za drugiego, a ten drugi za tego pierwszego, za trzecim i 77, nie wspominając. Pójdzie w ogień, gdy będzie trzeba. Sławku, drogi, wigilii Twoich urodzin Bianka Jackowska, oprócz błękitnego nieba, bo tak naprawdę nam plus 50 i plus 60 tak naprawdę wiele do życia nie trzeba. Urodziny redaktora Orbata, który dzisiaj z taśm archiwalnych zabrzmi w pierwszej części muzycznego piątku. Sławku, 250 lat życia bez remontu, w należytym zdrowiu.

0: Oprócz Błękitnego Nieba Bianka Jackowska, nagranie sprzed lat 10 i na gitarze. Pięknie zagrała tę solówkę, panie i panowie, bo niedaleko pada jabłko od jabłoni. Jutro w portalu wnet.fm ta niezwykła rozmowa z Ewą Jackowską o tym, jak pamięć Marka Jackowskiego, jego wielkie dzieło kompozytorskie jest wywabiana. No i okazuje się, że ci i owi chcą, aby kawałek po kawałku niszczyć pamięć o Marku Jackowskim, a gdyby nie Marek Jackowski i Milo Curtis w roku pańskim 1975, no to nie byłoby zespołu Manam, nie byłoby tej nazwy. Ale panie i panowie, za chwilę z taśm archiwalnych przemówi redaktor Sławomir Orwat. Za dwa dni jego urodziny, jego wielkość. No i cóż, ten archiwalny wywiad, on jako pierwszy poszybował, zanim jeszcze Sławek znalazł się na pokładzie Radia Wnet, z zespołem Katedra, tuż po znakomitym koncercie. Sławomir Orwat z taśm archiwalnych.
1: Dzisiaj mamy którego?
2: 26 września,
1: Boże, sierpnia.
2: Jeszcze daleko do
1: Rosyjskiego. Jak wam się dzisiaj grało? Po kolei.
2: Mi się grało bardzo, naprawdę bardzo dobrze.
1: Nie to nowy skład, się... tak?
2: Tak, tak, to jest nowy skład, ale to już jest nas, tak naprawdę w tym składzie trzeci większy koncert. Z Pawłem nam się po prostu genialnie gra. Czuć po prostu taki feeling. Jest dużo urozmaiceń z jego strony, ale naprawdę przede wszystkim czucie jest najważniejsze u nas, więc tego naprawdę nie brakuje.
1: Michał, jak radzisz sobie z tą wspaniałą harmonią, jaką uzyskałeś z gitarami? Powiedz mi, gdzie tkwi tajemnica w tym, że wszystkie wasze dźwięki są nie przypadkowe, są genialnie zaprogramowane, a ty stwarzasz absolutnie niesamowity nastrój w tym wszystkim, co oni robią.
2: No cóż, najważniejsze jest w zespole, żeby się nie przekrzykiwać. Gdybyśmy mieli, że tak powiem, każdy z osobna grać solówki i co chwilę się przekrzykiwać, to by nie miało to najmniejszego sensu.
1: Kto tworzy te... jak wy to razem rozgrywacie? Czy ty sam decydujesz, kiedy ty wchodzisz? Czy jak to się dzieje w ogóle u was? Jak wy aranżujecie?
2: Zazwyczaj to po prostu czujemy, no. Po prostu ja na przykład z Fryderykiem oraz z Maćkiem, czyli
3: Jimem,
2: tak? Gramy już nieco ponad 3 lat i po prostu zaczynamy się rozumieć bez słów. Nie musimy czasem nawet żadnych gestów wykonywać, żeby po prostu wiedzieć, w którym momencie powinniśmy coś zrobić.
1: Maciek, ty jesteś od samego początku w Katedrze. Ja wiem, że ty chyba najlepiej z wszystkich znasz Fryderyka, podejrzewam.
4: Nie, no my się w trójkę bardzo dobrze znamy.
1: W trójkę się znacie.
4: Być może.
1: Jak zakładaliście Katedrę?
4: Jim jest pomysłodawcą nazwy.
1: No właśnie, tym bardziej, jak zakładaliście ten zespół, wychodziliście z Reefersów, bo wiem, że razem graliście, Michał był tylko czasami jako gościnnie.
3: Znaczy, ja też tak gościnnie na samą końcówkę to się zaczęło, miałem tam na jednym festiwalu zagrać, potem jeden koncert, okazało się, że to był ostatni koncert, więc to tak... Bardzo krótki epizod.
1: Jak zakładaliście ten zespół, czy przypuszczaliście, że po 2 latach, bo nawet 3 już chyba.
3: Już trzecią urodziną.
1: Że dojdziecie do takiej perfekcji, jaką macie teraz, bo ja oceniam was jako jeden z najlepszych polskich zespołów rockowych, jakie słyszałem młodego pokolenia.
3: Ja uważam, że do perfekcji jeszcze nam daleko, ale pracujemy nad tym. Na pewno utrudniały nam to zmiany perkusistów. Paweł jest naszym trzecim perkusistą, a tak naprawdę
2: jednocześnie pierwszym,
3: bo zagraliśmy z nim pierwszy nasz koncert w naszym liceum 12 we Wrocławiu. I to na pewno utrudnia sprawę, bo z każdym perkusistą musimy zaczynać tak naprawdę od zera, te same kawałki, wszystko ćwiczyć. No z Pawełem gramy już 2 miesiące.
2: Trzy. A może nawet więcej.
4: 3, a wtedy jeszcze były jakieś 2 albo 1, to łącznie 4.
1: Nieprzypadkowo ciebie pytam o to, bo niejako sekcja rytmiczna to jest bas plus perkusja. Widziałem, że dzisiaj bardzo mocno czuwałeś nad Pawłem, to było wszystko...
2: I vice versa.
1: Absolutnie było widać, że pracujecie tam z tyłu razem. Nie rwałeś się do przodu, tylko pilnowałeś tego wszystkiego tam, gdzie trzeba było. Jak ci się gra z Pawłem?
3: Na pewno się dobrze dogadujemy z Pawłem, jako muzycy i poza salą prób, poza koncertem. myślę, że to jest ważne, żeby właśnie sekcja od czasu do czasu podczas grania spojrzała na siebie, takie drobne gesty podczas grania pomagają.
5: Czy prawda jest taka, że właściwie jeżeli utrzymywać kontakt wzrokowy, to zależy od utworu, ale głównie utrzymuję jednak bardziej z Michałem i z Fryderykiem. Oni mi jednak częściej dają znać.
1: Dobrze, to teraz w takim razie większość utworów skomponował Fryderyk.
4: Tak, większość, tak, bardzo dużo jest utworów Jima i to jest naprawdę duży procent. Akurat dzisiaj nie zagraliśmy ich wiele. Czekaj, zagraliśmy jakiś twój? Ty, nie zagraliśmy żadnego twojego.
2: No dobra, ale mojego też.
4: Kurczę.
1: No, ale zdajecie sobie sprawę, że Fryderyk przez wielu ludzi, jakich znam z mojego środowiska, jest postrzegany jako ten frontman zespołu i taki, który nadaje, nazwijmy mu ten image, takiej pierwsza twarz, jak to się mówi. Czy jak, teraz tak, jak wam się pracuje z Fryderykiem?
5: Dobrze. Ja mogę,
2: naprawdę.
5: Ja mogę taką anegdotkę przytoczyć, bo jest utwór, który właściwie z Fryderykiem zrobiliśmy wracając z nadmorza w pociągu, on też jest w przygotowaniu, ale kiedy Fryderyk ma natchnienie, no to po prostu na nic go nie zatrzyma i tworzy, no naprawdę.
6: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Ja to potwierdzam, panie i panowie. Doktor Fryderyk Nguyen, dziecko miłości, polsko-wietnamskiej, głos, gitary elektryczne. No i cóż, też teksty niezwykłe. Opowiada też pięknie o literaturze, no i zawsze miło go gościć na antenie Radia Wnet. Ponadto w formacji Katedra, która w hibernacji, Maciej Stępień, nazywany Jimem od Jima Morrisona, wiadomo, gitara basowa, kompozycje, głos, Michał Zasłona, instrumenty klawiszowe i Paweł Drygas. A ten wywiad sprzed już, panie i panowie, lat 14, prawie 14 lat, bo to sierpniową porą, po znakomitym, wspaniałym koncercie, o którym jubilat za dwa dni Sławek Horwat mówi, że był to koncert założycielski. Panie i panowie, nasz Sławek Horwat, nasze listowo-poliszczartowe dobro wnetowe, czy to Wrocław, który kocha nad życie, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa, za dwa dni ma urodziny i dzisiaj Wigilię, trochę takich jego wspominek. Natomiast skoro Katedra...
6: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: To z tej płyty... Najważniejsza płyta roku pańskiego 2017, Człowiek za dużo myślący, Katedra, kiedy zgasło serce. Sławku, tylko zdrowia, bo cała reszta jest twoim udziałem, bracie, przyjacielu, nasza muzyczna podpora.

Człowiek za dużo myślący, niezwykły album grupy Katedra, Kiedy zgasło serce. Lech Rustecki, z którym pewnie utniemy sobie weekendową porą, wreszcie długą, długą rozmowę. Zakochał się w tej płycie, no i też dorzucił swój głos, aby była to najważniejsza płyta w rankingu Radia Wnet w roku pańskim 2017, kiedy jeszcze byliśmy w internecie, a nie pod niebem Wrocławia, Szczecina, Białegostoku, Lublina, Łodzi, Bydgoszczy, Krakowa i Warszawy. Panie i panowie, wigilia urodzin redaktora Sławomira Orwata, to już w niedzielę, więc szykujcie bukiety kwiatów, piękne podarki, ale nade wszystko to, aby dać Sławkowi wsparcie, że jesteście, że jest potrzebny, bo jest potrzebny, bo on daje szansę i nadzieję tym wszystkim młodym twórcom, nie tylko piosenkarkom, nie tylko piosenkarzom, nie tylko młodym zespołom, ale tym wszystkim, którzy są twórczy, bez względu na wiek, i to jest taka autostrada do serc słuchaczy i słuchaczek radia.

0: że ci mogę wszystko dać.
1: Dlatego, że ci mogę wszystko dać, a ty śmiejąc się mówisz: chodźmy spać, chodźmy spać, chodźmy spać. Ileż sensów głęboko ukrytych, cytując profesora Ingardena, w tej wojnie męsko-damskiej kryje się, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Natomiast dzisiaj wigilia 52. urodzin redaktora Sławomira Orwata.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: Już dzisiaj można mu słać powinszowania z okazji jego narodzin. No i cóż, tylko zdrowia, zdrowia, zdrowia, bo cała reszta... Zresztą Sławek jest takim wspaniałym facetem, który potrafi zorganizować sobie tę przestrzeń, w której żyje, i tak naprawdę niczym Marek Jackowski, oprócz błękitnego nieba, trochę słoneczka, bo w przeciwieństwie do mnie on kocha to słoneczko, i tego, by zdrowie dopisywała, to cała reszta będzie jego udziałem. No, trochę czasami uśmiechając się, Sławek Orwat cytuje o ptaszkach świętego Franciszka. Natomiast teraz, skoro zabrzmiał Lech Janerka, panie i panowie, fragment wywiadu Sławomira Orwata in spe jubilata niedzielnego właśnie z mistrzem Lechem Janerką. Wywiad z 2011 roku pod niebem Poznania.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
3: A ja pamiętam pana, jak pan z Klausem i Twochem pierwszy raz wyszedł, i to było takie nowe, ponieważ tej muzyki nikt wtedy nie grał. Skąd pan już... Ja nawet na to patrzyłem jak na połączenie... Bo drugiej fali ska w Polsce tak naprawdę nie było, a wy ją troszeczkę tak rytmicznie przypominaliście. To był
4: praktycznie tak, ten hit, Jezu, jak się cieszę, to był ska.

0: Polska, aczkolwiek to był utwór taki jakby z marginesu naszej twórczości. Rzadko jak na muzykę radosna, energetyczna. Próbowaliśmy tacy być w tych ciężkich czasach i czasem się udało.
1: Kiedy słuchałem z Czeszy tych miejsc, zawsze myślałem, że musi pan znać dobrze Trójkąt Bermudzki.
0: No tak, znam parę innych miejsc we Wrocławiu, gdzie jest niedobrze. No. Ale tak, to jest piosenka o Trójkącie Bermudzkim, ale też o innych niedobrych miejscach.
1: Plac Staszice.
0: Oj, Jedności Narodowej, Komuny Paryskiej i tak dalej.
1: Wrocław zawsze jest w sercu człowieka, który pochodzi z Wrocławia. W moim będzie zawsze, mimo że nie mieszkam już tam do 8 lat praktycznie. Proszę mi powiedzieć, czy jest taki, według pana również, klimat we Wrocławiu, że on jest niepowtarzalny nigdzie w Polsce? Bo wszyscy tak uważamy, kto z Wrocławia pochodzi.
0: No jest duża doza patriotyzmu lokalnego. Mhm. Ale rzeczywiście pan Wrocław potrafi być wspaniały. Być też niedobry, ale ze swojego już długiego życia pamiętam tylko te dobre momenty i Wrocław jest świetny. Miałem okazję mieszkać w Nowym Jorku, miałem okazję ewakuować się do Anglii, do Warszawy, ale zostałem we Wrocławiu i nie żałuję.
1: Co się zmieniło na muzyce od czasu Klaus Mitzwa?
0: Ale pozmieniało się. Ja nagrałem od tego czasu z 10 płyt i praktycznie starałem się na każdej płycie produkować jakby inną stylistykę. A więc najpierw był Klaus Mitwo. Muzyka w sumie dość posępna, mimo tego Jezu, jak się cieszę. Potem była historia podwodna, która się inaczej kołysała. Też nie była to wesoła muzyka, też refleksyjna. Potem były piosenki, które miały być lekkie i takie po prostu w miarę przyjemne. Było trochę weselej, ale niedużo. Potem tytułów już nie pamiętam.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
3: No to Jezu, jak się cieszę. Pierwsze dojrzałe ska po polsku w latach 80. Lech Janerka, którego przesłuchiwał nasz jubilat Sławek Orbat.

Sławek Horwat, nasz jubilat INSPE, bo niedzielną porą kończy 52 lata i tak to się stało, że stałem się od niego starszy. Radio Wnet to radio prawdziwe, z domieszką tej magii, niezwykłości, wszystko jest możliwe. Sławek zaczął opowieść i wywiad z Lechem Janerką od Jezu, jak się cieszę tego regularnego ska. Natomiast Lech Janerka powiedział, że Historia podwodna to była ważna płyta. A to nagranie zawsze poprawia mi nastrój i przywołuje do pionu obok dwóch nagrań grupy Joy Division. Jest jak w niebie. Lech Janerka.

Jest jak w niebie, pieniądze tracą sens. Piękna perkusja w tym nagraniu, a niezłym perkusistą był, panie i panowie, ksiądz czy proboszcz Wojtek Iwanicki, mój ziomal. Razem chodziliśmy do liceum imienia Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Mimo że jest dumnym proboszczem parafii Tomaszowice, gdzieś w tym zaułku między Lublinem a Nałęczowem, udziela się w katolickim Radiu Zamość, to wciąż muzykuje, panie i panowie. No i teraz ta jego pieśń, dobrze znana z anteny Radia Wnet. Wojciech Iwanicki, dostojny ksiądz proboszcz, dobro jak kwiatów bukiety. Bardziej niż dobra piosenka.

0: dobre, kwiatów, bukiety, Wojciech Iwaniczki. Ta muzyczna fraza to oczywiście on, mój serdeczny przyjaciel Marek Andrzejewski. Czy to solo, czy z Lubelską Federacją Bardów. Cudny kompozytor. Cudna pieśń Wojtka Iwanickiego, a za chwilę już serwis informacyjny, panie i panowie. Radia Wnet, no i cóż, piękne słuchaczki, zacznijmy słuchaczem, prawdopodobnie Jakub Duszak. Minęła godzina 14.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
2: Reklama.
3: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
5: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
6: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
2: Po reklamie.
8: Dzień dobry, 14.01, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
9: Wiadomości Wnet.
8: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wprowadzającą związki partnerskie. Podkreślił przy tym, że proponowane przepisy mogłyby osłabić konstytucyjny status małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Przyjęta wcześniej przez parlament ustawa przewidywała możliwość zawierania związków partnerskich przed notariuszem. Nowe rozwiązania miały regulować m.in. kwestie majątkowe, prawo do informacji o stanie zdrowia partnera, dziedziczenie, alimenty oraz organizację pochówku. Uzasadniając weto, prezydent ocenił, że projekt wykracza poza techniczne uregulowanie relacji między partnerami i w praktyce może tworzy nową instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w uprawnienia zbliżone do tych, które przysługują małżeństwom. Aby odrzucić prezydenckie weto, Sejm musiałby ponownie uchwalić ustawę większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Uchwała w sprawie uczczenia pamięci ofiar ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II RP została dziś przyjęta jednogłośnie przez Sejm poprzez aklamację. W uchwale podkreślone zostało znaczenie rozpoczętego procesu poszukiwań ekshumacji godnego pochówku. IPN poinformował niedawno o rozpoczęciu prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, które potrwają do 7 sierpnia. Andy Burnham został oficjalnie wybrany na nowego lidera brytyjskiej Partii Pracy, podaje BBC. Funkcję premiera Wielkiej Brytanii obejmie w poniedziałek, zastępując Keira Starmera. W swoim pierwszym przemówieniu Burnham zapowiedział, że chce przywrócić ludziom nadzieję i zbudować nową politykę. Podkreślił, że Wielka Brytania odwróciła się od społeczności klasy pracującej i zapowiedział większą decentralizację władzy oraz wzmocnienie regionów. Nowy lider poinformował, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie składu rządu, zapewnił jednak, że jego gabinet będzie reprezentował różne skrzydła Partii Pracy. Przejęcie władzy, jak już powiedzieliśmy, ma nastąpić w poniedziałek. Przewodniczący Chin Xi Jinping wezwał do stworzenia nowego światowego porządku w dziedzinie sztucznej inteligencji. Podczas otwarcia Światowej Konferencji Sztucznej Inteligencji w Szanghaju opowiedział się za rozwojem technologii open source i zapowiedział wsparcie dla krajów rozwijających się w budowie własnych kompetencji w zakresie AI. Xi Jinping przedstawił Chiny jako alternatywę dla USA w kształtowaniu zasad rozwoju AI. Oświadczył, że dostęp do tej technologii nie może prowadzić do nowych nierównowagów równości między państwami, a chińskie rozwiązania mają służyć jako dobro publiczne dla całego świata. Chiński przywódca podkreślił również, że systemy sztucznej inteligencji powinny pozostawać pod kontrolą człowieka. Zaapelował o stworzenie międzynarodowych mechanizmów wczesnego ostrzegania i reagowania na zagrożenia związane z AI oraz o zabezpieczenia przed sytuacjami, w których autonomiczne systemy mogłyby wymknąć się spod ludzkiego nadzoru. 7 amerykańskich pracowników organizacji humanitarnej, którzy pomagali zwalczać epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga, zostało objętych kwarantanną w nowym ośrodku izolacyjnym w Kenii. To efekt nowych przepisów wprowadzonych przez władze Stanów Zjednoczonych. Ośrodek w Kenii po raz pierwszy przyjął osoby odbywające obowiązkową kwarantannę. Jego budowa wywołała jednak protesty mieszkańców i stała się przedmiotem postępowania sądowego. Mimo decyzji sądu o wstrzymaniu prac, budowa ma być nadal kontynuowana. Zgodnie z nową polityką USA, amerykańscy obywatele wracający z Demokratycznej Republiki Konga, gdzie trwa epidemia eboli, muszą spędzić 3 tygodnie na kwarantannie w państwie trzecim, zanim będą mogli wjechać do Stanów Zjednoczonych.
10: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Reklama.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
16: Blisko czy daleko?
15: Jedno i drugie.
16: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
15: To możliwe?
16: W Radiu Wnet jak najbardziej.
17: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
15: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
17: Słuchajcie Radia Wnet.
6: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
18: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
19: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
20: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Doskonale. Kupujemy.
20: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Po reklamie.
6: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
0: A to jedno z tych muzycznych odkryć redaktora Sławomira Arwata, który za 2 dni ma 52 urodziny. A deszczewal im Gabinet Luster. Przez 2 opisane spokojnie z płyty Postulaty. Życzenia najlepsze dla kogo? Dla naszego Orwata brata, ojca dyrektora. Za 8 minut moim Państwa gościem pan Jarosław Papis i rozmowa bardziej niż ważna.

Gabinet Luster. Adam Szczebel z gitarą przy mikrofonie, Basia Bartz pięknie na skrzypcach, album Postulaty. Odkrycie muzyczne redaktora Sławomira Orwata. Na wtle, panie i panowie, Looking for the Life to Lose, grupa The Bolshoi. Nagranie bootlegowe, wersja oryginalna, wybrzmi, panie i panowie, przed godziną 15. Natomiast teraz, wprowadzając w nastrój rozmowy z panem Jarosławem Papisem, mój przyjaciel, dzisiaj tak prywaciorsko grywa, Marek Dyjak, piękna płyta, piękny instalator, a ta Miriam, temat z filmu Jaśminą. Opowieść o tym, jak mawiam, co Niemcy, nasi zachodni sąsiedzi, uczynili naszym obywatelom.

0: Wielki Marek Dyjak, Miriam, motyw z filmu Jaśminą, piękny tekst Robka Kasprzyckiego. No i jego głos ku przestrodze, aby to, co działo się na ziemiach polskich, nigdy absolutnie się nie powtórzyło. Płyta Piękny Instalator, a ze mną on, Jarosław Papis, którego serdecznie witam. Jarku, kłaniam się nisko.
1: Dzień dobry, szalom, witam ciebie, witam państwa.
0: No właśnie, ja zawsze mówię z dumą i kiedyś powiedziałem, że długą rozmowę z Jarkiem Papisem sobie zrobimy na antenie Radia Wnet, bo ty się zawsze śmiejesz. A, tam reklamujesz mnie. Mówię, nie. Polski, żydowski legion na Marszu Niepodległości, koniec, kropka, w roli głównej w centrum. Zawsze podpisuję. Ten w centrum to Jarosław Papis, bo Polska to wielki obowiązek dla tych, którzy tę Polskę szanują, którzy chcą jej wielkiej. No i cóż, jak mawiam, to o czym opowiadał Jan Zamoyski, że Rzeczypospolitą mogą tworzyć ludzie z różnych zakątków Europy i świata pod jednym warunkiem, że chcą dla niej dobrze. Natomiast Jarku, dzisiaj nie będziemy rozmawiać o Fundacji Hetykwa, chociaż myślę, że rocznica zaraz będzie, a propos Racheli, czyli tych dzienników Racheli Auerbach, że o wielkiej szperze nie wspomnę, to wszystko dotyczące likwidacji getta łódzkiego. Natomiast dzisiaj, drogi mój Jarku, chciałbym porozmawiać o Radzie do Spraw Polonii Polaków za granicą przy prezydencie Rzeczypospolitej. Jesteś w tym gremium, natomiast cóż, ja zawsze mawiam, że te wszystkie rady no, są po to, żeby odbywały się jakieś nudne spotkania, bo z tych rad, przepraszam, że tak mówię, ale człowiek po 50 wie, jak ten świat wygląda. No i z tych rad, nawet światłych ludzi, ci, którzy dzielą i rządzą, niestety wiele nie wynika. Nie byłoby cię tam, gdybyś nie wierzył w powodzenie tej Rady do Spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie doktorze Karolu Nawrockim. I jak oceniasz szansę? Bo planów jest wiele i tak naprawdę ta nasza Polonia do tej pory w ogóle nie jest wykorzystywana nawet w ułamku tego, co moglibyśmy uczynić dla najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Opowiadaj o tych moich obawach, albo zbij mnie z pantołyku, mówiąc: redaktorze Tomasz, co ty opowiadasz na antenie Radio Wnet?
1: Redaktorze Tomaszu, mój drogi przyjacielu, ty masz na pewno bardzo dużo racji w swoich obawach. Ja też je posiadam. Również z racji tego, że już jako człowiek ponad 60-letni przypatrywałem się z bliska przez ostatnich kilka lat działalności różnych instytucji w Polsce powołanych do tego, żeby służyć Polsce, Polakom, Polonii za granicą. I niestety z wielkim bólem serca stwierdzam, że one w dużym stopniu nie wywiązywały się ze swoich obowiązków dobrze. W większości przypadków znanych mi nawet słabo. Więc na pewno podchodzę do tego trochę sceptycznie, trochę krytycznie, jak do wielu tego typu instytucji, ale przekonał mnie mój pan prezydent, Karol Nawrocki, którego mam przyjemność znać wiele lat. I to była jego nominacja, sensu stricte, jego prośba i przekazał mi informacje, w których obszarach chciałbym, żebym się uaktywnił. To są obszary, w których też działałem przez lata, czyli stosunki polsko-żydowskie, poprawianie dobrego wizerunku Polski w świecie. To są te obszary, w których na pewno dobrze się czuję i tutaj zrobię wszystko, żeby to zrobić. Ale przy okazji tej mojej działalności gdzieś tam w świecie obserwowałem też Polonię, bo z tą Polonią miałem bardzo dużo do czynienia. I potrzeby środowisk polskich, potrzeby środowisk polonijnych są mi bardzo bliskie, szczególnie w tych środowiskach, w tych miejscach zamieszkania, które są trochę zapomniane przez Boga i Ojczyznę. A także jest dużo do zrobienia. Daję szansę również całej Radzie, że nie będzie to towarzystwo wzajemnej adoracji, bo jeżeli tak to będzie miało wyglądać, to moje miejsce zostanie zwolniony. Więc mam nadzieję, że zrobimy coś dobrego.
0: powiedział Jarosław Papis, też mój trochę brat emigrant, bo trochę Londyn, ale przede wszystkim Niemcy, a wcześniej działalność, piękna działalność opozycyjna i też Konfederacja Polski Niepodległej, do której przynależałem jako raczkujący gówniarz, że tak się wyrażę, na antenie Radia Wnet. Stare, poczciwe czasy, panie i panowie, lata 80. Natomiast, Jarku, pytanie bardziej niż ważne. Właściwie to jest taki trochę mój żal. Ja często się zastanawiam i często pytałem w poprzedniej szacie rządu Rzeczpospolitej, kiedy przez wielką podstawówkę, bo ja tak mawiam, że rząd PiS-u Zjednoczonej Prawicy rządził przez 8 lat dla młodego człowieka, który rzuca w kąt książkę, ma 6 lat, wymiar czasowy 8 lat to jest niemal epoka, tak? To więcej niż przeżył, chodząc do oddziału przedszkolnego. Natomiast no wiele z tego nie zrobiono. Ja zawsze pytam, któż to dobiera tych ludzi? Z reguły, wiesz, ja jestem bardziej niż krytyczny w stosunku do siebie, ale też przez to mogę być w stosunku do innych. Któż też do tych wszystkich rad wybiera jakichś no-name'ów albo ludzie, którzy jakby tak poszporać i posprawdzać, nie mają żadnych dokonań w tych kwestiach, w których mają doradzać? O co tutaj chodzi, Jarku?
1: No to niestety ja temu zjawisku też się przyglądałem przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Gdzieś to już też powiedziałem, że jak te rządy powstawały, ja akurat wylatywałem do Izraela na lotnisku Chopina, kupiłem Rzeczpospolitą i dodatek plus minusy i duży wywiad z profesorem Glińskim, który właśnie obejmował tekę ministra spraw kultury. Ja ten wywiad przeczytałem w samolocie z 20 parę razy. Ja się go nauczyłem na pamięć. Bo ja tylu mądrych słów o tym, co należy zrobić, nigdzie wcześniej nie przeczytałem w jednej rozmowie. To było dla mnie coś wyjątkowego. I pierwsze lata rządu Zjednoczonej Prawicy dawały duże nadzieje na to, że tak się stanie. A później było coraz gorzej. Niestety, z wielkim bólem i przykrością to stwierdzam, że było coraz gorzej. I tutaj wracamy też do twojego pytania. Zauważałem i widziałem na wielu stanowiskach ludzi, którzy w normalnych warunkach nie dostaliby psa do wyprowadzenia na spacer, a zajmowali bardzo kluczowe i bardzo ważne stanowiska. Wielu ludzi miałem wrażenie, że żyje tylko po to, żeby jeździć, wręczać ordery, składać wieńce, zapalać znicze na grobach. No, wypełniali fantastycznie, czy bardzo dobrze spełniali się w tych rolach. Natomiast Polonia i Polacy i walka o dobre imię Polski w świecie nie tego wymagało. Kompletnie nie tego. Zostało to wszystko rozjechane. Ja nie zapomnę do dnia dzisiejszego, jak został w brutalny sposób urwany projekt, nad którym pracowaliśmy już jakiś czas i miał się on być w Stanach Zjednoczonych w Carnegie Hall. My wtedy byliśmy świeżo po 10 spektaklach w Izraelu z Ireną Sendlerową, przepięknym spektaklu muzycznym, który wyciskał łzy na widowni. Obejrzało ponad 5,5 tysiąca widzów, pełne sale. Z finałem w Knesecie, w czasie wielkich uroczystości w Izraelu, Kneset, pełna sala, ponad 400 gości. Jeszcze udało nam się tam zrobić wystawę o polskich sprawiedliwych i o Rzegocie Armii Krajowej. To było coś niebywałego. I po tych finałach jesteśmy już zapięci w Nowym Jorku, w Carnegie Hall. Mamy pokazać Irenę Sendlerową, a w tym czasie dzieje się coś, co nam się nie śniło nigdy, czyli pojawia się wywiad w Stanach Zjednoczonych z Gal Gadot, to jest taka amerykańska aktorka urodzona w Izraelu, przepiękna, mądra dziewczyna, która ogłosiła światu, że wyprodukuje z mężem i zagra Irenę Sendlerową w Stanach Zjednoczonych. To jest ta aktorka, która zagrała w filmie Wonder Woman, tak, który przyniósł zresztą dziesiątki milionów dolarów dochodów, bardzo popularna aktorka. Więc będąc w Izraelu, od razu uruchomiłem wszystkie swoje kontakty znalazłem rodziców, którzy Gal Gadot, którzy okazali się przyjaciółmi moich przyjaciół w Izraelu, a córka tych przyjaciół służyła Gal Gadot w armii izraelskiej. Więc niesamowity zbieg, do którego doprowadziliśmy. Kontakt z Gal Gadot i rozmawiamy z nią, ona się strasznie przejęła, dostała fragmenty tego spektaklu. Miałem pewność, widziałem łzy w jej oczach, to było mega wzruszające. I ona powiedziała, że ona przyleci do Nowego Jorku na premierę. Jak przyleci na premierę, to przyleci cała prasa, wszystkie media amerykańskie i światowe dla niej. Ale najważniejsze, że temat Ireny Sendlerowej, polskich sprawiedliwych, polskich aniołów, wybrzmi zupełnie inaczej niż dotychczas w Stanach Zjednoczonych. I to zostało zablokowane przez ludzi, którzy właśnie nigdy nie powinni zajmować stanowisk, które zajmowali w agentach Ministerstwa Kultury.
0: Możemy podać nazwiska, Jarku, czy...
1: Znaczy zablokowali to szefowie Polskiej Fundacji Narodowej. Wtedy rządził pan Zarzecki, mm-hmm. i Góraz. Którzy byli wcześniej, szefem politycznym gabinetu ministra Glińskiego, tak. I w nagrodę został prezesem czy wiceprezesem PFL-u. Ludzie, którzy nie powinni zajmować tych stanowisk.
0: Ale Jarku, ja nie rozumiem. Była szansa, żeby pokazać naszą polską narrację, wykreować postać Ireny Sendlerowej, no i ktoś, jakiś urzędas, że tak się wyrażę, powiedział nie, na to kasy nie będzie, blokujemy. Tak to wyglądało?
1: No oni mają wielu z nich obserwowałem z bliska ich działania. Więc niestety z bólem stwierdzam, że wielu z nich ma wypchane buzie polską, polskością, odmieniają tą Polskę od rana do wieczora. Szaliki zakładają biało-czerwone i w ogóle są wielkimi polskimi patriotami, a jak trzeba zrobić coś konkretnego, to z jakichś zupełnie niezrozumiałych powodów nie robią tego. Mhm. To nie jest jedyna rzecz, to była to akurat dla nas wtedy, to była taka rzecz wyjątkowa zupełnie, która podcięła nam w ogóle chęci.
0: Ale Jarku, Nowy Jork, wielkie lobby żydowskie, tak? Potężny spektakl, Wonder Woman na sali, która mówi, ja zagram Irenę Sendlerową.
1: Mamy Gal Gadot z Izraela, tak.
0: No właśnie.
1: Mamy dziewczynę z Izraela, która nam to pokazuje. Coś niebywałego.
0: No właśnie.
1: To posłuch chce się w Izraelu. No ale zostało to przez Boga. Izrael też został. W Izraelu finał był w Knesecie. Pierwsza z historii polsko-izraelskich stosunków został pokazany spektakl, wystawa. Pierwszy raz w historii w Knesecie mówiliśmy takim głosem o polskich sprawiedliwych, o tych aniołach ratujących nas, Żydów. Dzięki nim żyjemy. W Izraelu to jest często zapomniane. Więc to był duży wyczyn. To był duży wyczyn. Polskie media, nikt nie poleciał do Izraela. Nikt.
0: Radio Wnet o tym mówiło. Jesteśmy biednym radiem, Jarku, ale tak, pamiętasz, o tym mówiliśmy, opowiadaliśmy na antenie Radio Wnet i ja i Krzysztof Skowroński.
1: Tak jest. To jakby to szacunek dla was. Natomiast ponieważ tutaj też był sponsorem, była Polska Fundacja Narodowa, więc ona zapraszała media do Izraela, nie my, w tym pierwszym etapie. I wszystkie media z telewizją polską, podobno medium publiczne, które Kurski miał wielką misję. Kiedy załatwiliśmy bezpośrednią relację z Knesetu, z tego spektaklu i z tych wydarzeń. Znów powiem, pierwszy raz w historii Knesetu, Kneset zgodził się na bezpośrednią transmisję. Krzysztof Ziemiec miał relacjonować wszystkie wydarzenia. Miały media typu sieci panów Karnowskich i kilka innych mediów zaproszonych przez Fundację Narodową. I Fundacja Narodowa, nie wiedząc czemu, ci prezesi zaprosili do Izraela na otwarcie wystawy i spektaklu profesora Glińskiego. co zostało odebrane jako, no to był wielki szok w Izraelu, ponieważ w Izraelu wtedy rządu nie było. A profesor Gliński był urzędującym wicepremierem. Więc ktoś, kto wpadł na pomysł zaproszenia go do Izraela i jeszcze bez konsultacji z nami i z Knesetem ustalania, że on będzie otwierał wystawę, no to było, znaczy no, chyba nie ma słów w języku polskim takich kudów określić. Chyba kompletna prowokacja, głupota, delikatnie mówiąc. Więc profesor Gliński nie poleciał oczywiście do Izraela otwierać wystawy, bo mu MSZ polski powiedział, że no nie tędy drogą, nie polecisz, bo nie ma rządu w Izraelu. Umowy między państwami nie przewidują takiej sytuacji. Można prywatnie na pielgrzymkę polecieć, ale nie jako wicepremier rządu polskiego.
0: Tak.
1: W związku z tym, co nastąpiło? Towarzysze z Fundacji Narodowej wycofali wszystkie polskie media z Izraela. Nikt nie poleciał. Przekazałem to z bólu wielkim, że okazało się, że znów nie Polsce sprawiedliwi, nie imię Polski w świecie jest najważniejsze, tylko najważniejszy dla nich był profesor Gliński, żeby jego pokazać w Izraelu. I to jest coś, co po prostu nas kompletnie porozwalało. Niestety, no mówię to z ciężkim bólem, więc no mam nadzieję, że przynajmniej coś może się gdzieś kiedyś zmieni, może ktoś wyciągnie naukę z tego wszystkiego. Może. Chociaż im starszy jestem, tym bardziej sceptyczny.
0: Jarku kochany, ale trzeba wierzyć. Jarosław Papis, moim państwa gościem, człowiek wielu talentów, zatrzymany, kiedyś o tym też porozmawiamy sobie, bo jako młody chłopak byłeś zatrzymany w siedzibie tej łódzkiej Solidarności, prawda? Razem z czołowymi działaczami.
1: Tak, 17 lat.
0: Dokładnie, byłeś niepełnoletni, no i potem ten epizod, długi epizod, Konfederacja Polski Niepodległej, potem emigranckie historie pod niebem Niemiec. Nawet miałeś epizod, gdzie sponsorowałeś, tak, współsponsorowałeś, pracując z panem Jędraszkiem, ŁKS, Łódzki Klub Sportowy. Byłeś chyba nawet rzecznikiem, z tego co pamiętam, Jarku, prawda?
1: Tak. To moja miłość. Maćka Jędraszka namówiłem do tego. Czasami tak budzę się w nocy i mi jest trochę żal, bo to była moja miłość. Maciek nie był kibicem piłkarskim. Jak nas słucha, to serdecznie pozdrawiam. Postanowiliśmy troszeczkę pomóc i uratować, bo sytuacja była dramatyczna wtedy, jeżeli chodzi o Łódzki Klub Sportowy. Udało się, odeszliśmy później. Maciek też oddał wszystkie swoje akcje za symboliczną złotówkę stowarzyszeniu, żeby klub się mógł dalej rozwijać, więc gdzieś tam taką malutką cegiełkę do tego włożyliśmy. Na UKS do końca życia będzie w moim sercu, więc tu się nic nie zmienia. Przypomniałeś ten okres, kiedy miałem 17 lat, i z przywódcami Łódzkiej Solidarności 13 grudnia 81 roku zostaliśmy aresztowani. Wdążyłem jeszcze rozwieźć ulotki po zakładach pracy, wzywające do strajku generalnego wtedy w Łodzi. Aresztowali nas. Byłem świadkiem na procesie profesora Jerzego Kropiwnickiego i Andrzeja Słowika, przywódcą Łódzkiej Solidarności. A później już się zradykalizowałem jeszcze bardziej i wstąpiłem do Konfederacji Polski Niepodległej, którą uznawałem wtedy za jedyną siłę, która chce niepodległości Polski, bo ta niepodległość Polski była zawsze gdzieś na końcu mojej drogi, mojej uwagi.
0: Jarku, drogi, myślałem podobnie. Jestem od ciebie ciut młodszy, a potem boleśnie się rozczarowałem a propos pewnych teczek i pewnych historii. Pomyślałem sobie, jak to? Ten pan w okularach, ten jego piękny zięć córki z pięknymi warkoczami. Rzeczy niesamowite, ale to kiedyś do tego wrócimy. Natomiast Jarku, ja wracam do głównej części tej naszej rozmowy na zasadzie, że ja czasami mawiam, że tak naprawdę my sami sobie, żeby Polacy, to co mi kiedyś powiedział świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, panie redaktorze, jeżeli my odbijemy szacunek do samych siebie i będziemy nie bać się mądrych ludzi od nas, powierzać im ważne stanowiska, to wtedy zadziwimy nie tylko siebie, ciebie, ale cały świat, no ale w dalszym ciągu to tylko pobożne życzenia a propos tej sytuacji, czy to z Nowym Jorkiem, Carnegie Hall, czy też z transmisją z Knesetu, gdzie w roli głównej miała być nasza wspaniała, sprawiedliwa, nasz anioł, który ratował polskich Żydów, Irena Sendlerowa, no po prostu rzecz, o której też mówiliśmy na antenie radio, natomiast do tej pory ja nie mogę przejść nad tym do porządku dziennego, no i zastanawiam się, komu na tym zależy, żeby Polacy Polakom robili takie świństewka, kiedy wszystko może wreszcie pójść tak, czy to zawsze jest to, że jak to w pewnym filmie, ci górale, którzy budują i są chwaleni nadmiernie i nagle coś tam się musi zepsuć, bo ta presja nie jest utrzymana w należyty sposób, czy jednak po prostu celowość pewnych działań, bo wiesz co, mam te 50 parę lat, natomiast nie potrafię tego rozgraniczyć i nie potrafię sobie wytłumaczyć, bo jestem prosty chłopak z Zamojszczyzny, więc tak, tak, nie, nie, jak mówi Pismo Święte, Księga nad Księgami i nic letniego, bo to co letnie trzeba po prostu wypluć. Powiedz mi, czy to jedno i drugie, czy jednak albo pierwsze, albo drugie? Jarku, drogi.
1: Jest to jako prosty chłopak z łódzkich Bałut. Myślę, że to przede wszystkim głupota i brak wyobraźni. Głupota i brak wyobraźni. To powoduje takie skutki, jakie odczuwamy w tematach, o których rozmawiamy. Tu bym się nie doszukiwał.
0: Spiskowych teorii?
1: Nie. Po prostu jak im dłużej obcowałem z niektórymi ludźmi, im częściej z nimi rozmawiałem, to naprawdę w zasadzie byłem już pewny, że ta głupota jest największa. To jest największy czynnik.
0: Nie wiadomo.
1: Bo oni są wybierani akurat na te stanowiska, no to tu już pytania do ludzi decyzyjnych, bo wiele stanowisk w tych instytucjach podległych Ministerstwu Kultury było obsadzane przez ludzi, którzy nigdy w życiu nie powinni ich zajmować.
0: Jarku, ja ci powiem,
1: ja
0: powiem ostre słowa, mimo że narażę się być może części konserwatywnych słuchaczy, natomiast taką mały Trybunał Stanu, może nawet malutki Trybunał Stanu dla Ministerstwa Kultury za to, czego nie zrobiono w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Skandal,
1: tak,
0: skandal. Dokładnie.
1: Ale to pokazuje działania tych ludzi, mając tyle lat na przygotowanie się do setnej rocznicy niepodległości Polski, tak to... No tu się słowa cisną na usta, bardzo mocno, ale to coś niewyobrażalnego. Nikt sobie by na to na świecie nie pozwolił.
0: Dlatego w odpowiednim miejscu zrobiłeś stosowną pauzę, za co ci dziękuję. Jarosław Papis, moim państwa gościem, Rada do spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast nie chcę mówić o Radzie Mediów przy prezydencie, bo poza czterema nazwiskami to całej reszty nie znam i powiem szczerze, że niektórymi nazwiskami jestem zaskoczony. Nie żeby redaktor wybrany chciał pójść do jakich rad, co to nie. Mam co robić jako dziennikarz, publicysta, też czasami poeta czy opowiadacz o muzyce, to po pierwsze. Natomiast problem z Polonią chyba polega na tym, że tak naprawdę do głosu dochodzą ci, których ja nazywam, ty się uśmiechniesz, bo znasz to moje powiedzenie, tak zwani Jojo Oponiarze, że zabłysną, spotkają się, zrobią sobie fotkę, uścisną rękę, gdzieś tam się pojawią w odpowiednim czasie i miejscu i oni są już gwiazdami. Oni są kimś pisanymi wielką literą K. Natomiast jakby to wszystko... Jakby to, Jarku, wszystko cisnąć, no to po prostu wtedy z tej mitologii, z tej nadzwyczajności, propolskości nie zostaje nic. Kiedyś nawet postulowałem w czasach, gdy rządził PiS, Zjednoczona Prawica, mówię, słuchajcie, powołajcie w tych krajach, gdzie idą duże środki finansowe, taką radę, która by zatwierdzała i mówiła coś o tych firmach, które wyciągają kasę z budżetu Rzeczpospolitej Polskiej. Ja często mawiałem, że no lepiej większe środki, ale sprawdzać umiejętnie, no, przekazywać dla Polaków na wschodzie, ergo do tych ośrodków na zachodzie, gdzie jest wielka potrzeba, by powstał na przykład Instytut Polski, tak? W Dublinie wciąż tego Instytutu Polskiego nie ma. No, jedna z osób ministerialnych powiedziała mi, ale jak do pani domku znowu dom kultury robić w Dublinie? Ja mówię, no, droga pani, bo to akurat pani była, nie chodzi o dom kultury, tylko chodzi o to, aby w języku Irlandczyków opowiadać o naszej racji stanu, o naszej historii, o naszej kulturze. Irlandczykom, a nie Polakom. Na Boga. No i właśnie, jak to wygląda w tej Radzie do Spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie? Wierzysz w tych ludzi, Jarku, czy też będzie ciężko, cytując księgę nad księgami? No, duch niby ochoczy, ale ciało mdłe i umiejętności. To już moja dorzutka, nie Ducha Świętego.
1: No, tak jak zaznaczyłem to na wstępie, z dużymi mam i pokładam w prezydencie Nawrockim, jeżeli będzie miał wpływ i pani minister Agnieszka Ślęzak na to, co będzie ta rada robiła, no głównie jest to rada, która ma doradzać, ale zobaczymy, co z tych rad, czy ktoś z nich w ogóle skorzysta.
0: No właśnie.
1: Mam nadzieję oczywiście, że tak, ale podkreślę jeszcze raz, jeżeli to będzie ciało złożone z kilkudziesięciu osób i nic nie robiące, to ja z tego ciała, mimo wielkiego szacunku dla pana prezydenta Karola Nawrockiego, po prostu odejdę, bo już po tych wielu latach, po tych ostatnich latach nabrałem też dużego dystansu do rzeczywistości i do ludzi z naszego środowiska konserwatywnego. No, też podchodzę bardzo krytycznie. Tutaj też odniosę się do, czy powołam przykłady, o których też rozmawiałem wcześniej w wielu naszych rozmowach prywatnych, do wyborów prezydenckich. W Londynie powstał obywatelski, powołał przyjaciółmi, obywatelski komitet Karola Nawrockiego. Ten komitet został całkowicie zbojkotowany przez ludzi decyzyjnych w tych oficjalnych gremiach komitetu

0: Tak, jako pełnomocnik, tak, jako pełnomocnik rządu do spraw Polonii on powoływał, bo to są takie stanowiska nomen omen dziedziczone chyba. Więc w związku z tym, jak był ministrem tam, to został pełnomocnikiem teraz do spraw Polonii również w czasie wyborów. Ja z nim rozmawiałem chyba dwukrotnie czy trzykrotnie interweniując, że jest no coś się dzieje zupełnie niedobrego. No ale moje uwagi zostały wyrzucone do kosza. Pełnomocnik partyjny, jaki był powołany, taki był. Nic się z tym nie mogło stać, zmienić. Okej. Została emigracja po prostu zostawiona sama sobie. Mogą sobie robić ludzie tam, co chcą, w porządku. No nie mamy na to, nie mieliśmy już na to żadnego wpływu. Tak? I to jest zły znak. I to jest zły znak, że nie wyciąga się żadnych wniosków z tego, co się działo wcześniej. Ja w ogóle nie wiem, po co są powoływani partyjni pełnomocnicy obywatelskiego kandydata, też którzy tylko jedyne, co mogą zrobić, to jeszcze bardziej zniechęcić Polonię, emigrację do tego, żeby głosowała na przykład na Karola Nawrockiego.
1: Jarku,
0: ich głosy były nieistotne. A zobacz, jaki był wynik tych wyborów. Jakby oczywiście tych głosów zabrakło.
1: Oczywiście, że tak. Jarku, doskonale pamiętasz, bo nawet się je podpytywałem, ale w końcu zrobiliśmy na własną rękę i wspomógł z apelem o to, by się rejestrować do wyborów w Chicago, bo jak wiesz, też wspieram Sławka Budzika, prezesa Radia Deon Chicago, zaprzyjaźnionego z Radiem Wnet, aby kandydat wówczas, dr Karol Nawrocki, pojawił się w Radiu Deon Chicago na dłuższą rozmowę. Przy okazji pojawił się w paru miejscach, nie tylko a propos pewnego marszu polonijnego pod niebem Chicago i nawet tego nie udało się zrobić. Natomiast no, w sukurs przyszedł profesor Czarnek, który no, skrzyknął tę Polonię. No i cóż, okazało się, no zresztą piękne słuchaczki, zacni słuchacze, możecie sobie sprawdzić, jak głosował Dublin. Ciężkie miejsce z wielu powodów, bo tak naprawdę ci, którym powinno zależeć na głosach Polonii Irlandzkiej, w ogóle olewają te miejsca i tak naprawdę ostatnim kandydatem był Paweł Kukiz. Dawno, dawno temu. No i proszę też sobie sprawdzić, ile głosów było, ważnych głosów w Chicago, kiedy tak naprawdę ci, którzy organizowali pobyt doktora Karola Nawrockiego, po prostu zbojkotowali pewne historie, nie doceniając mediów i siły tej Polonii. No ale tak myślę sobie, gdyby zabrakło na przykład w tym Chicago 60 parę tysięcy głosów, nie wiem, w Dublinie 15 tysięcy głosów i w paru innych zakątkach, no to ten wynik, Jarku, byłby chyba trochę inny, tak mi się wydaje.
0: Dokładnie. Dokładnie tak.
1: Panie
0: Ale
1: panowie.
0: Czy ktoś z tego wyciągnie wniosek? Ja niestety tu jestem krytyczny w ocenie, że nie. Śmiem twierdzić, że w nowym zjednoczonym, znaczy w rządzie nowej zjednoczonej prawicy, jeżeli on powstanie, znamy nazwisko już pełnomocnika i ministra do spraw Polonii.
1: No myślę, że to nie będzie pan Dziedziczak z wielu powodów. Obym się mylił. że tak
0: to
1: nie będzie.
0: To
1: mnie
0: duży kwas chlebu.
1: Nie, no mówimy wprost i bez ogródek o pewnych rzeczach i tak dalej, zresztą te rzeczy się nawarstwiały, też kwestie związane bezpośrednio, jeżeli chodzi o pierwszy kampus i historię drugiej firmy, inne historie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, kwestie niemedialne, które tak naprawdę no, przysłoniły to, co powinno być ważne. Natomiast rzecz bardziej niż ważna, tak do brzegu, do puenty, bo rozmawiamy już ponad pół godziny, nie chcę zabierać ci czasu, drogi Jarosławie. Jarek Papis, moim państwa gościem. Natomiast Jarku, zastanawiam się jedną rzeczą. Jesteś blisko prezydenta. Prezydent cieszy się wielką popularnością. To jest teraz lider rankingu popularności wszystkich polityków. Dlaczego on nie chce zrobić jakiegoś zrywu ponad podziałami tej konserwatywnej sceny? Na przykład powiedzieć, słuchajcie, wy się i tak nie pogodzicie, rząd jakoś stworzycie, ale Senat też jest ważny i na przykład tworzymy pakt senacki. Wszystkie konserwatywne partie, wszystkie ręce na pokład, my zrobimy swój pakt senacki. Bo przecież można stworzyć rząd, ale na przykład jeżeli będzie przegrany Senat, no to mamy tak skonstruowaną ordynację i nasz ustrój, który też wymaga naprawy, że tak naprawdę bez Senatu wielu rzeczy nie da się zrobić. Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy chcesz spekulować, natomiast no, zastanawiam się, że prezydent Karol Nawrocki nie idzie śmiało, aby zagospodarować tę swoją popularność, no i po prostu zebrać ludzi, którzy chcą działać, niekoniecznie oglądając się na partyjne aparaty. No miałem tutaj takie R powiedzieć, ale słuchaczki wypowiedziały i słuchacze, że jestem złośliwy. Czemu tak się nie dzieje? A może tak się zadzieje, drogi Jarosławie, Jarku, ty

0: Ja mam taką chyba jedną z ostatnich nadziei w swoim życiu, że pan prezydent nie tyle stworzy, co zorganizuje wokół swojej osoby środowiska konserwatywne, środowiska propolskie, środowiska, dla których interes Polski, interes Polek i Polaków jest absolutnym priorytetem. I to, mam nadzieję, nastąpi. Dlaczego teraz nie ma jakiegoś zrywu? Myślę, że to jest nie czas na to. Myślę, że jest jeszcze bardzo, to środowisko jest generalnie za słabe, żeby dokonywać jakichkolwiek zmian w Polsce. To musi nastąpić w sposób naturalny i myślę, że pan prezydent bacznie tą scenę obserwuje i wyciągnie z tej obserwacji właściwe wnioski. Wierzę w to gorąco, bo tak jak znam pana prezydenta nie od wczoraj, to wiem, że to jest człowiek dużej rozwagi, dużej wiedzy i dużych zdolności dialektycznych, dużych zdolności organizacyjnych i mam nadzieję, że to będzie najlepszy prezydent w historii Polski.
1: Powiem tak, no to jest mój prezydent, no dałem na niego głos, ale to jest na czas na niego, na rocznik. To jest młody, sympatyczny, sprawny, oczytany chłopak, więc no przyszłość przed nim, no i też za to będę ściskał absolutnie kciuki. Panie i panowie, z prawdziwą przyjemnością donoszę, że moim państwa gościem był Jarosław Papis, prezes Fundacji Hatikwa oraz zastępca prezesa Żydowskiej Spółdzielni Socjalnej, która, zawsze to podkreślam, zajmuje się promocją dziedzictwa i kultury, wspólnej kultury polsko-żydowskiej, a przy okazji jest członkiem Rady do Spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, doktorze Karolu Nawrockim. Jarku, dziękuję ci pięknie. No i cóż, będziemy powtarzać te nasze rozmowy. Nie zawsze są miłe dla tych i owych, no ale chodzi o to, żeby ten duch w narodzie nie gasł, bo tak naprawdę, patrząc na to, co dzieje się chociażby, a propos zakłamywania tych naszych historii, a propos tego, że chociażby nasi sąsiedzi ze wschodu traktują nas gorzej i wrogów niż chociażby Moskali, w tym momencie. No tak to się niestety porobiło, natomiast ja mawiam, że musimy stworzyć Polskę silną, mocną, która będzie zwycięska. Zwycięzcy piszą historię i dają ton narracji. Myślę, że z tym się zgodzisz, prawda?
0: Całkowicie.
1: Jarosław Papis, moim państwa gościem, z dedykacją dla mojego niezwykłego gościa. I myślę, że to będzie puenta, Jarku, naszej rozmowy a propos pewnych nazwisk, pewnych dociągnięć, a właściwie niedociągnięć tego, co można było zrobić, a nie zrobiono, tego, co mogło być, a nie jest. Kult, Kazik Staszewski i po co wolność. Dziękuję ci pięknie.
0: Wszystkiego dobrego. Szabat szalom.

No właśnie, Polacy, po co nam wolność? Kazik Staszewski z albumu Kaseta. A w finale Jack White, Making Contact. Z najnowszej płyty Oszronionej Szarlotki. Znaczy nie ciasto, tylko ona, Szarlota. Ta dziewczyna tak się nazywa.

0: Jack White. Jutro w Muzycznej Polskiej Tygodniówce, panie i panowie, po godzinie 13 tylko muzyka. Pierwszą godzinę czuwał nade mną, nad sygnałem ze studia 37 w Dublinie, kto Adam Czerpak. Adaś, życzę ci dobrego wypoczynku, odpocznij chłopaku i nabierz sił jeszcze większej werwy dla Radia Wnet. A od godziny ze mną Tomasz, Tomo oraz pan, który zostaje do końca dzisiejszego dyżuru. Nasz pokres poliszczarta. Mówił dla państwa Tomasz Wybranowski, ku dobru, piękny, światu, miłości, szacunkowi do samych siebie. Był to muzyczny piątek. A o godzinie 15, któż? On ci to cały w zielonościach, ojciec Roman Sikoń, który dzisiaj brylował w poranku wnet. Romku, uściski, kochany ty mój.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski. Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Reklama. Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Po reklamie.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze, prosto z zieloności, ale tym razem nie z amazońskiej zieloności, ale z polskiej zieloności. Pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń i mój dzisiejszy gość, ksiądz Andrzej Król, admirał salezjańskiego jachtklubu Saltrom. Witam bardzo serdecznie.
1: Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy u progu, właściwie już może nie u progu, ale sezon żeglarski trwa na dobre.
0: Zmiana klimatu, byłem ostrzegany, że bardzo jest upalnie, ale już w naszej ojczyźnie takie temperatury normalne, letnie, polskie, nie takie jak to było niedawno, także zmieniło się. No i dla mnie muszę powiedzieć, że jest zimno, zimno, jednak praca, to doświadczenie amazońskie powoduje później dla nas tutaj mały szok termiczny, ale przeżyjemy. Rajski klimat, świeże powietrze, Polska, to jest prawdziwy raj dla Polaka.
1: Tu się oddycha, tu się oddycha.
0: Tak jest, rzeczywiście, to trzeba powiedzieć. Co się dzieje, gdzie jesteśmy, to będziemy opowiadać po modlitwie, bo oczywiście teraz najważniejsza część naszej audycji, Riksza Miłosierdzia z zieloności polskiej, z naszej pięknej ojczyzny. I w tej audycji polecajmy w tej modlitwie nasze osobiste intencje, jakie nosimy w naszych sercach, i polecajmy naszą ojczyznę, aby cały czas triumfowała w niej prawda, piękno, wszystko to, co dobre, najszlachetniejsze w naszym narodzie. Ta prawda już triumfuje. Widzimy to dzięki wspaniałym polskim dziennikarzom, którzy tą prawdę nam ukazują, i ta prawda niech przemienia naszą ojczyznę i nas samych. Niech przemienia naszych polityków, liderów w naszej ojczyźnie. Każdy może wejść z powrotem na drogę prawdy. Co to znaczy na drogę prawdy? Chrystus mówi sam o sobie: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Kiedy wrócimy do Chrystusa, kiedy wrócimy do tego wszystkiego, czym żyli nasi ojcowie, dziadowie, wtedy i oblicze naszej ojczyzny i całego świata się zmieni. Polecajmy też Brazylię, szczególnie młodzież brazylijską, młodzież amazońską w tej modlitwie, bo ta modlitwa, która wyszła z Polski, z polskiego serca świętej siostry Faustyny, oczywiście przekazana przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, a siostra Faustyna nam przekazała tą modlitwę, rzeczywiście niech skutkuje, niech przynosi owoce w naszych sercach i w sercu całego świata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczył pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. Tych świętych ostatnich szczególnie, ale i naszych świętych miłosierdzia Bożego prosimy o błogosławieństwo dla naszego Radia Wnet, aby dalej mogło się pięknie rozwijać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przed Tobą stacja Orlen. Wakacyjne...

0: innego.
1: Drodzy radiosłuchacze z zieloności naszej ojczyzny, pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń i mój dzisiejszy gość, ksiądz Andrzej Król.
2: Szczęść Boże.
1: Drodzy radiosłuchacze z zieloności, z tego naszego rajskiego klimatu polskiego, z naszej ojczyzny, teraz tak pięknej, bo to lato, cieszymy się tym pięknym naszym krajem, naszą ojczyzną i rzeczywiście, kiedy teraz tutaj na jakiś czas krótki wróciłem, widzę, jaka nasza ojczyzna jest wspaniała. Nawet już lecąc samolotem widziałem piękną szachownicę pól. Wszystko wydawało się już nawet z lotu ptaka perfekcyjne. A teraz, kiedy jadę piękną drogą z Krakowa do Warszawy, a później dalej jedziemy, no wydaje mi się to, tak jak może już mówiłem wcześniej Wam w innych audycjach, kraj perfekcyjnych perfekcjonistów. Polska. Kraj dobrobytu. Kraj miodem i mlekiem płynący. Wiem, drodzy radiosłuchacze, że nadal wielu naszym braciom i siostrom brakuje. Wiele na pewno z tych rzeczy materialnych, z tych rzeczy codziennych, ale patrząc teraz na tą perspektywę, którą ja mam, patrząc na to życie w Amazonii, widzę, że naprawdę jest wspaniale, wspaniale, kiedy patrzę nawet na tą drogę, którą teraz jedziemy, gdzie z roku na rok było widać postęp, a teraz już taką szybką trasą jedziemy. To jest kontrast wielki w porównaniu z miasteczkiem amazońskim, gdzie na co dzień mieszkam, gdzie nie ma żadnego połączenia drogowego z resztą świata, tylko statek. Z ostatnich audycji wiecie, że trudno mi było wyjechać. Ta podróż moja już była dawno, dawno temu zaplanowana. Są sprawy, które trzeba załatwić w ojczyźnie. Trzeba było przyjechać, a tymczasem wiecie z ostatnich audycji, że trudno było wyjechać z Manicorebo. Lot zakupiony 2 miesiące wcześniej został skasowany. Mały samolocik, który w miarę regularnie 2 razy w tygodniu przylatuje, niestety nie przyleciał. Później statkiem udało się dotrzeć do Manaus i udało się zdążyć później na samolot z Manaus do São Paulo, z São Paulo do Amsterdamu i z Amsterdamu do wspaniałego, pięknego Krakowa, miasta królów polskich. A teraz, gdzie jedziemy i po co jedziemy, opowie nam ksiądz Andrzej Król.
2: Szczęść Boże, ahoj! Jedziemy rozpocząć w końcu sezon żeglarski, bo w tym roku ze względu na beatyfikację 9 naszych błogosławionych, zamordowanych przez Niemców, w większości w Auschwitz, naszych salezjanów, przeżywaliśmy beatyfikację, przepiękne wydarzenie, które nie jedną osobę przyprawiło wzrost wiary, bo takie świadectwa mamy. Stąd zamiast na początku czerwca jedziemy na początku lipca. Jedziemy po to, żeby raz zaczerpnąć trochę świeżego powietrza, odpocząć, pożeglować, dwa, spotkać się z wieloma znajomymi, którzy od wielu, wielu lat tam przyjeżdżają, chcą się z nami spotkać, chcą usiąść przy ognisku, chcą się pomodlić, chcą przeżyć kolejną mszę świętą na łączce przysłowiowej mazurskiej. I jedziemy do tych ludzi, do tych wszystkich, których tam spotkamy. Oczywiście nasze turnusy saltromowe już się rozpoczęły, bo przypomnę, już niejednokrotnie na antenie Radia Wnet mówiliśmy o tym naszym przedsięwzięciu mazurskim, takim sztandarowym dla nas, dla naszego jachtklubu Saltrom. Od prawie 30 lat jeździmy nieprzerwanie, rok w rok, po to, by z młodzieżą w wieku tam 14, 18, 19 lat żeglować. 6 turnusów, 6 rejsów, całe wakacje, plus jeszcze pływanie ze studentami we wrześniu, także ta społeczność rodziny żeglarskiej, salezjańskiej co roku się poszerza. Mam taką dużą satysfakcję, tak kiedy myślę o tym całym naszym przedsięwzięciu mazurskim. Mam dużą satysfakcję z tego, że bardzo dużo młodzieży wychowało się pod naszymi skrzydłami. Bardzo wielu nabrało też pewności, odwagi. Bardzo wielu poznało Chrystusa. Bardzo wielu również spotkało się z żywym, może innym i przede wszystkim młodym Kościołem. Cieszę się, że nasi salezjanie, którzy kończą studia teologiczne, często kończą studia dodatkowe pedagogiczne, to nam służy potem do lepszej pracy młodzieżowej w naszych szkołach, w naszych ośrodkach młodzieżowych. Cieszę się z tego, że nabierają też jakby dodatkowych umiejętności żeglarskich. Przestrzeń czasu wolnego, przestrzeń, gdzie możemy spotkać młodego człowieka poza tym obowiązkiem codziennej szkoły, codziennych obowiązków domowych, kiedy spotykamy ich na wakacyjnym szlaku, kiedy poprzez żeglarstwo możemy ich też wychowywać. To jest coś nie do końca określonego, nie do końca da się o tych wszystkich przeżyciach powiedzieć, o tym, co się dzieje podczas żeglugi, o tym, co się dzieje podczas wielu ognisk, modlitw. To wszystko to jest taki kalejdoskop, taki piękny może witraż, który jest właśnie stworzony z różnych obrazów. To wszystko jest okraszone tą przepiękną przyrodą mazurską i to wszystko sprawia, że no poprzez też podobieństwo poznajemy Pana Boga. Także dużo by opowiadać. Ja cieszę się, że kolejny sezon mogę być na Mazurach, że możemy tutaj w towarzystwie księdza Romana przeżywać kolejny rok na wodzie i niech to będzie też zachętą może dla radiosłuchaczy, żeby przyjechać w ten piękny zakątek Polski, bo często latamy po świecie w miejsca przereklamowane, które kapią może konsumpcją, a Mazury zawsze będą miały trochę takiej dzikości w sobie, ale też wiele piękna.
1: Drodzy radiosłuchacze, to już jest nasz taki zwyczaj. Już chciałem użyć słowa tradycja, ale wiemy, że tak jak na końcu filmu Miś, to tradycja to jest ten dąb, który 1000 lat rośnie. Niech to będzie nasz zwyczaj naszej audycji Riksza Miłosierdzia w Radiu Wnet, że co roku chyba tak mi się wydaje, że co roku udaje nam się taką audycję z Mazur zrobić, chociaż mogły być też audycje zdalne. To znaczy, ja byłem w Amazonii, a ksiądz Andrzej opowiadał o Mazurach z Polski przez telefon. Tak też nam się udaje łączyć, ale tym razem uda nam się też, myślę, zrobić jeszcze jedną audycję z samych Mazur, z samych jezior mazurskich. Teraz jedziemy na Mazury. Zawsze to była wielka wyprawa, a dzisiaj dzięki temu, że nasza ojczyzna tak pięknie się rozwija, a ta ojczyzna rozwija się dzięki pracy naszych braci i sióstr Polaków, wytężonej pracy, tego najbardziej, nie waham się powiedzieć nawet, najbardziej pracowitego na świecie narodu polskiego, albo może bardziej skromnie, jednego z najbardziej pracowitych narodów świata, udaje się Polskę tak pięknie rozwijać. Kiedy rok temu tutaj odwiedzał mnie współbrat mój z Brazylii, salezjanin brazylijczyk, który pochodzi z Amazonii, z Manaus, podziwiał Polskę, bo odwiedzałem z nim święte nasze miejsca, Wadowice, odwiedzałem z nim Kraków, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, wszędzie patrzył z wielkimi oczami na to, jak Polska jest wspaniale rozwinięta. I teraz z perspektywy nawet tej drogi, bo teraz będziemy jechać 5 godzin z Krakowa do Mikołajek, do naszej bazy, a w dawnych czasach, jak to było, kiedy ksiądz Andrzej Król zakładał salezjański jachtklub Saltrom. Saltrom rozszyfruje ten skrót, salezjański ruch troski o młodzież z Krakowa. Jak to było w dawnych czasach, wspomnienia księdza Andrzeja teraz?
2: Ojejku, zwykle to było tak, że jechałem i ciągnąłem za sobą łódkę. Bo przez okres zimowy staraliśmy się zadbać o nasz sprzęt i zwykle w hangarze naszym na Tynieckiej przy seminarium zawsze było szlifowanie, zawsze było malowanie, zawsze było przygotowywanie też. Często uczyło się też przez to młodzież szacunku dla sprzętu. Dziś jedziemy na pusto, jedziemy szybciej. Wtedy jechało się bardzo, bardzo wolno. Nie było tak dobrych dróg, a już ten odcinek, ta przysłowiowa droga na Ostrołękę, gdzie można było się w tych kolejnach już poczuć jak na fali, to kto jeździł, to wie. Kto jeździł, to wie, nie trzeba nic więcej tutaj dopowiadać. Natomiast z tych podróży z łódką, to mam takie wspomnienie, że kiedyś najdłużej jechałem dobę na Mazury. W międzyczasie złapałem dwa koła, czyli najpierw złapałem gumę w przyczepce, potem złapałem gumę w samochodzie. Był to chyba sobotni wieczór i noc potem, więc ciężko było znaleźć jakiegoś wulkanizatora. No ale to teraz mile się to wspomina. Natomiast dzisiaj to, co właśnie ksiądz Roman mówi, mamy tak piękne drogi. Dzisiaj jeszcze pogoda nam sprzyja, więc tym z większym uśmiechem, większą radością podążamy na te Mazury.
1: Mazury, Mazury, a jeśli Mazury, to oczywiście szanty. Posłuchajmy szanty mazurskiej, czy też szanty polskiej, bo kiedy jeździmy na Mazury, to zawsze i teraz również w bagażniku ksiądz Andrzej wiezie gitarę, czasami podczas obozowania, czasami w jakichś zorganizowanych portach, czasami na tak zwane na dziko w krzokach, jak tu ksiądz Andrzej mówi, no to gitara gra. Nieraz dochodzi do jakichś spotkań, duetów, tercetów, kwartetów. Nieraz kilka grup się łączy i wszyscy razem przy ognisku mazurskim śpiewają szanty.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Prosto z Amazonii, już chciałem powiedzieć i powiedziałem. Nie z Amazonii, tylko z naszej ojczyzny, z Polski, ale z zieloności naszej polskiej. Pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń i mój dzisiejszy gość, ksiądz Andrzej Król.
1: Szczęść Boże, ahoj!
0: Ahoj, bo to jest nasza doroczna audycja mazurska. Audycja, kiedy będziemy wam opowiadać o żeglowaniu, o salezjańskich żaglach, które wychowały niejednego dobrego katolika, których teraz pozdrawiamy, a czasami dla niektórych naszych młodych braci i sióstr, naszej salezjańskiej młodzieży, dla niektórych to było takie nieraz pierwsze, głębsze doświadczenie wiary w naturze, doświadczenie Boga, patrząc na naturę, patrząc na przyrodę, ludzie poznają Boga, Stwórcę. Bo oczywiście Bóg nie jest w tym drzewie, w tej sośnie, w tej brzozie, ale jest Stworzycielem. I my, patrząc na stworzenie Boże, dziękujemy Panu Bogu i wysławiamy, wychwalamy Boga Stwórcę. Ja tutaj czuję się jako spadkobierca tej idei, którą niósł przez życie nasz świętej pamięci, rzeczywiście świętej pamięci, ksiądz Andrzej Szpak, który bardzo zachęcał i pragnął tego, aby w naszym kościele powstała taka oficjalna uroczystość Boga Stworzyciela świata, wszechświata, abyśmy mieli taką uroczystość. No jeszcze nie udało się, ale zobaczymy, może kiedyś się uda. Teraz my razem z księdzem Andrzejem Królem przejęliśmy tą pałeczkę od księdza Andrzeja Szpaka. Może kiedyś się uda, że taka uroczystość w kościele powstanie. A dla nas każdego dnia możemy podziwiać Boga i wychwalać Pana Boga, dziękować za każdy dzień z życia, za ten świat, który nam dał, a my w naszej ojczyźnie, za ten nasz polski świat, naszą ojczyznę, którą daje nam Bóg. A ja najczęściej, jak wiecie, podziwiam i wychwalam Pana przez ostatnie 2 lata z Brazylii, z Amazonii, rzeczywiście chodząc tam po lasach, po dżungli, czy pływając łodziami, odwiedzając nasze wspólnoty parafialne, podziwiamy Pana Boga i dziękujemy za tą przyrodę, którą nam daje. Co prawda, u nas w Polsce jest trochę łatwiej chodzić po tym naszym polskim lesie, tutaj wąchać nasze polskie zapachy, sosny, świerku, jodły, innych drzew naszej przyrody. Łatwiej jest dlatego też, że raczej nic nas wtedy nie gryzie. Mogą wystąpić oczywiście kleszcze czy komary, ale tam, gdzie ja jestem, jest więcej jeszcze tych stworzeń bożych, za które nie do końca też pewnie są pożyteczne i odgrywają swoje znaczenie w całym cyklu przyrody, łańcuchu pokarmowym całej przyrody, ale dla nas, no, w tym momencie, kiedy nas gryzie, kiedy nas piecze, to trochę trudniej jest dziękować Panu Bogu. Chociaż słyszałem, nie pamiętam już, jak nazywał się ten brat, nasz salezjanin świętej pamięci, ale wiem, że był taki salezjanin w dawnych czasach, który nawet jeżeli komar go gryzł, to mówił: niech sobie stworzenie Boże podje trochę. Podobno był taki miłośnik przyrody wśród nas. Chwalimy Pana Boga, dziękujemy za to wszystko, co nam daje, a podczas tych mazurskich przygód, jakie są takie twoje wspomnienia, księże Andrzeju? Jak to było właśnie twoje doświadczenie osobiste, doświadczenie Boga, tam na Mazurach, bo teraz mamy taką audycję w drodze na Mazury, ale też audycję wspomnień. I jak też młodzież przeżywała to spotkanie wyjątkowe z Panem Bogiem?
1: No, na przestrzeni lat widziałem, jak to się zmieniało, bo nam, Salezjanom, zawsze zależy, gdziekolwiek byśmy nie byli, w jakichkolwiek okolicznościach, czy to prowadzimy szkoły, czy prowadzimy ośrodki młodzieżowe, czy prowadzimy turnusy na kajakach, czy na żaglach, zawsze nam zależy na tym, żeby ten element religijny był obecny, czyli żeby ta młodzież, która często dzisiaj poszukuje sensu, czuje się, nie wiem, zagubiona, popada w różne choroby, depresje, żeby widziała tą przestrzeń ducha i żeby mogła ją doświadczyć. A u takich nastolatków bardzo duże znaczenie ma właśnie grupa rówieśnicza. Jeśli taki młody człowiek widzi rozmodlonych, podobnych sobie, czy to chłopaków, czy dziewczęta, to czasami to jest lepsze od niejednego kazania. Więc my próbujemy tworzyć cały czas tą przestrzeń ducha poprzez to, że mamy codzienne modlitwy, że mamy codzienną mszę świętą. Ja z czasem zobaczyłem, że nie każdy dorasta, może to źle zabrzmi, ale nie każdy młody człowiek rozumie wartość Eucharystii i nie każdy chce w niej codziennie uczestniczyć. Jeśli mieliśmy już, nie wiem, czy to animatorów, sterników urobionych duchowo, to oni wręcz zabiegali o to, żeby ta msza była codziennie. Natomiast dla kogoś, kto przyjeżdża i zaczyna przygodę z żaglami tutaj pod banderą Saltromu, to na pewno jest zagwarantowana ta msza święta na początek, koniec turnusów, święta, w uroczystości oczywiście i niedzielę. Wieczorne modlitwy przy ognisku, często różaniec odmówiony gdzieś tam na łódce. To jest słówko na dobranoc, które zostawił nam ksiądz Bosko jako taką tradycję wychowania młodego człowieka. To jest może coś mało znaczącego, aczkolwiek kiedy na koniec turnusu, czy po latach rozmawia się z naszymi wychowankami, z tymi, którzy jeździli z nami, to mówią, że nawet to trzyminutowe słówko na dobranoc, gdzie ktoś usłyszał, czy to jakąś bajkę,

0: piosenki. Czy to piosenki żeglarskiej, czy to szanty, czy to piosenki nawet z repertuaru naszych polskich muzyków. No ja się wychowałem w najpiękniejszych, wydaje mi się, latach, kiedy mieliśmy wiodące zespoły, które, jak ja to zawsze żartobliwie powtarzam, to były piosenki z tekstem, tak zwanym, w cudzysłowiu, tak? Czyli z tekstem, który niósł jakieś przesłanie, który o czymś opowiadał, który mógł też wychowywać i wychowywał. Także wiele takich elementów, które składają się na wychowanie, bo to trzeba zawrzeć chyba w słowie, no my jako Salezjanie, no na tym nam zależy, żeby prowadzić ludzi, młodych ludzi do Boga, żeby wychowywać, żeby oni no z każdym dniem stawali się lepsi. I ta przestrzeń właśnie czasu wolnego to jest dla mnie coś trochę niedocenionego, bo czas wolny generalnie kojarzy się wszystkim z nic nie robieniem, ale w tym nic nie robieniu można tyle zrobić i tyle przekazać młodym, że oni wracają po takim turnusie. Czy to tygodniowym, czy dziesięciodniowym rejsie, czy dłuższym, ubogaceni o treści, które usłyszeli, czy to na kazaniach, czy podczas modlitw, czy słówek wieczornych.
1: No nie jest tak, że tam się nic nie robi na Mazurach, księże Andrzeju. Oprócz duchowej strawy młodzież musi przygotować posiłki na każdej łódce. Młodzież musi sprzątać łódkę. Młodzież musi dbać o swoje ubrania. Jak trzeba, to trzeba wyprać. Trzeba myć łódkę przy dźwięku szanty. A te obowiązki codzienne nieraz już dzisiaj dla naszej młodzieży są trudne. Nigdy nie zapomnę tego pytania młodego człowieka, który mnie zapytał: przepraszam, bo przygotowywał śniadanie, przepraszam księdza, bardzo grzeczny młody człowiek, przepraszam księdza, czy szynkę, taka szynka z puszki, czy szynkę się smaruje, czy kroi? Tego pytania się nie spodziewałem, ale byłem na nie już przygotowany i mówię: tak, szynkę się kroi. Taką nawet rolę wychowawczą może mieć obóz w salezjańskim jachtklubie Saltrom i zapraszamy wszystkich rodziców, żeby korzystali z takiej możliwości i swoje pociechy można wysłać na takie wakacje na Mazurach, gdzie oprócz tej codzienności żeglowania jest też ta strawa duchowa dla ducha, słynne msze święte na łódkach, modlitwa, piosenki, szanty, ale też piosenki religijne, które młodzież, no dzisiaj pewnie bardziej niż 20 lat temu, nieraz nie tylko, że je śpiewa, ale je poznaje, uczy się tych piosenek, bo różnie to bywa w tej chwili z naszą formacją katolicką. Kraj nam pięknieje, tak jak mówiłem wam wcześniej, jest coraz piękniej z roku na rok, żyje nam się coraz lepiej, ale pod tym względem duchowym na pewno tutaj nigdy nie można rezygnować z walki i z tego, żeby był ten czas też w kształceniu, w formacji młodego człowieka, aby poznawać Boga. O to też dbajmy. Spotkałem już podczas pracy w Polsce wielu młodych ludzi, która nie miała czasu na kościół, nie miała czasu, na przykład ministranci nie mieli czasu na to, żeby służyć w ciągu tygodnia na mszy świętej, no bo mówią: księże, mamy kurs języka hiszpańskiego, ja mam kurs języka angielskiego, ja mam kurs tańca, ja mam kurs

karate, to wszystko jest dobre. Oczywiście formacja człowieka młodego, ale nie zapominajmy też, że ta formacja duchowa, katecheza, lekcja religii, lekcja wiary też w rodzinie. Tutaj też rodzice muszą się też podciągać. Wiem, że nie wolno już teraz używać takiego słowa muszą. Wycofuję je, ale musimy jednak mimo wszystko podciągać się też w naszej wierze, w naszych umiejętnościach przekazywania też tej wiary młodemu człowiekowi. A wtedy na pewno to będzie tym fundamentem, żeby nasza ojczyzna wzrastała i nasza modlitwa tym bardziej będzie efektywna i przynosiła będzie owoce ta modlitwa dla nas i całego świata. Jedziemy, przemierzamy ulice, drogi, raczej drogi, bardzo szybkie, bardzo piękne naszej ojczyzny.

0: Drodzy radiosłuchacze, czasami po latach odzywają się wychowankowie salezjańscy i tak samo do księdza Andrzeja odzywają się kiedyś młodzi ludzie, dzisiaj ludzie, którzy już mają swoje rodziny, którzy pracują, są biznesmenami, prawnikami, profesorami. I ciekawy jestem, jakie to są teraz echa tamtych spotkań kiedyś na Mazurach z księdzem Andrzejem, z salezjanami. Jak to wygląda, księże Andrzeju?
1: No, jestem już w takim wieku, że przeżywam to, że na przykład nasi wychowankowie sprzed kilkunastu lat przysyłają nam już swoje pociechy na turnusy. No i to jest piękne, bo oni dlaczego to robią już jako rodzice? Sami przeżyli, sami doświadczyli Pana Boga na tych turnusach, sami zobaczyli, jak to jest. I teraz w tym zagubionym trochę świecie szukają czegoś, co pozwoli dzieciom doświadczyć Pana Boga. I oni znają wartość mszy odprawianej nad brzegiem jeziora, oni znają wartość tych drobnych gestów, rozmów, spowiedzi na tak zwanej łączce. To wszystko sprawia, że po latach pytają, na którym turnusie ksiądz będzie, czy nic się nie zmieniło, czy będzie możliwość spowiedzi, czy będzie msza święta. I to są takie radości, których my doświadczamy. Odebrałem SMS-a od młodego człowieka, który był niepokorną duszą, jest teraz właścicielem firmy i mówi, że to poprzez trochę nasz upór, poprzez to, że nie baliśmy mu się zwrócić uwagi. On dzisiaj jest dobrym ojcem, jest dobrym przedsiębiorcą i w końcówce SMS-a napisał mi coś takiego, że ma nadzieję, że ktoś z salezjanów ma jeszcze odwagę opiekować się tą niepokorną młodzieżą. Także mnóstwo świadectw, mnóstwo takich potwierdzeń, gdzie wiemy, że to, co robiliśmy przez lata, przede wszystkim tutaj na polu wychowania religijnego, że to ma sens. Jest jeszcze przykład takiej dziewczyny, która trafiła na załogantkę, która była pomocnej formacji oazowej i ona mówi, że dzięki temu, że ona patrzyła na świadectwo jej modlitwy, tej codziennej, kiedy pomimo tego, że załoga była zróżnicowana, też jeżeli chodzi o wychowanie religijne w domu, ona miała odwagę modlić się po prostu, czytać Pismo Święte i to tak na nią wpłynęło, że poprzez rozmowy ona też doznała nawrócenia i dzisiaj jest dobrą żoną, świetną mamą i to jest piękne, kiedy po latach coś takiego się słyszy. I na koniec błogosławieństwo. Pan z wami
2: i z duchem twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Płyńcie albo pływajcie razem z Chrystusem. Bogu niech będą dzięki.
0: Pozdrowienia dla wszystkich radiosłuchaczy i dla całej ekipy Radia Wnet. Szczęść Boże! I teraz, drodzy radiosłuchacze, błogosławieństwo Boże, którego udzieli ksiądz admirał salezjańskiego jachtklubu Saltrum Andrzej Król.
1: Pan z wami.
2: I z duchem twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju albo żeglujcie, płyńcie z Chrystusem. Bogu niech będą dzięki.

0: Reklama.
1: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
2: Trzeba to kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Diecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
3: Więcej sztuki!
4: Więcej sztuki!
3: A co
4: Wiesław Samborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
2: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
5: To jak? Kto wygra mundial?
6: Nie wiem, a co ty myślisz?
5: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
6: No wszystko fajnie, ale z kim?
5: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
6: Dobra, a kiedy?
7: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent tynku elewacyjnego Gemini. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.

0: Dzień dobry, 16.01. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do prezydenta Karola Nawrockiego wniosek o zastosowanie prawa łaski wobec Piotra Pytla. Informację przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Pytel został skazany przez sąd w Monachium w 2006 roku na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo kobiety. Wyrok odbywał się w Polsce. Późniejsze śledztwo prowadzone przez polską prokuraturę wykazało, że do zbrodni przyznał się inny mężczyzna. Jednocześnie prokuratura zaznaczyła, że polskie organy nie mają uprawnień do podważania ani zmiany orzeczenia wydanego przez niemiecki sąd. Prokuratura przypomina również, że zgodnie z niemieckim prawem Piotr Pytel mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 15 lat kary. Procedura jego ułaskawienia została wszczęta z urzędu w kwietniu. 22 czerwca prokurator generalny zarządził wobec skazanego przerwę w wykonywaniu kary do czasu zakończenia tego postępowania, a decyzja w sprawie zastosowania prawa łaski należy do prezydenta. Uchwała w sprawie uczczenia pamięci ofiar ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II RP została dziś jednogłośnie przyjęta przez Sejm poprzez aklamację. W uchwale podkreślone zostało znaczenie rozpoczętego procesu poszukiwań ekshumacji godnego pochówku. IPN poinformowało niedawno o rozpoczęciu prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, które to prace potrwają do 7 sierpnia. Stany Zjednoczone rozszerzyły kampanię nalotów na Iran. Celem najnowszych ataków były kolejne mosty, obiekty energetyczne oraz infrastruktura portowa. Według administracji Donalda Trumpa działania mają zwiększyć presję na Teheran, aby zrezygnował z blokowania żeglugi w cieśninie Ormus. Iran odpowiedział kolejnymi atakami rakietowymi na państwa sojusznicze USA na Bliskim Wschodzie, w tym Katar. Według doniesień uszkodzona została również elektrownia i zakład odsalania wody w Kuwejcie. Irańskie władze informują o kolejnych ofiarach śmiertelnych i rannych. Andy Burnham został oficjalnie wybrany na nowego lidera brytyjskiej Partii Pracy, podaje BBC. Funkcję premiera Wielkiej Brytanii obejmie w poniedziałek, zastępując Keira Starmera. W swoim pierwszym przemówieniu Burnham zapowiedział, że chce przywrócić ludziom nadzieję i zbudować nową politykę. Podkreślił, że Wielka Brytania odwróciła się od społeczności klasy pracującej i zapowiedział większą decentralizację władzy oraz wzmocnienie regionów. Nowy lider poinformował, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie składu rządu, zapewnił jednak, że jego gabinet będzie reprezentował różne skrzydła Partii Pracy. Przewodniczący Chin Xi Jinping wezwał do stworzenia nowego światowego porządku w dziedzinie AI. Podczas otwarcia Światowej Konferencji Sztucznej Inteligencji w Szanghaju opowiedział się za rozwojem technologii open source i zapowiedział wsparcie dla krajów rozwijających się w budowie własnych kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji. Xi Jinping przedstawił Chiny jako alternatywę dla USA w kształtowaniu zasad rozwoju AI. Oświadczył, że dostęp do tej technologii nie może prowadzić do nowych nierówności między państwami, a chińskie rozwiązania mają służyć jako dobro publiczne dla całego świata. Chiński przywódca podkreślił również, że systemy AI powinny pozostawać pod kontrolą człowieka. Zaapelował o stworzenie międzynarodowych mechanizmów wczesnego ostrzegania i reagowania na zagrożenia związane z tą technologią oraz o zabezpieczenia przed sytuacjami, w których autonomiczne systemy mogłyby wymknąć się spod ludzkiego nadzoru.
2: Prognoza pogody.
0: Po południu i wieczorem na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i na zachodzie umiarkowane oraz duże i tutaj miejscami przelotne opady deszczu, a także burze, gdzieniegdzie z gradem. Opady i burze stopniowo będą przemieszczać się w głąb kraju, bez opadów na wschodzie. Temperatura maksymalna od 27 do 32 stopni, chłodniej nad morzem 23-24. W czasie burzy porywy wiatru do 90 km na godzinę.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
1: Blisko czy daleko?
0: Jedno i drugie.
1: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
0: To możliwe?
1: W Radiu Wnet jak najbardziej.
2: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
0: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
2: Słuchajcie Radia Wnet.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Po reklamie.
5: Słoneczny patron w Radio Wnet.
6: I akurat w dniach takich jak dzisiaj ten dżingiel pasuje wyjątkowo, bo jest słonecznie, a na pewno w Warszawie. Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz. Zapraszam na audycję z Państwem, z naszymi słuchaczami. 7 minut po godzinie 16. Dzisiaj będziemy się, mam nadzieję, licznie słyszeć przez telefon, bo to jest ta audycja, podczas której Państwo do nas dzwonią i nawet już ktoś zadzwonił. Nie zdążyłam podać numeru, a już odbieram pierwszy telefon i mówię: dzień dobry, witamy na antenie Radia Wnet.
7: Dzień dobry, pani Małgorzato.
6: Bardzo mi miło.
7: Nie chcę burzyć tego wakacyjnego nastroju. Sławomir Augustyniak, ja tutaj.
6: To nie jest takie łatwe to zburzyć, ale proszę próbować.
7: Chciałbym tylko zamówić piosenkę wakacyjną, jakby była taka możliwość, i bardzo państwa pozdrowić.
6: Ale to co, Wagnera pan chce zamówić, czy kogo pan chce zamówić, jak pan chce to zburzyć?
7: Wagnera nie, ja powiedziałam, że ja nie chcę burzyć.
6: A nie chce pan burzyć, aha. No to nie burzmy. Bardzo proszę, w takim razie jaki utwór, z całym szacunkiem oczywiście do słuchaczy Wagnera i do Wagnera.
7: Tak, tak? Ja właśnie jestem słuchaczem też Wagnera.
6: No ja też, ja też.
7: Jest ciężki, ale jest mistrzem. Chciałbym zamówić piosenkę pod tytułem All Summer Long, Kid Rock. Jeśli byłaby taka możliwość, to na dzisiaj myślę, że idealnie.
6: All Summer Long, tak jest tytuł, tak?
7: All Summer Long, tak, Kid Rock.
6: Kid Rock, szukamy w naszej bazie. W takim razie jeszcze moment, widocznie potrzebujemy może ten utwór ściągnąć, bo akurat nie widzę. A ja serdecznie pozdrawiam i dziękuję bardzo za telefon. I jej za chwilę powtórzę ten numer. Pan już znał, albo znał nawet na pamięć, albo miał zapisane. Państwu też sugeruję wziąć karteczkę, długopis i pisać. 572 296 545. To jest ten numer, który jeszcze dzisiaj będziemy na pewno wielokrotnie powtarzać, a więc zapraszamy do tego, żeby do nas dzwonić. O, już odbieram. W trakcie szybki realizator Tomasz na pewno ściągnie ten utwór, a ja mówię dzień dobry kolejnej osobie.
8: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tak z pytaniem, gdzie ksiądz Roman? Dobrze pamiętam chyba.
6: Roman Sikoń, tak.
8: Tak, dzisiaj będzie i jutro będzie, bo ja jestem na Mazurach i bardzo chętnie bym pouczestniczył w mszy świętej, którą sprawuję, także stąd moje pytanie, gdyby się pani udało ustalić, to bym był bardzo wdzięczny.
6: Ja na pewno grafiku księdza Romana dokładnie nie znam, ale możemy się tak umówić, że pana numer przekażę do księdza, bo mam numer jego.
8: Super, super.
6: I to może faktycznie się takie spotkanie udać, czego bardzo życzę.
8: Ale może tak na antenie warto by było powiedzieć, bo miło jest tak, więcej osób jakby w tej mszy uczestniczyło, to nie ma co się bać. Akurat to myślę, że można reklamować.
6: Absolutnie, tak, dokładnie tak. A pan teraz jest w stanie przypomnieć godziny, bo mnie one uciekły, może pan mi pomoże, tych mszy i dni?
8: Nie mam zielonego pojęcia, dlatego się pytam, a wiem, że ksiądz Roman gdzieś tam na sekstach też jakąś mieli taką bazę w takiej kaplicy, ale to różnie, przy rejsach żeglarskich to tak czasami jest. Człowiek, no
6: jasne,
8: tu, czasami
6: oczywiście.
8: Tam.
6: A tak,
8: na Mazurach
6: tak.
8: Jest dużo ludzi, którzy chętnie by skorzystali.
6: Z pewnością tak jest. Dobrze, to za chwilę myślę, że ten kontakt z księdzem Romanem się uda. Ja bardzo dziękuję za telefon. Wszystkiego dobrego. I żeby
8: miłego weekendu.
6: Wzajemnie, żeby się spotkanie mazurskie udało, drodzy państwo. No właśnie, bo to nie jest jedyne wydarzenie, na które będziemy zapraszać i do przybycia, którego będziemy zachęcać państwa. Ja chciałabym powiedzieć jeszcze o tym, co się szykuje na przyszłość. przyszły tydzień. To są festiwal ojcowski, festiwal chopinowski w Ojcowie i nie tylko, bo to Małopolska, przepiękne krainy, Pieskowa Skała czy Zamek w Koszkwi, tam rozpoczynamy, a właściwie rozpoczyna Piotr Witt prezentacją swojej książki Przed piekle sławy, Chopin i jego Paryż. Zapewne będzie do zakupienia ta książka, będzie możliwość porozmawiania z autorem. Ja miałam teraz szansę przez kilka dni spacerując po Paryżu tę książkę przeglądać i czytać, bo jest także dużo fotografii. Właśnie otworzyłam na kamienicy, fotografii kamienicy, w której mieszkał Chopin. I o właśnie, tutaj pan Piotr Witt wszystko dokładnie także zilustrował. Zatem zapraszam na to, żeby przybyć. Wszystko się rozpoczyna 21 lipca, czyli we wtorek o godzinie 18. Zamek w Koszkwi. Proszę sobie sprawdzić, to jest kilkanaście kilometrów od centrum Krakowa i są jeszcze miejsca. Wszystkie wydarzenia, recitale fortepianowe są za darmo. Wstęp wolny, zatem, drodzy Państwo, nic tylko przybywać. A ja powtórzę numer 572 296 545. Audycja telefony, może jakieś swoje pomysły wakacyjne, a może jakieś komentarze polityczne. Oczywiście do tego także zapraszamy. Lub wybieranie utworów, tak jak to zrobił nasz gość. Zespół Kid Rock, All Summer Long, już teraz dla naszego słuchacza.

0: All Summer Long, zamówiony przez naszego słuchacza Kid Rock, a właściwie Robert James Ritchie, który żyje, Masia, świetnie, 55 lat, chociaż ten utwór pisało 8 osób, jak mi podpowiedział nasz dzisiejszy realizator. Jest godzina 16:16, to jest audycja Telefony, podczas której państwo do nas dzwonią. Zmieniona trochę, może państwo są przyzwyczajeni do godziny 12, tak teraz w tym okresie wakacyjnym zapraszamy, żeby dzwonić po godzinie 16, tak jak to zrobił nasz kolejny gość. Odbieram telefon. Dzień dobry. Witamy na antenie Radia Wnet.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kto się do nas dodzwonił? Tak, tak.
1: Tak, tak. Dzwonię na imieniu swoich młodych kuzynek. I tak w punktach króciutko chciałam tak powiedzieć, że uwielbiamy pana Tomasza Wybranowskiego za jego wielką kulturę i klasę, z jaką prowadzi audycję. Bardzo lubimy kabaret Otto, bo ci panowie są tak błyskotliwi, tak inteligentni, taki sytuacyjny dowcip bardzo często prezentują. Niesamowici są. Chciałam podziękować panu Konradowi Mędrzeckiemu za jego życzliwość i serdeczność w stosunku do słuchaczy i właściwie to wielu, wielu innych, ale jeszcze mam takie do pani Joanny Rawik, właściwie to i pytanie, i chciałam jej coś powiedzieć, że pani Joanna Rawik i pan Wituś to są bardzo, bardzo tacy życzliwi w stosunku do wszystkich ludzi. Ale chciałam powiedzieć, żeby się tak bardzo nie zachwycała panem Sewerynem, bo ona chyba nie wie i zachęcam, żeby weszła do internetu i zobaczyła, jakie ordynarne i chamskie przesłanie skierował on do swojego wnuka. I chciałam powiedzieć, że on się opowiada po jednej stronie sceny politycznej, więc nie jest aktorem, tylko jest politykiem. No i chciałam pani Annie powiedzieć, żeby uważała, bo takie polskie przysłowie, z kim przestajesz, takim się stajesz. Dziękuję uprzejmie, kłaniam się całemu zespołowi. Wszystkiego, wszystkiego co najlepsze i bardzo, bardzo podziwiam państwa i również pana redaktora naczelnego, że potrafił zebrać tak fantastyczny, tak wspaniały zespół wokół siebie. Dziękuję, kłaniam się.
0: Dziękujemy bardzo za to połączenie i za ten głos. No właśnie, drodzy państwo, to jest taka szczególna audycja, podczas której państwo bardzo szczerze wyrażają, co myślą, nie tylko na temat polityczne, ale te dotyczące Radia Wnet, które państwo z nami tworzą. Jeżeli są państwo patronami, to szczególnie strona patronite.pl/radiownet o tym na pewno przypomina. 572 296 545 wakacje, utwory wakacyjne i taki też jest ten wykonywany przez Madonna.

I ten utwór, który chyba wszyscy znamy, to był rok 1987. Ukazał się jako piąty i ostatni singiel Madonny z albumu True Blue. Historia jest ciekawa, bo początkowo została zaproponowana ta piosenka Michaelowi Jacksonowi do albumu Bad, jednak artysta z niej zrezygnował. Następnie właśnie trafiła do Madonny, która napisała tekst i została współautorką utworu. Właściwie to był taki pierwszy utwór tej wokalistki królowej popu, który był z wyraźnymi wpływami muzyki latynoskiej. Słyszymy gitarę flamenco, te perkusyjne latynoskie instrumenty, a tekst opowiada o tym, o czym się zapewne domyślamy, że opowiada, a mianowicie o tęsknocie za piękną, tropikalną wyspą o nazwie San Pedro. Miejscem pełnym słońca, muzyki i romantycznej atmosfery. No właśnie, ale można powiedzieć, że to chyba taki uważane jest to miejsce za symbol idealnego, wymarzonego miejsca inspirowanego kulturą Ameryki Łacińskiej i Karaibów, i Madonna na pewno tym kilkuminutowym utworem na tam przenosi. Godzina 16:24. Ja Państwa zapraszam do tego, żeby dzwonić, wybierać utwory, nim się przeniesiemy w takie trochę poważniejsze tematy, bo Jakub Pilarek przygotował dla nas rozmowę, której wysłuchamy już za chwilę. To rozmowa z prokuratorem Sebastianem Kluczyńskim o nowych pomysłach ludzi pana ministra Waldemara Żurka. To będzie na koniec tejże audycji, ale jeszcze jest moment. 572-296-5455, czego by Państwo najchętniej posłuchali w te piątkowe popołudnie, komu czego, co dedykowali, to można wybierać. 16:25, poczekamy chwilę, może ktoś zadzwoni. 572-296-5455, a w trakcie tego czekania będzie nam śpiewać Janis Joplin.

0: Cry i Janis Joplin dzisiaj z nami o godzinie 16:28. To jest audycja z naszymi słuchaczami, podczas której Państwo do nas dzwonią i tak się też stało. Odbieram kolejny telefon. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wnet. A kogo witamy?
1: Dzień dobry, Stanisław się kłania, stały słuchacz od Zarania Dziejów, a to on oczywiście. Chciałem pozdrowić i podziękować całą ekipę sportową, która realizuje, przygotowuje ten mundial z Grzesiem Milko na czele, za dobór gości, których on zaprasza do audycji, za wywiady, które udziela i resztę chłopaków, którzy się bardzo dobrze znają na futbolu, choć młodzi wiekiem, co niektórzy, a pamiętając historię, jakieś czasy takie, których ja nawet nie pamiętam. Wszystkiego najlepszego, że tak powiem, dla nich.
0: Oczywiście, na pewno przekażemy, a też myślę, że wielu z nich to właśnie słucha oczywiście Radia Wnet. To faktycznie świetna praca. Grzegorza Milko już przed chwilą widziałam, pojawił się w studio na moment i będzie w tym studio o godzinie 17 po wiadomościach watykańskich, bo cały czas jest studio Mundial, a nawet może i z jeszcze większymi emocjami go teraz słuchamy, bo to przecież już się zaczyna robić coraz bardziej gorąco, jeżeli chodzi o Mundial, prawda?
1: Tak, tak, tak. To już jest końcóweczka i to taka dość gorąca, powiem tak.
0: Dokładnie tak. I ten utwór, który pan dzisiaj zamówił, też jest gorący. To proszę słowo, zanim poleci, jaki wybór muzyczny na dziś?
1: No to jest Kazik na żywo, Plamy na słońcu z tekstem, który też zahacza o piłkę nożną. Gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, gdyby się nie przewrócił, byłaby rzecz wielka. To taki ukłon w stronę naszej reprezentacji.
0: A to mi się przypomina cytat, nie wiem, chyba Goethego, nie, zaraz to sprawdzę, ale tylko słońce ma prawo do swych plam, ale nie wiem, czy tu Kazik...
1: Tak. Możliwe, Kazik jest, że tak powiem, literacko.
0: Bo to jest cytat szczególny. Tak, to był Goethe. Tylko słońce ma prawo do swych plam. Tak to było i może nawet jest to pewnego rodzaju Kazika nawiązanie. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i oczywiście zapraszam do słuchania. Godzina 17 dzisiaj, już niebawem, Grzegorz Milko i nasi sportowcy, sportowi komentatorzy. Faktycznie to są młodzi mężczyźni, jeżeli mogę tak powiedzieć, a świetnie już wszystko znają i świetnie i bardzo ciekawie o tym opowiadają. Ja Państwa zapraszam i jednocześnie się żegnam. To będzie ostatni utwór w tej audycji z naszymi patronami, która jest, i to przypominam, proszę sobie wpisać w kalendarz, teraz od poniedziałku do piątku o godzinie 16:00. Słoneczny patron, Państwo do nas dzwonią, a my te telefony chętnie odbieramy i słuchamy Państwa różnych opowieści czy sugestii, może wobec tego, czego Państwo by chcieli słyszeć więcej na antenie Radia Wnet. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz, Tomasz Rosłon zrealizował tę audycję. Proszę zostać z nami, bo jeszcze pojawi się wywiad związany ze światem prawa, oczywiście Jakuba Pilarka. Kazik na żywo i Plamy na słońcu na koniec z nami. Do usłyszenia i dobrego weekendu.

0: Prawo Dajnia.
1: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan prokurator Sebastian Kruczyński. Dzień dobry panie prokuratorze.
2: Dzień dobry, witam redaktorze, witam słuchacz.
1: Jest pan, panie prokuratorze, również zrzeszony w dwóch stowarzyszeniach. Takim ściśle prokuratorskim Ad Vocem i takim o takim szerszym profilu prawniczym Veritas et Ius.
2: Tak, Veritas et Ius, służbie narodowi.
1: Tak, dokładna nazwa. Takie na stałe...
2: Jestem niedawnym nabytkiem tego stowarzyszenia, tak można by to było nazwać. Od kilku dni.
1: Takie na stałe czasy, że rozumiem, że dla państwa, jako dla prokuratorów czy sędziów, to rozumiem, że po prostu przynależy jakieś po prostu szersze możliwości uczestnictwa w debacie publicznej, prawda?
2: Tak to chyba. Tak jest. Można tak powiedzieć, że dzięki uczestnictwu właśnie w tych stowarzyszeniach możliwości jest możliwość wymiany określonych poglądów, czy też wsparcia, mówiąc po prostu ze strony kolegów i koleżanek ze stowarzyszeń.
1: Mhm. Ale dzisiaj rozmawiamy z konkretnego powodu, otóż na stronach takich tych wewnętrznych prokuratury w EODzie tak zwanym, tak?
2: Elektronicznym, tak, elektronicznym obiegu dokumentów.
1: Tak. Ukazał się projekt zmiany, projekt nowego regulaminu wewnętrznego prokuratur. To jest taki dokument o statusie rozporządzenia, tak? Chyba jeżeli został wdrożony w życie.
2: No tak, żeby być może słuchaczy wprowadzić troszeczkę w temat, mamy takie główne dwa akty prawne dotyczące pracy prokuratorów. To jest przede wszystkim ustawa o prokuraturze, która reguluje całościowo organizację, zasady funkcjonowania i zadania prokuratury. I ona ma charakter ustawy. I na podstawie ustawy o prokuraturze jest możliwość wydania, delegacja taka dla ministra sprawiedliwości, możliwość właśnie wydania regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Troszeczkę dłuższa nazwa, które to rozporządzenie powinno szczegółowo regulować procedury dotyczące organizacji pracy, merytoryczne zasady dotyczące prowadzenia postępowań, obieg spraw, między innymi przydział obowiązków, nadzór nad śledztwami, czy też strukturę wewnętrzną, zasady chociażby zmiany referenta. Jest to ten regulamin, jest to taki akt jakby wykonawczy, tak to można powiedzieć.
1: No i ta publikacja wzbudziła bardzo duży ferment w środowisku prokuratorów. Pojawiły się też takie wpisy publiczne w mediach społecznościowych, krytykujące ten projekt jako rozwiązanie, które po prostu nakłada jakieś dodatkowe, czy poszerza po prostu tak naprawdę kontrolę, tak, przełożonych nad prokuratorami, czy z drugiej strony, nie wiem, być może zawęża niezależność prokuratorską. Jakie jest pana zdanie? Czy zdążył się pan w ogóle zapoznać? Znaczy, to wiem, że się pan zdążył zapoznać.
2: Tak.
1: Zakładam, że tak duży akt, bo to jest jednak wielostronicowy dokument, żeby to tak kompletnie, tak dogłębnie przeanalizować, to pewnie potrzeba na to sporo czasu, ale rozumiem, że z jakimiś przynajmniej cząstkowymi zagadnieniami już się pan zapoznał i ma pan chyba jakieś swoje krytyczne uwagi.
2: Tak, akt ten prawny jest dość obszerny, bo bodajże 95 czy 96 stron liczy. Przeszło chyba 400 przepisów, co niektóre bardzo rozbudowane. Projekt w praktyce moim zdaniem przebudowuje model w ogóle funkcjonowania prokuratury. Dotyka relacji pomiędzy przełożonym a prokuratorem prowadzącym sprawę. Przede wszystkim zmienia kwestie organizacji nadzoru i właściwości jednostek oraz codziennej pracy prokuratorów. Ja uważam, iż regulamin powinien organizować stricte pracę prokuratury, nie powinien zastępować ustawy, jednak momentami przepisy tego regulaminu moim zdaniem tak niestety postępują. Autorzy projektu wskazywali w uzasadnieniu, bo również do projektu zostało dołączone uzasadnienie 22-stronicowe, iż obecny regulamin nie spełnia roli stawianej mu przez ustawodawcę, a nowe regulacje mają dostosowywać jego treść do obowiązującego prawa i wyzwań, jak czytam, stojących przed prokuraturą w aspekcie merytorycznym, ale także rozwojowo-informatycznym i odformalizować wewnętrzne funkcjonowanie prokuratury. Niestety wiele przepisów z tego projektu budzi moje i moich kolegów wątpliwości. Tak jak pan redaktor zapewne już powiedział, w przestrzeni medialnej pojawiają się pewne kwestie, które są naszym zdaniem no niestety niepokojące.
1: Mhm. To jakieś przykłady poproszę, panie prokuratorze, tego no bo pan powiedział, że to jest
2: na szczęście jest to jeszcze
1: tak,
2: projekt.
1: Ale projekt rozporządzenia, który de facto stanowi próbę obejścia ustawy, tak? Czyli po prostu aktem niższego rzędu chce się wprowadzić regulacje obce aktowi wyższego rzędu. To w takim razie o jakiś przykład bym poprosił, bo to w sumie...
2: Przede wszystkim, panie redaktorze, tutaj mówimy o przepisach, które mogą uderzać właśnie w niezależność prokuratora. Być może należałoby wskazać, co to jest ta niezależność prokuratora. Otóż obowiązujące przepisy wskazują, iż prokurator przy wykonywaniu swoich obowiązków ma obowiązek kierowania się przepisami prawa i wewnętrznym swoim przekonaniem. Mówiąc krótko, przełożony może wydawać pewne polecenia co do sposobu prowadzenia określonych spraw. W pewnych przypadkach istnieje możliwość odmowy wykonania polecenia, jeżeli na przykład referent postępowania uznaje za niezgodne z prawem. Ale prokurator, stosując tę niezależność, powinien przede wszystkim podejmować decyzje samodzielnie, niezależnie od wpływu innych czynników. Natomiast na wstępie już pobieżna analiza przedstawionego projektu budzi pewne nasze wątpliwości, przede wszystkim w kwestii nadzoru, a w szczególności też również w kwestii możliwości odebrania sprawy, bowiem przepisy w tym zakresie mogą bowiem uderzać w zakres niezależności prokuratora. Tutaj znamienne, jeżeli pan redaktor chciał przykłady, to jest projektowany paragraf 96, który mówi o przydziale spraw i wskazuje on w szczególności, iż sprawy przydzielone są prokuratorowi według kolejności wpływu, okej, w porządku. Natomiast mówi się tu także również o doświadczeniu w prowadzeniu określonej kategorii spraw, ale znamienny jest ustęp drugi. Otóż mówi on, zacytuję, kierownik jednostki może przydzielić sprawę poza kolejnością, jeżeli waga i zawiłość wymaga przydzielenia sprawy doświadczonemu prokuratorowi bądź wyspecjalizowanemu w określonej kategorii spraw. Jest to określenie dość nieostre, o czym za chwilę. Również znamienny jest, redaktorze, paragraf 97 mówiący o zmianie prokuratora referenta. Zawiera on kilka punktów, dokładnie 7. Pierwsze 6 nie budzą naszych, że tak powiem, żadnych wątpliwości. Tam jest kwestia ujawnienia na przykład okoliczności skutkujących konieczności wyłączenia prokuratora. Ale tutaj znamienny jest punkt 7, który cytuję, mówi o tym, że gdy jest możliwość wyłączenia prokuratora, gdy ujawniona waga lub zawiłość sprawy przemawia za przydzielenie spraw bardziej doświadczonemu lub wyspecjalizowanemu prokuratorowi. Ponadto paragraf 111, który zakłada możliwość przydziela uprawnienia prokuratorowi generalnemu, prokuratorowi krajowemu do przekazania sprawy z wyłączeniem właściwości rzeczowej lub miejscowej. Tego typu uregulowania budzą moje wątpliwości, gdyż mogą powodować pewne w przyszłości nadużycia. Przede wszystkim tu należy zwrócić uwagę na to, iż wprowadzone są w zarządzeniu, a nie w ustawie, czyli akcie normatywnej o rangę wyższej. Obecny artykuł 117 regulaminu powołuje się wprost na przepisy KPK dotyczące wyłączenia prokuratora. Tutaj natomiast tak nie ma. I tak jak już powiedziałem, projektowane przepisy dają możliwość zmiany referenta na podstawie rozporządzenia, a przede wszystkim tego nieokreślonego, nieostrego określenia, tak jak cytuję, ujawniona waga lub zawiłość sprawy. W żaden sposób regulamin, jak również inne przepisy prawa, tej kwestii nie definiują, co to jest ujawniona waga lub zawiłość sprawy. Nie ma tutaj również, że tak powiem,

0: Widziałem na przykład, jak chodziła po Polsce sprawa na przykład Romana Giertycha i Polnordu. Najpierw była we Wrocławiu, potem w Poznaniu, mówię o prokuraturze, tak? Potem finalnie w Lublinie. Także wtedy w tych starych regulacjach też jak gdyby
1: Też
0: te
1: jest,
0: postępy.
1: oczywiście, ale mówimy o tym, że tak jak wskazują autorzy projektu, ma to dostosowywać treść obowiązujących prawań do wyzwań stojących przed prokuraturą i ma zachowiec, że tak powiem, kwestiom na ewentualnie jakiś nacisk
0: Nie, nie, ale
1: prokuratora. Przecież.
0: to wpadne słowo, to o hipokryzji, która jest chyba głównym wyróżnikiem tej obecnej ekipy, to za chwilkę porozmawiamy. Natomiast chciałem to po prostu wyjaśnić tak merytorycznie, czy te rozwiązania wprowadzane poszerzą jeszcze faktyczne te możliwości takiego dowolnego żonglowania przez kierowników rozmaitych sprawami?
1: Tak jak powiedziałem, redaktorze, przede wszystkim tutaj ten jest punkt 7 tego paragrafu, który zacytowałem, który jest pojęciem nieostrym, który daje szerokie kompetencje dla przełożonych do zmiany referenta sprawy. A jest to postępowanie określenie dość nieostre, w żaden sposób nieuregulowane. Dlatego też może być moim zdaniem w przyszłości próby jego nadużycia.
0: Ale w tej poprzedniej rzeczywistości to na przykład to właśnie to przechodzenie...
1: Obowiązującej.
0: Tak.
1: Obowiązującej.
0: Ja tak to podaję przykład tej sprawy Polnordu, no bo ona była taka znana, głośna i rzeczywiście przeszła taką literką C, jakby to na łapie zaznaczyć, od tego Wrocławia poprzez Poznań do Lublina, to tam to się działo na podstawie jakich przepisów te przenoszenia?
1: To jest na podobnie brzmiącym, że tak powiem, brzmiącym przepisie dotyczącym w tej chwili, o którym mówiłem, tym projektowanym 111, który mówił właśnie o możliwości dowolnego, że tak powiem, wyznaczenia jednostki przez prokuratorów przełożonych. Jest to tak samo, natomiast jeżeli postulujemy kwestię tego, że powinno się od tego odchodzić, no to budzi nasze wątpliwości.
0: No właśnie, i tu dochodzimy do tego tematu, o którym chciałem porozmawiać, właśnie o którym pan już właściwie go zapoczątkował, mianowicie właśnie tej hipokryzji, tak? Bo to środowisko, które obecnie opanowało te stanowiska kierownicze w prokuraturze, czyli wywodzące się ze stowarzyszenia Lex Super Omnia, no tą niezależność prokuratorską wynosiło na sztandary, tak? I krytykowało te wszystkie różne, dużo różnych zdarzeń z czasów, kiedy prokuraturą kierował Zbigniew Ziobro, no i wydaje się, że tutaj uczeń przerósł mistrza, tak? Można chyba powiedzieć. No.
1: Może to tak określę, że w publicznych wypowiedziach przedstawiciele obecnego, faktycznego kierownictwa prokuratury, które w głównej mierze skupiało się wokół stowarzyszenia LSO, zapowiadało między innymi ograniczenie właśnie delegowania, zakaz odbierania spraw, odejście od rozbudowanego nadzoru służbowego. Myśmy liczyli na to, iż projekt, który był zapowiadany, prace nad nim trwały przeszło 2 lata, prawie 3 lata, prawda? Będzie, że tak powiem, co prawda zmienił, przebudowywał być może model funkcjonowania prokuratury, ale te wszystkie kwestie, na które się powoływano, zostaną w tym projekcie uwzględnione. Natomiast chociażby w zakresie nadzoru deklarowano na likwidację nadzoru służbowego lub jego znaczące ograniczenie, ale to nie znajduje, panie redaktorze, żadnego odzwierciedlenia treści tego przedstawionego nam projektu. W mojej ocenie doszło do rozbudowania form nadzoru, tak to można określić. Z punktu widzenia referenta, to tak można by było powiedzieć, że zasadnicze pytanie jest takie, nie czy nadzór jest, bo on raczej zawsze będzie, ale jest pytanie, jakie są jego granice i gwarancje niezależności prokuratora. Mówiło się, tak jak już powiedziałem, o kwestiach deklarowanych, kwestiach zmiany w tym zakresie. Można by było moim zdaniem go ograniczyć do na przykład do nadzoru instancyjnego, sądowego, czy też do sprawowania wewnętrznego nadzoru przez bezpośredniego przełożonego. Tymczasem w projekcie te zapowiedzi nie idą w parze. Znosi się ten bezpośredni nadzór przełożonego i kładzie się większy nacisk na nadzór sprawowany w jednostce nadrzędnej. Projekt bowiem

0: rozszerza katalog instrumentów nadzorczych oraz krąg przede wszystkim podmiotów, które są uprawnione do jego stosowania. Nowe mechanizmy to jest monitorowanie spraw, kontrola, koordynacja, brak badania aktowe. Pozostawia się oczywiście wizytację, ilustrację, którą w pewien sposób troszeczkę modyfikuje jedynie. A moje zastrzeżenia budzi kwestia na przykład chociażby tego właśnie wspomnianego przeze mnie monitorowania, który ma zastąpić, jak twierdzą autorzy projektu, instytucję zwierzchniego nadzoru służbowego. A projekt, to żeby to uzmysłowić na naszym słuchaczom, przewiduje, iż kierownik jednostki wyższego stopnia, czyli na przykład prokurator okręgowy, bo będzie to prokurator regionalny, czy też prokurator krajowy, może żądać informacji dotyczącej każdego postępowania przygotowawczego lub sądowego i identyczne uprawnienia przysługują na przykład dyrektorowi Departamentu czy Biura Prokuratury Krajowej, a więc ten katalog osób uprawnionych do ingerowania informacyjnego jest bardzo szeroki. Nie ma tutaj też żadnych ograniczeń w zakresie częstotliwości, ani zakresu takich żądań. I może to prowadzić do stałego monitorowania referentów i ich referatów.
1: No właśnie, chciałem jeszcze, może wyjaśniły tak troszkę bliżej słuchaczom, czym właściwie ten nadzór jest, tak? Bo może nie wszyscy są wdrożeni aż tak w meandry prokuratury. Mamy te prokuratury różnych...
0: Jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, nadzór jest najwyższą formą zaufania, tak?
1: Mamy te prokuratury w tej chwili, w tej obecnej strukturze rejonowe, okręgowe, regionalne i krajową, tak? I każda ta jednostka, no wiadomo, krajowa jest na samej górze, więc ona sama siebie nie jako nadzoruje, ale każda jednostka z tego wyższego rzędu nadzoruje pracę jednostek niższego rzędu, tak?
0: I... Mamy nadzór, dwa typy nadzoru. Nadzór wewnętrzny, nadzór zewnętrzny. Wewnętrzny to jest sprawowany, że tak powiem, przez osoby bezpośrednio przełożone w danej jednostce i nadzór zewnętrzny, czyli tak jak pan redaktor mówi, sprawowany przez jednostki wyższego rzędu nad daną jednostką. Obecnie na przykład kierownik jednostki wyższego stopnia może żądać informacji w ramach wykonywanego nadzoru służbowego, a więc musi taki być nadzór służbowy wprowadzony i więc jest to związane z konkretnymi instytucjami nadzorczymi. Nie ma tutaj do odrębnej podstawy do informowania o każdym postępowaniu. Natomiast projektowane zmiany wskazują, iż będzie możliwość żądania informacji o każdym postępowaniu i brak jest kryteriów jakichkolwiek ograniczających.
1: No i ja bym chciał tak konkretnie. Wyobraźmy sobie, nie wiem, że pan jest gdzieś tam w tym rejonie, a ja jestem w okręgowej i na przykład do pana trafia na biurko sprawa, bo na przykład, nie wiem, dwóch facetów na ulicy się posprzeczało. Jeden do niego, do drugiego powiedział, ty głupi, i tu użył nazwy części do roweru, tak? I pan na przykład to umorzył, bo stwierdził pan, że robienie przestępstwa z tej sytuacji to jest lekka przesada. I rozumiem, że to może potem trafić do mnie, jako do nadzorcy, tak? Ja na przykład się w tym mogę dopatrzyć, na przykład, że jest to jednak mowa nienawiści, tak? I jak to się dalej może potoczyć w kontekście tego nadzoru i tych projektowanych zmian?
0: To nawet nie dotyczy kwestii już zakończenia tego postępowania i kwestii kontroli zasadności decyzji, bo ta kontrola decyzji, zasadności decyzji procesowej, tak jak tutaj pan na tym przykładzie mówi, dotyczącej umorzenia, to jest kontrola sądowa, czyli przysługuje nam zażalenie do sądu. To dotyczy przede wszystkim kwestii bieżących, w zakresie bieżącego prowadzenia postępowania, a więc nadzorujący może zapoznawać się z kierunkami, z materiałem postępowania, może zapoznawać się z planowanymi na przyszłość czynnościami w sprawie. I co prawda nie ma tutaj możliwości, co prawda formalnego na przykład w zakresie monitorowania spraw, wydania polecenia procesowego, ale w praktyce może to wpływać w pośredni sposób na referenta poprzez pewne formy nacisku. Tam jest kwestia taka, iż może powodować to możliwość formułowania pewnych ocen, czy też wystąpień kierowanych do kierownika danej jednostki, więc pośrednio może to wpływać na niezależność prokuratora, czyli, tak, żeby to postępowanie było prowadzone w określonym kierunku.
1: W praktyce ja mogę...
0: To budzi, tak jak mówię, to budzi obawy co do niezależności prokuratora, bo nie, że on powinien kierować się przede wszystkim przepisami prawa i wewnętrznym swoim przekonaniem. Także forma, że tak powiem, no jakiegoś tam ewentualnego wpływania na treść czynności, na sposób prowadzenia postępowania.
1: Bo ja rozumiem, że mógłbym wtedy w tej po prostu chwycić za telefon, zadzwonić i powiedzieć: słuchajcie, no Kluczyński, wydaje mi się, że tu należy powołać 10 biegłych i wystąpić do amerykańskich służb o dane z satelity. Przyłóżcie się do tej sprawy, jeżeli chcecie rozwijać swoją karierę, prawda? Bo to mogą być takie, oczywiście to tutaj przerysowywuję, ale to są takie...
0: No bardzo.
1: Tak, ale tylko tak co do sformułować, bo rozumiem, że tego typu naciski mogą mieć miejsce. I właśnie to też wracam do tej hipokryzji, no bo w tej narracji...
0: Jest obawa o możliwość stosowania pewnych, że tak powiem, nacisków. Przede wszystkim, no moim zdaniem należałoby w pewien sposób ograniczyć możliwość żądania informacji o każdej sprawie. I ograniczyć możliwość, że tak powiem, do określonych zakresów informacji, czy też częstotliwości takich informacji. Proszę wierzyć, prokuratorzy w rejonach prowadzą, nadzorują bardzo dużo postępowań. To są jednostki, które załatwiają większość spraw w prokuraturze. Referaty są bardzo rozbudowane, po kilkadziesiąt spraw, jeżeli chodzi o kwestie dochodzeń, czasami nawet przekraczające 100 spraw. Jeżeli będzie możliwość żądania informacji o każdej sprawie, no to naprawdę... szacun do tego, kto to wszystko, że tak powiem, i cały ten swój referat ogarnie.
1: To jeszcze na koniec zapytam tak ogólnie, jak, no bo pan jest prokuratorem liniowym, prawda? Pan po prostu robi postępowania, ma pan kolegów, pewnie i koleżanki w całej Polsce, czy w każdym razie no, w wielu prokuraturach. Jak w tej chwili wygląda nastrój w prokuraturze wśród takich po prostu prokuratorów zwykłych? Nie pytam o jakichś tam byłych, funkcyjnych, bo to ja bo wiem, jak wygląda, bo akurat z tymi ludźmi rozmawiam w swojej pracy dziennikarskiej. Natomiast chodzi mi o takich właśnie zwykłych prokuratorów, w ogóle nieznanych po prostu w świecie medialnym, którzy robią swoją robotę. Z moich obserwacji wynika, że no, ta poprzednia ekipa, czyli ekipa Dariusza Barskiego, Bogdana Świeczkowskiego, Zbigniewa Ziobro, nie była lubiana wśród jak gdyby takich szerokich mas prokuratorskich. Tak mi się wydaje, że jednak tam dominowała pewnie taka jakaś... Nie wiem, czy dominowała, w sumie to może za mocne słowo, bo nie mam aż takich danych statystycznych, ale rozmawiałem z prokuratorami, którzy po prostu mówili, mówię teraz nie o funkcyjnych, tylko o jakichś takich no, nielicznych, ale z którymi rozmawiałem, którzy mówili, że z takim jakimś pozytywnym oczekiwaniem przyjmowali tą nową ekipę, czyli ekipę Lex Superomnia, że może oni tam nie są idealni, ale jednak pewne jakieś takie upolitycznienie tej prokuratury, które w ich ocenie miało miejsce, zmienią. Jak to teraz wygląda?
0: Redaktorze, trudno mi powiedzieć, bo ja również byłem w tamtym okresie, o którym pan mówi, osobą funkcyjną, byłem prokuratorem okręgowym w Legnicy, więc trudno mi oceniać ten okres, jak to wszystko wyglądało, jak to było odbierane. Na pewno osoby skupione wokół stowarzyszenia LSO zapowiadały pewne odformalizowanie, pewne, że tak powiem, przejrzystość w zakresie delegacji, czy też zakazu odbierania spraw. No, w tej chwili, że tak powiem, na podstawie tego chociażby projektu regulaminu, tego niestety nie widać.
1: Ja tak to oceniłem też po części dlatego, no bo jak gdyby po owocach ich poznacie, no kiedy nastąpił ten nielegalny zamach Adama Bodnara na prokuraturę w styczniu 2024 roku, no to reakcja środowiska prokuratorskiego na te zdarzenia, no moje zdaniem była no, wyjątkowo rachityczna i tak naprawdę to pewnie z kilkadziesiąt osób w skali całego kraju na grupę około 6000 prokuratorów jakoś protestowało, z czego wnoszę, że po prostu no jakoś tak no nie za bardzo ci te osoby się paliły do jakiegoś wspierania tego poprzedniego kierunku.
0: Nie każda osoba, nie każdy prokurator jest zdolny do tego, żeby pójść i walczyć co niektórzy po prostu chcą wykonywać swoje obowiązki, bo są i tacy prokuratorzy, natomiast z tych głosów, które do mnie dochodziły, no to kwestia pozbawienia funkcji prokuratora Barskiego była negatywnie komentowana.
1: Okej, no dobrze.
0: To mogę określić.
1: Dziękuję bardzo panie prokuratorze za rozmowę. Zapraszam, znaczy będę pana zapraszał kolejny raz antenę, bo pan
0: dziękuję pięknie.
1: Debiutuje, nie wiem, czy w ogóle...
0: Tak jest, to był mój pierwszy debiut w Radiu Wnet, także...
1: Czy w ogóle w mediach? Nie, pewnie pan był.
0: W mediach nie, tak jak mówiłem, jako...
1: Jako okręgowy, tak, pewnie pan występował.
0: Tak, zdarzało się pod nieobecność rzecznika do udzielania wypowiedzi medialnych.
1: Mhm. Okej, okay, także będziemy zapraszać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan prokurator Sebastian Kluczyński był moim i państwa gościem. Do widzenia.
0: Dziękuję pięknie. Do widzenia. Do usłyszenia.
2: Prawo Dajnia. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
3: Papieski wysłannik arcybiskup Paul Gallagher jest na Ukrainie. Dziś był we Lwowie. W Płocku odbył się obóz stypendystów Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia. We Francji odżywa tradycja pieszych pielgrzymek. Wielu Francuzów stawia w ten sposób pierwsze kroki na drodze wiary. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Szef papieskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher jest na Ukrainie. Został wysłany przez Leona XIV jako specjalny legat na uroczystości upamiętniające 25. rocznicę podróży apostolskiej Jana Pawła II oraz 35. rocznicę odrodzenia Kościoła katolickiego na Ukrainie. Odbędą się one w niedzielę w sanktuarium maryjnym w Berdyczowie.
4: Na Ukrainie papieski wysłannik pozostanie do poniedziałku. To właśnie tego dnia spotka się z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych. Dziś arcybiskup Gallagher był we Lwowie, spotkał się z arcybiskupem Mokrzyckim i lokalnymi władzami. Zapewnił, że Leon XIV nie zapomina o cierpieniach narodu ukraińskiego i jego poświęceniu. Musimy stworzyć odpowiednie warunki dla sprawiedliwego pokoju, dodał arcybiskup Gallagher.
3: Papieski wysłannik odwiedził dziś również Katolicki Uniwersytet we Lwowie. Zobaczył, jak wyglądają zajęcia na uczelni w warunkach wojny. W Płocku odbył się obóz stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Wzięło w nim udział 600 młodych. Jak mówi gospodarz obozu, biskup Szymon Stułkowski, tematem spotkań było nauczanie świętego Jana Pawła II i podążanie śladami świętego Stanisława Kostki.
5: Piękny młody kościół mogliśmy spotkać i w Płocku, i w Rostkowie, i w Przasnyszu, gdzie odkrywaliśmy postać świętego Stanisława Kostki z okazji 300. rocznicy jego kanonizacji. Zależało mi na tym, żeby pokazać tym młodym ludziom te miejsca, gdzie się urodził, gdzie został chrzczony.
3: W obozie uczestniczył też biskup Marek Mędyk, członek Rady Fundacji. Wskazuje na wyjątkową rolę formacyjną takich wydarzeń.
6: To jest okazja, żeby się spotkać, porozmawiać. Młodzi ludzie uczestniczą w różnych projektach, które dają im szansę poznania też swoich rówieśników. Podobnie myślą, podobnych wartości też szukają. To są kontakty, które owocują później przez całe życie.
3: Francuzi powracają na pielgrzymie szlaki. Celem pątników są dobrze znane miejsca kultu jak Lourdes, Mont Saint-Michel czy Lisieux, ale też niewielkie lokalne sanktuaria. To sposób na umocnienie wiary, a zarazem okazja do świadectwa i ewangelizacji. Często ludzie wyruszają na pątniczy szlak w poszukiwaniu bliżej nieokreślonej duchowości, a po dotarciu do celu są już chrześcijanami, twierdzą organizatorzy pielgrzymek.
7: Jedna z najbardziej popularnych dziś form pielgrzymowania jest wzorowana na trzydniowych pielgrzymkach ojców i mężczyzn do sanktuarium świętego Józefa w Cotignac w Prowansji. Pątnicy wspólnie się modlą, a także dzielą się swoimi problemami i radościami. Na pielgrzymki w takim formacie udaje się co roku kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn. Dynamicznie rozwijają się również inicjatywy wzorowane na dorocznej pielgrzymce z Paryża do Chartres. Oferują one uczestnikom liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Jej piękno przyciąga w szczególności ludzi młodych, którzy poszukują sakrum.
3: Wiele nowych pielgrzymek charakteryzuje się żywą tożsamością lokalną, odwołują się do miejscowych tradycji, które przekazują piękno wiary. Okazuje się, że kultura lokalna może być potężnym nośnikiem misyjnym.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Reklama.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Po reklamie.
13: Zbliża się moment, na który wszyscy czekali. Redaktor Krzysztof Skowroński wchodzi na trap żółtej łodzi podwodnej i prowadzi ze sobą patrona. Tak, tak, nie jednego, ale dwóch. Teraz to widać z tego ujęcia. A za nim Magda Uchaniuk. I ona też ma swojego patrona. To niesamowite. Tutaj tworzy się historia. Hanna Tracz z patronem. Gosia Kleszcz z patronem. Ale chwila, jakieś zamieszanie na linii obrony. To Konrad Mędrzecki kręci się, rozgląda, jest sam. Co się dzieje? Co na to trener? Konrad Mędrzecki nie ma patrona. Ale nie! Patron pojawia się w ostatniej chwili. Wchodzą na pokład. Wygrywamy! A teraz kilka słów od bohatera spotkania.
14: Bez ciebie nie płynę.
15: Radio Wnet utrzymuje się dzięki słuchaczom i patronom. Jeśli chcesz, żebyśmy codziennie wypływali na powierzchnię i kontynuowali rejs, wesprzyj nas na patronite.pl/radiownet lub poprzez bezpośrednią darowiznę.
16: Radio Wnet.

0: Thank you.
1: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
2: 17.10, ostatnie Studio Mundial, jeśli chodzi o ten tydzień i praktycznie o zakończenie Mundialu, bo zostanie nam jeszcze mecz o trzecie miejsce, finał i w poniedziałek podsumowanie i wakacje i urlopy i taki odpoczynek od piłki. Myślę, że każdemu się po prostu przyda, bo ale jeszcze oczywiście jak najbardziej finał zapowiada się pasjonująco. Zresztą mecz o trzecie miejsce również, bo przecież Anglia z Francją, a w finale Argentyna zagra oczywiście z Hiszpanią. Studio Mundial, na które zapraszamy. I jeszcze taka informacja, która elektryzuje nas, można powiedzieć, że od rana, bo Szymon Marciniak jednak nie poprowadzi ani meczu o trzecie miejsce, ani spotkania o złote medale Mistrzostw Świata. Tak jak było 4 lata temu, Szymon Marciniak prowadził, oczywiście cała obsada polskich sędziów, z Szymonem Marciniakiem jako sędzią głównym, ale okazuje się, no, że jednak po prostu włodarze FIFA i ci, którzy dyrygują sędziami, a więc sam Colina, Pierluigi Colina, który jest takim szefem sędziów, tak to się w skrócie nazywa, po prostu wybrał inaczej. Slavko Vincic, Słoweniec, poprowadzi mecz właśnie o złote medale. To jest dokładnie ten sam sędzia, który był arbitrem podczas spotkania Polska-Szwecja, czy też Szwecja-Polska. Ten barażowy, przegrany przez nas mecz w Sztokholmie. No a więc nam się może akurat ten sędzia źle kojarzyć, chociaż tam po prostu piłkarsko było nie za dobrze, ale właśnie. Takie obrazki, które pokazują salę, no to taki powiedzmy jakaś taka sala konferencyjna w jednym z hoteli w Miami, bo tam przy tej takiej bazie oczywiście sędziów siedzą wszyscy główni arbitrzy. Wymieniane są nazwiska, no i kiedy pada to nazwisko sędziego właśnie tego, który poprowadzi najpierw o trzecie miejsce, a potem o złoty medal i nie ma wśród nich Szymona Marciniaka, to jest takie zdjęcie, które ma jakby dwa ujęcia. Jedno to jest takie, że Szymon Marciniak po prostu bije brawo, tak jak wszyscy zaczęli bić brawo no, sędziemu ze Słowenii, no bo dostał wyróżnienie, prawda? Więc wszyscy wstali i następco biją mu brawo, także Szymon Marciniak. Ale jest też zdjęcie, gdzie po prostu sędzia Vincic popłakał się. Najnormalniej w świecie puścił emocje i tak z takiej radości pewnie, może z jakiejś wdzięczności wręcz, po prostu zaczął płakać. Mamy dzisiaj taką historię, że chcieliśmy spiąć klamrą te nasze spotkania mundialowe, bo pierwszym naszym gościem był Michał Listkiewicz i były sędzia międzynarodowy, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, też obiecał nam, że dziś będzie z nami, że się połączy z nami właśnie przy pomocy linka specjalnego, więc kanał YouTube także, ale oczywiście radio. No tyle, że po prostu pan Michał Listkiewicz w tym momencie w jakiś sposób nie ma z nami kontaktu, ale to jest żywa antena. To są żywe Studia Mundial i to wszystko tak jest, że my po prostu dajmy sobie troszeczkę szansy. Ja próbuję się do prezesa Michała dodzwonić w jakikolwiek sposób, żeby po prostu, żebyśmy spełnili tą właśnie obietnicę, że jeśli od paru dni sobie obiecujemy, że właśnie z państwem się spotkamy, no Michał Listkiewicz oczywiście, bo on jest tutaj najważniejszy, to że po prostu to nastąpi. Do 18 mamy czas, mamy spokojnie sporo tematów, wszystko będzie dobrze, wszystko jest pod kontrolą, everything under control. Houston, mamy problem, ale to za chwilę zobaczymy, jak się ten problem sam rozwiąże. A my zacznijmy od tego, że po prostu posłuchajmy piosenek, bo przecież z państwem jesteśmy od początku, jeszcze przed mundialem i właśnie na tą nutę piłkarską, nie tylko mundialową, ale to są w ogóle piosenki dotyczące piłki nożnej, polskiej i zagraniczne. Niektóre są stricte skierowane pod mundial, czy na mundial wręcz wyśpiewane, inne o mundialach, o jakichś wydarzeniach właśnie na Mistrzostwach Świata, inne są po prostu o piłce, o przyjaźniach, o jakichś antypatiach, sympatiach i klubowych, i pozaklubowych, i tak dalej, reprezentacyjnych. I to są naprawdę świetne piosenki. To jest cała historia. Tutaj bardzo, bardzo duże podziękowania dla redaktora Sławomira Orwata, który zrobił taką nam playlistę właśnie tych też piosenek, między innymi Sławek właśnie, piosenek piłkarskich, i po prostu wysłał nam i serdecznie pozdrawiamy Sławka i spuszczamy te piosenki. I właśnie z tej listy od naszego drogiego redaktora muzycznego z Wrocławia właśnie między innymi piosenka Marii Koterbskiej A mój chłopak, mój chłopiec piłkę kopie. Tak brzmi dokładnie tytuł. To jest ta sama pani, która wyśpiewała piosenkę o wrocławskich tramwajach. Mkną po szynach wrocławskie tramwaje przez, czy niebieskie tramwaje przez wrocławskich ulic 100. Tak, dokładnie pamiętam. I też serdecznie pozdrawiamy Wrocław, który jest między innymi także na naszej mapie miast właśnie FM radiowych, ale oczywiście całą Polskę pozdrawiamy i nie tylko Polskę, bo wiemy także, że w innych częściach świata państwo jesteście z nami, za co bardzo serdecznie dziękujemy. I oczywiście polecamy się także patronite.pl/radiownet, żebyśmy z państwem właśnie już nie tylko teraz dopłynęli do końca mundialu, bo to się wydarzy, no odpukać w niemalowane, to jest jeszcze tylko 2 mecze zostały, więc na pewno wszystko będzie dobrze, ale też później kolejne wielkie wydarzenia. Więc Maria Koterbska teraz z nami i z państwem. Posłuchajmy.

Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki

0: 17:19, mój chłopiec piłkę kopie, tak śpiewała Maria Koterbska, a jak chłopcy kopią w piłkę, to pokazali nam Argentyńczycy w tym półfinale z Anglią. Po prostu no, skopali tym Anglikom, nie chcę powiedzieć co, ale to było bardzo bolesne pewnie dla każdego Anglika, choćby nawet ten styl i ta furia, ta pasja argentyńska. Zresztą posłuchajmy, jak Argentyńczycy cieszyli się, jak oni po każdym meczu się tak bardzo cieszą ekspresyjnie. No, każda drużyna ma jakiś swój sposób na radość, ale ja pamiętam właśnie, jak takie dokumenty wypłynęły później, filmy dokumentalne, tak to nazwijmy, jakaś taka kamera, która została wpuszczona do szatni po tym, jak Argentyna w 86 zdobywała Mistrzostwo Świata, najpierw po tym meczu z Anglią, potem po finale, to też tam była taka niesamowita eksplozja radości, takie śpiewy, takie właśnie mocne, bardzo rytmiczne, tam przewodził tym śpiewom Maradona, a teraz Messi wcale nie, no bo Messi w szatni jest raczej cichy, w przeciwieństwie do tego, jak gra, jak jest na boisku, ale na przykład tam Lautaro Martinez, Dibu Martinez, niesamowity bramkarz, i takie filmiki, które Państwu polecam, bo też między innymi z obozu argentyńskiego, a więc to słynne grillowanie, to smażenie wołowiny, to jakieś takie, ale też widać, jaka tam jest świetna atmosfera między zawodnikami. I no i właśnie, i też mamy taką możliwość, żeby puścić Państwu kawałek radości Argentyńczyków z szatni. Posłuchajmy.
1: Wygraliśmy trzeci z Lionelem. Chcemy znowu zostać mistrzami. A 32 lata później La Scaloneta pomści puchar, który ukradli numerowi 10. Ten, którego nie pozwolili nam podnieść. Chcę zobaczyć czwartą gwiazdę błyszczącą na koszulce. Jestem Argentyńczykiem od...

0: Tak, radość Argentyny i to na pewno wspaniała, natomiast właśnie też między innymi nasz gość, a więc Mateusz Święcicki, który był wczoraj gościem w studiu, ale tak rzeczywiście te sprawy takie dotyczące Argentyńczyków, więc posłuchajmy chwilę redaktora związanego ze stacją Eleven Sports właśnie na antenie Radia Wnet.
1: Ludzie, jakaś grupa, bo trzeba to powiedzieć, nie cierpi Leo Messiego, nie znosi. Jest duża grupa antagonistów, jest duża grupa fanów. Natomiast moim zdaniem ci, którzy nie lubią, przede wszystkim robią to dlatego, że nie są w stanie zrozumieć i znieść, że w wieku 39 lat można być piłkarzem wciąż tak fenomenalnym. Mieć dwie asysty w kluczowym meczu. I Grzegorz, pamiętamy wielkich czempionów, jak oni wraz z upływem swojej kariery nie tracili tylko szybkość, dynamikę, ale nawet swoją jakość piłkarską. No pamiętamy schyłkowego Ronaldinho w Milanie. To już nie było to samo. Pytamy Kakę, to już nie było to samo. I człowiek czasami spoglądał na te wielkie postaci piłki i mówił, kurczę, jednak ten czas jest nieubłagany, prawda? A Messi wygrywa z czasem. W ogóle nie widać u niego żadnej utraty jakości. No ten pojedynek z Kane'em, który się przerodził w jakąś jatkę z innymi piłkarzami, pokazujący moc Leo Messiego, no to mój kolega twierdzi, że albo podpisał pakt z diabłem, chwilę trwa i jesteś wieczna, albo jest piłkarzem po prostu nadprzyrodzonym i chyba to powinniśmy powiedzieć, że Messi, no jak wygra Grzegorz drugi finał z Argentyną, specjalnie przed tą audycją sprawdzałem, kto był argentyńskim piłkarzem wygrywającym dwa mundiale.
0: No, ja ci powiem kto. Passarella nie, bo nie został zabrany w 86. Diego Maradona go bardzo nie lubił. Kto był? Kempesa nie było już w tej kadrze 86. Diego nie było z kolei w 78. Też ci powiem, że nie było takiego piłkarza.
1: No właśnie. I teraz tak. To postawi nam Leo Messiego na tronie argentyńskiej piłki. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości po tym ostatnim mundialu, chociaż niektórzy uważają, że i tak już pobił Diego, no to jest najlepsza odpowiedź. Puentą tego, co ja mówię teraz, jest w nawiązaniu do Maradony jego zdanie na temat Lionela Scaloniego, tymczasowego trenera reprezentacji Argentyny w pierwszej fazie. Otóż Maradona powiedział, Scaloni nie byłby w stanie kierować nawet ruchem ulicznym, jak może kierować reprezentacją. Dzisiaj brzmi to jak bardzo trafna i prorocza wypowiedź.
2: Prawda, i Scaloniego, jeżeli uda mu się wygrać to drugie mistrzostwo, będzie się wymieniało, myślę, że jednym tchem z takimi kultowymi postaciami teniskimi dla Argentyny, jak Bilardo na przykład. Tak jest. Wracając na temat, natomiast jeszcze do Lamina Yamala, to on taką kostuchą bardziej takich wiekowych piłkarzy na mundialu już jest, ponieważ pojedynek z Portugalią, więc można powiedzieć, że dla Yamala 1-0, mimo tego, że nie rozgrywa jakiegoś fenomenalnego turnieju, to Luis de la Fuente no dalej na niego stawia. Pytanie, czy będzie 2-0 w niedzielę?
1: No nie wiem, bo muszę powiedzieć, że to jest finał, którego się nie da przewidzieć, natomiast jest to finał, w którym tak patrzę z zazdrością jako Polak. Widać, jak warto zaufać procesowi. Luis de la Fuente, selekcjoner do lat 19, później do lat 21 reprezentacji olimpijskiej i ostatecznie selekcjoner, który prowadzi kadrę do finału mundialu i wygrywa Euro. Lionel Scaloni, asystent Jorge Sampaolego, później tymczasowy selekcjoner, człowiek, który wygrał dwa razy Copa America. Nie ma przypadku.
0: Nie ma przypadku, to powiedział Mateusz Święcicki. To jest też tak ciekawe rzeczywiście, że w finale spotykają się dwie ewidentnie naprawdę najlepiej grające w piłkę drużyny. Bo można oczywiście mówić o różnych sytuacjach w trakcie mundialu, ale finalnie rzeczywiście tak po piłkarsku to i Hiszpania wygląda naprawdę znakomicie. No i ta Argentyna. Argentyna dokłada jeszcze tutaj ten taki jeden element tej takiej niesamowitej walki, takiej wręcz narodowo-wyzwoleńczej, no w ogóle tam ten patriotyzm to jest po prostu aż wylewa się, nic nie ujmując każdej innej drużynie, bo oczywiście każdy jest gdzieś tam patriotą, natomiast w Hiszpanii to jest taka też trochę radość, to jest taki balet piłkarski mimo wszystko i tam nie ma tego podziału na Katalonię, Kastilię i tak dalej, inne, bo tam przecież wiadomo, że jest więcej Katalończyków w tej drużynie z Barcelony, czy też piłkarskiej że Barcelona, ale to nie ma znaczenia, nie ma znaczenia. No w Argentynie oczywiście, no tak, no to już takim eksplozją to był ten mecz z Argentyna-Anglia, no bo wiadomo, że te podłoże polityczne, 82 rok, bitwa, wojna o Falklandy, Malwiny, 86, potem jeszcze 98 też, mecz na po prostu aż iskry leciały w Saint-Étienne na Geoffroy Guichard i tak naprawdę i nawet ten 2002 to tak w sumie to tak przeleciał ten ten mecz, tam Argentyna przegrywa, ale to co się działo teraz w tym półfinale. No ale może już rzeczywiście już tym Argentyńczykom starczy tego patriotyzmu. Okej, w porządku, szanuję to, że są patriotami, ale teraz po prostu tak wyjdą i piłkarsko, jak najlepsi po prostu muzycy świata i naprzeciwko też będą mieli wybitnych, świetnych muzyków właśnie rodem z Hiszpanii. Dwie filharmonie spotkają się, ta z Buenos Aires i ta madrycko-barcelońska pewnie, także oczywiście inne miasta. Więc mam teraz taką propozycję, bo Madonna wyśpiewała Don't Cry For Me Argentina, to była wersja filmowa, ona grała Evita Perón. Był jeden taki mały falstart z tą piosenką, to przyznaję się do tego. Poleciał tylko mały fragmencik, początek, takie intro i jeszcze Madonna nie zaczęła dobrze śpiewać, a już musieliśmy schodzić, bo po prostu jakaś była taka pilna sytuacja z gościem, a ponieważ audycja na żywo, więc to tak czasami bywa. Więc teraz mamy naprawdę na to czas, żeby wysłuchać tej pięknej piosenki, pieśni w zasadzie, wyśpiewanej przez Madonnę w filmie właśnie Evita Perón. Ona grała tam wielką panią prezydent Argentyny. Cała ta historia z tym generałem Jorge Videlą, z tą juntą wojskową, z tym 78 rokiem i z tym strachem, który wtedy panował, i w zasadzie ta reprezentacja 78 roku była gdzieś tam zastraszona, no ale też była świetna, tak, no bo z tym Mario Kempesem, z innymi Passarellą w roli kapitana, Tarantini, Fiziol w bramce i tak dalej. No ale ta cała historia i później ten 82 to jeszcze Videla zaczął tą wojnę właśnie, bo chciał troszeczkę tak można powiedzieć, żeby ludzie nie myśleli o tym, co się dzieje w kraju, ale też no, w jakiś tam sposób po prostu zainicjował tą wojnę, te Falklandy. Przegrał. Wielka Brytania, Margaret Thatcher tam absolutnie po prostu wprowadziła porządek. Rzeczywiście wielu chłopaków z Argentyny zginęło, no ale tak to jest już na wojnie, ale to w Argentyńczykach zostało i ten 86 rok i ten Maradona i to wszystko i ta cała historia. Więc teraz myślę, że tak po prostu po piłkarsku trzeba na ten finał poczekać w niedzielę, a wcześniej też delektować się meczem pod tytułem właśnie Anglia-Francja. To Madonna, Don't Cry For Me Argentina i za chwilę do 18 jeszcze wypełnimy Państwu czas związany z piłką nożną i z mundialem.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
3: Studio Mundial, Radia Wnet. Ostatnie, jeśli chodzi o ten czas taki spędzony w ciągu tygodnia przed jeszcze meczem o trzecie miejsce i przed finałem w niedzielę od godziny 18 do 19 porozmawiamy o sporcie już tylko związane z finałem. Argentyna, Hiszpania, 21 w niedzielę, a wcześniej oczywiście mecz o trzecie miejsce w sobotę o tej samej godzinie. Anglicy zagrają z Francuzami. No, dwie drużyny po porażkach podnieść się, to też jest taki element psychologiczny. Tomasz Zapert w studiu Radio Wnet. Dzień dobry, Tomaszu.
4: Dzień dobry.
3: Dlaczego polski sędzia Szymon Marciniak nie został powołany ani na mecz o trzecie miejsce, ani na finał?
4: O, to jest pytanie. No, jest to rozczarowanie niewątpliwie. Nie ma polskich piłkarzy w mundialu. Myśleliśmy, że sędzia Marciniak zaistnieje też w fazie pucharowej zawodów, tylko był w fazie grupowej. Nie wiem, jakaś tajemnica, jakaś zagadka. No w każdym razie no, smutni jesteśmy z tego powodu, bo doceniamy klasę Szymana Marciniaka. Bardziej doceniamy jego klasę niż Slawko Wincicza, który będzie sędziował ten decydujący starcie.
3: Tak, sędzia z Wenezueli o trzecie miejsce, ale czy o coś chodziło? No bo ja wiem o tym i wszyscy sobie zdajemy sprawę, że pierwszy mecz Szymona Marciniaka na mundialu akurat przypadł na mecz Argentyna-Algieria, nadepnięcie Lionela Messiego na rywala, na łydkę. Żółta kartka na pewno, nawet tutaj w przeciągu mundialu, naszych studiach mundialowych mówiliśmy o tym, że żółta, wręcz pomarańczowa, ale nie czerwona. To tak się wszyscy w zasadzie zgodzili. Może jakiś jeden głos był, że jednak czerwona, ale nie. No powiedzmy, że ale Messi jednak z tą żółtą kartką powinien wylecieć. No ale dobrze, czasami jest tak, że sędziowie chronią gwiazdy. No tutaj akurat Messi zawinił. No i później był mecz Egipt-Iran, gdzie słusznie nie została uznana bramka, jeśli weźmiemy po prostu za przepisy, że jest czarne i białe, jest tak lub nie. Czubek buta był spalony, Iranowi się bramka nie należała. Jeszcze była jakaś historia, że Szymon Marciniak gdzieś tam nie zaznaczył linii tym sprayem takim i tam gdzieś się piłka w murze przesunęła, czy coś takiego. Ale to są takie malutkie błędy. To nie są błędy, które eliminują sędziego klasy Szymona Marciniaka.
4: No właśnie.
3: Właśnie.
4: Właśnie, tylko dwa mecze. No, nie, spodziewaliśmy się ćwierćfinał, półfinał może. Nie spodziewałem się, że będzie sędziował Argentynie, no bo dwóch spotkań w jednym turnieju chyba nie zdarzyło się, żeby jeden sędzia...
3: Takiej drużynie jeszcze.
4: Takiej drużynie, właśnie, sędziował, w związku z tym przypuszczałem, że szykują dla niego mały finał. Tak w duchu sądziłem. Wcześniej myślałem, że może będzie ten mecz półfinałowy Francja kontra Hiszpania, a jak się okazało, że nie, no to myślałem, no chyba chcą go uhonorować tym finałem pocieszenia, jak to się określa, który będzie w Miami. Chyba o 23, nie o 21, to zaznaczam. Tak, no tak mi się wydaje, ale...
3: Tak, 23 oczywiście.
4: Tak. No ale nie, nie wiem, może pan Szymon coś będzie wiedział no, na ten temat. Może jakieś kulisy, spekulacje, może kiedyś, kiedy takie rzeczy nieraz wypływają po latach.
3: No w zasadzie widzieliśmy ten obrazek, kiedy po prostu Szymon bił brawo sędziemu ze Słowenii i także z Wenezueli. Oczywiście mieliśmy jakiś kontakt, powiedzmy krótkie SMS-y z Tomaszem Listkiewiczem, a więc sędzią asystentem, który zresztą bywał gościem studia Radia Wnet tutaj u nas na żywo i to kilkukrotnie. Z Szymonem mieliśmy połączenie również takie telefoniczne, to było po mundialu w Katarze. Wtedy oczywiście wszyscy gratulowali wspaniałej postawy. No my zobaczymy, bo to rzeczywiście nie ma co, myślę, wróżyć z fusów, co się mogło stać. Stało się to, że po prostu nie sędziuje i wraca do kraju, bo też taka informacja przyszła. Tomaszu, mamy jedną bardzo ciekawą rozmowę, którą przeprowadziłeś.
4: No właśnie, futbol widziany oczami nie dziennikarza sportowego, tylko pisarza, dramaturga, radiowca, wydawcy, wielkiego kibica piłki nożnej, Wacława Cholewińskiego, z którym porozmawiałem właśnie o mundialu w rozmaitych aspektach tej imprezy.
3: Posłuchajmy.
5: Mikrofonem Tomasz Zapert. Mam honor gościć na antenie pana Wacława Cholewińskiego, pisarza, wydawcę, dramaturga, radiowca, ale także wielkiego kibica sportu. Dzień dobry, Wacku.
6: Dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu.
5: Twój pierwszy mundial to rok 74, czy się mylę?
6: To jest 74, tak. Dokładnie wtedy obejrzałem w całości wszystkie mecze na mundialu. Oczywiście jestem na tyle stary, że pamiętam też rok 70, ale wtedy nie widziałem żadnego spotkania.
5: Bo nie było transmisji telewizyjnej w Polsce, z racji oszczędnościowych, zdaje się.
6: Tak.
5: Jak odbierasz ten, który się właśnie kończy? W rozszerzonej formule, jakie masz odczucia, bo zostały dwa mecze
6: do końca? Od tego chciałem zacząć, że ta formuła 48 drużyn jest dla mnie absurdem. Nie podoba mi się. Uważam, że jest zdecydowanie za dużo drużyn. Na pierwszej fazie grupowej, jest zdecydowanie za dużo słabych spotkań. Niestety także w jednej 16 było sporo spotkań słabych. Co nie zmienia mojej opinii o tym, że na etapie, na którym byliśmy wczoraj i przedwczoraj, to był mundial rewelacyjny. Ale oczywiście też zdarzały się wcześniej spotkania, które budziły ogromne emocje i były naprawdę bardzo, bardzo ciekawe.
5: A czy nie jest tak, że to rozszerzenie geograficzne tego mundialu, to znaczy, że każda strefa ma już strefa piłkarska ma już po kilka zespołów, no ale nie są te zespoły rewelacyjne, jak choćby, nie wiem, Jordania, Irak, Uzbekistan, a zabrakło miejsca na przykład dla kilku silnych drużyn z Europy, typu Dania, Włochy, czy z Ameryki Południowej, typu Chile. Czy to jest nie jakiś mankament taki, że taka urawniłowka, że tak się wyrażę, takiego terminu?
6: No, tak, ale to jest oczywisty cel FIFA, czyli popularyzacja tego sportu na całym świecie, próba zadowolenia większej ilości państw, narodów, ale oczywiście przede wszystkim chodzi o kasę i jeszcze raz kasę, więc no, nie podoba mi się to, ale rozumiem powody, dla których decydują się władze międzynarodowe piłki nożnej na tę formułę, a boję się tego, że to jest dopiero początek i że za 4 lata, a najdalej za 8 lat będziemy mieli tych drużyn pewnie 64.
5: Czyli w ogóle może nie będą rozgrywane eliminacje, wtedy tylko jakaś lista rankingowa.
6: Bo jednak państw mamy ponad 200, no więc trzeba tam trochę odrzucić, no ale to, że nie ma drużyn typu Włochy, no jest to po prostu dla futbolu wielka szkoda i z całą pewnością te przykładowe Włochy wygrałyby wiele spotkań z drużynami, które występowały na Mistrzostwach Świata.
5: Coraz bardziej rozwinięta jest technologia, pomaga, teoretycznie ma pomagać w tym, żeby były wyniki wiarygodne i wszystkie sytuacje wyjaśnione, ale jednak ten VAR parę razy zawiódł w tym.
6: To nie tylko VAR, to pamiętasz i pamiętają pewnie Państwo mecz Norwegów z Anglikami, wygrany przez Anglików 2-1, kiedy piłka przy bramce Anglików najpierw uderzyła w przewód telewizyjny, tego nikt nie widział, znaczy sędzia tego nie widział i ta bramka została uznana, o co oczywiście Norwegowie mieli wielkie pretensje i słusznie. Więc VAR z całą pewnością pomaga w wielu wypadkach. Oczywiście też jest tak, że troszkę zabija grę, ponieważ centymetrowe spalone, oczywiście są jak najbardziej słusznie, że się je odgwizduje, ale z drugiej strony to trochę tego ducha piłki nożnej niszczy. Gra przez to ma przestoje.
5: No właśnie, rozbija to tempo. Jakby.
6: Rozbija tempo. No, ma to swoje, powiedziałem, zalety, ale ma też wiele wad. No, dla mnie też taką dziwną bardzo sprawą jest ta przerwa na picie.
5: No właśnie, chciałem teraz

0: Oczywiście też jest spowodowana pieniędzmi i tym, że telewizje mogą w tym czasie puścić reklamy i zarobić na tym. Więc nie jest to już oczywiście romantyczny czas futbolu. Wszystkim rządzą pieniądze i to jest na pewno niespecjalnie dobra sprawa. Z drugiej strony cała otoczka medialna, no to jak się pokazuje ten mundial w stylu kamer, dokładnością faktycznie do paru centymetrów, każdą sytuację z różnych stron, no to jest na pewno fascynujące. Poza tym to, jak się później relacjonuje, pokazuje od każdej strony zawodników, od strony medycznej, od strony przygotowania fizycznego. No, wiemy niewątpliwie w tej chwili bez porównania więcej niż wiedzieliśmy w roku 70, 74, 78 i później. No, technika w tym zakresie poszła niewiarygodnie daleko, do przodu. Jak powiadam, ma to swoje zalety ogromne, ale ma też wady.
1: Tam była jeszcze w przypadku VAR-u taka kontrowersja w meczu, zdaje się, Chorwacja-Portugalia, że piłka niby musnęła włosy jednego z Chorwatów i był gol wyrównujący nieuznany. To też wzbudziło ogromne emocje, ogromne dyskusje. Chciałbym jeszcze zapytać was na koniec o taki zmierzch piłkarskich bogów, jaki obserwujemy na tym turnieju, tym
0: no,
1: typu odejście Ronaldo.
0: Muszę się z tobą nie zgodzić, dlatego,
1: no z jednym wyjątkiem, owszem. Ale
0: jeden wyjątek, ale fascynujący.
1: Tak, nie, no to fenomen, to jest zjawisko, to jest po prostu piłkarz rzeczywiście z innej galaktyki.
0: Oglądam od wielu, wielu, wielu lat, bo to był zawodnik oczywiście mojego ulubionego zespołu zagranicznego, czyli Barcelony, czyli Lionel Messi. To wielki, wielki piłkarz. No ale oczywiście mamy Ronaldo, mamy wielu...
1: Modricza, Jamesa Rodrigueza.
0: Tak, tak, no to są piłkarze, których kariery po prostu dobiegają końca. To są ich najpewniej ostatnie mistrzostwa świata. Ale to nie umniejsza tego, że byli to piłkarze no wyjątkowi i przecież naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć z przeszłości piłkarzy, których można z nimi porównywać. No dobra, na palcach dwóch rąk, no ale to naprawdę znakomite postaci futbolu i w historii futbolu zostaną na zawsze. Ale jeżeli pozwolisz, to powiem też o tym, że ja się bardzo cieszę z tego zestawienia finalistów.
1: No właśnie, właśnie, to finał twoich marzeń, daje się.
0: Tak, tak, to był zestaw moich marzeń od początku, od 78 roku kibicuję Argentynie. Ale równie długo kibicuję Hiszpanii, oczywiście poza Polską, no, której siłą rzeczy kibicuję zawsze, kiedy jest na Mistrzostwach Świata, ale tym dwóm zespołom zawsze też kibicuję i ogromnie się cieszę z tego zestawu. A to, co zrobili Hiszpanie z Anglikami, Hiszpanie
1: z Francuzami.
0: Francuzami i Argentyna z Anglikami, to jest po prostu coś niewiarygodnego. Ci pierwsi tak naprawdę nie pozwolili zupełnie Francuzom pograć, a mam takie wrażenie, że większość znawców, ale i kibiców typowała Francję na absolutnego mistrza świata, że to będzie zespół, który w cuglach zdobędzie tytuł. Natomiast półfinał Anglii z Argentyną, no pierwsza połowa to użyłem takiego określenia rzeźnia. Faktycznie tam raczej się bito niż grano w piłkę, ale druga połowa no to po prostu piłkarska uczta.
1: Tak.
0: Argentyna, wielki zespół, ogromna determinacja.
1: Tak, oni grali jak w transie,
0: ale to my przyzwyczailiśmy się do tego, że Argentyna to Lionel Messi i tyle. To nie, to jest po prostu wielki zespół, wielkimi piłkarzami,

0: Rami, Martinez, Paredes, Enzo Fernandez, Giuliano Simeone. No przecież to są piłkarze wielkiego formatu, ale oczywiście mają tego swojego króla piłkarskiego geniusza, no, który, bez którego faktycznie nic się tam nie dzieje. To jest wielki zespół, ale kto wygra finał, nie wiem. Będę się cieszył zarówno gdy wygra Hiszpania, jak i gdy wygra Argentyna. Choć z drugiej strony byłoby czymś niesamowitym zwieńczenie kariery Messiego kolejnym tytułem mistrza świata.
1: No właśnie, niech tak się stanie, dodam w moim imieniu. Natomiast jeszcze na koniec zapytam, że to jest mundial, który bez czarnego konia, w czwórce nie ma żadnej drużyny nieoczywistej.
0: Nie ma, to oczywiście większość ludzi jakoś tam boli. Ja powiem tak, że do pewnego momentu oczywiście kibicowałem Norwegii i miałem nadzieję, że wygra z Anglią. No też Norwegowie mają jednego naprawdę bardzo, bardzo wybitnego piłkarza, ale to też jest zespół. Więc kibicowałem Norwegom. Wcześniej bardzo mi się podobała gra Egiptu. Szalony mecz z Argentyną. Ale oczywiście były też wielkie, wielkie rozczarowania. No, nie kibicuję, nigdy nie kibicowałem Brazylii, ale tak słabego zespołu jak na tym mundialu to chyba dawno Brazylia nie miała.
1: Mimo takiego renomowanego selekcjonera.
0: No tak, no tak, ale nie pokazali zupełnie nic, więc dobrze, że odpadli w 1/8 i że dalej poszła Norwegia. To jest mundial, który do pewnego momentu nie wzbudzał wielkich emocji. No ale jak powiadam, wczorajsze i przedwczorajsze mecze wynagrodziły wcześniejsze rozczarowania z nawiązką.
1: Oby zatem mecz o trzecie miejsce i finał też przysporzyły wiele emocji i niezapomnianych wrażeń. Dziękuję pięknie Wacławowi Cholewińskiemu, gościowi mojemu i Radia Wnet. Kłaniam się
0: Bardzo dziękuję.
1: i do usłyszenia i zobaczenia.
2: I to była właśnie bardzo ciekawa rozmowa. Tomasz Zapert, który tą rozmowę przeprowadził, ale Tomaszu, my tutaj też tak patrzymy na te mecze o trzecie miejsce, bo to jest też ważne wydarzenie. Myślimy o tym w kontekście przecież naszej reprezentacji. To była wielka radość dwa razy, 74, 82 rok. Pamiętam, ileż to było szczęścia w 82, kiedy pokonaliśmy Francję. A teraz się okazuje, że Anglia dwa razy grała takie mecze, ten mały finał pocieszenia i dwa razy go przegrała. W 90 roku z Włochami i w 2018 roku z Belgią. Więc tak mi się wydaje, że naprawdę jedni drudzy mają o co walczyć. Jak ty myślisz?
1: No do trzech razy sztuka, jak mawia stare porzekadło. Z Włochami przegrali na ich ziemi, więc to może Włosi mieli za sobą trybuny w większości. Kto wie, kto wie. Obie drużyny są zdeprymowane, sfrustrowane, myślę, tymi występami półfinałowymi, ale tu jeszcze na korzyść Francuzów może jedna rzecz jeszcze zadziałać, tak przypuszczam, taka jest moja hipoteza. Mianowicie, że będą chcieli godnie pożegnać swojego selekcjonera, bo dla Didiera Deschampa to będzie pożegnanie z drużyną narodową, którą prowadził z dużymi sukcesami przecież, więc i będzie chciał ją zakończyć też sukcesem. No, bądź co, bądź miejsce trzecie jest lepsze niż miejsce czwarte, więc... A druga sprawa to też takie moje domniemanie, że będą chcieli pomóc w triumfie w kategorii snajperskiej
2: Mbappé.
1: Mbappé i będą grali na Mbappé. Tak myślę.
2: No tak, i Francuzi z kolei dwa razy wygrywali takie mecze o trzecie miejsce. 58 rok i 86. No bo w 82 to my z nimi wygraliśmy w Alicante 3-2. Tam pamiętne gole Szarmach, Majewski i Kubcewicz, tam ta piękna
1: Tak.
2: wkrętka. Natomiast w 86 z kolei Francja wygrała z Belgią.
1: Bardzo dobry mecz 4-2. Bardzo dobre
2: Tak,
1: spotkanie.
2: no
1: Pamiętam.
2: właśnie.
1: Te
2: Ten
1: mecze
2: tam
1: nieraz są
2: Ronald.
1: ciekawe o trzecie
2: No
1: miejsce.
2: właśnie. I tym bardziej, że to jest tak trochę jak te nasze mecze o honor tej reprezentacji Polski, te trzecie mecze i na przykład 2002 rok gość naszego studia także mundialowego, a więc Cezary Kucharski, który opowiadał, jak to z rezerwy po prostu trener Engel nie wierzył w tych niektórych zawodników, a się okazało, że dał im szansę i oni mu wygrali mecz ze Stanami. I teraz na przykład wiemy też, że w reprezentacji Anglii też mają zagrać, niektórzy mają dostać szansę, tacy zawodnicy z cienia, bo to jest właśnie ten taki mecz. I na przykład oni wtedy wychodzą, dostają tą swoją szansę i naprawdę grają fantastycznie po to, żeby wygrać.
1: Tak, tak, wygrać się, pokazać, zaprezentować się światu. No przecież to cały świat ogląda. Zresztą Anglicy też będą, też trener Tuchel, który ma ogromne, lawina krytyki na niego spadła. Myślę, że taką wygraną nad Francją by zamknął usta tą krytyką, że się odrodzili.
2: No być może, ale to jeśli mówimy o tych sprawach właśnie, to my mamy akurat w bazie teraz naszych utworów Mundialeiro grupy Pudelsi, bo to jest bardzo ciekawa historia. Tak jak Państwu mówiliśmy, niektóre piosenki powstawały na Mundiale, prawda, że wielkie święto piłki nożnej i niektórzy artyści właśnie się wkomponowywali w temat, a niektóre powstawały po i Mundialeiro. To jest typowa piosenka pomundialowa, Pudelsi, a więc Pudel Maleńczuk i Franz, słynny zespół Pudelsi, właśnie napisał to tak ku chwale tym rezerwowym, którzy weszli z tymi Stanami Zjednoczonymi i wygrali wtedy 3-1. Tam między innymi Czarek Kucharski właśnie, Maciek Murawski, Jacek Zieliński z Legii, wtedy Majdan w bramce. To była naprawdę fajna historia. Młody
1: Marcin Żewłaków,
2: który strzelił
1: gola. Piękną bramkę.
2: Tak, młody Głowacki wtedy jeszcze z Wisły. To posłuchajmy Mundialeiros tak jeszcze na koniec tego spotkania i się z Państwem jeszcze wcześniej pożegnamy. Pójdź.

0: Godzina 18, ależ to piękny utwór, naprawdę wyszło to Pudelsom idealnie, to Mundialeiros. Kończymy nasze studio Mundial to piątkowe. Przypomnijmy, że w poniedziałek od 18 do 19 porozmawiajmy o sporcie, specjalne wydanie przedfinałowe, a jeszcze w poniedziałek oczywiście podsumujemy finał. Dziękujemy za to spotkanie. Ksenia Parmańczuk, obsługa wideo i kanał YouTube, Tomasz Rosłon audycję zrealizował. Dziękuję Państwu za uwagę. Tomasz Zapert, Grzegorz Milko, do usłyszenia.
1: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
2: Reklama.
0: To jak? Kto wygra Mundial?
3: Nie wiem, a co ty myślisz?
0: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
3: No wszystko fajnie, ale z kim?
0: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
3: Dobra, a kiedy?
1: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent tynku elewacyjnego Gemini.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
6: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
7: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
8: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
6: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
9: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
10: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
4: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
4: To była autopromocja.

0: Radio Wnet.
1: Zbliża się moment, na który wszyscy czekali. Redaktor Krzysztof Skowroński wchodzi na trap żółtej łodzi podwodnej i prowadzi ze sobą patrona. Tak, tak, nie jednego, ale dwóch. Teraz to widać z tego ujęcia. A za nim Magda Uchaniuk. I ona też ma swojego patrona. To niesamowite. Tutaj tworzy się historia. Hanna Trap z patronem. Gosia Kleszcz z patronem. Ale chwila, jakieś zamieszanie na linii obrony. To Konrad Mędrzecki kręci się, rozgląda, jest sam. Co się dzieje? Co na to trener? Konrad Mędrzecki nie ma patrona. Ale nie! Patron pojawia się w ostatniej chwili. Wchodzą na pokład. Wygrywamy! A teraz kilka słów od bohatera spotkania.
2: Bez ciebie nie płynę.
3: Radio Wnet utrzymuje się dzięki słuchaczom i patronom. Jeśli chcesz, żebyśmy codziennie wypływali na powierzchnię i kontynuowali rejs, wesprzyj nas na patronite.pl/radiownet lub poprzez bezpośrednią darowiznę.

0: Hands up in the air. Muzyka milenialsów.
1: Witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj upalny dzień, ale tylko jeden. No wczoraj też było cieplutko. Tak czy inaczej nad moją głową, czyli nad Toruniem zawisła burza. Leje, czujemy jakiś podmuch wiatru i cieszymy się, że ten upalny dzień dobiega już końca. Dziś w Hands Up in the Air, muzyka milenialsów, temat, do którego inspiracją była dla mnie jedna z piosenek z audycji poprzedniej. Zaproponowałam do słuchania wtedy Wam Lindsay Lohan i piosenkę od Tyle Rumors i przypomniałam sobie, że motyw Good Girl Gone Bad był bardzo popularny na przełomie lat 90. i 2000. I dzisiaj będziemy słuchać właśnie takich artystek, które w ramach swojej kariery, odkrywając siebie albo po prostu szukając nowej podniety dla słuchaczy, przeszły tę metamorfozę z podznaku Good Girl Gone Bad. Najpierw Britney Spears i jej Lucky z ery słodkiej, a z ery zbuntowanej i bardzo wyzwolonej If You Seek Amy.

Britney Spears, Lucky i If You Seek Amy, piosenka sprzed i po metamorfozy z dobrej w złą dziewczynkę. Aczkolwiek czy Britney rzeczywiście była taką złą dziewczynką, a może po prostu potrzebowała odnaleźć siebie, mocniej tupnąć nogą i tylko te destrukcyjne zachowania mogły być sposobem wyrazu tego buntu? Nie wiem. Teraz będzie Chrisia Aguilera, najpierw słodkie Genie in a Bottle, a potem no już takie bardzo ostre Dirty.

O, Krysia Aguilera w towarzystwie Redmana w piosence Dirty. Wcześniej słuchaliśmy jej Genie in a Bottle. No, Christina Aguilera i jej transformacja w Bad Girl to jest taki podręcznikowy przykład, bo ona tam i wiecie, i taka była wyzywająca, i miała taką ekstrawagancką fryzurę, i w zasadzie ta jej stylówka była taka, no, taka jakby spod latarni. Można powiedzieć spod latarni? To nie jest wulgarnie. No, więc wszyscy byli w szoku. A teraz dziewczynka, która będąc gwiazdą kanału Disney Channel, przeistoczyła się w jedną z największych buddy końca naszej milenialnej muzycznej ery. Mówię o Miley Cyrus. Party in the USA, a potem piosenka, która zmieniła wszystko. Wrecking Ball.

To Miley Cyrus, Party in the USA i Wrecking Ball. Dla tych z Was, którzy nie pamiętają albo już nie śledzili, co się dzieje wtedy w popkulturze, bo tak jak mówiłam, no Miley... W moim odczuciu to nie do końca jest milenialna artystka, ale wiecie, ona w tym teledysku tam była rozebrana. Miała krótkie włosy, bo to jest element metamorfozy. Włosy. Trzeba ściąć, albo pofarbować, albo potargać. Coś musi... Wiecie, bo kobieta to przecież... Znaczy inaczej, obraz kobiety w popkulturze to jest bardzo związany z włosami. Jej atrakcyjność to są przede wszystkim włosy i piersi. Nie oszukujmy się, więc i one ścięły te włosy. I taką dziewczyną, która też poprzez ścięcie włosów i pofarbowanie ich z powrotem na czarno wyraziła swoją przemianę, była Rihanna. If it's loving that you want, to jeszcze ten karaibski pop, a potem już Shut Up and Drive, gdzie, no nie powiem, no takie są aluzje, wiecie, łóżkowe. Co najmniej.

Yes, shut up and drive. Tyle, że ta maszyna, to wiecie, to jest tylko metafora, bo wcale nie chodzi o jakiś samochód, tylko chodzi o nią. To ona jest tą bryczką i masz wsiadać i jechać. No widzicie. I ona jeszcze miała taki kostium, który imitował motocykl. Także no to już bardziej czytelnie nie dało się nic zasugerować. Teraz będzie chyba jedna z original w ogóle Good Girl Gone Bad, Lindsay Lohan, która jest bardziej aktorką niż wokalistką, ale płyty nagrywała i nagrywa, dlatego teraz będzie Ultimate. Piosenka jest w soundtracku filmu Freaky Friday z Jamie Lee Curtis, w którym ona się, to w ogóle jeden z ulubionych motywów takich milenialnych filmów dla nastolatków, zamieniają ciałami i nagle młoda jest stara, stara jest młoda i trochę ze sobą walczą, ale muszą współpracować, aby odczynić urok. No i to jest jeszcze ta epoka, kiedy Lindsay nie była tak piętnowana za swój styl życia, a z drugiej i z trzeciej strony, Boże, łazili za tymi biednymi nastolatkami, ci zaślinieni faceci z aparatami. Ach, nie wiem, czy era paparazzi jest już za nami, ale na pewno wygląda to już nieco inaczej niż właśnie wtedy. Dlatego teraz Lindsay Lohan i Ultimate, a potem Rumors, w którym odnosi się do tego, jak jest prezentowana w mediach.

being followed. I'm sick of being followed, śpiewa Lindsay. Już ma dosyć, że za nią jeżdżą. Okropne to było. Naprawdę, teraz już tak patrzymy jak na jakiś taki zły sen, ale przecież to... No, tabloidy wtedy, to był dramat. Teraz słuchajcie, będzie taka good girl gone bad, ale nie do końca, bo ja uważam, że Nelly Furtado, o niej mowa, ona po prostu dorosła i w pewnym momencie z dobrym producentem postanowiła nagrać płytę takiej już dorosłej kobiety. Więc teraz będzie On The Radio, kiedy Nelly ubierała się kolorowo i miała takie kitko-warkoczyki, a potem będzie Man Eater, kiedy już w sukienkach i wysokich obcasach śpiewała, no co, no, o kobiecości.

Furtado, Man Eater, a wcześniej On The Radio. Tak jak mówiłam, być może to po prostu kwestia no, wyrośnięcia z pewnej konwencji, może kwestia jakiejś niezależności. No Nelly Furtado jest taką inną. Tutaj rzeczywiście doszło do metamorfozy, ale ja nie mam pewności, czy to jest to Good Girl Gone Bad. Teraz słuchajcie, będzie bonus. Będą tacy chłopcy, co byli good, a zrobili się bad. Pierwszym jest Justin Timberlake i najpierw posłuchamy go w erze NSYNC, w piosence Tearing Up My Heart, a potem już Sexy Back, kiedy to stał się bezlitosnym heartbreakerem, który no, zmienia kobiety jak rękawiczki i w ogóle już nie jest taki cute, ale nadal jakoś interesujący dla kogoś.

To był Justin Timberlake i jego Sexy Back. Wcześniej wraz z NSYNC w piosence Stirring Up My Heart, którymi to piosenkami chciałam zobrazować tę metamorfozę, jakiej doszło, gdy Justin ze słodkiego, utlenionego blond loczko aniołka z NSYNC zamienił się w tego, wiecie, no, zżerającego kobiety na śniadanie, obiad i kolację młodego mężczyznę. Teraz, słuchajcie, będzie już ostatni zestaw piosenek na dzisiaj. To, wiecie, to trochę jest taki good boy gone bad, ale tak naprawdę ten chłopak to jest original bad boy forever, bo on był zawsze bad, tylko w Take That troszeczkę go poskromili. Mówię o Robin Williamsie. Dlatego teraz posłuchamy sobie Back for Good, a później Rock DJ.

Słuchajcie, na tym kończymy dzisiejsze Hands Up in the Air, muzyka milenialsów. Nazywam się Ela Mazol i już za tydzień między 20 a 21 znów Wam przygotowuję trochę, przygotuję muzycznych sentymentów. Jeszcze nie wiem pod jakimś hasłem, ale pomysłów mam ostatnio bardzo dużo, więc stay tuned. Dziękuję Tomkowi Rosłonowi za to, że zrealizował tę audycję. Wam za uwagę. Zostańcie z Radiem Wnet.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Autopromocja. O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
2: i Krzysztof Masłoń.
3: To była autopromocja.
4: Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku. Banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart. Lista prawdy. Wasza lista.

0: Dobry wieczór, mówi Państwu Sławek Horwat, jak zawsze o tej porze w piątki, i to jest program, który się nazywa Lista Przebojów Polish Chart, a ze mną jest Tomek Rosłon, który będzie realizował tę audycję z krakowskiego przedmieścia, z naszej centrali warszawskiego studia Radia Wnet. Serdecznie się cieszę i witam Państwa jeszcze raz, bo to jest niezła konkurencja dzisiaj w tych dniach, jeśli chodzi o to, co się dzieje w świecie show biznesu i sportu, bo oczywiście lada moment poznamy mistrza świata w piłce nożnej. Jutro poznamy zdobywcę trzeciego miejsca, czyli srebrnego medalu. No a my dzisiaj kontynuujemy to, co było w programach poprzednich tygodni, czyli lista przebojów Polish Chart, wydanie, jeśli chodzi o to, co słuchamy, wydanie hity półrocza. I tak na 30. Lil Choco, Zjawa Ona, na 29. BDOS 2015, 115, Maja Mecan, Cancer Fighters i ciągle tutaj jestem, Dis dla Raka. Danuta Wisiecka, Wołam, 28, 27, Deserter, Słowa. 26. Nasi Czesi, czeska kapela Moravius, która jest na naszej liście, Fairy Tale, w języku angielskim piosenka. Danuta Wisiecka i Fixum Dyrzum, Co się dzieje? 25, 24, Krzysztof Zalewski, Przyjść taką noc i cover Czesława Niemena. Na 23. Kameleon, Zgadni, Wiktoria Urbanowicz, Pieces in Your Hand. 22, 21, Spam, Ostatni dzień lata. I przed chwilą wysłuchany na 20. Pablo Potek, z Oświęcimia, nasz fantastyczny artysta, Do niebios bram. A na 19. zaraz powiemy, ale nie jestem sam, jest jeden z najważniejszych artystów i zespołów w historii polskiego rocka, Mietek Jurecki i Budka Suflera. Witam Cię, Mietku.
1: Witam serdecznie Państwa i Ciebie. I z tego, co słyszę, skoro nasza piosenka jest na 19. miejscu, oczywiście również cały zespół Budka Suflera pozdrawia słuchaczy radia. I cieszymy się bardzo z takiej pozycji tej piosenki, zwłaszcza, że ona zaprezentowana została dopiero w marcu, więc to nie jest dla nas pół roku, tylko dla nas to są dopiero tam za 4 miesiące niecałe.
0: To prawda. Powiem więcej, Budka Suflera to zespół, który, uprzedzę trochę fakty, mianowicie jutro, znaczy w niedzielę, pojutrze, mam kolejne urodziny 18 i będę jutro sobie grał, znaczy Państwu będę grał, ale trochę za prezent taki sobie zrobię. Największe przeboje w historii mojego życia. I stare, i nowe, i chcę to połączyć, to co było od 64 roku, kiedy się urodziłem, do dzisiaj. I tam się pojawi taki utwór z wykonaniem zespołu Budka Suflera, który teraz dla Ciebie i dla Tomka Zeliszewskiego z dedykacją, zanim puścimy i porozmawiamy o tym przeboju, gdzie Irenka Michalska i tak dalej, to posłuchajmy pewnej piosenki Budki Suflera, bez której nie byłoby takiej muzyki rockowej w Polsce, jaka jest.

0: Prawda, Mietku, że piękne?
1: Właśnie się zorientowałem dopiero podczas dzisiejszej audycji, po tylu latach, że w czasie, kiedy nagrywaliśmy Jolkę, to ty miałeś 18 lat, jesteś o rok młodszy od mojej żony, czyli ile to ja mam lat w związku z tym. No ale w każdym razie też przypomniałem sobie, że tam w tej Jolce nagrane są trzy gitary basowe. Jedna gra flażolety, jedna gra w górze takie dwudźwięki i trzecia jest taką tą podstawę, te takie dolne. No, zresztą przecież ja gram też na gitarach tam, ale to było w Poznaniu.
0: Na czym ty nie grasz?
1: A to nawet nie o to chodzi, bo jeszcze dodatkową atrakcją było, że ja w 82 roku, czyli w roku nagrania Jolki, brałem ślub i Romek Lipko, świętej już pamięci, niestety od paru lat, był świadkiem na moim ślubie i wiózł mnie i żonę do kościoła swoim autem, a ponieważ odebrał na kasecie magnetofonowej wersję taką ostateczną Jolki, więc w trakcie jazdy do Urzędu Stanu Cywilnego nam to puszczał, więc jechałem do ślubu z Jolką, chociaż moja żona ma Aleksandra na imię. No ale w każdym razie to było niedawno, czyli w 82 roku, a my nadal jesteśmy młodzi, zdolni i dopiero się rozkręcamy.
0: To ja już wiem teraz w tej piosence, co ich troje miało, to Jolka! To było w waszej Jolce.
1: Oj, najdziwniejsze z tego wszystkiego jest to, że wiele osób płci żeńskiej twierdzi, że to one były tą Jolką z piosenki. Pytam się, czy łącznie za autobusem Arabów, no to jakoś wtedy trochę hamują te osoby. No ale tak, w każdym razie to było niedawno, teraz bardzo niedawno to nagraliśmy. Dobra, zdradzę tajemnicę, w poniedziałek już montujemy teledysk do kolejnej piosenki, która pewnie też się znajdzie na antenie waszego radia. Natomiast w tej chwili cały czas cieszymy się z tego powodu, że jesteśmy na tej waszej liście. Pomimo tego, że lista jest podsumowanie półroczne, nasza piosenka pół roku nie ma, znaczy premiera naszej piosenki była w marcu, więc w zasadzie no to tam co, no cztery niech nawet będzie miesiące, nie trzy. To nie jest tak źle jak na piosenkę, która nie jest grana pół roku, tylko trzy miesiące.
0: No i to trzeba przyznać, że jeszcze jest jedna piosenka Budki w tym roku, która też wysoko zaszła, ale może nie aż tak wysoko, gdyż dopiero co od dwóch tygodni jest na liście. O tym właśnie, o tym ten walczyk wasz piękny, o tym jak się boi miłości.
1: Boję się kochać. Tak. To jest bardzo taka romantyczna piosenka. Tomek Zeliszewski napisał przepiękny tekst. No po prostu znam go dłużej niż swoją żonę, a cały czas mnie zaskakuje.
0: Właśnie pozdrowienia są dla dwóch facetów, których bardzo chcę pozdrowić w tej chwili. To jest właśnie Tomek Zeliszewski, ponieważ wy dwóch, że tak powiem, kultywujecie tę dawną budkę od początku istnienia prawie, że.
1: No Tomek, to znaczy, Tomek nagrał wszystkie płyty. Ja może tak. Nie wszystkie, ale no po prostu... To już opowiadałem tutaj kiedyś na antenie, że przed śmiercią Romek Lipko zwrócił się do nas z prośbą, żebyśmy grali te piosenki Budki Suflera i żebyśmy grali w tym zespole, bo to będzie jedyne, co po nim pozostanie. No i tak jakoś, co prawda ja mu niczego nie przysięgałem, ale uważam, że również z tego powodu, że był świadkiem na moim ślubie i nie tylko, to jest to w porządku, jeżeli tak robię i tyle.
0: I jeszcze chciałem pozdrowić mojego pana dyrektora muzycznego i przyjaciela zarazem, Tomka Wybranowskiego, który dzisiaj mnie odmłodził aż o 10 lat, więc jak ktoś dobrze przyjmie do wiadomości to, co jest napisane na Facebooku, no to tam, że tak powiem, dziękuję Ci, Tomku, za te, że tak powiem,
1: Tomka odmłodzenie. Też pozdrawiam oczywiście.
0: No, to ja.
1: Ale po prostu jest, Tomek jest dowodem na to, że szczęśliwi czasu nie liczą. Jak cię obmłodził o 10 lat, to wszystko w porządku. Jakby cię postarzył, to by było gorzej.
0: Mietku, teraz pochylimy się obydwaj nad piosenką, która się nazywa Ptaki na mych rękach. I prześlicznej urody i talentu dziewczyna o imieniu Irena Michalska zrobiła, znaczy ona wam coraz bardziej dojrzewa, będąc w budce. To jest piękne, nie?
1: To znaczy śmiejemy się, ale to prawda. Ona doskonale wie o tym, że jest w wieku takim, że mogłaby być moją wnuczką tak naprawdę. Nie córką, wnuczką. Ale rozmawiamy szczerze i uczciwie ze sobą i ona jest zachwycona tą sytuacją, że pomimo tego naszego wieku i doświadczenia, my z nią potrafimy rozmawiać w sposób szczery, uczciwy, prawdziwy i kiedyś nawet w jakimś wywiadzie też byliśmy razem w jakimś radio, tylko nie twoim, i na pytanie, jak ci jest, Irenko, z tymi ludźmi, którzy tyle przeżyli i tak dalej, to powiedziała, obiecali mi wiele rzeczy i wszystko spełnili. Czyli, ja wiem, że w tej branży to się rzadko zdarza.
0: Czyli, czy to jest tak, że
1: Budka Suflera jest... Traktujemy ją poważnie.
0: Odwrotnością PZPR-u, bo PZPR to jest taka organizacja, która niczego nie obiecywała i słowa dotrzymała.
1: To prawda.
0: Dlatego...
1: też jestem z tych czasów. No, mój ojciec także... po pochodach pierwszomajowych wracał do domu polany niebieską farbą, bo ci zomowcy tam lali, żeby ich wyłapać, tych wszystkich. Pamiętam, jak matka mówiła, przecież tu masz dzieci, rodzinę. Mój ojciec mówi, ale tak nie może być dalej. Ale to mniejsza z tym, bo zaraz zjedziemy na kilkadziesiąt lat do tyłu, a to nie o to chodzi. Bo jest 2026.
0: Ja chciałem, żeby dzisiaj Budka Suflera miała też swoje miejsce poszerzone niż zwykle. Bo drodzy Państwo, jak nie będziemy pamiętać o takich zespołach jak Budka Suflera, Perfekt, Manam, TSA, Republika, Oddział Zamknięty. Jeżeli kogoś nie wymieniłem, to przepraszam najmocniej. Kult. To nie będziemy mieli... To jest tak jak trochę, jak papież powiedział, że kto nie szanuje swojej historii, ten nie jest narodem bez przyszłości.
1: No ale to tak jest w muzyce, to jest tak naprawdę w każdej dziedzinie sztuki, literatury, to przecież to tak jest, no. Problemy mamy innego rodzaju. Przykładowo od wielu lat nie wymienia się podczas prezentacji piosenek jej tytułu, wykonawcy i jeszcze autorów. Gdyby kiedyś tak było, to nie wiedzielibyśmy, że Ewa Demarczyk się nazywa Ewa Demarczyk. To jest tak, jakby wydawać książki bez okładki, tam gdzie jest autor i tytuł. Tak. Ale to, no, ja to akurat już kolejne pismo będę pisał do Ministerstwa Kultury, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ale ja wiem,
0: Mietku, jesteś jak instytucja, chodząca instytucja. Drodzy Państwo, Budka Suflera.
1: Tak, to muzyka jest najpiękniejsza i najważniejsza w życiu. O.
0: Miejsce 19 w podsumowaniu pierwszego półrocza Anno Domini 2026 i z podziękowaniami dla Mietka Jureckiego, który chciał z nami tutaj być.
1: Pozdrawiam Państwa serdecznie z hotelu, bo jutro gramy, pojutrze gramy koncerty. Także jutro, jak będziesz miał tą swoją uroczystość i będziesz sobie robił przyjemność, to my większość tych samych piosenek, które będziesz emitował, to będziemy grali na koncercie.
0: No więc właśnie budka suflera i tym razem już nie Jolka Jolka, bo wszystkie Jolki są, wiadomo, rozrywane przez... Jakoś tak lubią ludzie.
1: Poza tym popatrz, ile ta Jolka ma dzisiaj lat.
0: A jeszcze jaka... A jeszcze jaka fajna, nie? No. 19. budka suflera, ptaki na mych rękach i ręka Michalska, i to jest pan Tomek Zaliszewski, Mietek Jurecki i pan Bogutyn, i tam w ogóle jest to zespół.
1: Darek Bafeltowski, tak jest. Tak. Ci, co ich jutro też i pojutrze zobaczycie na koncercie. A w sierpniu gramy we Wrocławiu.
0: O, i to ja myślę, że się spotkamy, Mietku.
1: Jakoś pod koniec sierpnia, nie pamiętam kiedy, bo w międzyczasie mamy do zagrania jeszcze wiele innych koncertów.
0: To dasz mi znak, dlatego że ja będę miał urlop, bo drodzy Państwo, no.
1: Wrócisz z urlopu.
0: Dostałem 3 weekendy urlopu od mojego pana dyrektora muzycznego, o czym nie wiedzą jeszcze ludzie, ale się wtedy...
1: To jest 20 któryś, 20, jakoś nie pamiętam, 28 czy jakoś tam, zobaczymy. No w każdym bądź razie, jeżeli będziesz, to się załapiesz bez biletu.
0: O, drodzy Państwo, widzicie, jak warto czasem zrobić program radiowy z budką suflera.
1: Więc znajomości są nie tylko w polityce.
0: His Majesty Mieczysław Jurecki i budka suflera, ptaki na moich rękach.
1: Serdecznie.

To było miejsce 19, budka suflera, ptaki na mych rękach, a ja tutaj zajadam bezpestkowe winogrona. O właśnie, przyznałem się. Drodzy Państwo, jest piękny wieczór we Wrocławiu. Troszeczkę popadało. Pozdrawiam wszystkich pracowników Biedronki, gdyż przed chwilą tam byłem po napoje i powiem szczerze, przepraszam, że tak wymieniam ten sklep, ale no, to jest jedyny, który jest blisko mnie i gdzie mogłem kupić. A obiecałem, że ich pozdrowię. Więc pozdrawiam wszystkich tychże pracowników, którzy być może mnie teraz słuchają, bo specjalnie, żeby się dowiedzieć, czy to prawda, że ja tak... Ja zawsze żartuję, że mam radiową urodę i w związku z tym jest mi łatwiej, bo gdybym miał telewizyjną, to potem rozpoznają człowieka i to takie... Drodzy Państwo, teraz będzie 18 i przenosimy się do Wielkopolski, do Poznania, a tam ojciec Zencen mówi, ponoć w szczepionkach są, i tu nie powiem tego wyrazu, bo jeszcze wypowiem go źle i ktoś pomyśli, że brzydko mówię. Więc posłuchajmy, ojciec Zencen, ponoć w szczepionkach, 18.

0: Chwila. Gosiewska, proszę.
1: Dzień dobry.

ojciec i syn i ponoć w szczepionkach są, i tu padło, będę starał się wymienić to słowo bardzo dobrze, chipy. Tomku, dałem radę? Kiwa, że tak. No, dałem, tak, potwierdzę. Dobrze, to jedziemy na miejsce 17, a tutaj Warszawa. Przenosimy się teraz do Warszawy z Poznania, żeby zagrać fantastycznej urody i talentu zespół oparty na dwojgu bardzo fajnych ludziach. No i tutaj Adaś i Monika i zespół Piglet Deep Forest spotkamy się w języku polskim, co rzadkie jest w tym będzie i to będzie, w tym będzie po raz pierwszy po polsku. Spotkamy się.

Spotkamy się na pewno i Deep Forest. Warszawska formacja, która jest z nami już od bardzo dawna, ale przyzwyczaiła nas do piosenek w języku angielskim, a tu nagle piosenka jest bardzo mocna i taka bym powiedział o przemijaniu, ale o tym przemijaniu pozytywnym, że się kiedyś tam spotkamy w tym świecie, gdzie teraz jest mój syn na przykład i wielu ludzi też posiada swoich najbliższych. Dlatego to jest piękna piosenka, trochę smutna, ale taka życiowa. Spotkamy się, Piglets i Forest 17, a na 16 Wołanie o pokój i przyjaciele Polish Child, Dante Dwisiecka, Lena i Łukasz Łyczkowski i oczywiście Michał Krasnodębski, muzyka, tekst Sławek Orwat, no i bas oczywiście Adam Paluch z zespołu, który przed chwilą słyszeliśmy, czyli właśnie Piglets i Forest, przyjaciele Polish Child. I ta wersja z Łukaszem Łyczkowskim, która jest najbardziej porywająca prawdopodobnie i wywołująca ciarki na plecach. Wołanie o pokój. I niechże Ukraina to zrozumie pozytywnie, co chcemy przekazać tej piosence.

To jest wołanie o pokój na Ukrainie, panie prezydencie Zełenski. I tego pokoju wam życzymy. 16. Przyjaciele Polish Chart. A na 15. formacja z okręgu lubińskiego, naszego Lubina, nie Lubina.

Lina. Innocent Spell to nazwa zespołu i Innocent Spell to też nazwa utworu. I posłuchajmy, bo to jest bardzo piękna, rockowa muza z zachodniej Polski.

A teraz z Lubina przenosimy się do Lublina. Tak, lublińskie Zagłębie Miedziowe to zachodnia Polska, a Lublin to oczywiście Świdnik i Lubartów i te tereny, to jest wschodnia Polska, bym powiedział, dość blisko pewnego wydarzenia, które jest bardzo złe i mamy nadzieję, że się szybko skończy, bo my życzymy Wam pokoju, droga Ukraino. $29 to nazwa wykonawcy. Tak naprawdę jest to syn naszego szefa zespołu Smoketown, czyli Mikołaj Wodarczyk pod hasłem $29. Ciekawe jestem, czy ta 29-dolarówka ma pana prezydenta na swoim zdjęciu, czy to jest tylko zupełnie fikcyjne wydarzenie w piosence. Innocent Spell mieliśmy przed chwilą, a teraz Kacze Opowieści, miejsce 14, $29 i Lublin.

No, Stevie Wonder z pewnych prozaicznych względów nie mógłby być piłkarzem, ale jest tam dwóch piłkarzy wystąpiło w tym tekście, mianowicie Tymoteusz Puchacz, który na pewno nie wystąpi jutro lub pojutrze w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i Kanadzie w finale, w zasadzie znaczy o trzecie miejsce i finale tego wydarzenia. Natomiast jest tam takie nazwisko Harry Kane, też się przewinęło, jak dobrze pamiętam. I ten pan jak najbardziej wystąpi w meczu o miejsce numer 3. Zobaczymy, co się wydarzy. Francja, Anglia. No, to mi się tutaj pachnie bardzo starą historią średniowieczną. Joanną d'Arc i takie różne inne. Myślę, że tutaj kolega Tomek Rosłon też potwierdzi skinieniem głowy, że tutaj są te stare historie angielsko-francuskie. No a tutaj oczywiście Argentyna i Hiszpania, czyli w jednym języku wszyscy sobie będą mogli pogadać. No i to jest piękne. Co będą mieli do siebie, to sobie grzecznie powiedzą, myślę. W języku szpanielskim, jak mówią Czesi. A my teraz jedziemy właśnie do miejsca numer 13. I to jest starsi i bardziej doświadczeni bracia po rapie pana 29-dolarówki. Kaliber 44, czyli oni lubią numerki. Tym razem nie 29, a 44. Nasze mózgi wypełnione są Marią.

Tak sobie tutaj nawijkę poza antenową uskuteczniamy co jakiś czas z Tomkiem Rosłonem, którym jest oprócz tego, drodzy Państwo, że tutaj siedzi, rządzi całą strefą suwaków i tych wszystkich pokręteł i gainów i tak dalej. To jest też muzykiem, no bo jest producentem, robi fajne rzeczy. No, nieraz się zdarzało, że graliśmy nawet i być może jeszcze zagramy. Dziwi się Tomek, że i przyznaję mu rację, że nigdy dzisiaj nie próbuje grać. Może nie, może to jest ponad siły, żeby naśladować kogoś takiego jak Abranab. No, to jest kawał dobrej szkoły hip-hopu. I to było miejsce, drodzy Państwo, numer 13 i to nie pechowe. Nasze muzyki wypełnione są Marią, kaliber 44. A na 12 po raz kolejny tenże ojciec and syn, który już dzisiaj gra, bawił się w szczepionki w chipach. Tym razem pochyli się nad psia jego mać. Taki tytuł. Chłopaki działają na pograniczu, że tak powiem, pewnych wyrażeń. Psia jego mać i to jest utwór z zespołu Ojciec and Syn, miejsce 12.

dzieci, a jego Madzia, myślę, że państwo też nie chcą spać, bo przecież jak tu spać, jak takie rzeczy lecą z Poznania, ładują ciężkim sprzętem. Zajechali ciężkim sprzętem Poznania i Bobik tam gitarę, że tak powiem, nadaje, a tutaj Mariusz i Filip w rolach głównych, jako że często występują na naszych pasmach podczas listy Policzart, to dzisiaj sobie odpuściłem te, że tak powiem, wywody, gdyż tam się dzieją mocne rzeczy podczas tych rozmów. Tam się dzieją rzeczy, które się nie śniły gospodarzom domów, jak mówił pewien gospodarz domu Anioł z Otwocka. Czy dobrze mówię, że z Otwocka? Mogłem pomylić miasto, ale gdzieś koło Warszawy to było. Drodzy Państwo, to był film Barei, oczywiście, o którym opowiadałem. Natomiast teraz będzie MSV i na wakacje i zamykamy drugą dziesiątkę.

Drodzy Państwo, to był oczywiście zespół, który się nazywa MSV i utwór Na wakacje. A my to sobie gawędzimy z Tomkiem Rosłonem i teraz temat ostatniej gawędy był tak przed chwilą następujący poza anteną, że co się stało z polskim reggae? No właśnie. Drodzy Państwo, ja jeździłem, latałem w zasadzie samolotami z Londynu do Luton do na przykład Okęcia, Poznania, Wrocławia, bardzo różnych lotnisk, po to, żeby wziąć udział w takich wydarzeniach jak Reggae Dub Festival w Bielawie, w Ostródzie, One Love Fest we Wrocławiu, ależ to była w latach 2009, 10, 11, to była taka masówka, ale za to na tak wysokim poziomie, że polskie reggae błyszczało, a jeszcze tam przyjeżdżali ludzie z Gany, z Niemiec. Gentleman, pamiętasz Tomek? Gentlemana, który mówi, mówi po jamajsku, tak jak nie Niemiec, tylko Jamajczyk. To były dobre czasy, natomiast mam dla Was informacje własne, przemyślenie, które może kogoś nawet zaboleć. Ale przepraszam, jeżeli to zaboli. Ale ten pan nie jest w ogóle winien niczemu, że jest to na pewno bardzo sympatyczny człowiek. Ja nawet miałem okazję z jego menedżerem rozmawiać. Ale to mi się wydaje, zaczęło się od czasu, gdy pewien pan o ksywie Bednarek zaczął być gościem na wszystkich możliwych płytach. Wszystkie zespoły, znajomości reggae chciały z nim mieć zdjęcie, piosenkę i tak dalej, i tak dalej. Ale nie jest to wcale przecież czyste reggae, bo to jest nawet UB40 jest bardziej reggae niż, chociaż też nie jest do końca, jest tak zwaną popową szerubką. Ja wiem, że to jest popularny, ktoś to lubi, ale dla mnie od wtedy zaczęło się kończyć polskie reggae. To, na które chodziłem, jeździłem, latałem. I kiedyś nawet do Mesai mówię w wolnych chwilach, po co ci to? Przecież ty jesteś już popularny. No ale właśnie tak to jest, że ludzie chcą być jeszcze bardziej popularni. Dzisiaj na 20. Pablo Potek do niebios bram. 19. Budka Suflera, Ptaki na mych rękach. 18. Ojciec and Syn, ponoć w szczepionkach. Pigles Deep Forest, spotkamy się 17. Przyjaciele Polish Chart, Danusia Wisiecka, Lena i Łukasz Łuczkowski, Wołanie o pokój. Innocent Spell 15, 14, 29 dolar, kacze opowieści. No właśnie. Kaliber 44, nasze mózgi wypełnione są Marią, 13, 12, Ojciec and Syn Again. Znaczy, to nie jest, Bobik, twoja reklama poprzedniego zespołu, to chodziło o słowo again w języku polskim. Znów. Czyli tutaj właśnie ten syn, psia jego mać, 12. 11. MSV na wakacje i teraz wchodzimy na pierwsze dychy, a tutaj na początek, 10. Ha! Zbyszek Włodarczyk, jego fantastyczna formacja Smoketown z okolic Świdnika i Lublina i utwór zatytułowany Stwórz mnie, dycha.

I tak, proszę Państwa, skończyły się winogrona bezpestkowe i skończyło się też miejsce numer dycha. Smoktown, stwórz mnie, z Lublina i Świdnika. A teraz pojedziemy sobie do Bratysławy, tak, tak, do tej Bratysławy, stolicy państwa Słowacja. Był czeski zespół Moravius w 30, a teraz bardzo wysoko jest BTA. Gratulujemy Wam, chłopaki z czeskiej Bratysławy. BTA, czyli Banda Totalnych Amatorów, Zachalena Timou, czyli Otulona Mrokiem i miejsce 9. Piękna piosenka, naprawdę warto.

Polish chart is a international vibe. Dobrze mówię, Tomek? Because international, because it's many languages in our songs, even Italian. Drodzy Państwo, przed chwilą leciał słowacki, no ale to oczywiście zrobił zespół ze Słowacji, jedynie z klawiszowcem z Holandii. Natomiast teraz na miejscu numer 8 jest nasza Agnieszka Śpiewa, która robi zawrotną, drodzy Państwo, zawrotną, powtórzę, karierę w Italii. Una canzone per l'estate i dolce, dobrze walnięte. Tutaj jest po włosku. Zaczęło się od San Marino i niewinnie, a potem się okazało, że tam już nieźle narozrabiała, pozytywnie oczywiście biorąc to pod uwagę. To jak to śpiewa nasz wielki bard Lech Janerka, nabroiło się. No więc nabroiła trochę się tam nieźle nasza Agnieszka Śpiewa, ale cieszymy się razem z nią i lecimy na miejsce 8 i Anima Segreta, Italian Language, Agnieszka Śpiewa.

No i mamy też na naszej liście porządne covery. I to bym powiedział, tak jest zamysłem, bo teraz będzie wielki zespół Manam, ale to nie oni będą grali i śpiewali, tylko będzie to wrocławska formacja Powoli z Renią na wokalu. I tu zrobili niespodziankę pewną dla tych, co jeszcze nie słuchali, a dla tych, co słuchali, to już będą wiedzieli od razu, gdyż wiedzą, że zespół Powoli nagrał na 7. miejscu piosenkę To Tylko Punk, czyli cover piosenki Manamu To Tylko Tango. Ale dlaczego punk? Właśnie posłuchajmy, wszystko będzie za chwilę jasne. 7. Powoli To Tylko Punk.

A teraz taka wędrówka była, bo z Lublina, ze Smokną przenieśliśmy się do Bratysławy, gdzie BTA, a potem przenieśliśmy się do Italii, słonecznej Italii, Agnieszka śpiewa, do mojego Wrocławia, żeby usłyszeć powoli To Tylko Punk. A teraz przenosimy się do fantastycznego miasta Poznań, gdzie koziołki się trykają. To jest grzeczne słowo, drodzy Państwo. Jeżeli ktoś nie zna słowa trykać, to niech sobie sprawdzi. I to się tam dzieją takie rzeczy, że na przykład taka Szamara. Szamara to taki zespół z Poznania. I tam Lena jest na wokalu. I ta Szamara sobie śpiewa utwór pod tytułem Adrenalina, tak jak ten film, gdzie tam oni w tej chińskiej dzielnicy, a nie będę opowiadał takich rzeczy. I posłuchajcie, 6.

I to jest właśnie zespół, który się nazywa Szamara i pochodzi z Poznania. I są tacy ludzie dziwni, którzy nawet piszą o nich wiersze. Naprawdę jest taki człowiek jeden, który nawet w tej chwili prowadzi dla was program. Napisałem kiedyś wiersz w języku polskim oczywiście, ale w dialekcie wielkopolskim, gdyż jest mi on bliski. I Szamaro, posłuchaj, tam leci tak. Na Banę czeka zespół Szamara. Bana to w języku poznańskim, właśnie w dialekcie, pociąg. Na Banę czeka zespół Szamara, czeka w Poznaniu, gdzie jego wiara. Już całkiem bliska Bany godzina, a tu Adiego i basa nie ma. Zaś znowu pewnie po polazł do składu, powiedział Duchol, my gadu gadu se tu robimy, a on jak zwykle mo swoją rułę, jak szczon, co z melą skręco bibułę. Patrzcie, jest w końcu i biegnie na szagę. Na szagę biec, to znaczy po przekątnej. Jak młody kejter, to taki mały szczur, piesek, na defiladę. Zatrzymcie Banę, wrzeszczy z daleka, Bana nie czuła, Bana ucieka. Lena, co do tej pory milczała, proroczym głosem tak powiedziała. Nawet mały bajtel doskonale wie, że piłka okrągła, a prawdy są dwie. Jedna, co mówi, Bana odjechała, ale jest i druga. Sen proroczy miałam pełną tylko klimów, pełną tytkę klimów. To jest torebka cukierków. Co najmniej jest wart. W śnie tym wygraliśmy listę Polish Chart. Tomek, fajne to jest? No, mówi, że fajne. No czasem tak mnie najdzie i takie rzeczy się tam dziwnie dzieją, że takie wiersze powstają. A swoją drogą na miejscu piątym teraz będzie Podróżnik. To tytuł piosenki w wykonaniu Echo Melody z Lubelszczyzny. I to jest ten sam wokalista, który śpiewa, Kacper Tytka, który śpiewa właśnie w Smoketownie. Echo Melody. Piąte.

No i drodzy Państwo, przenosimy się teraz do Zielonej Góry, czyli zupełnie prawie podłagów, tam gdzie byłem kiedyś na 3-dniowym festiwalu Plus Rock i Motocykle.

duchem skuty wściekły pies, co woli panka zamiast jazz. Tak mi się jakoś zrymowało. Drodzy Państwo, to było czwarte miejsce i na 10 Smoketown Stwórz Mnie, na 9 BTA Zachalena Tmą. Agnieszka śpiewa Anima Segreta, 8, 7 Powoli To Tylko Punk, 6 Szamara i Adrenalina. Nie mylić z filmem i tym, co się działo w chińskiej dzielnicy. Echo Melody Podróżnik, 5. 4 to Retrowizja Pies Ogrodnika. I na 3 gratulujemy Wam, warszawiacy, Lustra i Kaśka na wokalu, z niesamowitym wokalu i w ogóle fantastyczne chłopaki instrumentaliści. To jest zasłużone, medalowe miejsce za pierwsze półrocze. Lustra i Burza, to nie jest burza Szekspira, to jest burza luster, nie mózgów.

No i to było miejsce numer 3, drodzy Państwo, czyli formacja Lustra z Warszawy. A na miejscu drugim Bobik ma najwięcej gitary w całym naszym systemie. Tutaj można powiedzieć, bo Bobik jest na gitarze w Łesie Zęsy. Bobik jest na gitarze w takim parkowym zespole, który sobie gra Camelons. I Bobik jest też właśnie na gitarze w zespole The Buffons, gdzie rządzi niepodzielnie Radek Suchopieski, jego teksty i muzyka. The Buffons, Zielona Góra, głosy, głosy, słyszę głosy. Dwójka, dwójka, dwójka.

0: Było to już, bo z naciskiem na było prawie, bo za chwilę będzie ostatnia piosenka. Podsumowanie półrocza w liście Polish Chart, pierwszego półrocza Anno Domini 2026. Przypomnę, na trzecim miejscu medalowym Lustra z Warszawy, w utworze Burza. Na drugim miejscu medalowym The Buffons, Głosy, to było przed chwilą. I tutaj oczywiście fantastyczny utwór. I mam przyjemność ogłosić, że pierwsze miejsce za półrocze zdobył formacja z fantastycznego miasta Lubin. Nie mylić z Lublinem, bo tu też było trochę Lublina dzisiaj. A jest z nami Kamil, z wokalista, twórca tekstów, twórca muzyki i w ogóle twarz i mózg zespołu Destiny. Cześć, Kamilu.
1: A tu niespodzianka, bo tu Miłosz.
0: Aha. To Miłosz. To znaczy, musiałem tutaj coś pomylić z numerami, bo się umawiałem z Kamilem. To cieszysz się, Miłoszu, w ogóle?
1: Ja jestem w szoku, że udało nam się zająć takie miejsce. Bardzo, bardzo jest nam, chłopakom, miło, że tu słuchacze i wszyscy w ogóle tutaj z radio. Kurczę, no my jesteśmy po prostu pod wrażeniem, aż nie wiem, co powiedzieć, bo jak tutaj się usłyszałem przed chwilą twoje słowa, to po prostu w szoku jestem, także bardzo, bardzo nam miło.
0: Destiny zajął w utworze Madness miejsce numer 1. I my za chwilę to miejsce nadamy, bo już jest koniec programu, musimy się śpieszyć. Więc na numerze 1 Destiny i Madness gratulujemy i zapraszamy do programu. Na jutro będzie to wydanie specjalne, urodzinowe, pewnego gościa, który sobie pracuje na przemijanie dłuższe niż ustawa przewiduje, bo 62 lata. Dziękuję Tomkowi Rosłonowi, dziękuję wszystkim tym, którzy się postanowili nas słuchać i zapraszam na jutro, na 20:00, jutro wcześniej o godzinę 20:00. Dziękuję. Sławek Korwat się kłania. Dobrej nocy.

0: Dear listeners, I got a very good news for you, very great surprise, because Tomek Rosłoń decided to go home later than should, and we can meet Kamil. Kamil is on the air. Hello, Kamil, how are you?
1: Hello, I'm fine. But are we speaking English?
0: Yeah, it is a joke.
1: Okay.
0: Ponieważ tak pomyślałem
1: Czyli
0: sobie,
1: po
0: że skoro śpiewasz po angielsku, no to zrobimy wejście, bo Tomek tutaj, jak powiem, żeśmy trochę żonglowali numerami i takie wyszły numery, że ciebie by nie było i byłoby mi szkoda. Że co czujesz, bo mamy dla ciebie niespodziankę, mianowicie po pierwsze to pierwsze miejsce zajęliście w podsumowaniu półrocza, a Tomek postanowił dla was puścić herbatkę o północy. Wiesz, o czym mówię? Teraz mówię po
1: polsku, angielsku. Wiem, o czym jest mowa.
0: Co czujesz, Kamil?
1: Mega się cieszę. Co czuję? No szczęście. No jest to sukces na pewno dla nas. Wyróżnienie mega, także dziękujemy wszystkim słuchaczom.
0: Powiem tak, miałem okazję was spotkać na festiwalu WROW. I też miałem tam okazję spotkać bodajże zespół Innocent Spell. I powiem szczerze, że fantastyczna formacja i fantastyczne teksty. Robicie takie amerykańską muzykę i w ogóle formacja ta jest taką kluczową od wielu już miesięcy, jeśli chodzi o Lubin, gdzie tam tych kapel trochę teraz się pojawiło. No ale oczywiście Destiny jest tą, która wygrywa bardzo dużo i często. I zawsze jest na podium prawie, że jak to robicie?
1: Bardzo mnie to cieszy przede wszystkim. No tak, mam nadzieję, że utrzymamy tą passę. No teraz w Lubinie się trochę tam porobiło tych kapel. Jak to robimy? No staramy się robić dobrą muzykę po prostu. No żeby to było prawdziwe, żeby to brzmiało dobrze po prostu, żeby to miało ręce i nogi. Tak długo jak to brzmi dobrze, to po prostu uznajemy, że to jesteśmy my.
0: I think the great reason is your manager, Agnieszka. I think it's a very great, great work.
1: Tak, Agnieszka to jest po prostu nasz piąty członek, to można tak nazwać, nasza taka matka zespołowa, ja to tak nazywam. No, także wielkie podziękowania również dla niej. No.
0: Agnieszko, pozdrawiamy cię i tak trzymajcie, bo czy to jest herbatka o północy, czy to jest herbatka po południu, jako że zbliża się północ, to jest chyba dobry numer, nie?
1: No idealnie się pasował. Za jakieś 49 minut będzie idealnie pasował.
0: Jesteście drugą obok Budki Suflera formacją dzisiejszego wieczoru, która gra podwójnie. Dziękuję ci, Tomku. Dziękuję tobie, Kamilu, całej z formacji Destiny. I zapraszam na jutro na 20 na wydanie specjalne Polish Charta, a teraz formacja Destiny Again in the great famous song Midnight Tea.

0: Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku. Banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart. Lista prawdy. Wasza lista.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Autopromocja.
3: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
4: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
5: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
6: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
7: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
6: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
7: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
2: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Doktor habilitowany absolwent VAT-u Adam Januszko, prezes Niewiadów Polska Grupa Militarna. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to nie od Ameryki, a od Polski zaczniemy. Nie weszliśmy do takiej koalicji antybalistycznej. Premier Donald Tusk stwierdził, że Polska nie ma kompetencji i zdolności żadnych i nie może niczego do tej grupy wnieść. W związku z powyższym my w tej grupie nie jesteśmy. Te słowa premiera Donalda Tuska są słowami prawdziwymi? Czy słuszną decyzję podjął premier Rzeczpospolitej?
2: No ciężkie pytanie. Myślę, że premier ma pewną odpowiedzialność. Z drugiej strony nie zawsze gotowość techniczna pozwala na to, żeby przygotować się do wejścia do grupy, która już takimi środkami dysponuje. My z naszej strony deklarujemy działanie związane z przygotowaniem takich systemów i na początku naszych prac, oprócz gotowości do dostaw, to musimy pomyśleć, czy nie należałoby rozważyć możliwości prac badawczo-rozwojowych, które do takiego systemu powinny nas doprowadzić. I uważam, że Polska ma takie kompetencje i możliwości. Od wielu lat pracuje w systemie związanym z dostarczaniem towarów dla budowania bezpieczeństwa i obronności kraju, jak również prowadzę badania rozwojowe, prace rozwojowe, badania naukowe, które pozwalają twierdzić, że Polska ma potencjał. Niekoniecznie musimy kupować licencje z krajów zachodnich. No, kraje wschodnie w tej chwili oprócz Ukrainy są ograniczone z punktu widzenia łańcuchów dostaw i pandemia pokazała, że łańcuch dostaw łatwo jest przerwać w sytuacji kryzysowej, więc musimy bazować na polskich technologiach, najczęściej i najlepiej, gdyby one były budowane w kraju rękoma polskich inżynierów, polskich naukowców, a proces wdrożenia i komercjalizacji nie jest łatwym ani krótkim procesem i trzeba by to wszystko skoordynować.
1: No dobrze, ale żeby zrozumieć odpowiedź na pierwsze pytanie, czy mamy jakąkolwiek zdolność do tego, żeby wejść do takiej grupy antybalistycznej, czy żadnej zdolności polski przemysł nie ma?
2: Dzisiaj nie mamy zdolności do produkcji masowej, natomiast mamy zdolności naukowe, komercjalizacyjne, które pozwoliłyby na uczestniczenie w takiej grupie po to, żebyśmy nie zostali zapomnieni. Bo jeżeli teraz te wszystkie kraje europejskie przygotowują pewien rodzaj rozwiązanie, no to my będziemy petentami, którzy będą prosili o uzupełnienie naszych możliwości tymi właśnie rozwiązaniami. Lepiej i wartościowymi rozwiązaniami były, gdybyśmy byli my już teraz partnerami, niekoniecznie do produkcji, ale do udziału w pracach rozwojowych, bo nie wszystkie systemy w tej chwili są dostępne. Popatrzmy na amunicję hypersoniczną, tą, którą w tej chwili Rosjanie straszą cały świat, oprócz broni masowego rażenia. Nie ma w tej chwili narzędzi, które pozwoliłyby na ochronę przed hypersonic warfare. My mamy w tej chwili projekt, który składamy razem z partnerami europejskimi, nawet dwa takie rozwiązania, które temu mają służyć, więc ten proces w Europie już się toczy i nie jest on daleki od antybalistycznej ochrony, bo to wciąż jest z tym wszystkim łączy.
1: Ale proces się toczy, takie procesy, w których mamy coś wynaleźć, mogą toczyć się przez 20, 30, 50 lat i może być jeszcze do tego wszystkiego nieskuteczny.
2: No to oczywiście, pewnie ryzyko trzeba podnieść, natomiast nie należałoby odkładać tego w czasie i jak również uważam, że niekoniecznie dobrym rozwiązaniem jest, abyśmy my deklarowali, że nie jesteśmy gotowi. Ja często podejmuję ryzykowne decyzje, bo to one dają szansę na sukces. Jeżeli nie będziemy szukali rozwiązań wspólnych, to na pewno tego sukcesu nie doczekamy.
1: Bo to tym bardziej dziwne, że ta ochrona antybalistyczna właściwie najbardziej, jak patrzymy na mapę, najbardziej przyda się Polsce, tak na dobrą sprawę, bo to Polska jest krajem przyfrontowym i kiedy by nastąpił ewentualny atak rosyjski na państwa NATO, no to są państwa oczywiście bałtyckie, a w drugiej kolejności Polska albo Finlandia.
2: No takie zagrożenia są, natomiast popatrzymy na systemy, które budowali między innymi w kraje Bliskiego Wschodu, czyli myślę tutaj o Izraelu, ten system też nie powstał bardzo szybko, to on trwał pewien czas. Natomiast my mówimy o pewnych elementach, o których w Polsce możemy powiedzieć, że mamy kompetencje.
1: I takie kompetencje. Za chwilę o tych kompetencjach będziemy rozmawiać, a my wracamy do rozmowy, którą rozpoczęliśmy w studio. Doktor habilitowany Adam Januszko, prezes Niewiadów, Polska Grupa Militarna, jest w studio. Rakiety antybalistyczne uznajemy, że zostały omówione. Teraz program SAFE. Jak funkcjonuje ten pierwszy etap tego projektu europejskiego, w którym pożyczamy 44 miliardy euro?
2: No ten program nie dotyczył grupy niewiadów polskich, niewiadów Polska Grupa Militarna. Nie udało się nam wejść w posiadanie czy też podpisanie umów związanych z dostarczaniem asortymentu, który produkujemy. Natomiast liczymy na drugą fazę tego programu, która w tej chwili toczy się. Jak przypomnę, wymaganie podstawowe tego drugiego etapu jest takie, aby to dwa państwa z Europy wystąpiło o dostawę pewnego rodzaju środków uzbrojenia. My jesteśmy w stanie w takie przynajmniej 3-4 rodzaje uzbrojenia dostarczyć, więc przygotowujemy się w tej chwili do drugiej fazy. Mimo oprócz naszej polskiej strony, to również w grupie państw europejskich, które przystąpiły do SAFE, są kraje nadbałtyckie, które uważam, że są naszymi potencjalnymi odbiorcami produktów.
1: I takie rozmowy z krajami bałtyckimi trwają?
2: Tak, jesteśmy po wysłaniu oferty do krajów nadbałtyckich, dwóch spośród tych trzech, i czekamy w tej chwili na odpowiedź, jak również przygotowujemy się do złożenia takiej oferty dla krajów, które z nami podpisały umowę, czyli dla krajów europejskich. Ja przypomnę, podpisaliśmy umowę z KNDS, francusko-holenderskim grupą militarną, bardzo silną. No i to jest podstawa, oraz Rheinmetall, który jest niemiecką firmą, ale również jesteśmy w umowie, która pozwala na dostarczanie w obu kierunkach produktów, które jesteśmy w stanie dostarczać w jedną bądź drugą stronę, czyli do Polski z Niemiec albo z Polski do Niemiec.
1: Czyli wszystko gra.
2: No, jesteśmy dobrych myśli i wydaje się, że te kierunki, które objęliśmy, przyniosą skutek. Czekamy w tej chwili tylko na podjęcie decyzji w krajach, które tymi środkami dysponują.
1: Doktor habilitowany albo prawie profesor Adam Januszko, prezes Niewiadów Polska Grupa Militarna, był gościem, bo już więcej pytań panu dzisiaj nie zadam.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo za wizytę w studio.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki Wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
1: I w takiej wakacyjnej podróży jest Mikołaj Murkociński w Jordanii, gdzieś w jakimś bardzo pięknym miejscu. Polecam Państwu otworzenie naszego kanału na YouTubie, kanał Radia Wnet, bo wtedy można zobaczyć, ale teraz będzie można usłyszeć, gdzie jest i co widzi, co widział Mikołaj Murkociński. Dzień dobry, Mikołaju.
3: Dzień dobry, panie Krzysztofie, dzień dobry państwu. Jesteśmy chyba na najbardziej znanej pustyni na świecie, czyli na pustyni Wadi Rum, a znamy ją dlatego, że była ona scenografią w różnych filmach, czy to w Gwiezdnych Wojnach, czy to w filmie Lawrence Arabii, czy też wreszcie z filmu Marsjanin. Jest to bardzo znana pustynia również przede wszystkim z tych niezwykłych formacji skalnych, z tych poszarpanych szczytów górskich. No i oczywiście z tego piasku o takim niezwykłym, różowawym, gdzie niegdzie kolorze.
1: Bardzo, bardzo piękne miejsce, ale co w tym pięknym miejscu robisz? I troszeczkę bliżej mikrofon.
3: Troszeczkę bliżej mikrofon, tak? Może mam nadzieję, że mi się tu nic nie skręciło. Jeżeli chodzi o to, co tutaj robię. Wczoraj opuściliśmy północną część Jordanii, opuściliśmy Amman i pojechaliśmy na południe do Petry, czyli do tego chyba głównej atrakcji turystycznej w Jordanii, ponieważ przyjeżdżają do Petry nie tylko osoby, które Jordanię odwiedzają, ale również ci turyści, którzy jadą na przykład do Izraela, czy też nawet do Egiptu. To bardzo często do tej Petry, czyli do tego starożytnego miasta położonego na dnie głębokich, głębokich wąwozów, do miasta wykutego w skale, ci wszyscy ludzie zmierzają. I również w tym miejscu, wczoraj zresztą z Petry prowadziliśmy audycję. To, co się rzuciło w oczy, to podobnie jak w innych miejscach, znów bardzo mało turystów z krajów zachodnich. Dominowali zdecydowanie Jordańczycy, którzy wczoraj zaczynali swój weekend, a już poza tym znanym z różnych także filmów skarbcem, czyli tym takim symbolem tej Petry, to rzeczywiście było już bardzo pusto. No i później z tej Petry przejechaliśmy do właśnie pustyni Wadi Rum, która znajduje się kilkadziesiąt kilometrów bardziej na wschód. I cóż, no i tutaj trzeba było się zatrzymać na nocleg. Dzisiaj ciąg dalszy podróży z powrotem do Ammanu, ale z małym przystankiem na tym Morzem Martwym.
1: To są bardzo ważne i ciekawe przystanki. A dlaczego z Petry wyprowadzili się ludzie?
3: Nie, nigdy się nie wyprowadzili specjalnie ludzie z Petry, tylko po prostu Petra stała się ojczyzną Beduinów, czyli tych ludów koczowniczych, którzy zamieszkują te tereny pustynne i również to są rdzenni Jordańczycy. Mówią niektórzy, że są oni tymi potomkami Nabatejczyków, którzy głównie właśnie pracowali nad pięknem tej Petry, to oni wykuwali te wszystkie wspaniałości tej różowej skale. No ale Beduini zamieszkiwali ten teren przez całe wieki. Grobowce z czasem również stały się takimi jamami, w których mieszkały całe rodziny. I do tej pory Beduini są gospodarzami tego miejsca. Zresztą przez wiele lat Petra była niedostępna. Zresztą to ogólnie jest, rzecz biorąc, bardzo trudno dostępne miejsce, bo trzeba tam się dostać przez głębokie wąwozy. Ale to właśnie Beduini, że tak powiem, no, pilnowali, kto do tej Petry ma dostęp, i w XIX wieku dopiero archeolog o nazwisku Burkhardt podstępem musiał się dostać do Petry, aby te wspaniałe zabytki opisać.
1: To ja podstępem zadam pytanie na temat tego, co wiemy na temat bombardowań irańskich.
3: Czy ja wiem, czy to był taki, to taki podstęp. No na pewno ich nie było w Petrze, to mogę potwierdzić. Nie było ich w Wadi Rum, bo w Wadi Rum przede wszystkim widać wspaniałe gwiazdy. Chociaż kilka dni temu rozmawiałem jeszcze z inną osobą, która mi opowiadała, że w Ammanie również można było w pewnym momencie oglądać, co prawda nie gwiazdy, ale ludzie stawali na dachach, aby właśnie patrzeć sobie na te rakiety przelatujące z Iranu w kierunku Izraela, no ale to już kilka miesięcy temu. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, sprawdzałem i chyba wygląda na to, że po raz pierwszy od mojego przyjazdu nie było żadnych pocisków, które by leciały w kierunku Jordanii. Przypomnę tylko, że od czasu tego wzrostu napięć ponownego między Iranem a Stanami Zjednoczonymi ponownie Republika Islamska wysyła drony i rakiety balistyczne w kierunku krajów Zatoki Perskiej i Jordanii, bo Jordania, przypomnijmy, krajem Zatoki Perskiej nie jest, ale znajdują się tutaj kontyngenty amerykańskie. Niektórzy by powiedzieli, że bazy amerykańskie, ale tutaj mówi się raczej o kontyngentach, około 4000 żołnierzy, ale nie tylko Amerykanów, są też Francuzi, są również żołnierze polscy, z którymi tutaj nawet leciałem samolotem.
1: Pytanie dotyczyło, czy są informacje na temat skuteczności nalotów, które miały miejsce w 24 godziny temu?
3: Nie ma absolutnie żadnych informacji. To jest, bym powiedział, temat tabu, ale nie ma absolutnie żadnych informacji. Tak jak mogę tylko panu powiedzieć i odezwać państwa do różnych raportów na kontach X, chociaż próbowałem znaleźć jakieś informacje, to tylko i wyłącznie są jakieś dane satelitarne, które są bardzo, bardzo słabej jakości, więc nie ma takich informacji, czy rzeczywiście te ostrzały są skuteczne. Natomiast można oczywiście interpretować to, dlaczego w ogóle Iran strzela w kierunku Jordanii. Zresztą też ciekawe są te komunikaty, które są podawane przez irańskie agencje prasowe, że właśnie bardzo często oni wzywają Jordańczyków do tego, aby sprzeciwili się oni obecności amerykańskiej w regionie, no ale wygląda raczej na to, że tutaj te komunikaty irańskie raczej nie są skuteczne.
1: No a jakie plany na dzisiaj?
3: Dzisiaj, tak jak już wspomniałem, powrót w kierunku północnym, ale z małym przystankiem nad Morzem Martwym. Morze Martwe, które się cofa, ponieważ każdego roku Morza Martwego ubywa przez po prostu przez brak wody. Jordan, rzeka Jordan, która zasila Morze Martwe, w zasadzie już u ujścia do Morza Martwego to już w zasadzie nie istnieje, bo po prostu jest woda eksploatowana. W związku z czym trzeba to Morze Martwe jeszcze zobaczyć, zanim ono zniknie. No i oczywiście mam nadzieję, że uda się także kilka słów powiedzieć na temat tych przede wszystkim znaczenia historycznego tego morza, ale także o tych walorach różnych zdrowotnych błota, które znajduje się na dnie tego akwenu.
1: O czym opowiedział i opowie Mikołaj Murkociński prosto z Jordanii. Bardzo...
3: I odsyłam państwa do naszych mediów społecznościowych, ponieważ tam można także zobaczyć relacje też właśnie z obrazem o tych wszystkich miejscach, które z Radiem Wnet odwiedzamy.
1: I zachęcamy do tego. Mikołaj Murkociński. Mikołaju, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Do usłyszenia.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski, prezes zarządu Fundacji Razem w Chorobie. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: 6 miliardów złotych, tyle mamy za 6 miliardów złotych czy euro?
2: To jest 6 miliardów złotych, ja to przeliczyłem na złotówki. To jest, tak mi się wydaje, że to jest kwota, którą rząd polski musi zapłacić firmie Pfizer za nieodebrane szczepionki.
1: Czyli te szczepionki, to jest to odszkodowanie, to jest to zablokowanie kont jednej z bardzo ważnych polskich firm, czyli krótko mówiąc, komornik już i Pfizer odbiera te pieniądze. Dlaczego płacimy?
2: Znaczy, cała historia to jest takie przedstawienie w dwóch aktach. Ja pozwolę sobie w krótkich żołnierskich słowach przedstawić państwu, jak to wyglądało. Ponieważ uczestniczyłem niejako w akcie pierwszym i akcie w drugim. Akt pierwszy. Resort zdrowia za poprzedniej władzy został poinformowany o dwóch spostrzeżeniach ekspertów rynku zdrowia. Po pierwsze, powiedzieliśmy, pogarsza się wyszczepialność społeczeństwa. Drugie, zastanawiająca jest droga szybkich mutacji wirusa SARS-CoV-2. W następstwie tych dwóch spostrzeżeń zaproponowaliśmy ograniczenie kontraktowania dużej ilości szczepionek. Ja tutaj użyję dla państwa takiego obrazowego przykładu. Jeżeli mamy 2-letnie dziecko, to nie kupimy mu 100 par obuwia, bo dziecko rośnie i trzeba kupować coraz większe co jakiś czas. Tak samo jest ze szczepionkami patogenów, czyli wirusów i bakterii, które intensywnie mutują, zmieniają się, przeobrażają się, ponieważ szczepionka nie działa na wszystkie mutacje, tylko działa na tą, przeciwko której została wyprodukowana. To jest takie ograniczenie szczepionek, no i naszego rozumu. Akt drugi. Po wyborach w 2023 roku poinformowałem osobiście senatora z Koalicji Obywatelskiej o konieczności i możliwości rozmowy przed sądami z firmą Pfizer. Polska miała dobre argumenty. Te argumenty zostały znalezione przez grupę ekspertów, którzy współpracują również z Komisją Europejską. I uważaliśmy, że lepiej negocjować i rozmawiać przed salą sądową niż na sali sądowej, niż w sytuacji, kiedy zapadają różne wyroki. Z wyrokami jest tak, póki nie zapadnie, nie wiemy, jaki będzie. Jest ta niepewność. Niestety w pierwszym i w drugim przypadku postąpiono tak samo. Obie partie zlekceważyły naszą ofertę. Był totalny brak reakcji ze strony resortu zdrowia i jakby założono, że pani wiceminister, która jest wybitną specjalistką od stosunków międzynarodowych, bez całkowitej znajomości i rozumienia zasad rynku farmaceutycznego, który jest specyficzny i inny, poradzi sobie doskonale. No, jak sobie poradziła, to widzimy. Co będzie dalej? Nie wiemy. Jest nam niezwykle przykro, że nie wykorzystano potencjału mądrych ludzi, którzy w Polsce są.
1: No to w Polsce zaczyna być normą raczej niż przypadkiem, ale pytanie, jakie dobre argumenty mamy i mieliśmy?
2: Te dobre argumenty są związane z przyszłą współpracą na rynku z firmą farmaceutyczną. Każda firma farmaceutyczna chce mieć dobre relacje w takich zasadach jak rejestracja, refundacja, specjalne wskazania, programy lekowe i tak dalej. I firma, która ma dużo leków, tak jak Pfizer, myślę, że nie odrzuciłaby rozmów szczegółowych na ten temat. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo one są bardzo specjalistyczne, ale W mojej opinii, ja na rynku farmaceutycznym, proszę Państwa, pracuję ponad 54 lata, jestem ekspertem Komisji Europejskiej, w związku z tym wiem, co można było zrobić, aby uzyskać próbę porozumienia się z firmą i zminimalizować straty, które powstały w wyniku błędnych politycznych decyzji, a nie merytorycznych poprzedniego rządu.
1: Czyli krótko mówiąc, trzeba było się zdecydować na zwykłe handlowe negocjacje. Macie w refundacjach, dostajecie tyle i tyle. Jeżeli cofniemy refundację, no to wtedy w budżecie polskim zostaną te pieniądze na ewentualne odszkodowanie, ale wy nie będziecie mieli przez następne 10 lat żadnej możliwości dostępu do polskiego rynku. Tak te negocjacje powinny się odbywać?
2: Tak, panie redaktorze, pan jest specjalistą i pan doskonale wie, jak to wygląda. No, taka jest totalna prawda.
1: Ale najgorsze, że nie jestem specjalistą, tylko to się wydaje takim zwykłym, logicznym postępowaniem.
2: Ja bym powiedział tak. Ministerstwo Zdrowia od 30 lat jest niezdobytą twierdzą mądrości. Nieważne, która partia rządzi, który minister. Zawsze jak się pojawia nowy minister, pojawia się przekonanie, jestem wybrankiem świata, jestem najmądrzejszy, a reszta wynocha.
1: Ale twierdza mądrości dwuznaczne. Znamy Tolkiena, twierdza mądrości, znaczy mądrość jest w środku czy na zewnątrz?
2: Mądrość jest na zewnątrz, a w środku jest pustka, bo patrzymy, jakie są efekty. Patrzymy, co się dzieje w służbie zdrowia, patrzymy, ile ma Polska zapłacić pieniędzy, zamiast przeznaczyć je na leczenie chorych dzieciaków. To są efekty pustoty w twierdzy i braku woli do słuchania tych, którzy są poza twierdzą mądrości.
1: No, ale ta pustota w twierdzy doprowadza do właściwie wielkiego kryzysu w całym systemie służby zdrowia.
2: Tak jest. To jest niebezpieczne, bo ja mówię, jeżeli inne działy gospodarki będą miały potknięcia, to nie będzie to tak bolesne, proszę Państwa, jak ochrona zdrowia. Dlatego, że każdy człowiek, który się urodzi, będzie miał w swoim życiu kontakt z ochroną zdrowia i będzie potrzebował sprawnego systemu, żeby żyć dłużej i lepiej. Jeżeli nie opracujemy, nie zrobimy porządku w tym zakresie, to no, będzie jak było, albo jeszcze gorzej. Na przykład muszę powiedzieć, że usłyszałem, że pani minister ma dwa projekty. No co z tego, że mam dwa projekty? Ja też mam dwa projekty, jak usprawnić służbę zdrowia na Marsie, a drugi na Wenus. I co z tego wynika? Nic. Proszę Państwa, muszą być działania. Zasada jest bardzo prosta. Wyznaczamy cel i ten cel ma być osiągnięty i koniec, a nie gadanie i gadanie.
1: No dobrze, to powiedział pan twierdza mądrości, czyli mądrość mieszka na zewnątrz, ale czy w tej mądrości, która jest na zewnątrz Ministerstwa Zdrowia, jest jakiś taki projekt, który mógłby uzdrowić chorą służbę zdrowia? Jest gdzieś to myślenie?
2: Są różne projekty, ale one a priori przez kolejnych ministrów zdrowia są odrzucane w myśl zasady. To jest poza twierdzy mądrości. To na pewno jest złe. Czytałeś? Nie, nie czytałem, ale wiem. To, tak to funkcjonuje.
1: I niezależnie od tego, który minister wchodzi do tego gmachu przy ulicy Miodowej?
2: Tak. To nie ma nic związanego z kolorem partii politycznej.
1: Ale dlaczego? Bo jest taki układ, nie wiem, układ interesów, układ towarzyski, urzędnicy decydują o tym. Co jest przyczyną?
2: Przyczyną są według mnie złe doktryny polityczne, które zakładają, że nieistotne jest zdrowie Polaków, istotne jest utrzymanie się u władzy każdej formacji. I to powoduje, że są podejmowane karygodnie złe decyzje, o których wiemy albo nie wiemy, zależy czy się zupa wyleje, i one skutkują tym, co mamy. Przecież to, co jest, to jest efekt decyzji. To nie jest to, że Polacy chorzy psują system, coś wymyślają. Nie, to jest system chory, bo oparty na złych założeniach. I to widzimy.
1: A te złe założenia, możemy je nazwać? Co to za założenie, które psuje system opieki zdrowotnej?
2: To znaczy, powiedziałbym tak. Pierwsze założenie, które powinno być akceptowalne, to jest zdrowie Polek i Polaków jest ponadpartyjnym interesem. I ten interes musi być tak prowadzony, żeby zabezpieczał potrzeby. Bez względu na to, jak duże koszty w wyborach poniesie dana formacja. To jest priorytetem. Priorytetem dla mnie nie jest, żeby i Ksiński był premierem, czy był u władzy. Priorytetem jest dla mnie, żeby moi pacjenci w szpitalu, w którym pracuję, mieli lepsze leki, byli lepiej leczeni i żyli dłużej. To jest moim priorytetem.
1: I to nie jest przy założeniach reformy służby zdrowia, no przecież już mieliśmy jedną reformę, drugą reformę, naprawianie pierwszej reformy, naprawianie drugiej reformy i co? I znaczy, nic.
2: Takie zabawy. Ja od 30 lat obserwuję albo początkowo uczestniczyłem w tej chwili jakby zdegustowany tym, co się dzieje. Powiedziałam dosyć i widzę te takie pozorne zabawy, które nic nie wnoszą, jest to bicie piany, a jak się to ściśnie i przyjdzie pytanie, jaki jest rezultat finalny, co zrobiliście, to jest cisza i patrzenie w sufit tych decydentów, których się o to pyta.
1: To jeszcze raz wróćmy do tego Pfizera. Ile tych szczepionek nieodebranych, za które musimy zapłacić?
2: Znaczy, to jest kilka milionów, ja nie pamiętam dokładnie liczby.
1: Ale to jest tak, te kilka milionów szczepionek żeśmy zamówili w trakcie COVID-u. W ogóle żeśmy zamówili dużo więcej, bo część Polacy sobie wszczepili.
2: Zamówienia szły kaskadowo.
1: Z Unii Europejskiej szły zamówienia, przez Unię Europejską.
2: I to, co ja mówię, to dotyczyło końcówki zamówień. Czyli była opinia, żeby tą kaskadę, ten szeroki strumień zawęzić do węższego strumyka, bo to zabezpieczyłoby potrzeby. Poza tym obserwowaliśmy te zmiany tego wirusa i pojawiły się różne pytania. Państwo wielu pytań nie widzieliście w mediach, ponieważ one były jakby dyskutowane w bardzo zamkniętych gremiach. Zastanawialiśmy się, jak robić to wszystko, żeby uratować jak najwięcej ludzi, bo to był cel. Nas nie obchodziły słupki partyjne. Chcieliśmy uratować. Proszę Państwa, w COVID-zie zmarło 120 tysięcy. Zobaczcie, ile to jest osób.
1: Tak, myślałem, że jeszcze pan doktor doda do tego zdanie, jak to się stało, że kupiliśmy szczepionki, znaczy zapłacimy za szczepionki, które nie dotarły do Polski, które zamówiła Unia Europejska, a rachunek jest wystawiony Polsce. Jak do tego doszło?
2: To znaczy, to jest sytuacja taka, że Unia Europejska nie zamówiłaby takiej ilości szczepionek, gdyby nie decyzja polskiego rządu, że z całej puli chce wziąć tak duży woreczek szczepionek. Gdybyśmy mieli rozum wtedy i powiedzieli, bierzemy mniejszy woreczek szczepionek, to Unia by zamówiła mniej, bo przecież Unii jest wszystko jedno, no jeżeli jestem hurtownikiem.
1: Ja nie jestem pewny, czy Unii jest wszystko jedno, bo są te słynne, nieujawnione SMS-y między Pfizerem a panią von der Leyen, więc może nie było Unii wszystko jedno, bo może tam był element korupcyjny, który był bardzo istotny.
2: Znaczy, ja bym powiedział tak. Są różne teorie spiskowe. Póki one nie zostaną ujawnione, potwierdzone, to ja stosuję taką zasadę w życiu, że o nich nie mówię, dlatego żebyśmy zapętlili się w jakichś paranormalnych domysłach, które do niczego nie prowadzą. Ja jestem niezwykle pragmatyczny człowiekiem. Proszę Państwa, ja jestem farmakologiem, ja jestem prosty człowiek, który mówi tak, ma pacjent lek, obserwuje działania, są dobre, lecimy, są złe, zmieniamy lek albo inaczej ratujemy pacjenta. Jestem pragmatyczny, tak zostałem wychowany w moim zawodzie.
1: A w zawodzie dziennikarza też czasami ważna jest teza i ważna jest próba zobaczenia, co się z tą tezą dzieje, bo pani von der Leyen nie ujawniła SMS-ów, więc jest jakiś powód, dla którego nie ujawniła tych SMS-ów. Jaki to jest powód? Oczywiście nie wiemy, ale wiemy, że Polska ma zapłacić 6 miliardów złotych za szczepionki Pfizera, bo źle negocjowaliśmy i nie skorzystaliśmy z wiedzy tych, którzy wiedzę posiadają. Tak, panie doktorze?
2: Tak jest, panie redaktorze, taka jest konkluzja.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski, prezes zarządu Fundacji Razem w Chorobie Wszystkiego. Zdrowia, panie doktorze.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Jest.
0: Nocne powtórki w net.

0: Świat wnet.
1: A gościem poranka wnet jest pan Maciej Świrski, który szczęśliwie wrócił do domu z wycieczki na koszt Skarbu Państwa z Suwałk do Rzeszowa. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. No, wycieczka jak wycieczka. Raczej taka niechciana wyprawa w kierunku nieoznaczonym. Znaczy oznaczony od początku, natomiast rzeczywiście pewne wydarzenie w moim życiu, bo nie mam takich doświadczeń ze sobą. Dosyć to było mocne przeżycie. W tym sensie, że człowiek pozbawiony wolności z nagła i z zaskoczenia i w sytuacji pewnej bezradności. No jest jednak, to dla człowieka dojrzałego jest poważnym przeżyciem, zwłaszcza, że nigdy żadnego przestępstwa nie popełniłem i także w tej sytuacji jestem niewinny. A prokurator się mnie pytał, czy ja przyznaję się do winy. Pytanie, co to jest za wina. Nie przyznaję się do żadnej winy w tej konkretnej sprawie. Zarzuty postawiono mi, jeżeli chodzi o Polską Fundację Narodową, że to jest zarzut niegospodarności na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej. Nie mogę wchodzić w szczegóły, natomiast treść tego zarzutu wynika po prostu z nieporozumienia, czym jest, niezrozumienia, czym jest NGO, czyli organizacja pozarządowa, jak gospodaruje. Nie może być niegospodarności tam, gdzie nie ma działalności gospodarczej. Od tego trzeba zacząć. Ale to jest po prostu pewnego rodzaju zdarzenie, które mocno wpłynęło na mnie.
1: To mimo tego, że to właściwie było takie krótkotrwałe, bo to zakończyło się...
2: Zakończyło się w nocy. Znaczy zatrzymano mnie o 6 rano, tam 6:05 do naszej chatki w środku Puszczy Augustowskiej. Zapukało CBA.
1: Ale czy wiedziałeś, że toczy się jakieś śledztwo, czy już byłeś przesłuchiwany w tej sprawie?
2: Nie, nigdy nie byłem przesłuchiwany w tej sprawie. Wiedziałem, że były wyroki sądów mówiące o tym, że to akcja informacyjna Sprawiedliwe Sądy, którą prowadziliśmy w PFN-ie, została oceniona jako przekraczająca zakres statutowy. Ale to były wyroki sądów administracyjnych. No to wiedziałem także, że były prowadzone jakieś postępowania, ale były dwa razy umorzone. I dopiero w 2023 roku także się też dowiedziałem z mediów, że jest wznowione to postępowanie, co jest jakby wykroczeniem przeciwko takiej znanej formule powaga sprawy osądzonej. Że znowu się tą sprawę drąży. W kodeksie postępowania karnego jest mowa o tym, że można wznowić takie umorzone postępowanie, jeżeli są jakieś nowe okoliczności. Problem polega na tym, że sprawa tego typu opiera się na papierach i dokumentach, które są w Polskiej Fundacji Narodowej, więc jakie nowe okoliczności mogą się pojawić. Ja nie byłem przesłuchiwany podczas trwania tego postępowania. W ogóle straciłem to z pola widzenia, bo w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji było dużo pracy i zupełnie na innych polach. I nagle teraz się okazuje, że przyjeżdża do mnie NCBA. No cóż mogę powiedzieć, nie wchodząc w szczegóły i w materię tego przesłuchania, mogę powiedzieć o takich objawach zewnętrznych, to znaczy, że rzeczywiście funkcjonariusze CBA byli profesjonalni, kulturalni, nie było żadnych ekscesów. To samo mogę powiedzieć o prokuratorze. No, ze zdziwieniem zobaczyłem dopiero następnego dnia po zwolnieniu mnie, że bez powiadomienia mnie, być może ta decyzja była podjęta później i dopiero to zawiadomienie do mnie przyjdzie, że zablokowano mi konto wspólne z żoną, no, z którego żyjemy. W związku z czym jest sytuacja dosyć trudna. Ale to z kolei przyspieszyło moją decyzję o publikacji książki, którą napisałem i miałaby ukazać się we wrześniu. Właśnie z tego konta, które zablokowano, miałem sfinansować redakcję i druk. Więc stąd wczoraj uruchomiłem akcję przedsprzedaży tej książki i bardzo Państwa proszę o wsparcie w tej materii. Na stronie maforion.pl można kupić tą książkę. Przedsprzedaż...
1: W jakiej stronie?
2: Maforion.pl. maforion.pl.
1: To jest po angielsku, po hiszpańsku, po włosku?
2: To jest określenie, to jest nazwa własna, która pochodzi z języka greckiego. Oznacza chustę Matki Bożej, która na wizerunkach Matki Bożej jest, na głowie Matki Bożej, na przykład Matki Boskiej Częstochowskiej. To maforion.pl. Tak jest nazwa wydawnictwa, które wydaje tę książkę.
1: A i pisze się tak, jak się słyszy?
2: Tak, jak się słyszy. Maforion.pl.
1: I co tam się dzieje?
2: Na tej stronie jest możliwość zakupu przedsprzedaży czy przedkupna mojej książki Unicestwianie. Czy Polska przetrwa epokę algorytmów?
1: To, a dlaczego taką książkę warto kupić?
2: Dlatego, że jest w niej opisane dokładnie to, co się także mi wydarzyło. Tam w tej książce, którą piszę już 10 rok, opisuję metody unicestwiania czy wygaszania życia publicznego polskich patriotów za pomocą kampanii nienawiści w mediach i w internecie. Opisuję dokładnie te metody i są także wywiady z osobami, które przez takie piekło hejtu przeszły, czyli na przykład pan Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz, Jacek Seryusz-Wolski, profesor Bogdan Chazan, pani Barbara Nowak, kurator z Krakowa, jeszcze parę innych osób. I to są wywiady dosyć mocne. To znaczy wywiad, który przeprowadziłem z Jarosławem Kaczyńskim, mogę powiedzieć, mając porównanie z lektur tego, co do tej pory Jarosław Kaczyński powiedział na temat swój prywatny, no to nie ma takiego wywiadu w polskiej literaturze. Na politycznej, tak bym to powiedział. Tam w tej książce jest także część teoretyczna, czy taka pokazująca mechanizmy hejtu w Polsce, na jakiej bazie to się wszystko odbywa, dlaczego to się odbywa, jakie narzędzia są wykorzystywane do niszczenia polskich patriotów.
1: Ale z określeniem grup, które tymi sterują, czy to są tylko algorytmy, które pomagają?
2: To jest książka na czasie o tyle, że do tej pory była mowa o jakichś grupach osób, natomiast tutaj ze względu na moją wiedzę i profesję wyjaśniam także ten mechanizm algorytmiczny, ponieważ algorytmy w połączeniu ze sztuczną inteligencją przejęły część tych rzeczy, które dawniej działy się w sposób, nazwijmy to, świadomy, a w tej chwili ze względu na mechanikę i taką behavior tego, co się dzieje w przestrzeni internetowej, pewne rzeczy zaczynają już działać same. Właśnie przez to, że algorytmy skłaniają ludzi do...
1: Ale kto tworzy te algorytmy?
2: To są wykorzystane metody profilowania i właśnie algorytmizacji życia stworzone w Dolinie Krzemowej, bo tam to wszystko się pojawiło. I one są uniwersalne i mogą być wykorzystywane przez każdego. To nie jest tak, że Dolina Krzemowa czatuje na nas tutaj w Polsce, tylko że po prostu te mechanizmy, które tam powstały, dotyczące personalizacji i wykorzystywania ludzkiej skłonności do pewnych zachowań, są także wykorzystywane w Polsce i dzieją się w Polsce. Media społecznościowe są nastawione na zysk, a zysk pojawia się wtedy, kiedy jest jak najczęstsza interakcja z tym medium społecznościowym. I to, co najbardziej wzbudza zainteresowanie, a więc interakcję i wyświetlenie reklam, jest agresja. Agresja i nienawiść kierowana wobec różnych osób, co w Polsce jest, jesteśmy klinicznym przypadkiem tego rodzaju manewru mediów społecznościowych i działania mediów społecznościowych. I algorytm, na którym działa Facebook na przykład, wykorzystuje nienawiść skierowaną do rozmaitych osób do zwiększenia oglądalności czy wyświetlalności reklam.
1: Ale algorytm musi mieć pożywkę, musi się czymś żywić. Ktoś musi ten algorytm wykorzystywać. Czy też bawiłeś się, czy próbowałeś bawić w cudzysłowie dziennikarstwem śledczym i określić, taka i taka grupa użyła takiej i takiej w celu takim i takim, czy nie?
2: Są tam tego rodzaju inwestygacje, są zawarte w tej książce. Nie w sensie dokładnym, jak mówisz, dziennikarstwo śledcze, bo to nie moja rola. Nie jestem dziennikarzem śledczym, jestem analitykiem pod tym względem. Natomiast te mechanizmy prowadzą prosto do pewnych źródeł tego co widzimy. A Co jest tym źródłem, już nie będę szczegółowo opowiadał w tej chwili, to trzeba książkę kupić, żeby się dowiedzieć.
1: Gdzie ją można kupić?
2: Maforion.pl. Księgarnia maforion.pl. Wydawnictwo.
1: Dobrze
2: Maforion.
1: Powiedziałeś, że temu samemu hejtowi żeś podlegał teraz po tym zatrzymaniu, czy wcześniej?
2: No cześć, hejtowi to jestem poddawany od dobrych...
1: No każda,
2: w tej chwili 14 lat.
1: Każda osoba publiczna musi podlegać, podlega, tak. Nie musi, mogło, podlega, nie podlega, tak. Ale podlega.
2: Tak, w Polsce tak. W Polsce,
1: i po lewej stronie, i po prawej, po obu stronach barykady.
2: Tak, ale to nie jest symetryczne. To tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że zwolennicy strony konserwatywnej, tak ją nazwijmy, są, tak jak zresztą pokazują badania takiej osoby jak profesor Bilewicz, zwolennicy strony konserwatywnej są bardziej odporni na właśnie tę algorytmizację tego życia. Po drugie
1: Ale odporni w znaczeniu takim, że jak mają, są obiektem ataku, to są odporni, czy odporni w znaczeniu, że nie używają?
2: Nie ulegają. W mniejszym stopniu ulegają poduszczeniu algorytmów do zachowań nienawistnych. To prawdopodobnie wynika także z aksjologii, znaczy z hierarchii wartości, którą osoby o poglądach konserwatywnych wyznają, no, z racji chociażby wiary i 10 przykazań. Natomiast zwolennicy strony, nazwijmy to liberalnej, mają według badań także profesora Bilewicza, mają mniejszy zakres źródeł informacji, bardziej jednorodny. Ci konserwatyści patrzą na jedną i na drugą stronę przekazu medialnego, a ci liberalni patrzą tylko na tę liberalną bańkę informacyjną. W związku z czym także to z badań profesora Bilewicza wynika, publikowanych parę lat temu, że większy stopień agresji jest po tej liberalnej stronie w stosunku do tej konserwatywnej strony. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, już pytałeś, czy ja podlegam. Oczywiście podlegam i to od dobrych 13-14 lat. Od czasu, gdy zacząłem działać publicznie. Najpierw w Reducie Dobrego Imienia, a potem w PFN-ie i teraz w Krajowej Radzie. I te wszystkie mechanizmy doświadczyłem na sobie, a teraz po moim twecie na temat tego, co się wydarzyło i właśnie takim prośbie o wsparcie wydania tej książki, no ten ściek, który pod tymi moimi tweetami się pojawił, to ja jestem do niego przyzwyczajony. Tutaj ci, którzy słuchają nas służbowo, niech nie myślą, że ja się jakoś przejmuję tymi atakami. To jest laboratorium dla mnie, zarówno ta, nazwijmy to, przygoda w Rzeszowie, jak i to, co się dzieje teraz w przestrzeni medialnej na mój temat, jest laboratorium do sprawdzenia i znalezienia nowych form ataków. Ponieważ ta branża o nienawiści, ona się cały czas rozwija.
1: Ale czy ta nienawiść uważasz, że jest w algorytmie, czy w ludzkich głowach?
2: I to jest właśnie pytanie wchodzące w ogóle w filozofię współczesności. Dlatego, że w dobie algorytmów, a jesteśmy w dobie algorytmów, ja nazywam to epoką algorytmizacji. Tak jak była epoka totalitaryzmu, to w tej chwili mamy epokę algorytmizacji, a algorytmizacja jest jakby, to powiedzieć, zbiegiem dwóch totalitaryzmów naraz, bez warstwy ideologicznej. Czyli z jednej strony mamy chaos i taką bezbrzeżną nienawiść związaną, którą mamy w komunizmie, a z drugiej strony jest maszyneria i zdyscyplinowanie w nienawiści hitleryzmu, bez warstwy ideologicznej. Ale te dwa mechanizmy są wykorzystywane w algorytmizacji do tego, żeby zniszczyć wroga, a tym wrogiem jest ten, kto jest w sprzeczności z taką politycznie poprawną postawą, tak to bym nazwał.
1: A
2: to jest temat na osobną książkę. Ja w tej chwili też zaczynam ją pisać, mam już zgromadzone materiały. Książka będzie się nazywać Korzenie algorytmizmu. To jest świadome nawiązanie do korzeni totalitaryzmu Hannah Arendt.
1: A czy nie jest tak, że jeszcze jest podmiot trzeci, który wykorzystuje algorytmy do tego, żeby dzielić społeczeństwa?
2: To jest...
1: Czyli algorytmy są... podsyca jeszcze to, co podsycają algorytmy, tylko jeszcze dodatkowe sterowanie temu wszystkiemu
2: tak.
1: Nadaje.
2: I to jest to, o czym w tej książce jest dosyć obszerny rozdział. wynikający z moich badań nad środkami aktywnymi. Środki aktywne to jest narzędzie rosyjskiego i chińskiego wywiadu do dezintegracji zachodnich społeczeństw. I to środki aktywne w świadomości publicznej pojawiły się parę lat temu przy okazji wyborów w Stanach Zjednoczonych i ingerencji chińskiej w wybory. I tam się mówiło także o Russian Collusion, czyli rosyjskiej ingerencji. Natomiast w świadomości takiej popkulturowej o środkach aktywnych była pierwszy raz mowa w filmie Homeland. I tam to była jedna z serii, była ten jeden z sezonów tego serialu był poświęcony środkom aktywnym. Oczywiście w wykrzywieniu hollywoodzkim, czy takim popkulturowym, ale tam dosyć dobrze określono, czym to jest. I w mojej książce o tych środkach aktywnych jest bardzo obszerny rozdział. Więc jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak to działa właśnie na przykładzie Polski, to tam to jest opisane.
1: W tej książce, którą teraz można kupić.
2: Teraz można ją kupić i z dostawą we wrześniu. Maforion.pl, Unicestwianie, czyli czy Polska przetrwa epokę algorytmów. Tak pełny tytuł tej książki.
1: To jeszcze wróćmy na chwilę do sądu. Ten zarzut przez prokuratora został sformułowany, tak?
2: Tak, zostały postawione mi zarzuty.
1: Nadużycie uprawnień, tak to się nazywa.
2: Nadużycie uprawnień i niegospodarność. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo nie mogę. Natomiast ja odrzucam całkowicie te zarzuty, bo nie było ani niegospodarności, ani nadużycie uprawnień. To jest zaważające spojrzenie po pierwsze na statut fundacji, a po drugie niezrozumienie, czym jest działalność NGO-sa, czyli fundacji.
1: To, co jest opisane, że fundacja miała działać na zewnątrz Polski, a to było działanie do wewnątrz Polski. To jest chyba tak postawiony problem.
2: To jest właśnie to niezrozumienie, dlatego że statut fundacji mówi o tym, że zadaniem fundacji jest ochrona wizerunku Polski. Ale problem polega na tym, że wizerunek Polski jest zarówno wewnątrz kraju, jak i na zewnątrz kraju. To, co obywatele mają w głowach na temat swojego kraju i to, co obywatele innych krajów mają w głowach na temat Polski. Więc jeżeli mówimy o wizerunku, to trzeba patrzeć na to całościowo. Przez lata pedagogiki wstydu, która była promowana przez rozmaite media, tak to nazwijmy ogólnie, już nie musimy wymieniać dokładnie kogo, Polacy mają zaniżoną samoocenę i zaniżoną ocenę własnego kraju, jego osiągnięć. I akcja, którą żeśmy przeprowadzili w Polskiej Fundacji Narodowej, miała na celu wyjaśnienie obywatelom, na czym polegać ma reforma sądownictwa, która wtedy była wprowadzona i dyskutowana. Ponieważ to, co pokazywały media w tego mainstreamu, było całkowicie różne od tego, czym była ta ustawa. Znaczy, jeżeli się czytał treść ustawy i to, co o tej ustawie mówiły mainstreamowe media, to były dwie różne rzeczy. Znaczy, i to jest zresztą z mojego punktu widzenia jako członka organu regulacyjnego, wtedy ówczesna Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w ogóle nie reagowała na to, ale jest ustawa prawo prasowe, artykuł 6, który artykuł 6 ustawy o radiofonii i telewizji mówi, że jeżeli są jakieś sprawy nieuregulowane przez ustawę o radiofonii i telewizji, to odwołuje do artykułów prawa prasowego. A tam w artykule 10, 11 i 12 bodajże jest mowa o tym, że dziennikarze mają badać szczególnie źródła i informować rzetelnie o rzeczywistości. To tobie jako członkowi zarządu SDP nie muszę tego opowiadać. W związku z czym a państwo, którzy nas słuchają, mogą sięgnąć do internetu i zobaczyć przepisy prawa prasowego. I wtedy, gdy się to wszystko działo w 2017 roku, ówczesna Krajowa Rada w ogóle nie reagowała na ten rozdziew pomiędzy prawdą o ustawie, a tymi treściami, które były przekazywane mediom. Gdyby wtedy była reakcja, to nie byłoby całej tej sprawy. Ale niestety brak reakcji regulatora zawsze skutkuje katastrofami społecznymi. To tutaj przed chwilą mieliście Państwo audycję na temat, wywiad na temat Pfizera i regulacji leków. W Stanach Zjednoczonych z powodu bezczynności regulatora rynku leków doszło do katastrofy związanej z OxyContinem, czyli z plagą środków przeciwbólowych używanych jako narkotyki. Bo regulator nie reagował. I stąd moja postawa w Krajowej Radzie jako przewodniczącego właśnie polegała na aktywności, żeby zapobiegać katastrofie społecznej, jaką jest rozprzestrzenianie dezinformacji i kłamstw w mediach dostępnych publicznie.
1: To jeszcze powiedzmy na zakończenie. Sankcją jest takie zablokowanie konta, niemożliwość opuszczania Polski.
2: Tak, znaczy zabrano mi paszport i to mam postanowienie w ręku, z tym opuściłem prokuraturę, natomiast o tym, że zablokowano mi konto i pieniądze z tego konta przeznaczone zarówno na wydanie tej książki, jak i na grób mojej mamy, na wymurowanie grobu mojej mamy, bo te pieniądze, które tu dla wyjaśnienia, które były na tym koncie, to były pieniądze ze sprzedaży mieszkania, które odziedziczyłem w spadku po mojej mamie. Ja to mieszkanie sprzedałem i zamierzałem, oprócz tam właśnie wymurowania grobu mamie, przeznaczyć na działalność aktywną. W sensie właśnie wydania tych książek, które mam do napisania. Więc teraz bardzo serdeczna prośba do Państwa, którzy nas słuchają, żeby zalogowali, weszli na stronę maforion.pl, tak pisze się, jak się słyszy, i tam, żeby kupili moją książkę.
1: I z tym apelem Państwa zostawiamy. Maciej Świrski był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: A my przeniesiemy się teraz na Ukrainę. A właśnie.
2: Wojna na Ukrainie.
1: Studio Lwów, Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
3: Dzień dobry, Krzysztofie, kłaniam się nisko z Lwowa.
1: I o co chodzi w tych sporach o ministra obrony narodowej? Kim jest ten minister obrony narodowej? Dlaczego Ukraińcy wyszli na ulicę, żeby pokazać solidarność z nim i zaprotestować przeciwko decyzjom prezydenta Zełenskiego?
3: Mykhajlo Fedorow to jest jeden z najbardziej popularnych polityków na Ukrainie. Sondaże dają mu powyżej 50% poparcia, a tak naprawdę zaufania społecznego wśród Ukraińców. On ma także wielu zwolenników zarówno wśród wojskowych, jak i tego całego środowiska wolontariackiego związanego ze wspieraniem armii, ale także wśród przemysłu obronnego. A co ważniejsze, też ma wielu zwolenników i wielu partnerów po stronie zachodniej. No, chociażby Ilona Muska. Fedorow z Ilonem Muskiem współpracuje od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Między innymi to, że Starlinki w tak szerokim stopniu znalazły się na froncie ukraińskim, to między innymi zasługa Fedorowa. To, że w tym roku udało się odłączyć Rosjan de facto od Starlinku, czyli zrobić im dużą krzywdę pod względem łączności na froncie, ale także uniemożliwić ataki dalekiego zasięgu przy pomocy właśnie dronów ze Starlinkiem, to bezpośrednio kontakty z Elonem Muskiem Michaela Fedorowa, rozmowy z Elonem Muskiem, które wprowadziły tak naprawdę możliwość odłączenia niemalże z dnia na dzień wypracowania algorytmu współpracy. Fedorow to jest taki klasyczny technokrata, związany z Zełenskim od początku tak naprawdę prezydentury Zełenskiego. Niektórzy twierdzą, że sukces Zełenskiego w 2019 roku to jest wyborczy sukces i uzyskanie 73% w wyborach prezydenckich w drugiej turze. To jest w dużej mierze sukces Fedorowa, bo jako fachowiec, jako pracownik IT, jako wieloletni tak naprawdę uczestnik tego biznesu informatycznego, był w stanie w ten sposób poprowadzić kampanię tą internetową właśnie też między innymi przy pomocy algorytmów, które doprowadziły też do wygranej prezydenta. Później on przez wiele lat był ministrem cyfryzacji Ukrainy. To jemu większość specjalistów twierdzi, że należy zawdzięczać tą bardzo szeroko posuniętą cyfryzację życia państwowego na Ukrainie. To jest niewątpliwie naprawdę bardzo duży sukces. A ministrem obrony on jest dopiero chyba niecałe pół roku. Tak naprawdę od początku tego roku on objął taką ministra obrony. Chociaż jako minister cyfryzacji oprócz tego życia cyfrowego od początku pełnoskalowej inwazji był bardzo zaangażowany właśnie też kwestie takiej dronizacji i cyfryzacji pola walki z Ministerstwem Obrony, czyli po prostu bezpośrednio współpracował zarówno ze Sztabem Generalnym,
1: no
3: jak
1: dobrze.
3: I z Ministerstwem Obrony.
1: Arturze, same dobre rzeczy o nim powiedziałeś, to dlaczego prezydent Zełenski postanowił go odwołać?
3: No i wszyscy sobie zadają to pytanie tak naprawdę. Dlaczego? Wczoraj minister Fedorow już były minister Fedorow miał konferencję prasową. Na tej konferencji prasowej oczywiście mówił wiele, co mu się udało zrobić, czego mu się nie udało zrobić, co należałoby dalej jeszcze kontynuować, ale powiedział też dosyć ważną rzecz na temat konfliktu z generałem

0: prąd się trzyma i te metody walki generała Syrskiego powodują to, że front nadal stoi. No, zresztą nie należy tak naprawdę też zabierać należnego Syrskiemu, bo faktycznie generał Syrski jest odpowiedzialny za wiele sukcesów z roku 2022. Obrona Kijowa to de facto zasługa generała Syrskiego. Operacja Charkowska i wyzwolenie Chersonia to operacji, którymi planował Syrski. Niemniej jednak specjaliści twierdzą, że generał Syrski też jest osobą genialną w swojej sprawie, czyli w wojskowości, ale właśnie na poziomie takim operacyjnym i nieco skostniałym jak na rok 2026.
1: No, czyli krótko mówiąc, konflikt między dwoma
0: ambitnymi ludźmi, co w warunkach wojennych, Krzysztofie, chyba nie muszę tobie i nikomu także słuchaczom mówić, na pewno nie służy. Zmiana rządu przerodziła się właśnie w rozmowę, w konflikt na temat prowadzenia wojny.
1: Ale rząd został zmieniony, dlaczego? Dlatego, że poprzedni był skorumpowany, czy...
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, bo akurat...
1: Czy to są przygotowania już do wyborów prezydenckich, bo może tu są te zagrożenia, które czuje prezydent Zełenski? Arturze, mamy cytat a propos nie zmiany w rządzie, ale cytat z prezydenta Zełenskiego, którego teraz posłuchamy i mam nadzieję, że Artur też usłyszy, co powiedział prezydent Ukrainy.
2: Ja podpisał odpowiedni zakon. To wielka cześć wręczyć Ursulę сьогодні тут перший український орден Європи.
3: За визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки усієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами, нагороджено Орденом Європи Урсулу фон дер Ляєн, президентку Європейської комісії.
2: Дорога Урсула, це нагорода, якої ніхто ніколи не зможе скасувати і позбавити. Бо слово України тверде.
1: I to o te ostatnie słowa prezydenta Zełenskiego chodzi, czyli krótko mówiąc o aluzję do odebrania mu orderu Orła Białego.
0: Znaczy, no jedyne, co mogę skomentować, i to w sposób dosyć kolokwialny, że to jest po prostu głupie, tak naprawdę. Tutaj po raz kolejny wyszło na to, że jednak Zełenski jest, łagodnie mówiąc, pamiętliwy i nadal czasami mam wrażenie, a może nawet dosyć często mam wrażenie, że prowadząc politykę, szczególnie politykę taką międzynarodową, korzysta z narzędzi jeszcze z czasów tych gier kabaretowych, które prowadził w swojej młodości, a tak naprawdę przez sporą część swojego życia. To jest, łagodnie mówiąc, niepotrzebne, to w żaden sposób, pomimo takiego uśmiechu z powodu trollowania, w żaden sposób walczącej Ukrainie nie pomaga, nic nie wnosi i nic dodatkowego nie daje. Tylko tak mogę to skomentować.
1: O tym, co dzieje się na froncie. Czy coś istotnego się zdarzyło? Czy noc na Ukrainie była taka jak zwykle, czy mniej jeszcze spokojna niż normalnie?
0: Jeżeli chodzi o noc na Ukrainie, tak naprawdę niestety muszę powiedzieć, że wygląda ona niemalże jak każda noc. Oczywiście nie było takiego zmasowanego ataku saturacyjnego, ale z drugiej strony 138 środków napadu powietrznego. Była atakowana chociażby Odessa, jest co najmniej dwie ofiary śmiertelne w Odessie. 7 osób odniosło poważne obrażenia, w tym dzieci. Były atakowane Sumy. O Sumach tutaj nawet ciężko jest mówić, bo Sumy na tyle blisko leżą do granicy z Federacją Rosyjską, że jednak że jednak te środki napadu powietrznego bardzo szybko i bardzo często tam przylatują, więc no, trudno jest powiedzieć, żeby ta noc była spokojna, niemniej jednak nie było zmasowanego ataku. Jeżeli chodzi o front, to tak naprawdę od wielu tygodni, jak nie miesięcy, jest, no można to nazwać stagnacją, pomimo tego, że działania wojenne

0: aktywne działania wojenne trwają, tak? I Rosjanie próbują na wielu kierunkach tak naprawdę nacierać.
1: Znacząca odpowiedź Ukrainy?
0: Jeżeli chodzi o Ukrainę, no to Ukraina, jeżeli chodzi o te uderzenia, no nie jest, nie pozostaje w tyle. Tak naprawdę wydaje mi się, że ten parytet już został dawno przełamany i więcej środków napadu powietrznego co nocy leci w kierunku rosyjskim. No, Krym jest niemalże całkowicie odcięty. W tym wypadku tam praktycznie... No, większość specjalistów twierdzi, że może grozić nawet katastrofa humanitarna, jeżeli Rosjanie nie zaczną sukcesywnie w jakiś sposób próbować ewakuować lub pomagać tym ludziom, którzy de facto razem z wojskiem rosyjskim mogą zostać zablokowani.
1: O czym prosto z Lwowa powiedział Artur Żak. Arturze, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
0: Dziękuję i kłaniam się nisko.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio za Nysą.
2: Słyszę, że redaktor Jan Bogatko walczy z techniką, bo rzeczywiście technika jest coraz bardziej skomplikowana, ale mam nadzieję, że jak powiem mu dzień dobry, to odpowie dzień dobry, a jeśli nie, to zobaczymy, co zrobimy. Dzień dobry, panie redaktorze. A jednak walka...
3: Wszystko się rozsypa.
2: Nie, panie redaktorze, słychać pana. Słychać pana bardzo dobrze. Ja tak już zaczynam po krakowsku. Wszystko jest dobrze. Tylko trzeba odpowiedzieć na pytanie. Trzeba powiedzieć dzień dobry. To wystarczy.
3: Dzień dobry.
2: O, jest dzień dobry.
3: Dzień dobry, jest dzień dobry, tylko tu widzę, że moja aparatura niezbyt dobrze działa, ale dzień dobry jest. Oczywiście jak dzień dobry przychodzi, to dzień będzie na pewno dobry.
2: I będzie ten dzień na pewno dobry. Walczył pan z tymi wiatrakami rzeczywiście, ale się udało. Po prostu się udało.
3: Walczymy. Tak, naturalnie.
2: Jest sukces, czy jakimiś sukcesami kanclerz Merz albo jakikolwiek inny polityk może się pochwalić, a może prezes dużej fabryki motoryzacyjnej odniósł w ostatnim tygodniu jakiś sukces?
3: No więc z tymi sukcesami jest trochę gorzej, ale ciągle się na nie liczy i ciągle się na to czeka. No sukcesy są niezbędne dla Merca. Zresztą Merc spotkał się z prasą w środę. Było tam 200 dziennikarzy, na tym 90 minut trwało to spotkanie i mówił, jaki on jest doskonały, jak doskonała jest polityka rządu. No wszyscy patrzyli na niego trochę dziwnie. Ale większość tych dziennikarzy, którzy byli wokół niego, którzy zadawali pytania i słuchali odpowiedzi szefa rządu, to jednak populistyczna lewica, no co tu dużo mówić, to jest CDU, CSU, bliscy ludzie tej formacji, która kiedyś była chrześcijańską demokracją, a dzisiaj jest tylko CDU. W związku z czym no, po prostu nie ma dobrych przed wakacjami kart, którymi może rozegrać, ale no, najważniejsze jest to, żeby wakacje się udały, żeby mógł sobie odpocząć po tej ciężkiej pracy, po właśnie walce z wiatrakami, to znaczy na rzecz wiatraków.
2: Na rzecz wiatraków, bo...
3: No dlatego, że po prostu chodzi o to, by utrzymać tę aktualną sytuację, jaka jest, i bronić się przed wrogami, których nikt nie dostrzega poza kanclerzem Mercem i którzy to wrogowie czyhają po prostu na jego polityczną cnotę.
2: Ale Niemcy mają bogate plany inwestycyjne, na przykład chcą konkurować z panem Muskiem, wysłać w kosmos na orbitę 1000 satelitów, bo wiedzą o tym, że pan Musk ma w planach stworzenie globalnej sieci dla telefonii komórkowej i chce zabrać w całej konkurencji wszystkich abonentów.
3: No tak, naturalnie to byłby wielki cios w Niemcy, które są krajem o potężnej telekomunikacji, także na rynku amerykańskim, w związku z czym jest to dla Niemiec wyzwanie wielkie i potężne. Oczywiście takie inwestycje w wysyłanie w kosmos satelitów są bardzo opłacalne, no opłacalne przede wszystkim dla producentów, dla tych, którzy pobierają jakieś prowizje, dla tych, którzy prowadzą różnego rodzaju firmy. No więc to może być rzeczywiście coś, każda inwestycja jest dobra, dlatego że pomaga w rozwoju, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że nie zupełnie. Ale tak to jest. Inwestycje są wskazane, tylko do czego one prowadzą, tego nie wiemy. Inwestycje polityczne w Niemczech są teraz na pierwszym miejscu. Inwestycje przeciwko AfD, inwestycje przeciwko siłom, które czekają na cnotę niemieckiej polityki, byłej demokracji, jak to się już zaczyna mówić i jak się o tym pomału pisze, że to demokracja to już była kiedyś, teraz jest po prostu walka o sprawiedliwość społeczną, czyli po prostu bonjour NRD, był kiedyś taki film, że NRD się skończyło, ale okazuje się, że nie zupełnie.
2: Bo kiedy właściwie ten kalendarz wyborczy niemiecki jest jaki? Wybory są w 2028 roku?
3: wybory do parlamentu, do Bundestagu. Tak, ale są bardzo ważne wybory w tym roku, a mianowicie wybory landowe, wybory w Turyngii na przykład, bo są także wybory na Pomorzu Zachodnim w Mecklenburgii. One są nie mniej ważne, ale Turyngia jest takim papierkiem lakmusowym. Kto wygra w tej Turyngii? No więc wygląda na to, że oczywiście wygra AfD i tego nie może znieść CDU. Te partie lewicowe, które są u władzy dziś w Berlinie, które starały się wszelkimi siłami doprowadzić do tego, żeby AfD była na marginesie, żeby nie odgrywała żadnej roli na politycznym parkiecie w Niemczech, no okazały się te wysiłki na marne. Ten cały sanitarny wał, który został zbudowany wokół AfD, żeby nie dopuścić jej do przejęcia jakiejkolwiek władzy. No w tej chwili AfD, można na to patrzeć dobrze albo niedobrze, w tej chwili AfD jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o preferencje wyborcze. I wygląda na to, że te preferencje wyborcze rozwijają się dalej. To znaczy przed wyborami do Bundestagu mogą być na takim szczeblu, że Merz będzie się musiał zdecydować na coś, na jakieś rozwiązanie, powiedzmy sobie, niezupełnie zgodne z demokracją. Przy czym większość posunięć różnego rodzaju, które mają miejsce w tej chwili w Niemczech, nie ma nic wspólnego z demokracją. To jest ta walka po prostu za wszelką cenę przeciwko przeciwnikowi. Przecież nie ma w Niemczech takich mediów, jak na przykład w Polsce jest Radio Wnet. To byłoby nie do pomyślenia, bo tego typu instytucja byłaby zaszczuta, zdeptana, byłaby traktowana tak nieludzko, że sobie trudno to wyobrazić. No w Polsce nie ma takich sytuacji, że dziennikarzy bije się na ulicach. W Niemczech to ma rację, to ma miejsce. Z tym, że oczywiście dziennikarze muszą być po prawicy, lewicowy dziennikarz jest przecież w todze niewinnego, bardzo ważnego przedstawiciela mediów.
2: Ale czy to jest taka walka, która mogłaby się skończyć delegalizacją, oficjalną delegalizacją AfD?
3: No, delegalizacja AfD jest bardzo trudna, bo to jest jednak największa partia w tej chwili. Więc sobie można wyobrazić, to nie byłaby delegalizacja, to musiała być rewolucja, to musiałaby być jakiegoś rodzaju, nie wiem, no należałoby odśpiewać hymn NRD-owski i przywrócić NRD-owską konstytucję. Taki zabieg można zrobić chyba szybko w Bundestagu, przeszłaby ona i wtedy można byłoby wszystkich zesłać. Tylko dokąd zesłać?
2: To jest pytanie, z jakich ciekawych pozapolitycznych informacji, czym żyją Niemcy?
3: Niemcy żyją pogodą, obawiają się, że nadchodzi kolejna fala upałów i że trzeba będzie kręcić lody w większej ilości po to, żeby ludzie mogli się ochłodzić albo będą mogli sobie kupić klimatyzator. W tej chwili wszędzie, jak wchodzi się na Facebooku czy do innych tak zwanych social mediów i patrzy się, co tam jest, to są tylko reklamy. Są reklamy albo klimatyzatorów, albo automatycznych toalet dla kotów. To są wszystko bardzo ważne rzeczy, bo koty w tej chwili stały się głównymi obywatelami Niemiec. Obok psów zamieszcza się zdjęcia wózków z kotkami i z pieskami. To jest przyszłość tego narodu.
2: Pies czy kot, to jest pytanie.
3: No to jest pytanie, można jedno i drugie. Ja jestem za jednym i drugim. Uważam, że psy i koty są bardzo często milsze od niektórych ludzi. Poza tym można z nimi porozmawiać, a co ważniejsze, niespecjalnie się sprzeciwiają, jeżeli wygłosi się jakąś opinię, która się może im na przykład niezbyt podobać.
2: To prawda, panie redaktorze. Bardzo serdecznie dziękuję za poranną rozmowę. I na zakończenie, jaka pogoda jest w Zgorzelcu?
3: W Zgorzelcu jest pogoda piękna. Patrzę w tej chwili przez okno, jest błękit nieba, białe obłoczki, no w ogóle marzenie. Wiem, że dużo ludzi wybiera się już w piątek na weekend po południu jadąc, no niektórzy jeżdżą nawet na wakacje, ale na weekend i w związku z tym będą przepełnione takie miejscowości jak Karpacz, czy świeradów zdrój po polskiej stronie, które cieszą się coraz większym wzięciem ze strony niemieckich turystów.
2: Miło i spokojnie.
3: Miło i spokojnie.
2: I dobrego dnia.
3: Wzajemnie, kłaniam się.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
2: Dzień dobry, Studio Mundial dzisiaj nieco krótsze do 9.30. Jesteśmy z Państwem, Adam Czerpak audycję realizuje, Grzegorz Milko, witam. I od razu oczywiście informacja ta, którą podajemy od rana. Szymon Marciniak nie poprowadzi ani meczu o trzecie miejsce, ani finału na piłkarskich Mistrzostwach Świata, więc za niego udział się skończył. Slavko Vincic jest tym, który został wyznaczony do prowadzenia finału. Słoweniec, ten, który sędziował mecz Szwecja-Polska w barażu. Takie obrazki, które obiegają świat, kiedy to właśnie te Pierluigi Collina, szef sędziów, mówi to nazwisko. Słoweniec zaczyna płakać, no, łzy radości, a później po prostu on i jego koledzy, cały sztab, ta obsada oczywiście z danego kraju, wychodzą na środek, no i dostają koszulki, specjalne koszulki sędziowskie już na finał. A więc no, przykra sprawa na pewno, jeśli chodzi o Szymona Marciniaka. Dziś gościem od 17.10 w Studiu Mundial będzie Michał Listkiewicz i tam oczywiście porozmawiamy. Natomiast wczoraj gościem był redaktor Mateusz Święcicki z Eleven Sports. Bardzo dużo ciekawych wątków poruszonych. Rozmowa z jednym z no, takich najbardziej rozpoznawalnych, popularnych, jak to się ładnie mówi, dziennikarzy piłkarskich w Polsce. I bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do tej rozmowy na kanał YouTube Radia Wnet, a także oczywiście na portal Wnet FM. I posłuchajmy takiego fragmentu, bo między innymi o geniuszu Lionela Messiego, o tych wspaniałych Argentyńczykach, ale też tych wybitnych, bo właśnie oczywiście nie omieszkaliśmy mówić o Diego Maradonie, o Lionelu Messim, który teraz dowodzi tej Argentynie, tak jak 4 lata temu, i może się stać, że on będzie właśnie po raz drugi pokazywał Puchar Świata, jeśli wygrają z Hiszpanią. No to jest oczywiście taka zależność, a Hiszpania też jest świetna. Ale posłuchajmy właśnie Mateusz Święcicki.
3: Ludzie, jakaś grupa, bo trzeba to powiedzieć, nie cierpi Leo Messiego, nie znosi. Jest duża grupa antagonistów, jest duża grupa fanów. Natomiast moim zdaniem ci, którzy nie lubią, przede wszystkim robią to dlatego, że nie są w stanie zrozumieć i znieść, że w wieku 39 lat można być piłkarzem wciąż tak fenomenalnym. Mieć dwie asysty w kluczowym meczu. I Grzegorz, pamiętamy wielkich czempionów, jak oni wraz z upływem swojej kariery nie tracili tylko szybkość, dynamikę, ale nawet swoją jakość piłkarską. No pamiętamy schyłkowego Ronaldinho w Milanie. To już nie było to samo. Pytamy Kakę. To już nie było to samo. I człowiek czasami spoglądał na te wielkie postaci piłki i mówił: kurczę, jednak ten czas jest nieubłagany, prawda? A Messi wygrywa z czasem. W ogóle nie widać u niego żadnej utraty jakości. No ten pojedynek z Kane'em, który się przerodził w jakąś jatkę z innymi piłkarzami, pokazujący moc Leo Messiego, no to mój kolega twierdzi, że albo podpisał pakt z diabłem, chwilę trwa i jesteś wieczna, albo jest piłkarzem po prostu nadprzyrodzonym i chyba to powinniśmy powiedzieć, że Messi, no jak wygra Grzegorz drugi finał z Argentyną. Specjalnie przed tą audycją sprawdzałem, kto był argentyńskim piłkarzem wygrywającym dwa mundiale.
2: No, ja ci powiem kto. Passarella nie, bo nie został zabrany w 86. Diego Maradona go bardzo nie lubił. Kto był? Kempesa nie było już w tej kadrze 86. Diego nie było z kolei w 78. Też ci powiem, że nie było takiego piłkarza.
3: No właśnie. I teraz tak. To postawi nam Leo Messiego na tronie argentyńskiej piłki. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości po tym ostatnim mundialu, chociaż niektórzy uważają, że i tak już pobił Diego, no to jest najlepsza odpowiedź. Puentą tego, co ja mówię teraz, jest w nawiązaniu do Maradony jego zdanie na temat Lionela Scaloniego, tymczasowego trenera reprezentacji Argentyny w pierwszej fazie. Otóż Maradona powiedział: Scaloni nie byłby w stanie kierować nawet ruchem ulicznym, jak może kierować reprezentacją. Dzisiaj brzmi to jak bardzo trafna i prorocza wypowiedź.
4: Prawda, i Scaloniego, jeżeli uda mu się wygrać to drugie mistrzostwo, będzie się wymieniało, myślę, że jednym tchem z takimi kultowymi postaciami teniskimi dla Argentyny, jak Bilardo na przykład. Tak jest. Wracając na temat, natomiast jeszcze do Lamina Yamala, to on taką kostuchą bardziej takich wiekowych piłkarzy na mundialu już jest, ponieważ pojedynek z Portugalią, więc można powiedzieć, że dla Yamala 1-0, mimo tego, że nie rozgrywa jakiegoś fenomenalnego turnieju, to to Luis de la Fuente no dalej na niego stawia. Pytanie, czy będzie 2-0 w niedzielę?
3: No nie wiem, bo muszę powiedzieć, że to jest finał, którego się nie da przewidzieć. Natomiast jest to finał, w którym, tak patrzę z zazdrością jako Polak, widać, jak warto zaufać procesowi. Luis de la Fuente, selekcjoner do lat 19, później do lat 21, reprezentacji olimpijskiej i ostatecznie selekcjoner, który prowadzi kadrę do finału mundialu i wygrywa Euro. Lionel Scaloni, asystent Jorge Sampaolego, później tymczasowy selekcjoner, człowiek, który wygrał 2 razy Copa America. Nie ma przypadku.
2: I to była rozmowa z Matuszem Święcickim, którą przeprowadziliśmy wraz z Pawłem Kobierskim. Natomiast jedno sprostowanie, i to słuchacz Radia Wnet na to zwrócił uwagę, bo Daniel Passarella był na Mistrzostwach Świata w 1986 roku jako głęboki rezerwowy. No w zasadzie człowiek, który zupełnie nawet się nie pokazywał gdzieś tam, dlatego że on miał po prostu konflikt z Diego Maradoną. Maradona go nie lubił, ten najnormalniej w świecie, a w 1986 Maradona decydował, Carlos Bilardo w zasadzie wszystko robił pod Diego, który był w wyśmienitej formie. Więc ten Passarella w ogóle no, był na zasadzie wycieczki tak naprawdę, aż to był kapitan 78 roku, więc to jest jedyna postać tej Argentyny, która wtedy jakoś te 2 Mistrzostwa Świata w jakiś sposób, tak można powiedzieć, wzięła w nawias. Proszę Państwa, posłuchajmy teraz piosenki Łukasza Mateckiego. To jest ten sam Łukasz Matecki, który wraz z Jackiem Plutą zaprasza Państwa na ten spektakl Seminarium Diabła. I Łukasz Matecki, co jest ciekawe, napisał, zaśpiewał piosenkę Silny o reprezentantach Polski, wymienia wszystkich naszych reprezentantów i to warto tego posłuchać, a za chwilę rozmowa także z Tomaszem Zapertem. A więc najpierw Łukasz Matecki.

0: tam, trenerze?
1: No, ogólnie są postępy, ale lewą nogę trzeba poprawić. No lewa noga, no. No lewa noga, lewa noga, lewa noga, lewa noga.

0: I to zaśpiewał i wyśpiewał Łukasz Matecki w utworze Silny. 25 lipca, 26 lipca dwa spektakle Seminarium Diabła i tam właśnie Łukasz Matecki i Jacek Pluta wystąpią na scenie. Zawsze można z Łukaszem też porozmawiać po spektaklu na przykład o tym utworze, bo naprawdę kapitalnie to zrobił i szacun ogromny, bo musisz być silny. Ja myślę, że każdy gdzieś przekazuje komuś, no komu dobrze życzy. Takie zwykłe, proste zdanie, no musisz być silny. Czasami ciężko jest być silnym, ale warto. A teraz Tomasz Zapert, Radio Wnet i także inne tematy mundialowe.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Chciałem tylko uzupełnić, że z tym Pasoreją, wątek 86 rok, on pojechał tam w charakterze takiego rezerwowego, nie był wpisany do oficjalnego protokołu. Podobny status mieli dwaj Polacy skądinąd, Waldemar Prusik i Krzysztof Baran, którzy pojechali w nagrodę za udział w eliminacjach i przygotowaniach, ale w kadrze mogło być tutaj chyba 21 zawodników. I oni właściwie pojechali turystycznie, że tak powiem, siadali na trybunach tam przy meczach Polaków, a za Pasereję został powołany zawodnik Kuciufo. No i zresztą stał się podstawowym z obrońcą Argentyny w tym turnieju. Tragicznie zarobił kilka lat później po zawodach, postrzelony w czasie polowania w Argentynie, ale to tak zupełnie na marginesie. Natomiast przeglądam tutaj internetowe serwisy i reakcje na obsadę arbitrów finału, no to bardziej krytyczne głosy są wobec Slawkowińczyka. Przypominają mu jego błędy chociażby w meczu Bayern Real Madrid, kiedy czerwoną kartkę dostał Kamavinga, co spowodowało de facto, że Real odpadł, bo Bawarczycy strzelili dwa gole i przeszli do dalszej fazy. No my też nie mamy dobrych wspomnień z Wińczyczem. Pamiętam też Grzegorzu mecz Polska-Szwecja w marcu, który był rozegrany w Sztokholmie.
0: Tak, tak, właśnie mówiłem o tym, że... Ale to my, to wiesz, to sędzia tam nic nie zawalił, no po prostu my byliśmy słabsi.
1: No my byliśmy słabsi, ja myślę, aczkolwiek ta bramka druga po faulu, którym nie było, był rzut wolny, podyktowany, jeśli Szwedzi zrobili bramkę, my błąd oczywiście w krysie i błąd Grabary, to swoją drogą, natomiast no wydaje mi się, że tam była analiza później, pamiętam, w telewizji z różnych ujęć kamery, no i tam nie było tego faulu Zaleskiego, zdaje się, na zawodniku Szwecji. No tak czy owak, dyskusyjna kandydatura. W przecieku wynikało, że będzie zupełnie kto inny. Ci, którzy mieli sędziować, są sędziami technicznymi, to znaczy Marokańczyk i Jordańczyk zaledwie, więc no nie wiem, zobaczymy, no zobaczymy, może się okażą te takie strachy na lachy, że jednak się sprawdzą ci sędziowie. Oby tak się stało. Natomiast przykro z Szymonem Marciniakiem, no bo dwa mecze grupowe, jednak nie tego spodziewaliśmy. On chyba sam też myślał, że przynajmniej w fazie puchorowej też zaistnieje. Nie wiem, jak uważasz?
0: No to znaczy właśnie, no tak też dzisiaj na pewno będę wypytywał Michała Listkiewicza, co tam się wydarzyło, ale mam takie też wrażenie, że nie sędziowie są bohaterami mistrzostw i teraz akurat na szczęście tak mecz, te dwa półfinały, tam w ogóle się o sędziach nie mówiło praktycznie, no bo wszystko było jak trzeba, więc myślę, że te najgorsze rzeczy już są po prostu za nami, ten mecz, te decyzje, bo nie mecz, ale Argentyna-Egipt, w jakiś sposób ta nieszczęsna linka od Spider-Cama, Brazylia, Norwegia, Anglia i tak dalej. Więc ja po prostu, ja zawsze mam takie wielkie wrażenie, że nie chodzi o sędziów, chodzi o piłkarzy. No, a sędziowie są tylko takim dodatkiem, takimi arbitrami. Więc jak najmniej o sędziach, jak najwięcej o piłkarzach. Natomiast pytam cię, czy ciebie nie przeraziła ta informacja, że dym spowił Nowy Jork, te dymy z pożarów, z lasów po prostu Kanady, które idą w dół. No przecież zdjęcie, które pokazuje Statuę Wolności, której praktycznie nie widać. No to jest po prostu tak jakiś Armagedon. Czy do niedzieli się ta sytuacja poprawi? Bo jeśli na przykład Chicago Fire odwołał swój mecz, tak, miał być debiut Lewandowskiego z Vancouver i nie ma. I teraz czy do niedzieli sytuacja się rozjaśni w Nowym Jorku?
1: No nie wiem, mam nadzieję, że się rozjaśni, ale chyba, o ile się orientuję, to stadion New Jersey ma zadaszenie i chyba będzie zamknięty, bo jak dym wpadnie na stadion i sędzia nie będzie nic widział, ani VAR, to mogą być różne sytuacje na boisku, no ale to tak pół żartem mówię oczywiście. Myślę, że nie będzie przełożenia terminu meczu finałowego. Myślę, że się jakoś sobie poradzimy z tymi kaprysami aury.
0: Jeśli chodzi o piłkarzy, bo wiadomo, że jedni i drudzy, ta piłkarska jakość Hiszpanii i Argentyny jest absolutnie na najwyższym poziomie. To są Himalaje piłki nożnej. No to na przykład z Hiszpanów, kto ci się najbardziej podoba w tej drużynie?
1: Bardzo mi się podoba Cucurella, lewy obrońca, czy tam lewy obrońca skrzydło, łączony ze skrzydłowym, wahadłowy jest teraz taki termin. Uważam, że to jest znakomity piłkarz i bardzo dużo wniósł do gry Argentyny. On gra trochę wykosił z tej pozycji Nico Williamsa, który dwa lata temu brylował. Nico Williams był właśnie takim skrzydłowym, bardziej klasycznym, no ale Cucurella mi się bardzo podoba. Rodri jest może tak specjalnie nie rzuca się w oczy, ale bardzo dużo pracy wykonuje w środku pola. Jest takim nie do przejścia, taką zaporą. Chyba ci dwaj. No i Dani Olmo też mi się podoba. Jego niekonwencjonalne zagrania, takie jakieś kiwki, kółeczka, oczy dookoła głowy. To myślę, że te trzy postacie. No i swoje robi też Mikel Oyarzabal oczywiście. Docenić też czas tak, Unaia Simona, aczkolwiek nie ma dużo pracy. Blok defensywny.
0: No wybiega, tak?
1: Jest, tak.
0: Ale widziałeś, jak on wybiega za pole karne, tak trochę radośnie gra. No ale mając takich obrońców obok siebie, Kubarsi, prawda?
1: No to wszystko prawda. Ja trochę byłem zaskoczony, że postawił na Simona, bo bramkarz Arsenalu, David Raya, który miał bardzo dobry sezon w Arsenalu. Tak wydaje mi się, że warunki i dyspozycja no, wskazywały, że może być numerem jeden, natomiast selekcjoner hiszpański chyba przywiązany do Simona i nie chce rozbijać tej zgranej formacji defensywnej, która się sprawdza.
0: Czy w meczu o trzecie miejsce takich drużyn przegranych, no bo to będzie Francja w sobotę i Anglia, mogą się pozbierać, bo my pamiętamy tą Francję, która praktycznie w rezerwowym składzie wyszła przeciwko Polsce i Polska wygrała 3-2 i oczywiście chwała bohaterom, bo co nas to obchodziło, że Platini siedział na ławce rezerwowych, czy tam Didier Six, Dominique Rocheteau i tak dalej, a tam Jean Vion taki by stanowiło sile,
1: tak.
0: Tigana, nie wiem, bo to było po tym zmęczonym, po tym ciężkim boju przeciwko RFN-owi po serii rzutów karnych, tam Francja już po prostu była załamana. Polska wygrała 3-2, a 4 lata później Francja znowu załamana po RFN-ie.
1: Ale tutaj był znowu ale bardzo dobry był ten mecz o trzecie miejsce z Belgią. To ja pamiętam. 4-2 było, zdaje się.
0: Dla Francji.
1: Tak, i to był mecz, który mi się bardzo podobał. Tam to było i trzecie miejsce, i finał był znakomity, to swoją drogą. Natomiast to zawsze mam wrażenie tak, że jak dochodzi, jest w meczu o trzecie miejsce, jest jakiś tak zwany czarny koń turnieju, jak było Maroko przez 4 lata chociażby, no to ma jakąś większą temperaturę, to spotkanie. Natomiast jak są takie dwie potęgi, które celowały w te decydujące starcie, to może być widać jakąś frustrację, rozczarowanie na boisku. Może to być taki mecz, o nic, mogą się tak nie przykładać do tego meczu. No nie wiem, no, oby tak nie było.
0: Może przykładać nie, bo myślę,
1: zależy,
0: że
1: jakie składy,
0: bardzo
1: zależy
0: będzie chciał odejść.
1: Zależy, jakie składy wystawią właśnie, zawodnicy. Może będą chcieli pokazać się zawodnikom, którzy grali mało albo w ogóle nie grali. No, ja czekam na Rajana Szerkiego, bo miałem oczekiwania.
0: Tak, mają być zmiany. Mają być zmiany. To Tuchel zapowiada zmiany w swoim składzie. To już jest powiedziane. Ale Tuchel pewnie będzie dalej pracował, mimo że tam pół Anglii chce go zwolnić, a Deschamps się żegna.
1: Tak.
0: No to też takie bardziej...
1: No więc chciałbym się pożegnać jednak z podniesioną przybicą, czyli wygraną. Więc, a poza tym jeszcze weźmy pod uwagę to, że Mbappé walczy o koronę Króla Strzelców i będzie chciał to przypieczętować w tym meczu i myślę, że drużyna będzie tak nastawiona pod tym kątem, żeby mu wypracowywać dogodne sytuacje bramkowe. Mm-hmm. Przypomniał mi się taki pierwszy mecz Anglii z Francją.
0: Bo chciałbym puścić jeszcze jedną piosenkę.
1: Tak, to
0: może to przypomnienie sobie na popołudniu, ale proszę, to chociaż wprowadź w temat.
1: Krótko mówiąc, 82 rok, pierwszy mecz na turnieju w Hiszpanii, Anglii, Francji. 3-1 dla Anglików, w pierwszej minucie od razu pierwsza akcja, Brian Robson strzelił.
0: Tak. 0. Tak, a to się potem wszystko inaczej toczyło.
1: Tak.
0: Proszę Państwa, my puszczamy piosenki piłkarskie, mundialowe, nie tylko mundialowe, w ogóle o reprezentacji Polski, ale o tematach piłkarskich. A do tej pory do tej pory, a kończy się mundial, ani razu nie wyemitowaliśmy chyba największego przeboju dotyczącego piłki nożnej, zaśpiewanego przez polskiego artysta, konkretnie Marylę Rodowicz. I tak dla ku pokrzepieniu serc po prostu, zakończmy to spotkanie teraz w studiu Mundial właśnie wybitną piosenką, świetnie zaśpiewaną, no wspaniale, 74 rok na otwarciu i ta wspaniała nasza Maryla Rodowicz w ludowym stroju z gitarą, później przecież wielka kariera, no tak, prawda, wielka nasza artystka, a więc zakończmy to spotkanie piosenką Futbol, Futbol, przeżyjmy to jeszcze raz, a my się spotkamy później od 17.10 do 18.00. A teraz żegnają Państwa
1: Tomasz Zapert,
0: Adam Czerpak, audycję realizował Grzegorz Miko i zostańmy z Marylą Rodowicz.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
1: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
0: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Wspaniała pogoda. Nie będzie nam tumanił wiatrak, tak, ptaków, ale otumanił umysły ludzkie Leo Messi. Po prostu cały świat, po prostu emeryt, no można powiedzieć, i po prostu robi wszystko tak, że po prostu wszyscy są zachwyceni, tak?
3: No oglądał pan też? Oglądałem, wreszcie zachwycił Messi, no bo jak nie dostał wtedy tej żółtej kartki od Marciniaka, to taki niesmak był.
2: Niesmak był, ale Marciniak może akurat mu wpadło do oka coś albo coś.
3: Sędzia Marciniak został strasznie ukarany, żadnego meczu już w fazie pucharowej nie prowadził.
2: Więc... A nie będzie finału prowadził?
3: Nie, tu przed chwilą panowie.
2: Tak, bo my tu się przygotowywaliśmy audycję, więc Marciniak do domu, tak?
3: Tak, no to okazuje się w sumie dobrze, że za błędy ponosi się odpowiedzialność.
2: A to nie jest takie oczywiste, zwłaszcza pod naszą szerokością geograficzną.
3: I w ramach naszych atomów, wiatraków.
2: No właśnie.
3: Tu nie pracuje to jakoś.
2: My się przygotowywaliśmy, nasłuch robiliśmy. Już miała być audycja w Kanale Zero. Miała być rozmowa z najbogatszym Polakiem, który się nazywa Sołowow. Tak?
3: Tak, Krzysztof Stanowski zapowiedział w niedzielę, że będzie w czwartek o godzinie 20:05, w godzinie zero, będzie wywiad z najbogatszym Polakiem. Zapraszał do zadawania pytań, ludzie zadawali pytania i w poniedziałek nagle wszystkie posty zniknęły. Czysty Orwell, zero słowa wyjaśnienia. No rysa na sztandarze Kanału Zero, a sztandar... ma tylko
2: wysoko,
3: jedno słowo,
2: tak,
3: transparentność.
2: Jak te wiatraki
3: najwyższe. Rysa na Kanale Zero, na ich sztandarze, czyli transparentność, otwartość, no jest spora.
2: No nie wiadomo, może się zaczną tłumaczyć.
3: Nie kończy, że zaczną tłumaczyć, może po prostu im pomożemy, żeby tą rysę naprawić.
2: No może, tak apelujemy. Jak się mówi A, to trzeba powiedzieć B.
3: No i chętnie
2: tak
3: pomożemy.
2: Powinno być, tak?
3: Tak.
2: Tak powinno być. No w każdym razie... Teraz porozmawiamy może o konflikcie między gigantami, bo jest z jednej strony pan Fonfara, tak, a z drugiej pan Sołowow i oni mają w pewnym sensie jeden interes, ale się rozdzielili, że tak powiem, i to chodzi, to wszystko jest oczywiście w kontekście, proszę państwa, wiatraków i energetyki jądrowej i tak dalej.
3: Tu jest to w kontekście energetyki jądrowej, jako że ani Michał Sołowow, ani Krzysztof Stanowski nie powiedzieli nam, dlaczego nagle to odwołali, więc możemy jedynie spekulować. A spekulować, no warto. Dlaczego? Dlatego, że ku mojemu osłupieniu również odgrzana została dyskusja pomiędzy prezesem Orlenu Fonfarą i prezesem i Michałem Sołowem, najbogatszym Polakiem, na temat układu firm, umowy między firmami Syntos i Orlen, aby budować tą flotę reaktorów. Ta flota reaktorów Beveriks 300 jest bardzo niebezpieczna dla Polski. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. Już wielokrotnie o tym tu mówiliśmy. A dlaczego mnie zadziwiły te artykuły prasowe? Dlatego, że sprawa jest znana od grudnia 2023 roku, kiedy ostatni dwutygodniowy rząd PiS-u wydał 6 zgód zasadniczych na budowę floty reaktorów Beveriks 300. Zgód wbrew opiniom merytorycznym i wbrew opiniom ABW. Czyli to, że coś tam jest nie tak w tych umowach, wiadomo od 3 lat. I teraz, kiedy coraz bardziej wychodzi, że ta inwestycja jest po prostu szaleństwem pod względem finansowym, nagle znowu odgrzewany jest stary kotlet, że te umowy zostały źle zawarte. albo to doprowadzić do wielkiej, hucznej imprezy, w której my będziemy poinformowani, że jednak mamy to finansować, olbrzymie pieniądze wszystkich nas, podatników, albo jest to jakieś polowanie na kozła ofiarnego, nie wiem,
2: to dowiemy będzie się. Kolejne spektakularne aresztowanie prokuratury.
3: No tak? Możliwe, tak.
2: Będzie, no i będzie bardzo, i to jeszcze wszystko w kontekście, ale przecież to wszystko blednie wokół programu kosmicznego przecież Donalda Tuska. No. Ogłosił program kosmiczny, więc może to wszystko nie jest ważne. My po prostu podbijemy kosmos, wyślemy te niepotrzebne wiatraki na Księżyc na przykład i tam będziemy, no nie, może tam
3: no
2: jest.
3: No może tak. Dobrze, a tu winie jest to oczywiście przypomnienia, dlaczego jest to szaleństwo budowa tej floty dla tych reaktorów. 14 reaktorów łącznej mocy 4,2 gigawata. Po pierwsze, żaden taki reaktor nigdzie nie działa, nigdzie nie został zbudowany. Po drugie, budowa jest dopiero ledwo co zaczęta, chociaż już trwa pracę na placu budowy od 4 lat. Jest początek instalacji budynku i obudowy bezpieczeństwa w technologii, której nikt nigdy nie robił, dlatego że jest bardzo trudna i zbyt ryzykowna. Technologia w skrócie polega na tym, że się zamiast żelbetu tradycyjnego stosować, to takie pudełka się spawa stalowe i te pudełka zalewa betonem. Jest to rzecz, której no, wygląda atrakcyjnie dla kogoś, kto w ogóle nie wie, co to, jakie są związane z tym trudności, że spawy zalewane betonem to nie jest dobry pomysł, trudny pomysł. No i więc jeżeli tego podjęli się Kanadyjczycy, to poczekajmy, czy to im wyjdzie i ile to będzie kosztować. Czyli tu katastrofa może być finansowa, czy włącznie z zatrzymaniem inwestycji.
2: Ale może być tak romantycznie, jak Greg Zorba. Taka piękna katastrofa.
3: No tak, tylko że jeżeli ta piękna katastrofa nastąpi po tym, jak my zobowiążemy się do finansowania wielkiego programu, no to będzie nas to bardzo drogo kosztować. I teraz jest punkt zwrotny. W tym punkcie zwrotnym można oczekiwać takich decyzji jak, po pierwsze, że zostanie wydana zgoda, że Skarb Państwa będzie gwarantował tą inwestycję. No i wtedy w układzie, kiedy prywatny biznes jest odbiorcą tejże gwarancji, no to jest ryzyko wycieku zysków na zewnątrz, czyli prywatyzacji zysków, a nacjonalizacji kosztów. Podkreślam, że to jest zupełnie inna sytuacja niż dawanie gwarancji Skarbu Państwa dla budowy w Choczewie, prowadzonej przez spółkę w 100%, której właścicielem jest Skarb Państwa.
2: Ja tylko chciałem tylko wspomnieć, że jutro jest specjalny reportaż z Choczewa w ramach, bo nasz korespondent, wiceprezes Stowarzyszenia Antywiatrakowców jest w Choczewie i właśnie umyka przed jakimiś wielotonowymi

0: to nie będzie oczywiście first of a kind, bo first of a kind, czyli pierwszy danego rodzaju jest w Kanadzie budowany, ale takiego drugiego czy trzeciego, to oczywiście podjęcie takiego wyzwania, no ma sens, oczywiście zależy to, jak będzie podpisana umowa, jaka część praw własności będzie po stronie polskiej i tak dalej, jaki podział kosztów, ryzyka. Natomiast w momencie, kiedy nieznane są koszty inwestycyjne, mało tego, jest zagrożona katastrofa finansowa takiej inwestycji, bo wyzwania techniczne są ogromne. Po drugie, wiadomo, że w Polsce budowa na takiej głębokości 35 metrów, no w piaskach i iłach polodowcowych, to jest zupełnie co innego niż budowa na skalę w Kanadzie. I tu nie mamy żadnych doświadczeń w budownictwie jądrowym, a jeszcze w budownictwie jądrowym podziemnym cały świat nie ma doświadczeń. A od razu mówienie, że nie chcemy jednego reaktora wybudować, tylko od razu decydujemy o budowie całej floty, oczekując, że społeczeństwo da na to gwarancję. Bo co to znaczy? Rząd nie ma pieniędzy. Rząd jak daje gwarancję, to znaczy, że my będziemy za to płacić. To jedna rzecz, że będą takie udzielone gwarancje. Drugi scenariusz jest taki, jaki został zastosowany w sprawie Olefin, właśnie między prezesem Fąfarą i prezesem Sołowowem, a ogłosił to premier Tusk, że Polska wykupiła Olefiny, część inwestycji w Olefinach od Sołowowa, bo poprzedni rząd centralną działkę w Olefinach 3 zamiast trzymać władzę, to sprzedał Sołowowowi, po czym za 4 razy większe pieniądze właśnie premier Tusk stwierdził, że nie, ta centralna działka to musi być w rękach polskich. Więc jeżeli ten mechanizm już został raz zastosowany, że Sołowow zawsze wygrywa, to inny scenariusz rozwiązania tego problemu jest taki, że no, zostanie nam opowiedziana bajka, że Polska musi wykupić za miliardy złotych udziały Sołowowa w tejże inwestycji. No oczywiście jest trzeci scenariusz, o którym my tutaj walczymy, żebyśmy my nie ponieśli strat, a ponieśli odpowiedzialność za nieprzemyślane decyzje, ci, którzy te decyzje podejmowali.
1: Zminimalizować troszeczkę.
0: Zminimalizować te straty.
1: Tak. Akcje kupię, sprzedam, oddam z powrotem i tralalala. No i to niektóre...
0: Tak, i tutaj przygotowując się do tej audycji, już widać, że absolutnie nie ma czasu, ale taki króciutki tekst obiecujemy, że na pewno się ukaże. Jaka jest różnica między budową floty, a budową jednego reaktora, żeby...
1: Będzie dołączony do podcastu, także bardzo proszę,
0: teraz możemy...
1: żeby nie generować, że tak powiem, jakichś takich gorących, nie będzie komentarzy pod, ale można będzie przeczytać i sobie przemyśleć.
0: Tak, i my tu jesteśmy zawsze otwarci na komentarze, na informacje.
1: To teraz zanim przejdziemy do drugiego tematu, bo to jest też bardzo ciekawy temat. To dla takiego laika jak ja to bardzo ciekawy temat, bo okazuje się, jest taka miejscowość Świdwin w zachodniopomorskim. I tam bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, ponieważ tam jest baza tych super, być może to jest takie przygotowanie, baza tych samolotów F-35, tak? To one się
0: tak, F-35 ma tam.
1: I tam jest taka wspaniała akcja, żeby uniemożliwić latanie tym. Właśnie tam władze robią wszystko, żeby te F-35 nie mogły latać, to może trzeba by po prostu je oddać jakiemuś innemu.
0: Skoro my nie możemy korzystać z F-35, bo lotnisko zostało otoczone wiatrakami, no to możemy tylko oddać zaprzyjaźnionemu krajowi.
1: Ale do tego tematu zaraz wrócimy, ale teraz ja chciałem Państwu tutaj taki fragment takiej przeróbki kultowego, puścimy za to za chwilę tą piosenkę też. Fragment, bo nie całą, bo ona jest bardzo długa, ale to brzmi tak, uwaga, to jest wiatraki rosną, rosną, rosną, śmigła wciąż kręcą się wśród fal. Znają Państwo pewnie melodię, to teraz Państwu podamy melodię. Jacek Kaczmarski i troszkę co innego.

0: No i mili Państwo, jesteśmy tutaj w Stowarzyszeniu Antywiatrakowców. Najpierw jeszcze, bo tutaj mamy bardzo dużo tematów i nie wszystko zdążymy, ale chciałem bardzo tutaj zacytować takie zdanie z artykułu, który się ukaże w nadchodzącym tygodniku Solidarność. I to jest tak: koszty zakupu energii morskiej, energetyki wiatrowej zabiją w Polsce przemysł. No i to, kto to napisał, ten artykuł?
1: Ten artykuł to Stepan Ruman, tutaj też gości w Radiu Wnet, w audycjach o